0: tylko o literaturze.
1: Wracamy do rozmowy z Kaśką Brylą i dr Małgorzatą Jokiel.
2: Czyli można powiedzieć, że był przykładem takiego Polaka, który chociaż wyjechał i musiał wyjechać poniekąd, to w nim ta polskość bardzo mocno drzemała. Zresztą w książce jest taki fragment, akurat w tym przetłumaczonym.
3: On wrócił też, a jak się skończyła komuna, to on wrócił do Polski.
2: A, no właśnie. I tu jest taki fragment w książce, gdzie była wystawa słynna z Janem Pawłem II. Myślę, że wszyscy Państwo pamiętacie, bo wtedy ogromna, wielka dyskusja się przetoczyła przez kraj. Zresztą myślę, że nie tylko u nas, gdzie Jan Paweł II, jego postać, figura leżała przygnieciona meteorytem, co budziło, zwłaszcza u osób niereligijnych, niekatolików, śmiech. Oczywiście nie będziemy teraz analizować symboliki tej instalacji artystycznej, bo nie ma na to miejsca. Natomiast wiadomo, że i tutaj w książce pojawia się ta scena, co budzi raczej u osób na śmiech, bo było to w pierwszym odruchu, jak ktoś nie jest pobożnym katolikiem, śmiech, i ojciec się bardzo oburzył, że nikt nie będzie tutaj szargał polskości. I to musiało być bardzo mocne. Nie wiem, czy to nie stało się takim bardzo ważnym punktem, że krokiem do tej książki właśnie, do jakichś rozmów też, ale co to tak naprawdę znaczy? To czym dla ciebie jest ta polskość? Czy było tak, że zawsze ta polskość była i taka ważna, czy były takie momenty, kiedy nagle stwierdził, dobra, koniec tego, trzeba o tym wszystkim napisać, trzeba to zrobić?
3: Dla mojego ojca, mój ojciec był bardzo ścisłym patriotą. Dla niego Polska zawsze była ważna. I też jeżeli chodzi o papieża, on nie był wierzącym człowiekiem, ale właśnie ten kościół dla niego był też symbol przetrwania tej polskości, że jakby w tym sensie ten kościół pomagał temu języku, tej kulturze przetrwać w czasach, jak Polska jako Polska nie istniała.
2: No to prawda, to myślę, że z tym się każdy już rzeczywiście zgodzi, że nawet jak ktoś do kościoła nie chodził i był niewierzącym, to no to oparcie w kościele, jeżeli ktoś był antykomunistą, było po prostu ogromne. I to nie tylko w kontekście takim religijnym, ale także jako instytucji. Można było sporo im przemycić Biblię. No różne rzeczy można było załatwić, krótko mówiąc, dzięki temu i był rzeczywiście takim oparciem. A inna sprawa to myślę, że ogromny szacunek też dla drugiego człowieka i życia. Tu w tym widzę taki symbol. To jest też zresztą w tym ptaku tytułowym i tej opiece nad nim, czyli jakby czułości, jakiejś dbałości o drugą żywą istotę. Bezradną, samotną, że jak jej nie pomogę, to ona po prostu umrze. I tak widzę też tą obronę wtedy tego papieża, nie tylko w kontekście samej narodowej symboliki, ale też po prostu szacunku nam takiego dla życia. Jest jeszcze jeden ważny cytat poruszający o solidarności, że kiedy ojciec tam mówi, że solidarność jest możliwa między ludźmi tylko wtedy, kiedy jest czas spokojny, pokoju. Kiedy trzeba walczyć o życie, o przetrwanie, solidarność przestaje istnieć. Rozumiem, że to jest cytat, który dotyczy życia w warunkach gułagu, już wprost.
3: Tak.
2: Bardzo poruszający, bo bardzo często myślimy i chcemy tak myśleć, że ludzie do końca zachowują się godnie, honorowo, że są wspaniali, prawda? A tymczasem tutaj, kiedy mamy zgniłego ziemniaka jednego i ktoś go musi zjeść, jest nas dwóch, to nagle ludziom puszczają nerwy i okazuje się, że będą o tego ziemniaka w stanie się zabijać. Ale to wynika z warunków, które im fundowali po prostu Sowieci. I takie historie też były w jego życiu, jak rozumiem.
3: Tak, tak, oczywiście. No, takie historie na pewno było w każdym życiu w obozie. Wydaje mi się, że to jest na pewno coś uniwersalnego, a nie coś, co tylko mój ojciec jakby przeżył. I właśnie też to był też ten czas, gdzie ta jego solidarność, jeżeli chodzi o polszczyznę, zaczęła trochę kruszyć się, bo jak też rozmawialiśmy dzisiaj, to pod koniec tego całego czasu, jak się to podsumowało, ja też jeszcze tak raz popatrzyłam na to, to w końcu ci, którzy mu pomogli w tym czasie, jeden to był rosjański bandyta, drugi był lekarz ukraiński i trzecia była Niemka. I tych, których prosił Polaków w tym czasie, to jeden go zdradził, a drugi
4: okradł
3: go. Więc to też jakby niechcący, bo na pewno mój ojciec by wolał opowiedzieć inną historię, jeżeli chodzi o takie sprawy, ale niechcący wyszło z opowieści jego czasu, że nigdy nie wiadomo, kto w końcu będzie ten człowiek, kto ci pomoże, albo to zwierzę nawet, jeżeli chodzi o wronę, jak będziesz to potrzebował. I na pewno nie można to bezpośrednio łączyć do narodowności albo ideologii.
2: No to prawda, bo dla mnie to są takie przykłady poruszające, że można teraz jakby z drugiej strony spojrzeć na ten przykład tej solidarności, która jakby jest niemożliwa w warunkach gułagu albo zanika, to z drugiej strony ludzkie odruchy, dobro, serce, człowieczeństwo możemy odnaleźć w kimś, po kim byśmy się tego nie spodziewali. W normalnych warunkach, przecież tuż po wojnie, Niemcy raczej byli kojarzeni jako ci, którzy nas napadli, stworzyli obozy, mordowali. Gdzie mi taki Niemiec pomoże? Tymczasem okazuje się, że tak, bo po prostu dobroć, myślę, człowieka, jego wrażliwość.
3: Bo nie ma narodowości.
2: Nie ma narodowości. Mhm. I to jest piękny cytat. Ja mam w ogóle takie wrażenie, że ta książka ma mnóstwo takich cytatów.
1: Ale jakich dokładnie, o tym dowiecie się w kolejnej części rozmowy.

0: tylko o literaturze.
1: Wracamy do rozmowy. Ze mną w studiu nadal jest Kaśka Bryla i dr Małgorzata Jokiel.
2: Znaczy, żeby państwo nie odnieśli też wrażenia, że to jest taka typowa relacja. Bo to w gruncie rzeczy, i tu zapytam pani dr Jokiel gatunkowo, jest to proza, chociaż proza autobiograficzna, troszeczkę opowieść o ojcu, ale też i o sobie samej, bo pani tu o sobie samej też sporo pisze, bo przychodzi taki moment, zakładam, że jak była pani małą dziewczynką, to raczej pani tego typu historii oszczędzono, że przyjdzie ten moment, kiedy Kaśka może się nareszcie dowiedzieć, jakie okropieństwa, jakich okrucieństw doznałem. Bo,
3: nie, tata zawsze opowiadał. Tak. Odkąd pamiętam proszę. Historię o gułagach i o Syberii i o II wojnie światowej chyba. Odkąd byłam dzieckiem, każdy film o II wojnie światowej oglądałam, więc nigdy ojciec nie czekał na jakiś moment. I też, żeby jeszcze rzucić jeden cytat, który bardzo lubię od swojego taty, który mi też zawsze mówił, że w Syberii w obozie istniały dwie sorty, tak się mówi?
4: Dwa rodzaje.
3: Dwa rodzaje ludzi. Jedni, którzy zamieniali chleb na papierosy, a drudzy, którzy zamieniali papierosy na chleb. I zawsze mi mówił, zastanów się, kim chcesz być.
2: Mm-hmm. No dla mnie byłby to, przyznaję, trudny bardzo wybór.
3: Tak, ale jestem nałogowcem.
4: Tak, ale to bardziej symbolicznie, ale rzeczywiście
2: rozumiesz. Ja wiem, żartuję. Tak, to prawda. No. Mamy też różne potrzeby, różne punkty widzenia i za tym też idzie pewnego rodzaju też pewnie światopogląd. No.
4: Tak, a jeżeli chodzi o tą solidarność i przyjaźń, to o tym też mówiliśmy na spotkaniu. Tutaj jakby w książce są pokazane różne perspektywy, bo ta perspektywa gułagu to jest jedna z warstw książki, ale książka de facto dzieje się we współczesności pandemicznej. 2020 to jest ten zasadniczy rok, jakby w którym się główna akcja rozgrywa. No i autorka tymi wspomnieniami właśnie sięga do czasów, do wspomnień ojca w ten sposób może. I ta kwestia tej solidarności, przyjaźni i reakcji na drugiego człowieka odnosi się też do pandemii w tej drugiej warstwie. I tutaj też mamy takie zderzenie tego, co młoda Kaśka Bryla sobie wyobraża, że człowiek tak naprawdę zawsze okaże solidarność, takie wyobrażenie młodzieńcze, jeszcze powiedzmy troszkę naiwne, ale później po pierwsze zostaje skonfrontowana z tym, co opowiada ojciec o rzeczywistości gułagu, gdzie, jak twierdzi, nie ma solidarności, jeżeli chodzi o przeżycie, a po drugie też z tym, co działo się w pandemii, gdzie sama przeżyła na własnej skórze i zresztą chyba każdy z nas to przeżył, że tam, gdzie w grę wchodziło zagrożenie życia, choroba, możliwość zarażenia się, nagle nastąpił dystans, tak? Nagle ta solidarność jakby się zmniejszyła, wszyscy się wycofywali, może nie wszyscy, ale wielu w ten sposób reagowało. Czyli to są te dwie warstwy książki, te zagrożenie, takie zasadnicza sytuacja, poczucie zagrożenia życia, nie do końca jako taka paralela, ale też jako inny rodzaj sytuacji, która jest podobna, podobnie na człowieka działa. I tu mówiliśmy też o tym na spotkaniu, że autorka długo szukała takich ram, w których może tą opowieść umieścić, że to nie jest tylko taka typowa autobiografia, tylko relacja, spisywanie wspomnień. To jest tylko taka część, która przeplata się z narracją, no właśnie tą współczesną, pandemiczną, tak? Czyli z perspektywy z własnych przeżyć, własnego zachorowania, gdzie niemalże sama się autorka o śmierć otarła i długo zmagała się ze skutkami COVID-u i jakby to spowodowało tą pewną bliskość do tych wspomnień ojca, który też był konfrontowany cały czas z tym zagrożeniem śmierci. I tutaj jest ta rama, gdzieś się znalazła. To jest taki ciągły dialog w książce. Często jest to druga osoba liczby pojedynczej, ty, tak, ty. Częściowo nawet tam, gdzie nie są to spisywane te wspomnienia, one są zaznaczone specjalnie, tak, kursywą, to widzimy, że to jest to, co mówi ojciec, to, co nagrała autorka w tych wywiadach, ale w innych częściach przeplata się właśnie to, jakieś rozmowy z przeszłości, rozmowy z innymi osobami i taka też trochę fikcyjna, dalsza rozmowa z tym ojcem, już nieobecnym, taka trochę w warstwie metafizycznej. To są te poziomy książki, więc proza jak najbardziej. Częściowo są te relacje, czyli te dosłowne cytaty z ojca, który opowiada historię, ale to nie jest relacja. To są praktycznie historie mrożące krew w żyłach, jakby, chciałoby się powiedzieć, równie dobrze mogłyby być wymyślone, są tak nieprawdopodobne momentami, ale to się właśnie w ten sposób przeplata i to jest właśnie to, o czym pani Kasia mówiła na spotkaniu, że w ten sposób ta perspektywa COVID-u i tego własnego przeżycia, konfrontacji z zagrożeniem śmierci dała jej trochę taką możliwość znalezienia perspektywy na opowiadanie historii ojca też.
2: No to prawda. I w tym wszystkim jeszcze pojawia się Wrona. Zastanawiałem się, skąd ona się wzięła. Znaczy fabularnie dla prozy, dla książki jest ona bardzo czytelna i zrozumiała. Zresztą chyba w ogóle takie odwoływanie się i przywoływanie świata natury, jakiejś symboliki takiej zwierzęcej, roślinnej, w powieściach, takich powieściach, które z jednej strony są realistyczne, surowe, bolesne, ale my potrzebujemy czegoś jeszcze.
3: Nadzieję.
2: Aha.
4: Tak, taki był wniosek ze spotkania, że Wrona jest symbolem nadziei, prawda?
3: Tak. I poza tym istniała też naprawdę w tym czasie, więc... Ale oczywiście to jest jeszcze coś innego, literacka decyzja, co się bierze z tego czasu, ale właśnie z tego punktu widzenia nadziei dla mnie było ważne, żeby coś też było w tej książce, co daje nadzieję.
4: Tak, i to był ten bezbronny ptak, którym narratorka opiekuje się, bo ma złamane skrzydło, i on staje się takim jakby zwierzęciem domowym, za którego ona jest odpowiedzialna, którym jest to jej zadanie, po prostu naczelne zadanie w tym momencie, tu i teraz, gdzie i tak jest COVID, gdzie niczym innym się nie można zająć, i pojawia się ta istota, taka bezbronna, ale w jakiś sposób reagująca, prawda? Reagująca tak jak to żywe istoty, odpowiadająca na tą miłość, na tą opiekę, wracająca ciągle, bo najpierw nie może odejść, bo ma złamane skrzydło, i nie może, ale później następuje ten moment stopniowego uwalniania się, ta nauka latania, tak? To jest właśnie to, co trzeba zrobić ze zwierzęciem, tak jak inne zwierzęta, no, w jakiś sposób umiejętności zdobywają z reguły, ucząc się od sobie podobnych, to tu w tym przypadku człowiek musiał zastąpić te inne wrony i troszeczkę przejąć tą rolę, prawda, tej nauki latania na przykład, więc trochę tak jak mówię, jak koty, jak psy, jak inne zwierzęta jest traktowana ta wrona. Wrona ma imię przecież, prawda?
3: No Karl.
2: Karl, tak.
4: Karl, tak. Tak, tak, więc...
2: Dobrze się wymawia.
4: No właśnie, tutaj też pani mówiła o tym, skąd się wziął Karl w zasadzie, to nie jest nawet właściwie jej pomysł, ale skąd, dlaczego Karl?
3: No, bo właśnie po niemiecku Wrona to jest Krähe i jak się słucha Wron, to też słyszy się to kra, i przez to Karl jakby też było...
4: Fonetycznie zbliżone do tego.
3: Tak, i też no, dla niego.
2: Mhm. A gdyby to była Wrona Królewska, to by jeszcze była u Czechów Kralem. Był Kral, Karl, Karl.
4: Albo Karolina, tak.
2: Albo
4: też,
2: Karolina.
4: Tak, bo te rozważania też się w książce znajdują, że właściwie no trudno, jak tu określić płeć Wrony, prawda? To nie jest takie proste, więc nazwano ją tak symbolicznie Karl, ale gdyby to była kobieta, osobnik żeński, wtedy mogłaby być Karoliną, tak? Takie też są rozważania w książce.
1: A jakie jeszcze są rozważania? O tym będzie w części czwartej. Nie kończymy jeszcze naszego spotkania. Za chwilę do Was wracamy.

0: tylko o literaturze.
1: Już jesteśmy z wami z powrotem i dowiemy się w takim razie, o co chodzi z tą nauką latania, jakie jeszcze ma znaczenia. Z tą nauką latania to też widzę taką bardzo ładną metaforę, że bardzo często ludzie po takich bardzo bolesnych, traumatycznych doświadczeniach, do których ten gułag bez wątpienia należał, muszą wrócić do społeczeństwa, do normalnego względnie życia, to troszeczkę też tak chyba jakby musieli nauczyć się ponownie latać. W czasach młodości pewnie pani ojca, kiedy się z tym uporał, jeszcze nie była tak rozwinięta, wsparcie psychologiczne i tak dalej. Mało kto się chyba tym przejmował. To musiało być też bardzo trudne, te jego pierwsze lata, jak teraz żyć, bo to często tak mocno tkwi. Zresztą widać, że tkwi, bo do końca o tym opowiadał.
2: Oczywiście, no on miał 13 lat, jak wybuchła druga wojna światowa i jego brat miał 15 lat i od razu jeden i drugi wstąpili do Armii Krajowej, więc jak on miał 13 lat, to jeździł jako kurier po wioskach, żeby informacje dostawać, albo pociągiem między Lwowem i Krakowem i Warszawą, żeby właśnie jakieś listy dostarczyć. Więc mi się wydaje, że jak ktoś od wieku 13, gdzie właśnie ten czas
3: dojrzewania,
2: który jest też w mózgu taki ważny, jest zawsze złączony z byciem w oporze.
3: W opozycji,
2: że jakby no, to zostaje jako część osobowości do końca.
1: I nieustannym też zagrożeniu, bo w każdej chwili mógł ktoś powiedzieć Auschwitz i
2: tak, oczywiście. No to
1: ja sobie nie wyobrażam życia w ciągłym napięciu.
2: Tak.
1: Zresztą COVID też, ktoś może się dziwić, gdzie zestawianie COVID-u z gułagiem, ale myślę, że to jest właśnie kolejna jakby rzecz, że to zagrożenie mogło spaść w każdej chwili. I tak jak tam. Nigdy nie miał człowiek pewności, czy go dzisiaj nie zabiją, czy nie padnie pod kamieniem, albo mu czegoś nie zabiorą, a nie okradną, albo właśnie nie zabiją, żeby przejąć jego rację, albo nie zabiją go po prostu Sowieci, bo tak uznają, postanowią po pijaku, no, opić i gorzałą, po prostu zabawić się i go po prostu zatłuc na śmierć. I tak codziennie. I w przypadku COVID-u było, jeżeli chodzi o to poczucie zagrożenia, że codziennie, zwłaszcza jeżeli, nie daj Boże, komuś umierał ktoś bliski, ktoś ze znajomych, bo tak dopóki jeszcze nic się specjalnego nie działo i tylko w telewizji oglądaliśmy, że to inni, to jeszcze względnie, powiedzmy, nas to nie dotyczy. Tak jak z wojną dzisiaj, że ta wojna to jest przecież w Ukrainie i nas ona nie dotyczy. Szczęśliwie fizycznie żadne rakiety rzeczywiście na nas nie lecą, ale dla wielu osób to poczucie zagrożenia już istnieje, zwłaszcza, że pojawiają się kolejne informacje, że być może oni będą już gotowi za kilka lat, jednak do inwazji na Europę, że pójdą dalej. No i już ci, którzy jakby mieli tego typu doświadczenia, tak jak pani ojciec, a pani pośrednio też, bo wiadomo, że tego typu traumy się poniekąd dziedziczy, kiedy się te historie dzieją w domu, wśród najbliższych, których się kocha, z którymi się żyje, to siłą rzeczy one też wchodzą w krew i zostają w psychice.
2: Na pewno, tak.
3: Autorka żyła długo z tym, z samym tym zadaniem spisania wspomnień ojca, bo też o tym mówiliśmy na spotkaniu. Ojciec zmarł w roku 2009. Książka, która jest właśnie jemu poświęcona i jego historii życia, ukazała się w 2025. Czyli to było naprawdę bardzo dużo czasu i też pani Kasia wspominała o tym, że szukała formy do tych wspomnień, że próbowała to w formie czy eseju, czy jakichś opowiadań. Nie było łatwo to, po pierwsze, w ogóle do tego wrócić i zająć się tym przez pierwsze lata, właśnie ze względu na takie trudne emocje, silne emocje, a nawet jeśli już była gotowa i chciała się z tym zmierzyć, to właśnie w jaki sposób, tak? To pytanie, to jak do tego podejść, ten bardzo osobisty stosunek do tego, z jednej strony, a z drugiej strony, właśnie o czym też mówiliśmy, historia. Postrzeganie historii z różnych perspektyw, czy to z perspektywy właśnie polskiej, czy też, bo autorka próbuje to skonfrontować z takim, z innymi punktami historii, też mówi o tym, jak historia była nauczana w szkołach w Austrii na przykład, tak? I znowu stosunek Austrii do II wojny światowej, a stosunek Polski do II wojny światowej, to są dwa inne światy. Autorka szukała jeszcze książek innych, też po angielsku literatura, prawda? Czy też tłumaczona z angielskiego, czy jeszcze taka gdzieś droga pośrodku, żeby gdzieś próbować znaleźć tą obiektywną prawdę, jeżeli taka istnieje, tak? Bo wydaje się, że historia jest zawsze kwestią interpretacji i kwestią własnej perspektywy, po której stronie stoimy. I nawet nie jest nawet oczywiste, i o tym myślę, może autorka też powie, kiedy rozpoczęła się II wojna światowa.
1: No tak,
3: w Polsce, w Austrii jest to zupełnie inaczej postrzegane.
2: No może jeszcze
3: albo było przynajmniej.
2: Że właśnie było, że nie wiem jak to dzisiaj jest uczono, bo jak ja chodziłam do szkoły w Austrii, to jeszcze było tak uczono, że II wojna światowa wybuchła 1938 roku. I ja właśnie z tą wiedzą przyszłam do domu i
1: czyli
2: opowiedziałam
1: wtedy, kiedy doszło do Anschlussu.
2: Tak, właśnie.
1: To młodszym tych na wszelki wypadek dodam. No bo dla Austriaków rzeczywiście jedni się być może cieszyli, że połączyli się z Wielką Rzeszą, ale dla wielu, którzy chcieli swojej autonomii, swojego pięknego kraju, to to przejęcie, to to połączenie było po prostu zwykłą inwazją i tyle.
2: No...
1: chociaż bezkrwawą, bo nikogo...
2: Miło to tak powiedzieć.
1: Ja wiem, no bo a któż by nie chciał w ten sposób przedstawiać swojej historii, prawda?
2: Właśnie.
1: Zwłaszcza kiedy wiemy dokładnie, że Adolf Hitler był Austriakiem.
2: Właśnie.
1: I wtedy przestaje być już zabawnie, prawda? Bo tak się bardzo często używa się powszechnie nazistowskie Niemcy,

0: troszeczkę było i spotkań. Jestem bardzo ciekaw, jak odebrali ją Austriacy, pani, przynajmniej tych, którzy pani zna, czytelnicy, bliscy.
1: No, tych, których znam, to była w większości odbierana bardzo dobrze. W Niemczech miałam dwóch krytyków męskich, którym się właśnie ta relacja między pandemią a gułagiem nie podobała, którzy uważali, że chociaż ja to wcale nie...
2: Tak, nie zrównuję tego,
1: nie
2: pani,
1: zrównuję,
2: jak nie uważa,
1: tego,
2: że to jest to samo, że to jest pełna analogia, czy ten,
1: właśnie,
2: tylko po prostu takie dwie sytuacje zagrożenia, nie?
1: Rzeczywistości zagrożenia, ale to była jedna krytyka, która została pisana, a poza tym miałam bardzo dużo pozytywnych feedbacków.
0: Ja myślę, że tutaj jeszcze ta pandemia to nie tylko samo poczucie zagrożenia, ale też zamknięcie, obóz, bo kiedy nie mogliśmy wychodzić swobodnie, się wszędzie przemieszczać i było to ryzyko, no to troszeczkę takie warunki też jakiegoś obozu. To szczęśliwie się w miarę dobrze skończyło wszystko. Gułagi też z czasem poznikały, chociaż wiemy, że nie poznikały, bo ciągle istnieją i trafiają tam w tej chwili ukraińscy żołnierze na przykład. To, czy to się będzie nazywało gułagiem, to nie ma większego znaczenia. Wiemy, że obóz w przypadku obozu wojennego, kiedy zamyka się tam swoich przeciwników, czy to politycznych, czy z innych narodowości, to zawsze służy głównie unicestwieniu ich, wytarciu z pamięci, no ewentualnie wykorzystaniu do pracy, dopóki się jeszcze nadają do tej pracy. Tutaj w książce, tak zanim zaczęliśmy rozmawiać, powiedziałem, że mam cytat z Celana, jest w tej książce cytat z Celana, że od niego zacznę. Oczywiście nie zacząłem, jak to ja zapomniałem, ale ten cytat z Celana mi się bardzo podoba, jeżeli panie pozwolicie, to ja go przeczytam. Wydrukowany zaraz pod spisem treści. Oko czasu. Taki jest tytuł. Oto jest oko czasu. Błyszczy zawistnie pod siedmiobarwną brwią. Jego powiekę przemywa ogień. Paruje jego łza. Wlatuje w nie ślepa gwiazda i roztapia się o gorącą rzęsę. Ciepło się robi na świecie, a umarli wypuszczają pąki i kwitną. To jest fantastyczne, bo to jest tak. Z jednej strony zakończenie to, żeby umarli nigdy nie zniknęli, to są potrzebne książki, między innymi
2: zostali
0: takie,
2: zapomnieni, tak? Znaczy, te ich czyny, ich starania, ich wręcz bohaterskie życie, tak?
0: Tak, i poza tym jest to też oko czasu, prawda? Oko czasu, o gułagu, o pandemii, o w ogóle o ludziach, o naszym życiu, potrzebach, cierpieniu, wszystkim, bo to jest też dobra powieść psychologiczna, obyczajowa przy tym wszystkim, bo jestem tam przecież też und ich, czyli ja, prawda? Poza ojcem, gułagiem, wroną, w tytule jestem też ja. I to ja, czyli pani sama, też jest w tej opowieści ważna. Czyli chciała pani też napisać o tym, jakie to było dla mnie, co ja czuję w związku z tym, jak to przeżywam. Prawda? To jest też taka opowieść. Nie tylko relacja o tacie.
1: Zresztą
0: trudno byłoby pisać tylko o ojcu, no przecież byłam z nim ciągle związana.
1: Właśnie. No tak mi się też wydaje, że jest prawie niemożliwe pisać o rodzicach, nie pisając też o sobie.
0: Mhm. No ja powiem, że bardzo chciałbym, żeby książka ukazała się jak najszybciej w języku polskim. Ja myślę, że po tym dobrym odbiorze i w Austrii, po tych spotkaniach, bo po spotkaniu w Opolu będzie jeszcze spotkanie też na pewno w Poznaniu.
2: Kilka spotkań. Poznań, Wrocław i Warszawa. Takie
1: tak
2: są zaplanowane.
0: Mhm.
2: No, na naszym spotkaniu możemy tylko powiedzieć, był naprawdę odbiór bardzo dobry, bo po części były to osoby, które gdzieś tam już troszeczkę się zetknęły z tym fragmentem, miały okazję się zapoznać, ale tylko częściowo. Większość tak naprawdę na żywo dopiero troszeczkę się dowiedziała więcej o książce, miała okazję usłyszeć też fragmenty. Myślę, że z perspektywy polskiej to jest jeszcze coś bardziej fascynującego, bo to jest taki powrót do własnej historii, do historii też może nie tej takiej najbardziej nagłaśnianej, ale też jednak już znanej tego. Druga wojna w ogóle zawsze jest tematem, to nie tylko wojna zresztą, tylko bardziej to jest ten okres też powojenny. Też historia gułagów, deportowanych, to ciągle był i jest wielki temat, ciągle wiele osób jest, które gdzieś tam miały też takie przeżycia w rodzinie, czy znają takie osoby i to jest coś, co naprawdę budzi jakieś zaciekawienie, a myślę, że jeszcze ta kwestia z kolei pandemii, to pandemia czeka chyba jeszcze na swoje takie opracowanie literackie. Pewnie już są oczywiście próby, na pewno, niewątpliwie, ale to jest też taka próba spojrzenia właśnie na to, tak? Już z pewnej perspektywy, no niewielkiego jeszcze dystansu czasowego, ale mimo wszystko już, czyli po pierwsze takie przetwarzanie naszej najnowszej historii powszechnej, bo to jest doświadczenie no praktycznie osób prawie na całym świecie. No i plus ta właśnie polska historia, te polskie korzenie, to jest coś, co na pewno w Polsce

0: trafi na podatny grunt, jestem przekonana i myślę, że te spotkania będą tutaj takim ważnym impulsem do tego, żeby ta decyzja o przetłumaczeniu całości książki zapadła. Fragmenty już są właśnie w tłumaczeniu Agnieszki Kowaluk, bardzo uznanej tłumaczki, która między innymi też Elfriedę Jelinek tłumaczyła, więc ma już doświadczenie z różnymi tekstami. Świetnie sobie z tym poradziła tutaj z tym fragmentem, więc myślę, że to jest już tylko kwestia czasu. Wierzę w to i na to czekamy.
1: No tak. Mam dużą nadzieję.
2: Tak, ja trzymam za to bardzo, bardzo mocno kciuki. Drogie panie, bardzo, bardzo wam dziękuję. Jak będzie to polskie wydanie, to się pewnie znowu spotkamy. Ja myślę, że z panią doktor Małgorzatą Jokiel w ogóle się spotkamy, bo będą jeszcze spotkania, ale wiem, że i o tym już troszeczkę słuchaliście, że polska germanistyka w tym roku przygotowuje też trochę ciekawych wydarzeń, więc pani doktor, ja mówię...
0: Na pewno, jak tylko będzie okazja, to z przyjemnością opowiemy o nowościach.
2: Bardzo się cieszę, ale i z panią też, bo może będzie też kolejna książka, bo to jest bardzo dobrze też oceniana książka literacka właśnie, mimo wszystko, więc będzie kolejna książka?
1: Na pewno. Co bym miała robić innego?
0: Autorka już powiedziała na spotkaniu, że pracuje nad czymś, ale na razie jest to jeszcze tajemnica, nie chce nic zdradzać i zapeszać, więc wierzymy w to, że już tam się coś dzieje i jak tylko upora się tutaj z tą trasą, z turnę po Polsce, to zajmie się tym nowym tekstem też. Mhm.
2: To trzymam kciuki, żeby też odniosła sukces i była ważną, ważną książką. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Przypomnę, Kaśka...
1: Też bardzo dziękuję. Mhm,
2: dziękuję. Kaśka Bryla i dr Małgorzata Jokiel były moimi i waszymi gościniami.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
2: I ja państwu też dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Życzę wam dobrego, spokojnego popołudnia, wieczoru i do usłyszenia w kolejnej.

0: Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Rusz się z Radiem Opole.
1: Dzień dobry, to kolejna odsłona cyklu Rusz się z Radiem Opole, a przed mikrofonem Witold Woźtak. Dzisiaj przenosimy się do Opola Sławic, konkretnie do publicznej szkoły podstawowej nr 32 imieniem Kawalerów Orderu Uśmiechu. W minioną środę oddano tam do użytku nową halę gimnastyczną o konstrukcji łukowej. To dla dzieci i nauczycieli wielka zmiana, ponieważ do tej pory przy niesprzyjającej pogodzie lekcje wychowania fizycznego były prowadzone na korytarzach szkolnych. Trudno wyobrazić sobie WF w takich warunkach, nie wspominając nawet o nauczycielach prowadzących inne lekcje tuż za ścianą.
2: Powiedzcie mi, jak podchodzicie do tej nowej sali? Czekaliście bardzo?
3: Na pewno bardzo czekaliśmy, bo na pewno będzie ciszej w szkole i fajne będą tutaj treningi.
4: Na początku mieliśmy problem z miejscem, na przykład musieliśmy ćwiczyć na korytarzu, gdzie teraz będziemy mieli możliwość, większą przestrzeń będziemy mieli, gdzie na przykład też w zimę zamiast na dwór, gdzie jest zimno, lub w korytarzu, gdzie było bardzo mało miejsca, będziemy mogli po prostu tutaj mieć na hali sport.
2: Powiedzmy sobie szczerze, taki WF na korytarzu to parodia.
3: No strasznie głośno w innych klasach potem. No po prostu mało miejsca, mało ćwiczeń i tyle. Siatkówkę najlepiej. Siatkówka bardzo fajna. Albo też piłkę nożną lubimy.
4: No to jak tutaj mamy kosze, no to w koszykówkę. W piłkę nożną też bardzo. W siatkówkę, no tak jak Agata już powiedziała. No i w inne różne dyscypliny. Lub zabawy ruchowe jakieś.
2: Bo na korytarzu cokolwiek z piłką nie dało się robić.
4: No nie, po prostu jak inne klasy pisały sprawdziany, czy robiły ważne zadania, przeszkadzało to im, jak piłka uderzała w drzwi tej klasy.
3: Cały czas wychodziły panie i mówili trochę ciszej, trochę ciszej. Aż no tak ciężko, bo emocje, a teraz tak fajnie, duża przestrzeń.
2: Od wczoraj mają Państwo do dyspozycji zupełnie nową halę gimnastyczną. To chyba zupełnie inny świat, jeżeli chodzi o zajęcia wychowania fizycznego.
5: No tak, jakby nie patrzeć, inny świat. Dzień dobry, nazywam się Joanna Pobierowska i jestem nauczycielem wychowania fizycznego w publicznej szkole podstawowej nr 32 w Opolu imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu, bo 26 lat pracuję. I do tej pory pracowałam albo na polu, albo na korytarzu, a jak mamy boisko wielofunkcyjne, to na boisko. No i to jest zupełnie inny świat, bo no przede wszystkim dzieci mają się gdzie podziać. No my również z koleżanką, a koleżanki nauczycielki innych przedmiotów mogą spokojnie pracować w salach, bez krzyku.
2: Jeżeli chodzi o tę nową halę, czy tak sobie pani wyobrażała ten nowy obiekt? Spełnia oczekiwania?
5: Tak, może nie tak sobie wyobrażałam, ale w pełni spełnia oczekiwania.
2: A jak ją pani widziała oczami wyobraźni?
5: Oczami wyobraźni, no mniej więcej tak samo, że wszystkie, żeby były zapewnione cała infrastruktura sportowa do realizowania różnych gier sportowych. Wiadomo, piłki siatkowej, koszykowej, ręcznej. No brakuje mi jednej rzeczy, powiem. O, właśnie, brakuje mi bieżni. To jest najważniejsze. Bieżnia. Ja typuję na lekkoatletykę i bardzo dzieciom wpajam, może dlatego, że nie mieliśmy sali i myśmy po prostu biegali. Dużo biegali. Dzieci są wybiegane i to widać, jak jedziemy na zawody na tle innych dzieci z innych szkół i brakuje mi bieżni. Właśnie, bieżni mi brakuje. Chociaż kawałka. I na boisku, jak oddawali boisko i tutaj też kawałek, mówię kawałek, żeby dzieci poinstruować po bieżni. Tego mi brakuje, właśnie.
2: Wystarczyłaby taka 60 albo 100 metrowa?
5: Oczywiście, 60 metrów, 40 nawet. 30 nawet, żeby tam zrobić te odcinki, przebieżki, no żeby dzieci po prostu miały bieżnię, bo to jest bardzo ważne. Ja im wpajam po prostu bieganie i tyle, no.
2: Czyli pani specjalizuje się w lekkoatletyce.
5: Tak jest. Tak.
2: To jest pani konik?
5: To jest mój konik, tak. Lekkoatletyka to jest mój konik, tak.
2: Ale w takim razie gdzie dzieci biegają z panią na zajęciach? Tutaj gdzieś wokół boiska, czy gdzieś trochę dalej je pani wyprowadza?
5: Tak, mamy też boisko, tutaj Sławice LZS, to jest duże boisko, trawiaste boisko i zazwyczaj tam dzieci są przeprowadzane na zajęcia wychowania fizycznego, żeby właśnie biegały, żeby się przygotowały do zawodów, no głównie tam.
2: Skoro nie było do tej pory takich warunków, jak mają Państwo teraz, do biegania wiele nie potrzeba.
5: No nie, do biegania wiele nie potrzeba, ale mimo to jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co mamy. Cieszymy się bardzo.
2: Mnie wczoraj trochę uderzył fakt, że zimą lekcje były prowadzone na korytarzu. Parodia westernu.
5: No, parodia westernu. Dzika dzicz, no. Tak, na korytarzu, ale to przy takich już takich warunkach naprawdę strasznych, bo zima też potrafi być piękna i fajna i ciepła, tym bardziej teraz mamy coraz cieplejsze te dni, nawet w zimie. Trochę tam śniegu też napadało, bo były momenty, że w ogóle śniegu nie było, ale jak jest śnieg, idziemy na dwór. W ogóle jak jest w miarę porządnie, to dzieci idziemy na dwór, ćwiczyć, biegać, rzucać, skakać, grać w piłkę nożną, nawet na śniegu.
2: Nie ma oporu ze strony rodziców, bo wie pani jak jest, o, bo się przeziębi, bo zachoruje.
5: Nie ma żadnych oporów ze strony rodziców. Dzieci są przygotowane zawsze do tego typu zajęć na dworze. Wręcz przeciwnie, rodzice się nawet cieszą, że dziecko jest wyprowadzane na dwór, bo to wiadomo, inaczej człowiek potem funkcjonuje. Jak w zamkniętym pomieszczeniu. Dzieci w ogóle inaczej funkcjonują po przyjściu do szkoły z dworu. Naprawdę, dzieci inaczej funkcjonują. Dzieci są dotlenione, dzieci są uspokojone, dzieci są wybiegane i dzieci wtedy spokojnie siedzą na lekcjach i przyswajają materiał dla nich zaplanowany.
2: Wracając do tych zajęć na korytarzu. Co można w takich warunkach zrobić z dziećmi? Oprócz powiedzmy takiej stacjonarnej gimnastyki.
5: Bardzo dużo można zrobić, można wykonywać ćwiczenia kształtujące całe ciało, co też żeśmy wykonywali, można wykonywać ćwiczenia ogólnorozwojowe, które się łączą z ćwiczeniami kształtującymi, można wykonywać wzmacnianie organizmu, ale przede wszystkim można wykonywać korekcję wad postawy, można doskonalić techniki gier zespołowych, jak kozłowanie. Można doskonalić odbicia forehandem, backhandem w tenisie stołowym. Można bardzo dużo rzeczy zrobić, tylko trzeba naprawdę chcieć i set poskładać, przygotować i nie ma żadnych w tym problemów.
2: Panie mogą sobie radzić z takimi lekcjami na korytarzu, ale za drzwiami są inne lekcje i to podobno duża przeszkoda.
5: Tak, to jest ogromna przeszkoda, aczkolwiek nasz pan konserwator i tak wyciszył te drzwi do klas. Ale tak, to jest przeszkoda, bo no dzieci po prostu na WF-ie no głośne są, no i żadna to tajemnica. Tak, to jest problem.
2: Zresztą wczoraj dzieci też mówiły mi, że trudno w takich warunkach też zapanować nad emocjami, bo to udziela się.
5: Tak, tak. Oczywiście, że tak, no bo WF to jest radość. WF to jest wyzwalanie emocji. WF to jest wyżycie się. No i naprawdę ciężko w takich warunkach, jakie żeśmy miały jeszcze do niedawna, faktycznie ciężko prowadzić i WF, i dziewczynom matematykę, polski, te wiodące przedmioty. Tak, zgadzam się.
2: A mówiła pani o bieganiu. Jakie dystanse w dzisiejszych czasach dzieci chętnie biegają? Pewnie takie krótkie.
5: Tak, dzieci bardzo chętnie biegają krótkie dystanse, 30, 60 metrów, 100 metrów, bardzo chętnie biegają. Szczególnie te małe lubią rywalizację sportową, ale starsze też lubią biegać krótkie dystanse. Tak, zdecydowanie dzieci lubią krótsze dystanse. Aczkolwiek są też dzieci, które robią wyzwania sobie i biegają dłuższe dystanse, co też na WF jest realizowane no, w podstawie programowej.
2: Ja ze swoich czasów pamiętam, że na przykład robiliśmy test Coopera na 12 minut. Czy to dzisiaj nadal funkcjonuje, czy to za dużo?
5: No oczywiście, że tak. Jest test Coopera, jest BIP test, musimy przeprowadzać testy sprawnościowe dla dzieci. Tak, oczywiście, że tak. Są długie dystanse, przebieżki, treningi wytrzymałościowe, jak najbardziej. Wszystko to realizujemy. Ja realizuję.
2: A jeżeli chodzi o dzisiejszą kondycję dzieci, widzi pani na przestrzeni lat, mówi pani 26 lat pani pracuje, widzi pani, że to pogarsza się, że jest na podobnym poziomie?
5: Zdecydowanie się pogarsza, dzieci są słabsze, o dzieci się bardziej dba, dzieci są pod kloszem rodziców, to jest bardzo widoczne, ale też dzieci są przetrenowane, chodzą na zajęcia pozalekcyjne i po prostu wyczerpane są i one nie mają siły już na WF. Różne są sytuacje, różnie zdarzają sytuacje, ale ogólnie rzecz biorąc dzieci mają, inaczej ten świat teraz idzie. Dzieci generalnie są słabsze, ale też są dzieci, które chodzą na dodatkowe zajęcia, tak jak powiedziałam, i są przetrenowane, zmęczone, z jakimiś kontuzjami i nie mają siły na WF. Taka jest prawda, aczkolwiek w naszej szkole nie ma dużo zwolnień lekarskich, jedno chyba tam sporadycznie było, jedno, dwa, ale no, tak sytuacja się toczy i no, zobaczymy jak to dalej pójdzie, w jakim kierunku to pójdzie, ale dzieci są po prostu słabsze, tak, to widać.
2: Mówi pani o tym przemęczeniu, ja myślałem, że przemęczone psychicznie nauką i tymi obowiązkami takimi typowo szkolnymi.
5: Z pewnością też tak. Przemęczone są nauką, lekcjami, to tak, to też na pewno. Ale też przemęczone są fizycznie, psychicznie na pewno też, ale fizycznie z pewnością też, bo tak jak powiedziałam, dużo ich chodzi, no większość dzieci chodzi na zajęcia takie pozalekcyjne, sportowe. I ono już po prostu wyczerpane jest, bo przychodzi i mówi, proszę panią, ja wczoraj miałam trening, ja nie mam siły. W ten sposób. To też są przemęczone fizycznie.
2: To znów wrócę do swoich czasów. Nie było dnia bez sportu, albo bez biegania, albo bez treningu piłkarskiego, a nawet bywały dni, że do południa zawody szkolne, a po południu jakiś mecz już poza szkołą.
5: Dawało się radę, pewnie, że tak, dawało się radę, z pewnością. Tak jak patrzę z perspektywy na siebie, dajmy na to gimnastyka podstawowa, jakieś elementy akrobatyki, to ja jako dziecko wisiałam na czepaku i wykonywałam przerzuty, przewroty, wymyki, odmyki. No niestety, teraz dzieci boją się wyjścia pewnie na dwór, też się boją, bo jak pytam dzieci, czy wychodzą na dwór, tak, owszem, wychodzą na dwór, ale pograć w komputer. Ale też rodzice zabraniają, jakiś limit czasowy jest, że nie siedzą cały czas i grają w komputer. Nie ma takich dzieci. U nas w szkole, w każdym razie nie zauważyłam, żeby dzieci siedziały i w jakiś sposób spędzały czas grając w komputer. Wychodzą na dwór, ale już tak może mniej jak kiedyś. Tak mi się wydaje, bo no czasy są inne. Wiadomo, technologia, wiadomo. Bardziej bierze górę, bardziej może atrakcyjne są dla nich komputer, telefon, ale nie jest to takie znacznie duże. No w każdym razie nie wiem, jak w innych szkołach, bo u nas w szkole nie ma takich rzeczy, że dzieci grają dużo w telefon. My nawet zabraniamy grać. W szkole absolutnie nie ma żadnego telefonu. No to w ten sposób. No
2: to powiem szczerze, trochę unikatowa sytuacja, bo gdyby pojechać z całym szacunkiem bardziej do centrum Opola, no to widzimy, że te dzieci trudno im odkleić telefony od ręki.
5: Tak, widziałam na przykład na zawodach, jak jeździmy, to widzę, że dzieci właśnie są przyklejone nosami do telefonów, to prawda, tak, to widać. No i na pewno jest mniej też wychodzenia na dwór, biegania z kolegami, podchody chowanego, no tylko właśnie górą bierze współczesna technologia. Taka prawda, takie czasy mamy.
2: Dziękuję pani za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
2: Jak oceniacie tę nową halę gimnastyczną w waszej szkole?
6: Ja się nazywam Hanna Michalczyk i mam 11 lat.
7: Ja się nazywam Kuba, mam 11 lat.
8: Hala jest bardzo fajna, bardzo fajnie się na niej ćwiczy.
9: Jest fajna, jest nowoczesna, są kosze, są bramki, fajnie się na niej uczestniczy.
2: A jak do tej pory wyglądały lekcje WF-u u was?
8: Kiedy było ciepło, byliśmy na boisku, a w zimę, jak było zimno, ćwiczyliśmy na korytarzu.
9: Graliśmy w piłkę, różne rzeczy typu rozgrzewki, siatkówka, kosz.
2: A czy było trudno?
8: No było trudno, no bo nie było dużo miejsca, musieliśmy się zmieścić na korytarzu wszyscy.
9: Było mega ciasno w szkole, w takiej hali szkolnej gimnastycznej, było mega ciasno, no i się nie dało po prostu prowadzić WF.
2: A jakie dyscypliny wy lubicie, co trenujecie na co dzień i dlaczego?
8: Lubię siatkówkę, jest to trochę trudne, ale fajne i jeżdżę konno i jest to też trudne.
9: Ja lubię piłkę, dlatego lubię podbijać, lubię różne triki, grać z chłopakami i ten sport mnie mega wciąga.
2: A jak jest z podejściem do sportu wśród waszych koleżanek i kolegów? Też tak chętnie trenują i ćwiczą, czy raczej wolą telefony?
8: Większość lubi tak ćwiczyć, bo spotykamy się wszyscy na dworze często i po prostu się bawimy w różne rzeczy. Raczej nie siedzimy w telefonach.
9: No, moi koledzy i koleżanki też tak samo wolą się spotkać i pograć w piłkę, różne sporty porobić.
2: A jak zachęcilibyście rówieśników do tego, żeby właśnie wzięli się za sport, a nie siedzieli w domu przed komputerem z telefonem?
8: Bo sport to jest zdrowie i naprawdę można się przy tym świetnie bawić. Nie trzeba siedzieć przed komputerem, żeby się świetnie bawić. Można wyjść na dwór i pobawić się z koleżankami, pograć w coś.
9: Można by było ich wyciągnąć z tej piłki nożnej, można by było ich czegoś nauczyć nowego. Na przykład jakichś tych trików i tak dalej.
2: A co jest fajnego dla ciebie w jeździe konno, a dla ciebie w piłce nożnej tak typowo? Co wam się w tym podoba?
8: W jeździe konno mi się podoba, bo można z tym koniem pobyć trochę
10: i jest łagodny, jeśli się mu nic nie robi, a więc można naprawdę się odstresować przy tym.
11: Można zadzwonić do jakiegoś kolegę, żeby przyszedł grać w piłkę, żebyśmy pograli, a nie na telefonach i w domu.
1: Pani prowadzi zajęcia z dziećmi, powiedzmy, najmłodszymi. Jak z Pani perspektywy wygląda ich podejście do lekcji WF-u? Jest dobrze, czy trzeba je mocno zachęcać?
12: Dzień dobry, Agnieszka Rojs-Henek, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i WF-u w PSP nr 32 w Opolu. Znaczy, ja muszę powiedzieć, że małych dzieci nie trzeba zachęcać. Przychodzą do szkoły, na zajęcia WF-u. Nie mamy żadnego zwolnienia z zajęć sportowych. Wszystkie chętnie uczestniczą, robimy gry i zabawy na wstępie. Uczymy takich naturalnych rzeczy, żeby one potem chętnie włączały się w zajęcia i coraz nowe rzeczy uczą się, coraz trudniejsze, ale jakby tego nie zauważają, bo to jest taka naturalna kolej rzeczy.
1: A Pani zdaniem jest tak, że jeżeli te dzieci w tak młodym wieku złapią tego bakcyla, to później zostaną z tym sportem na lata? To jest taki wstęp bardzo istotny?
12: No ja myślę, że to jest najważniejsza rzecz, bo jak polubią ruch, zabawę, to będą chciały to kontynuować. Jak będą jeszcze spędzały czas dodatkowo na aktywnie z rodzicami w weekendy czy w czasie wakacji, to wszystko będzie prowadziło do tego, że to jest naturalna kolej rzeczy, że nie będą chciały siedzieć przed komputerem, tylko będą chciały się bawić.
1: A co zrobić, żeby takich dzieci właśnie nie zniechęcić w młodym wieku?
12: Znaczy mój sposób to jest tak, wprowadzanie gier i zabaw. Każda lekcja to są gry i zabawy. I oni w tych grach i zabawach uczą się reguł, uczą się cieszyć, uczą się też przegrywać, bo czasami są takie zabawy, że trzeba odpadać. Ale ja też widzę, jak oni się wspierają, sobie pomagają. Jak potem występują drużynowo w jakiejś zabawie, to jeden drugiemu pomaga. Ale oczywiście, jak przyjdą do pierwszej klasy, to na początku są takie dzieci, które sobie radzą, a są takie, które sobie nie radzą. Ale widać, tak jak ja mam je do trzeciej klasy, że potem to ewaluuję i tak jak dzisiaj było na WF-ie, już nie zniechęcały się, że ktoś czegoś nie robił, tylko chodź, spróbuj. I to jest właśnie ta wartość pozytywna. To tak cieszy, że te dzieci chcą to robić i bawią się razem z tobą. My mamy przerwy na dworze. I dzieci nie siedzą. Dzieci wymyślają zabawy. Robią albo te, które były na WF-ie, albo same wymyślają nowe zasady, nowe zabawy. Także to jest najfajniejsza rzecz, myślę.
1: Teraz mają Państwo warunki o niebo lepsze niż były, bo na korytarzu trudno grać w zbijaka czy w dwa ognie.
12: No teraz jest, no bez porównania. Nie dość, że mamy więcej miejsca, to dzieci jeszcze mogą te emocje wyrażać. Bo do tej pory robiliśmy zajęcia i zawsze było proszę ciszej, bo obok są lekcje. Teraz mogą sobie pokrzyczeć, pokibicować i jest tak, no tak naturalnie mi się wydaje. Większa przestrzeń, pobiegają tyle, ile potrzeba. Także myślę, że to jest bez porównania.
1: Dopytam, jak wobec powyższego wyglądały lekcje pani z takimi małymi dziećmi na korytarzu? Co można było z nimi robić, tak żeby za bardzo nie przeszkadzać innym nauczycielom, a żeby jednak te lekcje miały sens?
12: Myślę, że lekcje miały sens. Nauczyciele się trochę na nas gniewali czasami, ale też mieli dużo zrozumienia. A dzieci były po prostu, spróbujcie ciszej. I myślę, że to też powodowało, że tak nie umieliśmy tych lekcji do końca przeprowadzić. Ale myślę, były normalnie gry i zabawy, było kozłowanie, były tory przeszkód. To, co mogliśmy, po prostu jak jest sala mała, robimy więcej gimnastyki, żeby wykorzystać małą przestrzeń, obwody stacyjne. Tu na dużej sali będzie więcej gier. Będą na przykład dwa ognie, które dzieci uwielbiają. Będzie kwadrant. Wszystkie te gry, czy piłka nożna, już nie wspomnę o siatkówce i koszykówce, ale to już w starszych klasach. Ale to teraz będziemy mogli wszystko robić. Tam musieliśmy się bardziej opierać na obwodach stacyjnych, na gimnastyce, na tego typu zabawach, ćwiczeniach. Tutaj już jest przestrzeń, mogą naprawdę grać w wszystkie możliwe gry.
1: Tutaj po prostu więcej ruchu niż takiego stacjonarnego WF-u.
12: No ruchu jest bez porównania. Oni teraz się czują tacy wolni, rozbiegani. Powiem tak, że w klasie na przykład w pierwszej nie wykorzystam nawet całej sali, bo oni się gubią na niej. Musimy wydzielać przestrzeń i zaznaczamy, gdzie ćwiczą, gdzie bawią się, bo jak się rozproszą, to po prostu się zgubią na tej sali.
1: Mówiła Pani, że dzieci bardzo lubią zbijaka, dwa ognie. Co jeszcze chciałyby robić tak na co dzień najczęściej? Bo na pewno Panią namawiają, przychodzą, a proszę Pani, będziemy dzisiaj grać w to albo w to?
12: No to number one na pewno jest piłka nożna. Chłopcy, po prostu to jest najważniejsza gra. Grają na każdej przerwie w piłkę nożną. Na WF-ie też chcą non-stop piłkę nożną, a dziewczyny, wiadomo, takie bardziej 21 czy do 5 podań. To jest takie bardziej dla dziewczyn. Ale chłopcy, bez porównania, piłka nożna.
1: To teraz mają warunki, zimą nawet. Idealny.
12: Tutaj mamy boisko do piłki nożnej i już chłopcy z klas 1-3 grali tutaj i są przeszczęśliwi.
1: Dziękuję Pani za rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.
1: Dodajmy, Opole wybudowało przy szkołach w całym mieście 6 podobnych obiektów łukowych. Hala przy PSP 32 kosztowała ponad 3,5 miliona złotych, gdzie 2 miliony dała dotacja, a wkład miasta był na poziomie miliona złotych. Na dziś to tyle. Udanej niedzieli. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Kreatywnie i aktywnie.
1: Jest taka przestrzeń, która od razu, moim zdaniem, rozwija kreatywność, gdzie naprawdę ona jest wymagana i konieczna. Takim miejscem jest teatr, ale wydaje mi się, że teatr lalki aktora, gdzie lalki, animacje w połączeniu z aktorami, w połączeniu z dźwiękiem, to naprawdę jest takie połączenie, które działa na wyobraźnię, działa na widza, działa też na tych, którzy są na scenie i rzeczywiście, żeby być takim aktorem, lalkarzem, to naprawdę trzeba mieć niesamowitą wyobraźnię, żeby wiedzieć też, jak się zachowa lalka. Dzisiaj u nas pani Magda i właśnie porozmawiamy o tym, co możemy zobaczyć w naszym teatrze, na jakie lekcje możemy wybrać się także do teatru. No i właśnie, co jest takiego magicznego, pani Magdo, w teatrze, kiedy wybieramy się na przykład po raz pierwszy z dzieckiem, który ten moment jest idealny, żeby wybrać się na pierwszy spektakl, bo to jednak jest też taki teatr, w którym dzieci mogą mieć pierwszy kontakt z prawdziwą sceną, z publicznością. Gdzie jest ta granica? Ja do niedawna właśnie byłam w tym takim momencie i nawet doradzałam się jednej z aktorek, który to jest ten moment, żeby zaprosić dziecko do tego świata magii, ale żeby też nie wystraszyć tego dziecka.
2: Trudne pytanie, zważywszy na to, że jednak do każdego dziecka trzeba podejść indywidualnie.
1: I to jest chyba klucz.
2: To jest klucz, ale też trzeba zwracać uwagę na to, dla jakiego wieku ten spektakl jest adresowany. I jeżeli weźmie się pod uwagę nasze spektakle, to przy każdym tytule sugerujemy ten wiek. Aktualnie nie mamy spektakli dla dzieci, które są młodsze niż 3 lata. Szykujemy i kiedyś mieliśmy w ofercie spektakl dla młodszych dzieci i w najbliższych sezonach znowu taka propozycja się pojawi, ponieważ jest na świecie taki rodzaj teatru, który nazywa się teatr dla najmłodszych.
1: Tak, już miałam tutaj właśnie, analizowałam w tym programie właśnie ten teatr i zajęcia dla najmłodszych, więc to jest moja dziedzina.
2: Więc jeśli chodzi o nas, to tak około 3 lata to jest ten wiek, kiedy warto się wybrać na nasze spektakle.
1: A teraz na przykład na co możemy się wybrać rodzinnie?
2: Na taką pierwszą wizytę, mniej więcej w tym czasie, proponujemy spektakl Idziemy po skarb, który będzie grany w czerwcu. Dlatego mówię o tej propozycji, ponieważ wspomniała też pani o tym, że dla dzieci to jest bardzo duże wydarzenie.
1: Tak.
2: I my musimy pamiętać o tym, że kiedy przychodzimy z dzieckiem do teatru, to my wiemy, że przychodzimy na spektakl, ale w momencie, kiedy dziecko po raz pierwszy widzi lalki kolorowe, rozśpiewane, barwne na scenie, naprawdę ma wrażenie, że one są prawdziwe.
1: Tak, tak jest.
2: My się staramy ze wszystkich sił, żeby tak właśnie było. Dlatego też ten spektakl Idziemy po skarb tak bardzo rekomenduję, dlatego że to jest już w tej chwili jeden z nielicznych takich rodzajów spektakli parawanowych, to znaczy aktor jest schowany za parawanem, praktycznie w ogóle go nie widać, natomiast widać powyżej lalki, które są urocze, słodkie.
1: A to jest taka klasyka po prostu.
2: Tak, to jest taka klasyka, której prawdę mówiąc jest już coraz mniej w teatrach lalek, natomiast u nas jeszcze można spotkać i musimy zwracać uwagę, aby te spektakle były taką ładną, ciepłą historią, bo czasami naprawdę wystarczy, że też w teatrze zgaśnie światło albo jest burza i dziecko się tego wystraszy i już wtedy mamy niestety przerwę od teatru, przynajmniej na kilka lat, a tego byśmy nie chcieli. Więc te spektakle, które adresujemy dla tych najmłodszych, są jak najbardziej takie spokojne, ale też pod względem formy, żeby niczym się tam nie wystraszyć, ale przede wszystkim są to piękne, ciepłe historie opowiadane przez lalki, bo chyba nic tak bardzo nie trafia do najmłodszych, jak piękne opowieści w wykonaniu różnych zwierzątek.
1: Zwierzątek i tych bohaterów, którzy są, tak jak pani powiedziała, dla dzieciaków, to są bohaterowie realni tak naprawdę. Dzieci tak mocno wchodzą w ten świat, czyli dzisiaj możemy się wybrać na te ten spektakl idziemy po skarb, a ci, którzy już byli w teatrze i poszukują tych innych emocji właśnie, bo to też mi się podoba, reagować w teatrze czy nie reagować?
2: Oczywiście, że reagować.
1: No właśnie, też o tym powiedzmy, że wiem, że to się zmienia już bardzo mocno, bo już też kiedy dzieciaki chodzą z tymi grupami szkolnymi, to jak najbardziej tak to powinno wyglądać, że jest ta edukacja teatralna, ale gdybyśmy my mieli tak wprowadzić właśnie rodzinę do takiego teatru, może rodzice wcale nie są takimi doświadczonymi widzami, to właśnie jakie to zachowanie dzisiaj w teatrze jest tym zachowaniem pożądanym? Bo tutaj mówię też o takich aspektach edukacyjnych, ale też żeby rozwijać tę twórczość, kreatywność, a właśnie rozwijanie twórczości, wyobraźni ma też taką przestrzeń, która jest konieczna. To znaczy trzeba stworzyć odpowiednie warunki bezpieczeństwa chociażby.
2: My pamiętamy o tym, że jesteśmy przede wszystkim teatrem familijnym. I większość osób, które nas odwiedza, to są właśnie całe rodziny. Więc nawet już jeżeli dobieramy ten repertuar, już na poziomie tekstu myślimy o tym, żeby to był taki spektakl, który będzie odpowiedni i dla dziecka, i dla dorosłego. Ja bardzo lubię tę sytuację porównywać do bajki Shrek, którą wszyscy znają. Gdy oglądamy ją całą rodziną, dzieci śmieją się w trochę innych momentach niż dorośli, prawda? My mamy bardzo dużo takich spektakli, które mają takie ukryte dno. Jest wybitna taka polska dramaturszka Marta Guśniowska. My już mamy 20 spektakli w jej repertuarze. Ona bardzo często opowiada piękne, filozoficzne nawet historie, ale w taki przystępny sposób, bo spektakle oprócz tego, że są jakąś piękną formułą wizualną, to mają też bardzo często walor edukacyjny. Bardzo często są takimi pięknymi historiami z morałem, po to, żeby wyjść jeszcze z teatru nie tylko z tymi wrażeniami wizualnymi, ale też z jakąś myślą. Jak na przykład wspomnę tutaj o takim naprawdę rewelacyjnym przedstawieniu pod tytułem Jaszczurunia. Jaszczurunia rozpoczyna się w momencie, kiedy pani Kaczka i pan Kaczka bardzo chcieli mieć jajko, ale niestety starania nie przynosiły żadnego skutku, więc wybrali się do domu jajka, który prowadziła kukułka. I kiedy państwo Kaczka wrócili do domu z jednym wybranym, ukochanym jajkiem, z którego po jakimś czasie wykluła się pewna istota, okazało się, że niestety ona w niczym nie przypomina kaczki. I za pomocą pięknej takiej historii głównego bohatera wyklutego z jajka, juniora, który okazuje się, że jest krokodylem i wyrusza w świat w poszukiwaniu swoich prawdziwych rodziców, budujemy piękną historię o tożsamości, o poszukiwaniach samego siebie, o relacjach z najbliższymi. Opowiadamy za pomocą takich właśnie historii z bohaterami zwierzęcymi o tym, co jest naprawdę w życiu ważne. I to są piękne historie, ukryte właśnie w tym scenariuszu i w tych bohaterach, które później coś w naszych widzach zostawiają i często też wzruszają i tych starszych, i tych młodszych, no i powodują, że naprawdę lubimy teatr, lubimy do niego chodzić i lubimy do niego wracać.
1: Dlaczego warto pójść do teatru z rodziną, z dzieckiem?
2: Teatr ma tę przewagę, że jest na żywo i te emocje, które widzimy na scenie i które po prostu mogą być nam oddane. My możemy to poczuć, my możemy to chłonąć, możemy czuć ten teatr wszystkimi zmysłami, bo pamiętamy, że sztuka teatralna łączy się przecież z muzyką, ze scenografią, z literaturą też, bo słowo też jest bardzo ważne w teatrze. I w momencie, jak dołączymy do tego, jeszcze tak jak w naszym teatrze, piękny teatr formy, lalki, kostiumy, grę aktorską, to tworzy nam się niesamowite widowisko, które no jeszcze pozostawia nam pewne myśli w głowach, tak? I wydaje mi się, że no jest to jedna z najpiękniejszych twórczości rozwijających wyobraźnię i też taka, która bardzo często daje nam coś do przemyślenia. Teatr, to co się dzieje w teatrze jest odbiciem rzeczywistości, on nie bierze się tak znikąd, więc myślę, że w każdym spektaklu gdzieś możemy wyłuskać jakieś elementy, które dla nas są ważne. Być może na nas wpłyną, być może nas wzruszą, a może tylko rozśmieszą i to też jest ważne. Bardzo ważna jest ta różnorodność. W teatrze też dbamy o to, żeby spektakle jakby podejmowały różne tematy, w zależności od tego, do kogo je adresujemy, czy są to dzieci najmłodsze, trochę starsze, młodzież, bardzo wymagający adresat teatru, ale mamy dla niego repertuar, czy osoby dorosłe. Tutaj też podkreślam od wielu lat, że Teatr Lalki i Aktora nie jest tylko dla dzieci, ale mamy też repertuar dla dorosłych. Także ta różnorodność powoduje, że naprawdę mamy do zaoferowania kawał dobrej sztuki, i to jest bardzo dobrze spędzony czas.
1: A te lekcje teatralne, które są uzupełnieniem, podejrzewam, bardzo często spektakli, dlaczego są ważne, dlaczego są istotne i dlaczego na przykład warto też wybrać się oprócz tego, że na spektakl, to na taką lekcję? To pomaga lepiej zrozumieć, jak działa teatr?
2: Na pewno, dlatego że same lekcje teatralne, które prowadzą nasi aktorzy, one mają bardzo dużo różnych tematów i one przybliżają różnego rodzaju zagadnienia.
1: Na przykład jakie to są tematy?
2: Chociażby taki temat jak narodziny lalki, gdzie pokazujemy, jakie są rodzaje lalek, bo ich jest bardzo dużo, począwszy od najprostszych pacynek, które z pewnością wszyscy znają, czyli lalki zakładane na dłoń, po najbardziej skomplikowane marionety, czyli te lalki na sznurkach, gdzie animacja nimi naprawdę wymaga bardzo dużego doświadczenia.
1: I techniki, i fizyczności,
2: Tak, bardzo naprawdę ciekawą lekcją jest teatr przedmiotu, gdzie na przykład pokazujemy, że w teatrze, zwłaszcza w teatrze formy, tak jak u nas, właściwie wszystkim można na scenie zagrać, bo nawet biorąc, stół czy krzesło, pierwsze rzeczy, które tutaj widzę w studiu, możemy wykorzystać na scenie, bo trzeba tylko nadać im odpowiedniego charakteru, bo przecież co jest w teatrze tak bardzo ważne? Wyobraźnia, prawda? W zależności od tego, jak to przedstawimy, tak różny efekt możemy osiągnąć. Ale też, co jest ważne, my na tych lekcjach teatralnych nie traktujemy tych działań jako wykłady, tylko one są bardzo mocno angażujące uczestników. A kiedy można najlepiej się czegoś nauczyć? Poprzez zabawę, tak? Poprzez taką stymulację wyobraźni. Jeżeli coś sami spróbujemy, to łatwiej jest nam to zapamiętać. Mamy też nawet taki warsztat a propos pamiętania, ponieważ prowadzimy też takie warsztaty, które są pogłębieniem spektakli, bo też bardzo często tutaj to są warsztaty takie adresowane do młodzieży, bo nie chcemy, żeby gdzieś ta pamięć o spektaklu odeszła wraz z zamknięciem kurtyny, prawda? Bo czasami pewne rzeczy wymagają jeszcze jakiegoś dopowiedzenia, przegadania. Bardzo często chcemy, żeby młodzież podzieliła się swoimi opiniami, wrażeniami na temat tego spektaklu, więc też mamy takie warsztaty, które są jakby poszerzeniem konkretnego tytułu. I mamy też taki warsztat Tajemnice Pamięci. Na pewno wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że aktor musi mieć dobrą pamięć, prawda? Więc to jest taki warsztat, w którym aktorka przybliża różnego rodzaju techniki na zapamiętywanie, żeby nie trzeba było tak tylko i wyłącznie zakuwać, ale żeby później można było jeszcze zapamiętać.
1: No tak, dobrze, że czasami działa być może ta pamięć mięśniowa i to też jest jakiś jeden z rodzajów, z którego też pewnie aktorzy korzystają. No drodzy słuchacze, wydaje mi się, że warto skorzystać. Dzisiaj to wszystko jest takie dostępne, a ta magia teatru nam po prostu pozwala poszerzać w ogóle horyzonty, nie?
2: I, oczywiście.
1: I czasami zastanowić się i zatrzymać, więc wybrać się z rodziną do teatru, zachęcamy. No a teatr lalki aktora ma też moim zdaniem taką przewagę, że tutaj ta przestrzeń zabawy jest jakoś taka po prostu większa. Ja mam takie wrażenie.
2: No bardzo miło mi to słyszeć, tak? Ja się zgodzę oczywiście.
1: Tak, moja córka sama animuje lalki i na koniec moja prywatna historia. Taka historia, organizowałam warsztaty dla dzieciaków i miałam taką uczennicę, która jakoś tak była bardzo nieśmiała i rzeczywiście aktorka prowadziła taki warsztat i ja tylko zauważyłam, że Julia w pewnym momencie weszła w historię i zaczęła animować but. Byłam zszokowana, że ona rzeczywiście potrafi tym butem animować. Myślę sobie, że to chyba był pierwszy krok, bo ona dzisiaj jest na studiach aktorskich, więc ja mogłam doświadczyć tego, że taki warsztat, taka lekcja, czasami w ogóle niewinna, może powodować jakiś pomysł na życie. I to osoba totalnie nieśmiała, pozdrawiam ci Juleczko, to też może być, nie każdy musi być aktorem, prawda? No ale doświadczyłam takiej historii i to się wydarzyło na moich oczach.
2: To prawda, nigdy nie wiemy, jaka sytuacja, jaka osoba, jakie zdarzenie wpłynie na nasze życie. My przez wiele lat prowadziliśmy warsztaty Lato w teatrze. To były takie wakacyjne warsztaty dwutygodniowe, w ramach których uczestnicy podzieleni na różne grupy artystyczne po prostu tworzyli spektakl, w którym później sami brali udział. I proszę mi wierzyć, pamiętam osoby, które były na początku tych warsztatów, które w tej chwili są absolwentami akademii teatralnych.
1: I to jest moc, to jest niesamowite, prawda? Że to jednak ma sens i ta edukacja, i ten rozwój. Oj, zapraszamy do teatru, pani Magdo, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.
1: No i cóż, rozwijajcie swoją wyobraźnię. Do usłyszenia.
0: Kreatywnie i aktywnie.

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole. Co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze Szkoły Językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: I zaczynamy oczywiście naszą mini lekcję języka angielskiego od powtórki. Sformułowanie swear nam towarzyszyło i ono miało dwa zupełnie różne znaczenia. To mogło być albo przysięgać, albo przeklinać.
2: No właśnie, trzeba bardzo uważać.
1: Na przykład, please don't swear in the front of the kids. Mhm. Albo I swear.
2: Czyli przed dziećmi, żeby nie przeklinać, tak bardzo często mówimy. Albo I swear.
1: Znaczy, I didn't take your phone, czyli że przysięgam, że nie wziąłem twojego telefonu.
2: Mhm. Bardzo często samo I swear właśnie oznacza przysięgam, nie zrobiłem tego, albo że coś wręcz zrobię.
1: To R jest takie nieme na końcu.
2: Tak, swear. Zawsze w tym, jak jest ER w angielskim na końcu, ono się takie troszkę dłuższe E zamienia. Swear.
1: Mhm.
2: Dokładnie. Aczkolwiek, wiesz, zależy też bardzo mocno od dialektu. Nie wiem, czy wiesz, że w samej Wielkiej Brytanii jest bardzo dużo tych dialektów i na przykład jak do Szkocji dojedziesz, czy tam w górę, to R znowu jest bardzo mocno wymawiane. Jest I swear na takiej zasadzie i to jest...
1: To nie jest błąd,
2: powiedziałeś. Nie, absolutnie to nie jest błąd. Także tak jak mówię, w Anglii samej jest różnie, a jeszcze do tego jest Kanada, Australia, Stany, także wszędzie usłyszymy różnie. Jest chyba to takie ułatwienie, żeby to R było właśnie tak zmiękczone i do tego E przeszło. Tak, w zeszłym tygodniu to było Matt Con i Ray Dalton, Don't Worry. I teraz przechodzimy, my sobie tak skaczemy do przodu, do tyłu, teraz jakieś 20 lat wstecz. Zespół taki, który, co ciekawe, Guns N' Roses na pewno kojarzysz, bo to taki potężny zespół rockowy. Natomiast ten zespół zrobił ciekawą rzecz, bo on przebił Guns N' Roses, jeśli chodzi o sprzedaż płyt. Osiągnął status 21-krotnej płyty platynowej, a jest bardzo mało znany. Nazywa się Hootie and the Blowfish i to jest taki zespół, który myślę, że mocno w Stanach jest znany. My go być może z pojedynczych utworów znamy, a oni sprzedali tak ogromną ilość płyt, że zdetronizowali właśnie Guns N' Roses, które swoją płytą Appetite for Destruction wstawiło się na sam szczyt i się wydawało, że nikt więcej nie sprzeda nigdy. No oni pokazali, że jednak chyba ludzie chętnie zaczęli kupować kompakty, czyli te CDs w latach 90. niż płyty winylowe i udało im się osiągnąć taki wynik. Hootie and the Blowfish, też ciekawa sytuacja. Wiesz, jak powstawały boys bandy? Jakiś czas temu o tym rozmawialiśmy.
1: Nie wiem, pamiętam Backstreet Boys, taki boys band jak dziewczynką.
2: A wiesz, jak one powstawały w ogóle? Jaka była...
1: No, casting pewnie.
2: No właśnie, dokładnie. Czyli to była taka produkcja. Prawda? Że gdzieś tam przychodziły ileś ludzi, oni ci producenci sobie wybierali, a ten i tamten pasują, bo są różnymi osobowościami i się fajnie sprzedadzą, prawda? Hootie and the Blowfish to dokładnie przeciwieństwo tego, bo to było tak, że w akademiku gitarzysta usłyszał kogoś śpiewającego pod prysznicem i potem tam stał i czekał, aż on wyjdzie z tego prysznica i się poznali i tak założyli zespół. Także to zupełnie bez żadnego castingu i w zupełnie taki śmieszny, naturalny sposób. Tak też powstają bardzo duże zespoły czasami.
1: Bardziej autentyczne.
2: Bardziej autentyczne, dokładnie, no bo to jest takie, zadziałały emocje, że ktoś usłyszał kogoś, jak śpiewa. Czasami tak jest, ja raz tak miałem, że jak słyszałem kogoś na skrzyżowaniu, kobietę obok śpiewającą w samochodzie, to aż mi się oczy szeroko otworzyły, jak ktoś śpiewa w samochodzie, to sam dla siebie przeważnie, także tak

0: jak się uda komuś zaśpiewać w odpowiednim miejscu i czasie, gdzie pojawi się ktoś, kto go może wylansować, to może być ciekawa historia później. W tej piosence, która ma tytuł Only Wanna Be With You, mamy takie wyrażenie.
1: Get your way, czyli postaw na swoim.
0: Tak, tak, tak. Czyli zrobić tak, żeby to moje wygrało, żeby było na wierzchu. To mam dwa zdania, bardzo fajnie wyjaśnię, jak użyć.
1: He always tries to get his way by crying, czyli on zwykle, zawsze stara się postawić na swoim płacząc.
0: Tak, dopiąć swego, prawda?
1: Dopiąć swego.
0: Jak już się nie uda, wszystkie bronie nie wypalą, no to przez płacz. Tak dzieci często robią, prawda?
1: Tak.
0: Tak się zdarza, okej? Okay?
1: I didn't want to eat dinner, but my mom eventually got her way, czyli nie chciałem jeść obiadu, ale moja mama ostatecznie dopięła swego.
0: No i to jest też ta filmowa scena popularna, gdzie syn przyjeżdża do mamy, kompletnie nie chce jeść, a mama jednak wmusza w niego ten obiad i to właśnie to jest, że my mom got her way and she fed me, czyli nakarmiła mnie. W piosence tak to wygląda.
1: And pound at you until I get my way. Czyli, że jęcząc i
0: dąsy. Mount, to tak jęczeć, mount, dokładnie. Pout jest takim bardzo mało znanym słówkiem.
1: Dąsy to są.
0: To są takie dąsy. To jest tak, jak dziecko tak wargę wydyma i jest takie nadąsane i czeka, żeby je ktoś się nim zajął, prawda?
1: Czyli, że będę jęczeć i dąsać się, dopóki nie postawię na swoim.
0: Dokładnie tak. Aha, niektórzy mają takie sposoby, żeby postawić na swoim.
1: Get my way.
0: Get my way, czyli właśnie dopiąć swego, żeby przekonać kogoś, żeby moje było na wierzchu. Zespół Hootie and the Blowfish i piosenka Only Wanna Be With You. A wyrażenie jeszcze raz, Kasiu?
1: Get my way.
0: Get my way.
1: Czyli postawić na swoim.
0: Zapraszamy.

0: Witam Państwa serdecznie. W niedzielę zesłania Ducha Świętego słuchają Państwo Radia Opole. Kłania się Roman Juranek. Papież zaapelował do Polaków o modlitwę, o budzenie ludzkich sumień. Dzisiaj w programie także między innymi o obchodach święta Wniebowstąpienia Pańskiego. Będzie również konferencja zapowiadająca pielgrzymkę szlakiem patrona Polski, świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu. Powiemy też między innymi o przekazaniu do renowacji dwóch egzemplarzy Biblii Brzeskiej. Będzie także wiele innych informacji ze świata, kraju i diecezji. A teraz oczywiście zapraszam do wysłuchania słowa na uroczystość zesłania Ducha Świętego, które przygotował i zaprezentuje ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Nysie.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Dzisiejszą niedzielą oficjalnie kończymy w Kościele okres wielkanocny, a ten ważny dzień to uroczystość zesłania Ducha Świętego. Kolejny raz widzimy i czujemy, jak szybko upływa dany nam czas. Jeszcze tak niedawno było Triduum Paschalne, Wielki Czwartek, Piątek i Sobota, później Wielkanoc, Niedziela Bożego Miłosierdzia, Niedziela Dobrego Pasterza, Wniebowstąpienie i dzisiejszy uroczysty dzień, który rozpoczynamy rozważaniem opartym na Ewangelii według świętego Jana. Przypomnijmy sobie najważniejsze informacje, które warto wiedzieć, świętując zesłanie Ducha Świętego. Przyjście na ziemię, zstąpienie Ducha Świętego na apostołów obchodzimy 50. dnia po zmartwychwstaniu Pańskim. W języku liturgicznym święto zesłania Ducha Świętego nazywa się z tego powodu pięćdziesiątnicą. Jest jeszcze inna, alternatywna nazwa tego ważnego święta. Słyszy się czasem, że to zielone świątki. W kalendarzu ten dzień przypada wiosną, na przełomie maja i czerwca, kiedy widzimy, że przyroda wokół nas kwitnie, a pobożność ludowa powiązała ten dzień pięćdziesiątnicy z zielenią kwiatów i drzew, które widzimy za oknem. W zależności od regionu Polski zielone świątki nazywane były dawniej również sobótkami. Tyle o nazwach. Przejdźmy do znaczenia i przesłania zesłania Ducha Świętego, bo to przecież jedna z najważniejszych uroczystości w roku liturgicznym. W centrum dzisiejszej niedzieli widzimy trzecią osobę boską, Ducha Świętego, który jest zapowiedzianym i obiecanym darem Boga Ojca i Syna Bożego. Na zgromadzonych uczniów, na Maryję i pierwszą wspólnotę Kościoła zstępuje Duch Święty w postaci gołębicy i języków ognia, które ukazały się nad głowami zebranych w wieczerniku. Towarzyszył temu powiew wiatru, który w Piśmie Świętym zawsze jest znakiem obecności Ducha Świętego. Zerknijmy do Dziejów Apostolskich i zobaczmy, jak autor widział to wydarzenie. Kiedy nadszedł wreszcie dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć. Co ma znaczyć, mówili jeden do drugiego. Upili się młodym winem, drwili inni. Ludzie zgromadzeni w Jerozolimie, widząc i słysząc uczniów, sądzili początkowo, że mają przed sobą pijanych ludzi. Ale szybko zdali sobie sprawę, że się mylą, kiedy usłyszeli przemawiającego Piotra, głoszącego zwycięstwo Jezusa nad śmiercią. To kazanie napełnionego Duchem Świętym Piotra sprawiło, że tego dnia nawróciło się 3000 ludzi. Żeby to lepiej zrozumieć, wyobraź sobie, że w twojej miejscowości, po dzisiejszym kazaniu, które usłyszysz w swojej rodzinnej parafii, kilka tysięcy ludzi ustawia się w kolejkach do konfesjonałów, aby wyznać grzechy, ponieważ poczuło potrzebę radykalnego nawrócenia. To naprawdę miało miejsce w dzień pięćdziesiątnicy. Tak potężne jest działanie Ducha Świętego. I ten Duch nie przestał działać w Kościele. To my, ludzie, jesteśmy na Niego mniej otwarci niż nasi poprzednicy. Tradycja Kościoła uczy nas, że zesłanie Ducha Świętego to narodziny Kościoła. Odtąd pod natchnieniem Ducha Świętego i z Jego darami każdy papież wraz z biskupami i kapłanami przewodzi ludowi Bożemu. To Duch Święty jest autorem ksiąg Pisma Świętego. Nim natchnieni ludzie spisywali poszczególne teksty, które znajdziemy w Biblii. To Duch Święty działa, kiedy udzielamy i przyjmujemy sakramenty. To On działa podczas różnego rodzaju rekolekcji. Z Jego mocą głoszą Ewangelię kapłani i misjonarze. Ten Duch Święty, którego przyjście dziś świętujemy w historii świata i Kościoła, w niezwykły sposób okazywał swą moc, dając nam licznych świętych i błogosławionych. Jednym z nich był tak dobrze nam znany święty Jan Paweł II. Starsi szczególnie pewnie zapamiętali kazanie papieża wygłoszone 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa. Dziś to plac Piłsudskiego. A to był dzień Wigilii zesłania Ducha Świętego. Pierwsza pielgrzymka apostolska do Polski, czasy politycznie i gospodarczo bardzo trudne. Naród zniewolony od kilkudziesięciu lat i mocny głos Ojca Świętego. I ja, syn polskiej ziemi, wołam, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To jedne z najbardziej znanych słów papieża Polaka, które w serca milionów rodaków wlały otuchę i nadzieję i zapoczątkowały w Polsce i w Europie przemiany ustrojowe, społeczne, polityczne i gospodarcze. Tego Ducha Świętego otrzymał każdy z nas w sakramencie, który szczególnie jest powiązany z trzecią osobą boską. Ten sakrament to bierzmowanie. Czy pamiętasz ten dzień, jeden z najważniejszych w Twoim rozwoju religijnym i duchowym? Czy pamiętasz, kto jest Twoim świętym patronem od bierzmowania? Czy pamiętasz, który biskup udzielił Ci tego daru i kto był Twoim świadkiem? Bierzmowanie, nasz dzień Pięćdziesiątnicy, w którym wraz z Duchem Świętym otrzymujemy 7 Jego darów. Przypomnijmy dziś sobie, co otrzymaliśmy w dniu bierzmowania. Dar mądrości i rozumu, rady i męstwa, umiejętności, pobożności i Bożej bojaźni. Naprawdę wiele otrzymaliśmy. Co z tymi darami robimy? Czy je pomnażamy, czy z nich korzystamy? Czy może o nich już dawno zapomnieliśmy? Poprośmy dziś na mszy Ducha Świętego, by nami kierował, by nas prowadził i umacniał na wszystkich drogach naszego życia.
0: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz. Podczas spotkania z wiernymi na modlitwę Regina Celi na placu świętego Piotra papież w ubiegłą niedzielę przypomniał, że Kościół obchodzi święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Po modlitwie Leon XIV dodał, że w wielu krajach obchodzony jest także Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu i zaapelował o promowanie takich form komunikacji, które szanują prawdę o człowieku. Rozpoczął się wtedy tydzień Laudato Si, poświęcony trosce o stworzenie i inspirowany encykliką papieża Franciszka.
2: Papież zauważył, że wstąpienie Jezusa do nieba bywa postrzegane jako wydarzenie odległe, a tymczasem ta wędrówka w górę przez całe ziemskie życie Jezusa jest obecna także w życiu tych, których papież Franciszek nazwał świętymi z sąsiedztwa.
3: Papa! Mamy.
2: Tę wędrówkę odnajdujemy w ojcach, mamach, dziadkach, osobach w każdym wieku i każdym stanie, które z radością i zaangażowaniem starają się żyć zgodnie z Ewangelią. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu papież poświęca tematowi chronić ludzkie głosy i twarze, tak by w dobie sztucznej inteligencji promować te formy innowacji technologicznej, które szanują prawdę o człowieku. Leon XIV przypomniał przesłanie pokoju świętego Franciszka z Asyżu ze wszystkimi stworzeniami. Niestety w ostatnich latach z powodu wojen postęp w tej dziedzinie uległ znacznemu spowolnieniu, dlatego zachęcam wszystkich, którzy działają na rzecz ekologii integralnej, do odnowienia swojego zaangażowania. Troska o pokój jest troską o życie.
0: 25 maja, w poniedziałek, w Watykanie zostanie zaprezentowana pierwsza encyklika papieża Leona XIV Magnifica Humanitas, czyli Wspaniała Ludzkość. Dokument poświęcony będzie ochronie człowieka w dobie sztucznej inteligencji.
2: Podpisana 15 maja przez Leona XIV encyklika jest hołdem dla dziedzictwa Leona XIII i jego encykliki Rerum Novarum, opublikowanej dokładnie 135 lat wcześniej. Dokument ten był odpowiedzią Kościoła na skutki społeczno-ekonomiczne rewolucji przemysłowej i stał się podstawą nauki społecznej Kościoła. Encyklika Magnifica Humanitas papieża Leona XIV to odpowiedź na zjawisko sztucznej inteligencji i pytania o zastępczość i odpowiedzialność. Jest też dowodem na kontynuację społecznej nauki Kościoła w nowych okolicznościach. Stawia na godność człowieka, prymat dobra wspólnego i moralne ograniczenia władzy. Magnifica Humanitas zaprezentowana będzie w auli synodalnej przez papieża. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Watykan.
0: Papież Leon XIV w dniach 25-28 września odwiedzi Francję, informuje Watykan. Będzie to druga po Hiszpanii podróż papieża do kraju Unii Europejskiej. Leon XIV m.in. przybędzie do paryskiej siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury. Podróż do Francji to szósta pielgrzymka zagraniczna obecnego papieża. Odwiedził już Turcję, Liban, Księstwo Monako, Afrykę, a w czerwcu pojedzie do Hiszpanii. Teraz wiadomości prosto z Rzymu. Dziennik Vatican News prezentuje ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.
4: Ponad 300 delegatów rycerzy Kolumba z całej Polski wybrało nowego delegata stanowego. Został nim adwokat Michał Bartoszko z Wrocławia. Zastąpi on delegata stanowego Tomasza Wawrzkowicza. Tak o perspektywach rozwoju rycerzy Kolumba w Polsce mówił wybrany delegat stanowy Michał Bartoszko.
5: Rycerze Kolumba od wielu lat wykonują piękne dzieła miłosierdzia, co było widać chociażby przy powodzi na Dolnym Śląsku, przy wichurach, w Borach Tucholskich czy innych sytuacjach, które się zdarzały, chociażby wybuch czy eskalacja wojny na Ukrainie. Ale to są dziesiątki, a w zasadzie setki, jeżeli nie tysiące programów, które rady lokalne wykonują na co dzień. I to jest coś, na co bardzo mocno chciałbym zwrócić uwagę przez ten okres, na który bracia powierzą mi przewodzenie polskiej jurysdykcji, mi i pozostałym funkcjonariuszom stanowym, bo to jest zespół. A więc formacja, braterstwo i stawianie czoła tym zmianom, które zachodzą i promowanie wartości rodzinnych, katolickich, obrony życia we współczesnym świecie.
6: Audiencja środowa miała wyjątkowy charakter ekumeniczny. Obecny był na niej Aram I. To jeden z głównych patriarchów apostolskiego kościoła ormiańskiego. Papież powitał go na samym początku audiencji, podkreślił znaczenie braterskich relacji między obu kościołami i wezwał do modlitwy o pełną jedność, a także o pokój w Libanie i na Bliskim Wschodzie. Obecni audiencji ormiańscy biskupi odśpiewali tradycyjną modlitwę za patriarchę. Normalnie jest ona zarezerwowana dla patriarchów ormiańskich. Tym razem przedmiotem modlitwy był sam papież. Strzeż Panie Świętej Stolicy Rzymskiej, aby pozostała niezachwiana. Niech żyje na wieki papież Leon, śpiewali ormiańscy biskupi.
0: Mówił Krzysztof Brąk z Vatican News. Dodajmy, że w środę Leon XIV podczas audiencji generalnej zaapelował do Polaków o modlitwę, o obudzenie ludzkich sumień.
7: Papież na placu świętego Piotra, zwracając się do Polaków, przypomniał, że 40 lat temu święty Jan Paweł II ogłosił encyklikę Dominum et Vivificantem, Pana i Ożywiciela, w której wskazał, że Duch Święty jest światłością sumień i pozwala nam nazywać po imieniu dobro i zło. Potem zaapelował:
8: In attesa della Pentecoste, chiediamo...
7: Oczekując Pięćdziesiątnicy, prośmy Ducha Bożego, aby swymi darami obudził ludzkie sumienia, odwrócił je od nieprawości, przemocy i wojny oraz odnowił oblicze Ziemi. Papież poświęcił katechezę Konstytucji Soborowej o Liturgii Świętej Sacrosanctum Concilium. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
0: A za chwilę ciąg dalszy programu EFATA.

0: Kościół katolicki w Polsce obchodził w ubiegłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Zgodnie z tradycją biblijną wydarzenie to miało miejsce 40 dni po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus w obecności uczniów uniósł się do nieba z Góry Oliwnej. Szczegóły Przemysław Goławski.
1: Wniebowstąpienie Pańskie, choć liturgicznie przypada zawsze w czwartek, 40 dni po Wielkanocy, to od 2004 roku w Polsce na mocy decyzji Episkopatu i Watykanu obchody są przeniesione na niedzielę, by umożliwić udział w uroczystości jak największej liczbie wiernych. Na biblijne źródła święta zwraca uwagę ksiądz profesor Marcin Wysocki z Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
2: 40 dni po zmartwychwstaniu Chrystus zabrał swoich uczniów na Górę Oliwną, skąd uniósł się do nieba, powracając do swojego Ojca, który go posłał na świat. Powraca po to, aby zasiąść po prawicy Boga.
1: Tradycja Kościoła wyjaśnia, że podczas gdy narodzenie Pańskie było świadectwem człowieczeństwa Jezusa, to wniebowstąpienie jest świadectwem Jego bóstwa oraz wyniesieniem śmiertelnej natury ludzkiej do nieśmiertelności i jest obietnicą nieba. Przemysław Goławski, Polskie Radio.
0: Jak mówił w Radiu Rzeszów ksiądz Tomasz Nowak, proboszcz miejscowej parafii Świętego Krzyża, uczniowie Chrystusa byli zaskoczeni i zagubieni. Zwrócił uwagę, że chrześcijaństwo nie polega na biernym oczekiwaniu.
3: Krytykujemy właśnie to wpatrywanie się w niebo w tym znaczeniu, że oczekujemy, że wszystko nam spadnie z nieba, nic nie musimy robić. I słyszałem taką definicję chrześcijanina, że to jest ktoś, kto owszem patrzy się w niebo, tam widząc swoją nadzieję, ale też mocno stąpa po ziemi. I tutaj mamy ten element pracy, ale też takiego realizmu związanego z naszym życiem, z naszą codziennością.
0: Ksiądz Tomasz Nowak zaznaczył, że dla wierzących to święto jest przypomnieniem, iż człowiek nie zostaje sam ze swoim lękiem, pytaniami i codziennymi trudnościami, a wiara może dawać nadzieję i poczucie obecności Boga w życiu. A wierni celebrują wydarzenia opisane w Piśmie Świętym, które zamykają ziemskie przebywanie Jezusa, tłumaczył sens wniebowstąpienia metropolita warmiński arcybiskup Józef Górzyński.
4: W wymiarze teologicznym wniebowstąpienie Pana Jezusa wytycza drogę naszego życia, która zmierza do zmartwychwstania w ciele i w ślad za naszym Zbawicielem przebywania w radości nieba. A zatem jest to wskazanie najbardziej fundamentalnego celu naszego życia.
0: Wniebowstąpienie otwierało ostateczny etap duchowego przygotowania przed zesłaniem Ducha Świętego, które właśnie jest obchodzone dziś. Kardynał Stefan Wyszyński był patronem majówki z prymasem w Lasach Kozłowieckich na Lubelszczyźnie. Chcemy inspirować się postacią prymasa Wyszyńskiego, zwłaszcza jego myślą o życiu społecznym i katolickiej nauce społecznej, ale w sposób twórczy, podkreślał biskup pomocniczy lubelski Adam Bab.
5: Czasy, w których żyjemy, mają swoje wyzwania, różne też kryzysy, relacji, więzi, wspólnoty, bezpieczeństwa, jakiegoś wewnętrznego ładu, więc na pewno z myśli prymasa mamy z czego czerpać, ale i z jakiego powodu czerpać, właśnie żeby się tutaj w tych naszych czasach odnaleźć. I to wydarzenie temu służy, żeby w sposób twórczy, budujący więzi, edukacyjny, też koncentrujący na dobru wspólnym, na dobru społecznym, też na wartościach duchowych, religijnych, żeby z tego dziedzictwa zaczerpnąć, odczytać je na nowo i zastosować do naszych czasów.
0: Organizatorzy zaplanowali atrakcje miłośników sportu, przyrody i historii, mówi jedna z organizatorek majówki z prymasem Dorota Lachowska.
6: Zaczynamy w Nasutowie od rajdów pieszych, rajdów rowerowych. Później Dąbrówka, Kozłowiecki Festiwal Biegowy i strefa bardzo duża, rekreacyjno-rozrywkowa w Parku Dźwięków. I cały finał, gdzie będą koncerty zespołów ludowych, gdzie będzie kiermasz produktów regionalnych.
0: Wydarzenie nawiązywało do pobytu prymasa Stefana Wyszyńskiego w Kozłówce i Nasutowie i skierowane jest do osób doświadczających samotności z wątpliwości czy depresji. To zarówno modlitewne, jak i integracyjne spotkanie prawosławnej młodzieży. Na Świętej Górze Grabarce, niedaleko Siemiatycz, odbyła się paschalna pielgrzymka, tak zwana majowa. Przyjechało około 250 osób z całej Polski.
7: Rodzice nas zachęcili, bo oni sami kiedyś jeździli.
8: Tutaj będzie dużo modlitw i spotkania z bardzo wartościowymi osobami. Byłam bardzo zaskoczona, ile znajomych tutaj jest i też wiem, że spora część z nich rozważała Juwenalia w Białymstoku, ale jednak jesteśmy tutaj i myślę, że będziemy się dużo lepiej bawić.
9: Juwenalia, wiadomo, też duża impreza, ale jednak majowa wygrywa w tym zestawieniu.
10: Przyjeżdżać na miejsce, na którym jest bardzo słaby zasięg internetowy, no to trzeba być naprawdę mocno zmotywowanym.
11: Ksiądz Piotr Makal z Białegostoku.
10: Jaką motywację musi mieć młody człowiek, żeby zostawić swoją komórkę, swoje ciepłe łóżeczko i wyruszyć na grabarkę po to, żeby pobyć w namiocie. Nie zawsze może to być suchy namiot, nie zawsze to może być ciepły namiot. To też pokazuje, że młodzież chce być ze sobą.
12: Tak, tutaj internet akurat słabo działa. Nie ma tu zasięgu, więc jest to zmuszenie młodzieży do integrowania ze sobą, prowadzenia tych rozmów na żywo.
0: Paschalna pielgrzymka młodzieży prawosławnej na Świętej Górze Grabarce odbyła się już po raz 47. A w środę rozpoczął się w Białymstoku 45. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2026. Jego hasło brzmi Świat muzyki cerkiewnej, muzyka cerkiewna świata. To będzie podróż przez wieki i kontynenty, zapowiada dyrektor festiwalu Mikołaj Buszko.
13: Powtarzane często hasło muzyka łagodzi obyczaje, jak rzadko spełnia się przy muzyce śpiewającej duszy, jaką jest muzyka cerkiewna. To raz, dwa, że jest to znakomita okazja, żeby spotkać się z najwyższej klasy wykonawcami.
0: Podczas koncertu inauguracyjnego wystąpił chór Filharmonii Narodowej w Warszawie.
14: No fantastyczne, coś niepowtarzalnego.
15: No cudownie, nastrój super.
14: Nie da się opisać, co za piękne pieśni, co za piękne osobowości, piękne głosy, fantazja.
16: Bardzo się podobało. Ja przychodzę na takie śpiewki, no, lubię takie.
17: Pierwszy raz i bardzo mi się podobało. Takie, można powiedzieć, przeżycie uczuciowe, religijne. No.
18: Na festiwalu jestem pierwszy raz, ale pomyślałam, że już co roku będę śledzić i uczestniczyć, bo no, jestem świadoma, ile razy przegapiłam takie fajne wydarzenie. Głosy niesamowite i poczucie, jakby się już do nieba trafiło.
0: Trzy kolejne dni to były przesłuchania konkursowe. W tegorocznym festiwalu uczestniczy 20 chórów reprezentujących 13 krajów z Europy, Azji i Afryki, a festiwal zakończy się dzisiaj ogłoszeniem wyników i koncertem galowym. 82 lata temu polscy żołnierze II Korpusu pod dowództwem generała Władysława Andersa zdobyli ruiny klasztoru Monte Cassino. Zwycięska bitwa przeszła do historii jako najkrwawsza w II wojnie światowej na Zachodzie. Ofiara naszych żołnierzy nie poszła na marne, mówił w homilii na Monte Cassino biskup polowy Wiesław Lechowicz. Celebrował mszę świętą na polskim cmentarzu wojennym. Biskup Lechowicz podkreślał, że żołnierzy II Korpusu łączyła tęsknota za wolną Polską.
19: Byli gotowi więc ofiarować swoje zazwyczaj młode życie. Jesteśmy im wdzięczni za to, że my dzisiaj nie musimy tak tęsknić, ale nie możemy nie troszczyć się o wolność z podobną determinacją jak oni. Przykład żołnierzy II Korpusu pokazuje nam, jak to czynić. Mimo różnic być zjednoczonymi w wysiłkach na rzecz tego, co nazywamy polską racją stanu.
0: Duchowny wskazał także, że ofiara polskich żołnierzy miała sens, bo była walką o wolną i niepodległą Polskę.
19: W takim wyjątkowym miejscu jak cmentarz na Monte Cassino trzeba się wsłuchać w to, co on ma nam do powiedzenia. Monte Cassino i groby, wokół których dzisiaj się gromadzimy, wołają o takie czyny, które mają na celu dobro wspólne naszej ojczyzny.
0: Po mszy polowej odbyły się dalsze uroczystości, wręczenie odznaczeń państwowych przez prezydenta Karola Nawrockiego, apel pamięci i składanie wieńców na grobach polskich żołnierzy. W czwartek rozpoczął się 31. Międzynarodowy Ekumeniczny Festiwal Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Muzyka Sakra w Skoczowie. Wydarzenie upamiętnia wizytę Jana Pawła II na Podbeskidziu w 1995 roku. Program obejmuje koncerty, wystawę oraz projekcję filmową. W piątek na wzgórzu Kaplicówka zabrzmiała grana na trąbkach pieśń Barka w wykonaniu Czesława Grenia i Tomasza Grenia. Wczoraj natomiast na szlaku św. Jana Sarkandra na Kaplicówkę odbył się wernisaż 30 lat z pięknem i sztuką, historia stowarzyszenia i festiwalu Muzyka Sacra. Zwieńczeniem wydarzenia będzie dzisiejsza projekcja filmu Opiekun w Teatrze Elektrycznym. Tegoroczny festiwal nosi nazwę Spotkanie Przyjaciół, podkreślając znaczenie wspólnoty inspiracji płynących z muzyki, sztuki oraz filmu opartego na wartościach chrześcijańskich. O tym, że święty Stanisław Kostka jest doskonałym wzorem dla młodych ludzi rozeznających swoje powołanie, mówili uczestnicy konferencji prasowej, która odbyła się w sekretariacie generalnym KEP w Warszawie, zapowiadającej pielgrzymkę szlakiem patrona Polski świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu. Biskup Szymon Stłukowski wyjaśnił, że pielgrzymka ma charakter spontaniczny, co wymaga, że pielgrzymi muszą być aktywni. Poinformował również, że została wyznaczona na trasa i miejsce noclegowe. Dodał, że została przygotowana także nawigacja funkcjonująca offline, która pomoże pielgrzymom na trasie.
11: Będzie też aplikacja na smartfon czy iPhone, która będzie działała w ten sposób, że będzie na niej mapa świata. Kiedy będę chciał się pomodlić w intencji powołania, to kliknę na tekst z Ewangelii. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Pomodlę się w tej intencji. Mapa świata się wygasi, zapali się świeczuszka i po chwili ta świeczka jako punkt biały zapali się na mapie świata. Czyli tam, gdzie ludzie będą modlić się w tej intencji, przy tej aplikacji, powstanie biały punkt. I ufam, że powstanie biała taka droga z Wiednia do Rzymu, a jak ktoś się dołączy na innych kontynentach, to tych świateł na mapie świata będzie więcej. No i jeśli uda nam się tę aplikację przygotować do 27 maja, to poprosimy, żeby papież Leon był pierwszym, który kliknie.
0: Siostra Magdalena Wielgus, odpowiedzialna za formację w junioracie w Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, podkreśliła, że w czasie pielgrzymki będzie modlitwa w intencji powołań.
20: Wiemy, że współcześnie młodzi ludzie czasami problem, żeby odnaleźć się w ogóle w życiu, żeby odnaleźć swoją drogę. I tu nie chodzi tylko o drogę kapłańską czy zakonną, ale w ogóle, żeby znaleźć jakiś kierunek, jakieś swoje miejsce w życiu. Chcemy tych ludzi wspierać modlitwą. Chcemy w czasie tej pielgrzymki modlić się o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, ale chcemy też omadlać te osoby, które gdzieś rozeznają w swoim sercu, gdzieś słyszą ten głos Boży i może być im trudno tą decyzję podjąć. Też wiemy, że Stanisław Kostka sam miał trudności, może nie takie indywidualne, ponieważ on był przekonany do swojej drogi życiowej, natomiast trudności dotyczyły jego relacji rodzinnych. Współcześnie młodzi tych trudności mają wiele, czasem są to też relacje rodzinne, a czasem są to różnego rodzaju przywiązania, które gdzieś ich wikłają i jest im trudno zostawić, dlatego chcemy też ich omadlać, chcemy ich wspierać i naszą modlitwą, też naszą ofiarą, naszym tym pewnym trudem pielgrzymowania, który będziemy podejmować. Chcemy być takim wsparciem dla nich i też chcemy, modląc się za nich, pokazywać im tą osobę świętego Stanisława, który był bardzo zdeterminowany, kiedy walczył o swoje powołanie, nic go nie zniechęcało, podjął tą drogę właśnie z Wiednia do Rzymu w takim celu, żeby to swoje powołanie zrealizować. Więc modląc się za te osoby, modląc się o to, żeby Pan Bóg dał powołania Kościołowi, chcemy też pokazywać właśnie na świętego Stanisława, aby był taką inspiracją dla tych młodych, że można rzeczywiście o to swoje powołanie zawalczyć, o tą swoją drogę z Bogiem, można zawalczyć o to, żeby być w życiu szczęśliwym. No właśnie, żeby tą drogę po prostu swoją odnaleźć i wiernie też na niej trwać, wiernie nią kroczyć.
0: Natomiast rzecznik KEP wyjaśnił, że pielgrzymka rozpocznie się 4 lipca w Wiedniu i dotrze do Rzymu 14 września. Dodał, że została przygotowana specjalna strona internetowa www.kostka300.pl, na której będą pojawiać się codziennie relacje z pielgrzymki.

0: 18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II i święty. Kierował kościołem katolickim w latach 1978-2005. Wkrótce po śmierci rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny, a potem kanonizacyjny, zakończony w 2014 roku wyniesieniem na ołtarze przez papieża Franciszka. Karol Wojtyła pochodził z rodziny głęboko wierzącej, kultywującej chrześcijański system wartości i tradycje patriotyczne. Przed wojną aktor, poeta i student. Podczas okupacji niemieckiej pracował jako robotnik w kamieniołomach i współtworzył konspiracyjny teatr. Po wojnie już jako ksiądz, a później biskup i kardynał zmagał się z realiami komunistycznego reżimu. Wybrany przez konklawę po śmierci Jana Pawła I w 78 roku był pierwszym od 455 lat biskupem Rzymu niepochodzącym z Włoch, a także od półtora wieku najmłodszym z papieży, miał 58 lat. 16 października 1978 roku o godzinie 18:17 ludzie zgromadzeni na placu Świętego Piotra w Rzymie, oczekujący na decyzję konklawę, ujrzeli smugę białego dymu z kaplicy Sykstyńskiej, a pół godziny później usłyszeli historyczne słowa.
1: Abemus papam! Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum carolum! Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła.
0: Przesłaniem pontyfikatu Jana Pawła II stały się jego słowa wygłoszone podczas mszy inauguracyjnej 22 października 78 roku.
2: Non abbiate paura.
3: Nie lękajcie się.
2: Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo.
3: Otwórzcie dla Niego drzwi.
2: Salvatrice potestà, aprite i confini degli stati.
3: Otwórzcie dla nich granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych.
2: I vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura.
3: Kierunków cywilizacyjnych, nie lękajcie się.
0: Jan Paweł II przez cały pontyfikat wychodził do ludzi niewierzących oraz opuszczonych na wszystkich kontynentach. Wielokrotnie podkreślał, że jego celem jest głoszenie orędzia miłosierdzia Bożego. W 2002 roku konsekrował w Łagiewnikach Światowe Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i zachęcał wiernych, aby zostali misjonarzami tego miłosierdzia. Wcześniej, w 1997 roku, właśnie w Łagiewnikach mówił o istocie Bożego Miłosierdzia.
4: Nic nie jest tak potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże. Owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.
0: Dodajmy, że wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II przypada 22 października w rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu. Z kolei 16 października, dzień wyboru kardynała Wojtyły na papieża, w 78 roku został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej świętem państwowym i jest obchodzony jako dzień papieża Jana Pawła II. Zmieniamy temat. Dolny Śląsk zachęca do zwiedzania tego regionu szlakiem Via Sacra, który łączy zabytki związane z religią w Polsce, Czechach i Niemczech. Oprócz słynnych kościołów pokoju w Jaworze czy Świdnicy, na szlaku można zobaczyć także mniej znane obiekty sakralne. Na antenie Polskiego Radia Jakub Fejga, szef Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, podkreślał, że Via Sacra to szlak dla każdego, kto chce poznać dziedzictwo kulturowe tego regionu.
5: Zabytki w naszej części Europy często związane są z dziedzictwem sakralnym, ale szlak Via Sacra jest dla wszystkich turystów, którzy właśnie chcą poznać dziedzictwo kulturowe, bo naszym celem jest prowadzić i zainteresować zabytkami, których na tym pograniczu jest bardzo dużo. Na pewno nie trzeba go przemierzać na kolanach. My rekomendujemy wersję rowerową.
0: Dolnośląska Via Sacra, czyli Święta Droga, to międzynarodowy szlak pielgrzymkowy i turystyczny łączący najcenniejsze zabytki sakralne w polsko-niemiecko-czeskim trójkącie granicznym. Trasa promuje dziedzictwo kulturowe regionu, w tym barokowe kościoły i opactwa, i łączy obiekty sakralne na Dolnym Śląsku, Górnych Łużycach i w północnych Czechach. Do głównych atrakcji należą opactwo pocysterskie w Krzeszowie, kościół Wang w Karpaczu oraz kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze. Cały szlak można pokonać rowerem, a specjalnie wyznaczona trasa liczy ponad 170 km. Zaczyna się w Zgorzelcu, a kończy w Chełmsku Śląskim. Czeskim konserwatorom udało się wydobyć z betonu czaszkę świętej Zdzisławy. Relikwie zostały wcześniej skradzione z kościoła przez mężczyznę, który zalał je betonem i planował wrzucić do rzeki. Sprawca jest już w rękach policji.
6: Dzięki fachowej i starannej pracy konserwatorów udało się wydobyć czaszkę bez poważnych uszkodzeń. To ogromny sukces, powiedział dziekan Bazyliki w Jablonnem Paweł Maria Majer. Liczące ponad 700 lat relikwie świętej Zdzisławy zostaną poddane dalszym pracom konserwatorskim. Na razie nie wiadomo, kiedy wrócą do bazyliki. Władze kościelne zapowiedziały, że gdy to się stanie, czaszka będzie lepiej zabezpieczona niż dotychczas. 35-latek, który ukradł czaszkę świętej Zdzisławy na początku ubiegłego tygodnia, zrobił to, ponieważ nie zgadzał się na jej wystawianie w kościele i chciał samodzielnie pochować relikwie. Za kradzież i zniszczenie mienia grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. W sobotę sąd zdecydował, że nie trafi tymczasowo do aresztu i będzie odpowiadał z wolnej stopy. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Teraz jeszcze przypomnijmy, papież Leon XIV postanowił, że w okresie od 10 stycznia tego roku do 10 stycznia przyszłego

0: Łącząc się duchowo z obchodami jubileuszowymi oraz ofiarując Bogu swoje modlitwy, cierpienia i dolegliwości. Bardzo dobrą okazją do tego są właśnie ogólnopolskie obchody 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu na Górze Świętej Anny, w których biorą udział generałowie trzech zakonów franciszkańskich oraz bracia Franciszkowi z całej Polski. W piątek odbyło się już nabożeństwo Transitus, wczoraj odprawiona została msza święta pod przewodnictwem kardynała Grzegorza Rysia, zaś dzisiaj o godzinie 11 Eucharystię będzie sprawował biskup opolski Andrzej Czaja. Wszystkie wydarzenia mają miejsce w Grocie Lurdzkiej na Górze Świętej Anny. Natomiast w Głębinowie także od piątku trwa odpust ku czci świętej Rity. Dzisiaj jeszcze w programie o godzinie 9.30 i 11.00 msze święte, o godzinie 15.00 nabożeństwo majowe, a o 16.00 uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem arcybiskupa Adriana Galbasa, metropolity warszawskiego. Na zakończenie nabożeństwo ku czci świętej Rity połączone z obrzędem błogosławieństwa róż. Tegoroczne uroczystości odpustowe zbiegają się z piątą rocznicą ustanowienia sanktuarium świętej Rity. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu przekazała do renowacji dwa egzemplarze Biblii Brzeskiej z 1563 roku. Mowa o zabytkach znalezionych podczas remontu dachu prywatnego budynku w miejscowości Krogulna. Proces odnawiania egzemplarzy będzie czasochłonny. Każda z tych ksiąg będzie trochę inaczej konserwowana, mówi Mirosława Koćwin, kierowniczka oddziału zbiorów specjalnych i zabytkowych WBP.
1: Druga z Biblii, widzicie sami, jak się zachowała. Tam są ślady żerowania drewnojadów, jakieś gniazda pająków. Nie będę dalej mówić, bo nie chciałabym Państwa straszyć. Jest jedna i druga po dezynfekcji przeprowadzonej w Archiwum Państwowym w Katowicach.
0: Dotacje na cel odnowienia księgi z publicznych pieniędzy przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Opolskiego. Łącznie ta kwota wynosi 171 tysięcy złotych, mówi wicemarszałek regionu Zbigniew Kubalańca.
2: I projekt dwuletni, bo ta konserwacja tyle wymaga czasu. Ogromnie się cieszę też za inicjatywę i tu dziękuję bibliotece, że jedna z tych biblii zostanie zdigitalizowana, więc nie tylko trafi w zamknięte miejsce do Rogowa Opolskiego i tam będzie wśród innych białych kruków do dyspozycji, ale przede wszystkim będzie zdigitalizowana, więc będzie można ją przedstawić szerokiej publiczności.
0: Po renowacji Biblię Brzeską oraz inne zabytkowe Biblię i księgi WBP zaprezentuje na wirtualnej i czasowej ekspozycji. Dzisiaj siódma ogólnopolska pielgrzymka kobiet na Jasną Górę. Towarzyszyć jej będzie hasło Posłane, aby nieść światło. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11.30 w sali ojca Augustyna Kordeckiego. Następnie po 12.00 konferencja zatytułowana Bóg rzekł i stała się światłość, którą wygłosi siostra Joanna Nowińska. O godzinie 12.50 świadectwo Marty Mędrek, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji w Lublinie, a o 14.00 msza święta koncelebrowana z aktem zawierzenia kobiet Matce Bożej pod przewodnictwem biskupa Wiesława Szlachetki w kaplicy Cudownego Obrazu. O godzinie 16.15 rozpocznie się modlitwa różańcowa. A ksiądz Jan Polok, diecezjalny duszpasterz rolników, zaprasza wszystkich rolników oraz księży, zwłaszcza dekanalnych duszpasterzy rolników, na msze święte z okazji Dnia Modlitw o Błogosławieństwo Boże i Dobre Urodzaje, który przypada w święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, tak zwany drugi dzień Zielonych Świąt, a więc w najbliższy poniedziałek, 25 maja. Eucharystie będą sprawowane m.in. w Kamieniu Śląskim, Gościęcinie, Oleśnie i Nysie. I to już wszystko w tym wydaniu programu Efata. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6.00. Kłania się Roman Juranek.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Niedzielna loża w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, w niedzielnej loży radiowej kłania się Państwu Joanna Matlak. Ze mną w studiu goście Tomasz Dłubak, Nowa Lewica. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Miłosz Komarnicki, Polskie Stronnictwo Ludowe.
3: Dzień dobry.
1: Antoni Duda, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Grzegorz Sapała, Partia Razem.
5: Dzień dobry.
1: Stefan Połonecki, Polska 2050.
6: Dzień dobry.
1: Pan Sebastian Wojciechowski z Koalicji Obywatelskiej. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry.
1: I Maciej Szemraj, Konfederacja, Nowa Nadzieja, Sławomira Mencena.
8: Dzień
1: witam
8: dobry.
1: Serdecznie. A dzisiaj mamy dwa tematy. Porozmawiamy o tym, że Senat odrzucił wniosek o referendum klimatyczne, a nasz drugi temat, niełatwy temat, zawieszania bądź zamykania porodówek. No to zacznijmy od tego referendalnego zagadnienia. No właśnie, referendum nie będzie. Senat odrzucił wniosek prezydenta. Karol Nawrocki chciał odpowiedzi społeczeństwa na pytanie, które brzmi: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Za przeprowadzeniem referendum opowiedziało się 32 senatorów, przeciw było 62, jeden wstrzymał się od głosu. Wynik znamy. Dodam jeszcze, że w środę 20 maja w Warszawie miał miejsce marsz, protest, przemarsz związkowców między innymi, ale też obywateli po prostu, którzy no właśnie sprzeciwiali się unijnej polityce klimatycznej. No i tutaj mieli też to poparcie właśnie prezydenta Karola Nawrockiego. Moje pytanie, czy ten temat wróci? Dlaczego Senat ten wniosek odrzucił? Może pan zacznie, Sebastian Wojciechowski, proszę bardzo. Dwie minutki.
7: Więc tak, moim zdaniem temat i zadane pytanie przez pana prezydenta, tak naprawdę na nie już odpowiedział premier Mateusz Morawiecki, bo to jest zadawane pytanie po czasie. To już się wydarzyło. To ja rozumiem tak konstrukcję referendum, że zadajemy pytanie w jakiejś bardzo ważnej sprawie i oczekujemy od społeczeństwa, żeby się wypowiedziało na ten temat. Natomiast tak jak powiedziałem, tą decyzję podjął Mateusz Morawiecki, więc pytanie jest bezzasadne. Już pomijam treść tego pytania, które jest z tezą, bo można by było również tak pół żartem, pół serią powiedzieć, że można zadać Polakom pytanie, czy chcą płacić mniejsze podatki. I myślę, że tak samo by się to skończyło. Pomijam temat kosztów, bo to jest 375 milionów bodajże. Państwowa Komisja Wyborcza to wyliczyła na takie koszty przeprowadzenia tego referendum. Wiemy, że dotychczas odbyły się trzy referenda. Pierwsze w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2003 roku i ono było sukcesem. Później były dwie kolejne próby referendalne, bodajże w 2015 i 2023. Pierwsze za prezydenta Komorowskiego, gdzieś około 8% społeczeństwa wypowiedziało się w tej kwestii. Drugiej, przypominam, że przy wyborach 41% Polaków tylko wzięło udział w tym referendum, więc myślę, że Polacy na teraz nie chcą odpowiadać na takie pytania w referendum, bo mamy ważniejsze problemy niż odpowiadanie, tak jak już powiedziałem, na pytanie. Odpowiedź już jest znana tak naprawdę, więc zadalibyśmy pytanie w przeszłość tak naprawdę, więc wydalibyśmy pieniądze bezpodstawnie i tak naprawdę niewiele by to zmieniło.
1: Bo a decyzje inna konstrukcja już pytania coś by zmieniła? Czy też bez sensu?
7: Wie pani co, nie wiem, ale wydaje mi się, że ten czas, który mamy teraz, wskazuje również na to, że Polacy jakby są za wprowadzaniem alternatywnych źródeł energii, tak? No bo wszyscy widzimy, jeżdżąc przez miejscowości, ile jest fotowoltaik, ile jest wiatraków. Poza tym patrząc na pryzmat chociażby wojenny, no kumulowanie energii czy produkowanie energii w jednym miejscu jest, powiedziałbym, niebezpieczne, tak? Więc rozproszenie tej energii, a w przypadku OZE ma to miejsce, uważam, że to jest duży plus. Poza tym Polacy bardzo zmienili swoje nastawienie do atomu. To też musimy o tym pamiętać, więc jakby rozumiemy to, że musimy odejść od konwencjonalnych źródeł energii na rzecz tych alternatywnych, tak?
1: Mm-hmm. Pan Maciej Szemraj, proszę bardzo. Jakie tutaj stanowisko Konfederacji? No,
8: przede wszystkim prezydent w momencie, kiedy ogłaszał, że wnosi do Senatu wniosek o referendum na ten temat, doskonale wiedział, że jakkolwiek by tego pytania nie zadał, to referendum zostałoby odrzucone. Dodatkowo, doskonale wiedział, że to nie jest jego cel, żeby to referendum się odbyło, tylko celem było to, żeby wywołać dyskusję polityczną i żeby podnieść emocje w społeczeństwie, a nie to, czy to referendum się odbędzie, czy nie. Naszym priorytetem w tym momencie, jako całego państwa, jako rządu, jako prezydenta powinno być to, że najpierw nie doprowadzić do wprowadzenia ETS-2, które jest w tym momencie przesunięte na 2027 rok, czyli data wdrożenia. Bo jeśli już to ETS-2 wejdzie, będzie ciężej je usunąć. Najpierw powinniśmy docelowo doprowadzić do tego, żeby ETS-2 nie zostało wprowadzone, a potem możemy myśleć o tym, jak Zielony Ład usunąć bądź poprawić jego formę. Mhm.
1: Ale to może zainteresowanie Polaków tym tematem wbrew pozorom pomoże właśnie, żeby przy ETS-ie później się mogli wypowiadać, czy nie?
8: Zainteresowanie Polaków tematem Zielonego Ładu, wzrostu kosztów cen, które wynikają właśnie chociażby z tego pierwszego Zielonego Ładu, czyli system ETS, ceny, koszty emisji CO2, które płacimy w energii elektrycznej, to jest bodajże około 25%. One już są i ludzie to odczuwają. Więc Polacy generalnie są przeciwko Zielonemu Ładowi, bo jego forma jest zła i poprzez Zielony Ład obniżamy konkurencyjność gospodarki europejskiej, co doprowadza do tego, że tańsze produkty z Chin zalewają nasz rynek, a nasz przemysł europejski upada i dążymy do tego, że Europa będzie skansenem technologicznym bez przemysłu, a z usługami tylko i wyłącznie. Więc to nie jest dobry kierunek, szczególnie, że Stany Zjednoczone i Chiny nie przejmują się emisją dwutlenku węgla, i nie przejmują się żadnymi celami klimatycznymi, a one robią największy wpływ na świat poprzez emisję, a nie Europa, która traci swoją konkurencyjność w jakim celu? Żeby było ekologicznie, żeby było fajnie, jesteśmy ekologiczni i co w związku z tym?
1: Mhm. Grzegorz Sapała, Partia Razem, bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo. Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, nie trzeba było mieć kryształowej kuli ani wróżyć z fusu, żeby wiedzieć, jak Senat się zachowa i że odrzuci pytanie referendalne stawiane tak przez pana prezydenta. Już w tym studiu Dominika Ryka, moja koleżanka, wspomina o tym, że po prostu to pytanie jest źle skonstruowane i to jest niestety minus do prezydenta. Natomiast przechodząc do debaty dotyczącej Zielonego Ładu, no to dziś jest narracja, że za drogi prąd w Polsce właśnie odpowiada wyłącznie Unia Europejska i Zielony Ład. To jest bardzo potężne uproszczenie, bo spójrzmy prawdzie w oczy i rozliczmy postsolidarnościowe rządy prawicy, które przez całe lata zaniedbywały modernizację kraju. Mianowicie, idealnym przykładem są linie przesyłowe. Naszą sieć energetyczna utknęła w poprzednim stuleciu i jest kompletnie niedostosowana do nowoczesnej fotowoltaiki. Kiedyś prąd działał prosto. Wszedł, że tak powiem, z elektrowni do domu. Dziś tysiące rodzin produkuje prąd i odsyła go do elektrowni. Wobec tego często się dzieje tak, że sieć wybija i fotowoltaika się wyłącza i staje się nierentowna. Bo przy drzemu tak się dzieje, bo przewody są za cienkie, transformatory za stare, a przepustowość zerowa. No i to są zaniedbania po prostu ostatnich 20 lat. Oczywiście dzisiaj za drastyczne ceny surowców, bo to też jest bardzo istotne, odpowiada Rosja, no i nasz sojusznik ze Stanów Zjednoczonych. Kryzysy geopolityczne doprowadzają do tego, że po prostu to wzrasta. Możemy cofnąć się w czasie, do sytuacji z Libanem, możemy powrócić właśnie do niedawnych wydarzeń z cieśniną Ormus, możemy zobaczyć, co wywołało, że tak powiem, pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę i do czego to doprowadziło. Wobec tego jesteśmy w klasycznym problemie, bo wobec którego w ogóle ETS był wprowadzony, żebyśmy się uniezależnili, bo to był pierwotny plan ETS-u, żebyśmy się uniezależnili od sprowadzonych surowców. No jak wspominał ekspert Jakub Wiech, naszym problemem jest przede wszystkim uzależnienie od surowców, których nie mamy, a które drożeją właśnie wobec kryzysów. No i w takim wypadku warto zadać pytanie, co do zaoferowania mamy my, czyli Partia Razem, a mamy gotowy plan. 23 maja na rynku w Opolu Adrian Zandberg prezentował program Turbo Polski. Nasze flagowe hasło to Polska z atomu, krzemu i stali. To nie jest pusty slogan, to jest recepta na prawdziwą suwerenność gospodarczą i nowoczesny miks energetyczny. Jako Razem zakładamy budowę ośmiu bloków atomowych w Polsce i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Tutaj w regionie, w Dobrzeniu, mamy gotową infrastrukturę postawienie bezpiecznego, nowoczesnego reaktora. Potrzebna jest tylko odwaga i wola polityczna. No i jeśli chcą państwo stabilnych cen prądu, nowoczesnej sieci i bezpiecznej przyszłości, to w 2027 głosujemy na Razem. Dziękuję bardzo.
1: Miłosz Komardzicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Proszę bardzo.
3: Znaczy tak, Co do samego referendum, to też uważam, że to pytanie było źle skonstruowane.
1: A jakby było dobrze, to konieczne by było referendum?
3: Uważam, że nie, bo tutaj jak pan z koalicji słusznie stwierdził, że to już jest troszeczkę musztarda po obiedzie. Ja też jestem przeciwnikiem na przykład Mercosuru, bo uważam, że jeżeli, bo tam jest też było sprawy rolnicze i uważam, że faktycznie Mercosur jest szkodą dla polskich rolników. Widzimy teraz, co się dzieje, przepychanki z Brazylią. My tutaj wprowadzamy jakieś ograniczenia. Brazylia też nie chce naszego nabiału, naszych jabłek, więc Mercosur był zły, no ale czas był przespany. Teraz zwala się, to tak powiem, kolokwialnie na rządy PSL-u, bo PSL zarządza Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale główne decyzje zapadały za rządów Zjednoczonej Prawicy. No i czas był przespany, więc teraz pytać o Mercosur, pytać o Zielony Ład, no to jest troszeczkę za późno. Tutaj z tymi kwotami, chyba troszeczkę pan powiedział 375 milionów, chyba troszeczkę pan przesadził, bo mi się wydaje, że to jest zagwarantowane w budżecie referendarnym, ale koszty by nie były aż takie wysokie.
7: Znaczy, no wiem, że taka jest informacja.
3: To jest około 400 jest zagwarantowane w budżecie, tak jakby w budżecie, ale tam nie wiadomo, czy byłoby aż tyle, ale zgodzę się, że bez sensu.
1: Szacunki PKW 374 miliony 900 tysięcy.
3: No być może, no to okej. Okay. No to wiecie państwo, no teraz mamy problem ze służbą zdrowia, to ja bym wolał te pieniądze przeznaczyć na służbę zdrowia i myślę, że większość Polaków, bo jeszcze jedno jest takie dziwne w tym referendum, no bo okej, okay, jak pytamy o coś, to powinniśmy mieć na to rozwiązanie. I co, Polacy się wypowiedzą, że tak, nie odpowiada nam polityka klimatyczna. I jaka jest recepta teraz pana prezydenta, żeby na przykład ją zmienić? Pan prezydent nie ma recepty, żeby zmienić tą politykę klimatyczną, pyta tylko Polaków. No ja rozumiem, gdybyśmy zrobili referendum na przykład na temat aborcji, na temat małżeństw homoseksualnych i Polacy się wypowiadają tak i rządzący deklarują, że jak będzie pozytywny wynik tego referendum, no to wprowadzą to. Ale w tym wypadku i tak przy odpowiedzi pozytywnej nie byłoby żadnych działań, więc to jest czysty populizm. Dziękuję.
1: Mm-hmm. Pan Tomasz Dłubak, proszę, z Nowej Lewicy.
4: Znaczy, Polacy wypowiedzieli się w badaniach, o ile dobrze pamiętam, jeśli chodzi o kwestię tego pytania, bo blisko 87% respondentów odpowiedziało na pytanie dotyczące tego, czy pytanie zadane w referendum jest manipulacją, czy zmanipulowane. Przecież to jest pytanie z tezą, w związku z czym zdaje się, że w tej grupie 87% osób, które w ten sposób się wypowiedziały, są także między innymi zwolennicy pana prezydenta, czy już nawet ludzie, którzy głosują na pana prezydenta, nie wierzą w pytania, które zadaje pan prezydent w referendum. Ja przypomnę, że jeszcze jedno referendum odbyło się w Polsce jeszcze przed referendum wejścia Polski do Unii Europejskiej, to związane z konstytucją w 1997 roku, którą wprowadzała między innymi Lewica. I to było referendum, które się udało, a reszta tych referendów faktycznie w Polsce nie cieszy się popularnością. Co ważne, tu już były poruszane kwestie nieuzasadnionych kosztów, skoro znamy jak gdyby odpowiedź Polaków na temat tego zadanego pytania, to bez sensu wydawać jest te 300 bez mała 70 milionów na to działanie. Ja też chciałbym tutaj bardzo mocno podkreślić, że za suszę w Polsce, za problemy z wodą w Polsce, za energię elektryczną droższą czy kopaliny droższe nie odpowiada ETS tylko i wyłącznie. No, zmiany klimatyczne generują i to są rzeczy jak gdyby niepodważalne z punktu widzenia naukowego. No, mieliśmy chociażby teraz na Lubelszczyźnie czy w okolicach tam gdzieś na wschodniej ścianie problemy z pożarami, bo ściółka była wyjątkowo mocno wysuszona. Także ETS nie jest problemem. Zresztą jeśli chodzi o ETS, ja przypomnę tylko, że ETS tak ochoczo wprowadzał rząd Prawa i Sprawiedliwości. To on jest odpowiedzialny za wprowadzenie tego rozwiązania w Polsce, podobnie jak Mercosur. My jesteśmy tylko i wyłącznie jako rząd koalicyjny gdzieś na końcu tego procesu i dzisiaj można powiedzieć, że mleko się rozlało i rozumiem, że niezbędne są korekty, ale na pewno te korekty nie da się wywalczyć na protestami na ulicach. Co istotne, z punktu widzenia ETS-u, ja tylko przypomnę, że 94 miliardy złotych rząd Prawa i Sprawiedliwości pozyskał z ETS-u. pytanie, gdzie są te pieniądze? 94 miliardy złotych, gdyby zostało wprowadzone w polski system energetyczny, to nie mielibyśmy dzisiaj problemów, o których wspominał kolega z partii Razem, problemów tak zwanego przesyłu prądów w sieciach, bo brak modernizacji tej sieci, brak w ogóle postawienia na atom generuje między innymi takie, a nie inne koszty energii. To, o czym wspominali tutaj też koledzy, uzależnienie się między innymi od kopalin, którymi zarządzają Amerykanie, przedstawiciele Federacji Rosyjskiej, no i Chińczycy, bo to jest i konflikty, które geopolityczne wokół tego się między innymi gdzieś toczą. To jest właśnie efekt tych wysokich cen, bo przed wybuchem wojny w Iranie, którą zapoczątkowały Stany Zjednoczone, a które tak ochoczo w tym momencie angażują między innymi świat, ten związany z handlem ropą, mieliśmy całkiem przyzwoite ceny energii, chociażby jeżeli chodzi o energię w postaci paliw, tak? Także to jest dosyć skomplikowany problem. My jako Lewica stawiamy oczywiście na kwestie związane z OZE. Kluczowe jest także w polskim systemie i miksie energetycznym postawienie na energię odnawialną, energię atomową. My mamy bardzo duże zaległości w tym zakresie. W gruncie rzeczy od 1989 roku nie udało się nam wybudować żadnej elektrowni atomowej, a dla polskiego systemu energetycznego kopaliny dzisiaj to jest jedyna rzecz, z której możemy funkcjonować, ponieważ nie mamy żadnych zamiennych źródeł i to powoduje właśnie, że nie jesteśmy dzisiaj w stanie na te ceny energii jakoś znacząco wpływać.
1: I kropka. Dziękuję bardzo. Pan Stefan Połonecki z Polski 2050.
5: No tutaj pytanie referendalne. Ja myślę, że pan prezydent osiągnął sukces w ogóle w tej kwestii, grając na emocjach w ogóle społeczeństwa. Chciał wymusić właśnie taką debatę, dyskusję od kilku tygodni, czy tam od powiedzmy dwóch, trzech tygodni trwa, a wszystko po to, żeby przykryć afery z Endokrypto i tak dalej, odsunąć w ogóle temat od PiS-u, żeby po prostu zająć się czymś społeczeństwo. Czy Zielony Ład jest aż tak zły dla klimatu? Myślę, że nie, tylko że za mało o tym mówimy i sprowadzenie tylko do takiej tezy za albo przeciw tutaj niewiele pomoże i każdy, kto nie ma zielonego pojęcia o Zielonym Ładzie, będzie przeciwny. Więc tutaj trzeba też podkreślić i pokazać, jak do czego to dąży. A dąży to do tego, do ochrony właśnie wody, powietrza, gleby. Na tym wszystkim, na czym nam generalnie powinno zależeć, żeby żyć w zdrowym i czystym środowisku. Mało mówi się na przykład o sekwencjonowaniu węgla w glebie, mało się mówi właśnie przy tej okazji o rolnictwie regeneratywnym. A to wszystko jest po to, a przy okazji właśnie rolnicy, producenci na takich działaniach, na takiej polityce uprawy, zmiany sposobu uprawy poszczególnych gatunków roślin będą też zarabiać, bo za każdy kredyt węglowy będą otrzymywać dodatkowe środki. I tak się dzieje i duże firmy, tak jak na przykład Microsoft, kupuje te kredyty, bo nie spełnia, powiedzmy, ma jakieś tam nadwyżki w emisji CO2, więc może to kupować od rolników, więc rolnicy i pewna grupa społeczna też na tym zarobi, więc nie mówmy tylko za albo przeciw, tylko pokażmy argumenty, pokażmy furtki, na czym można zarobić, że ta zielona energia, ten miks energetyczny po prostu społeczeństwu będzie się opłacał. I tyle. A tutaj, no prezydent, wiadomo, no to są po prostu hasła, z którymi wyskakuje, żeby odwrócić po prostu uwagę społeczeństwa od swojej administracji, którą ma, od nieudolności tego całego pałacu, więc Ja bym tutaj pokazywał właśnie społeczeństwu więcej plusów niż minusów. Wiadomo, że społeczeństwo jest zainteresowane kosztami, kto poniesie te koszty, ale najpierw trzeba przygotować i samorządy, trzeba przygotować społeczeństwo do wdrożenia tego nowej jakby funkcjonalności tutaj w takiej polityce klimatycznej. Mm-hmm.
1: Tutaj panowie się zgłaszają do kontry, ale ja bym chciała dopełnić jednak kolejki pan Antoni Duda, bo długo czekał. Bardzo proszę, Prawo i Sprawiedliwość.
6: Trochę trudno mam sytuację, bo tu
1: dużo wątków poruszanych, to jestem prawda.
6: Jestem w zdecydowanej mniejszości, ale nie o tym, nie? Trzeba zacząć od tego, że środowisko wymaga szacunku. Gospodarka, rozwój każdego kraju musi uwzględniać to, że środowisko jest ważne. Ochrona środowiska w związku z tym nie jest to pomijalny temat. Tylko wszystko trzeba robić po prostu normalnie. Normalnie. Tutaj mamy sytuację, że proszę Państwa, że to rzekomą ochronę środowiska wprowadza się w ten sposób, że niszczy się jakoś tak dziwnym trafem wybrane strefy, znaczy wybrane obszary geograficzne. Konkretnie między innymi Polskę, ale nie tylko Polskę, tą Europę Wschodnią. Proszę zwrócić uwagę, że Zachód osiągnął olbrzymie sukcesy gospodarcze, w ogóle nie zwracając uwagi na środowisko w latach, w poprzednim wieku. Tam nikt nie zwracał. Zniszczyli dokładnie środowisko. Być może, że się spostrzegli, być może, że się otrząsnęli z tego, choć ja w to nie wierzę, tylko z chwilą, gdy wschodnia Europa zaczęła tak jakby nadrabiać, no to złapali się, o nie, to zatrzymamy. Nagle środowisko się im przypomniało i w sposób drastyczny chcą ograniczyć i zmusić między innymi Polskę do takiej gospodarki, którą nie jesteśmy w stanie w miarę szybko, że tak powiem, przetransponować. I proszę Państwa, oszczędność emisji dwutlenku węgla w Europie, przez Europę stosowana, jest znacznie mniejsza niż zwiększenie emisji dwutlenku węgla przez Chiny, Stany Zjednoczone, Indie. Czyli innymi rzeczy słowy, to, że my stosujemy politykę taką, że niszcząc naszą gospodarkę, w słusznym rzekomo celu ochrony środowiska, w ogóle go nie chronimy, bo przecież nikt nie zabroni dwutlenkowi węgla nad Indii przyjść nad Europę. A Europa zostanie zniszczona. Dziwnym zbiegiem okoliczności, nie cała, tylko ta wschodnia. Także tutaj ta polityka europejska jest, mówię, ona jest nierozsądna, bo oczywiście, że nikt nie jest przeciwko odnawialnym źródłom energii, nikt. Ale wszystko to musimy robić stopniowo, z głową i nie kosztem rozwoju gospodarczego kraju.
1: Kosztem, tak?
6: My mamy węgiel. Mhm. Oczywiście węgiel jest bardzo brzydki. Ale Chiny go stosują, Stany Zjednoczone go stosują, Indie stosują i będą stosowały.
5: Mm-hmm. Także, panie Antoni, no to szkoda, że nie był pan doradcą pana Morawieckiego, kiedy podpisywał.
1: To otworzę teraz drugą kolejkę.
6: Morawiecki dyskutował o zupełnie innym Zielonym Ładzie, o zupełnie innym.
1: To za chwilę panowie podyskutują, obiecałam panu Maciejowi Szymrajowi z Konfederacji najpierw głos, to takie jeszcze króciutkie wypowiedzi w tym temacie, proszę.
8: Przede wszystkim ad vocem tutaj do pana Stefana. Afera zonda krypto nie jest tylko aferą rządu PiS, jest też aferą rządu
1: ale
8: Platformy.
1: Ale to może nie otwierajmy takich pobocznych.
8: Krótko.
1: Dobrze, króciutko, okej.
8: Okay. Zonda krypto operowała na estońskiej licencji, a Polska dalej nie wdrożyła rozporządzenia MiCA na naszym wydaniu i nie zanosi się, żeby to było utworzone, więc firmy kryptowalutowe będą operować na zagranicznych licencjach Unii Europejskiej w naszym kraju. A druga sprawa, Zielony Ład nie jest zły dla klimatu. Dla klimatu on jest zapewne dobry. Zielony Ład jest zły dla naszej konkurencyjności, bo tracimy. Tracimy konkurencyjność do gospodarek amerykańskich, amerykańskiej, chińskiej. Po prostu tracimy na znaczeniu gospodarczo jako Europa.
1: Mhm, dziękuję. Pan Grzegorz Sapała się zgłaszał.
2: Ja chciałbym tylko uporządkować kilka faktów. Mianowicie to już republikanie za czasów Reagana wymyślili handel emisjami spalin. Tam to się sprawdzało. ETS w Europie był wprowadzony, jak wcześniej wspomniałem, by uniezależnić Europę od importu paliw kopalnych i było to ustalone ponad 20 lat temu, bo 2004 zyski z ETS-u wpływały do polskiego budżetu państwa. Te pieniądze zostały przejedzone, a reformacji nie ma, natomiast dzisiaj dyskutujemy o tym, co, jak odwołać ETS, a 20 lat z tego korzystaliśmy. Więc szanowni państwo, polityka klimatyczna partii Razem opiera się na jednej prostej zasadzie. Zielona transformacja musi być sprawiedliwa społecznie. Ochrona klimatu to nie zakazy dla obywateli, ale wielkie inwestycje publiczne. Nasze kluczowe propozycje to kolej i autobus w każdej gminie, trzeba odbudować linie połączeniowe, autobus musi być realną alternatywą dla samochodu. To są bilety miesięczne za grosze, żeby właśnie skomunikować wszystkie środki komunikacji transportu publicznego. No i czysta energia z atomu i odnawialnych źródeł energii, bo musimy być bezpieczni w nadchodzących czasach i musimy mieć tani prąd, żebyśmy byli w stanie konkurować z innymi. Dziękuję bardzo.
1: Pan Stefan Połonski chciał, bo tutaj dyskusję zaczął z panem Antonim, a za chwilę pana Sebastiana Wojciechowskiego. Czy nie? Nie teraz.
5: Nie.
1: To pan Sebastian Wojciechowski, proszę, chciał ad vocem.
7: Znaczy ja chciałbym zwrócić państwa uwagę, że to, że nasze środowisko nie jest tak zniszczone, uważam, że jest naszym bardzo dużym atutem. Proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje na różnych forach internetowych, na różnych portalach, jak turyści z krajów zachodnich cenią sobie bardzo naszą przyrodę. I musimy też zwracać uwagę na... Nie możemy się ograniczać tylko do kwestii przemysłu. Musimy patrzeć przez przekrój całego społeczeństwa. Wszyscy pamiętamy, zawsze tak się jakoś składa, że o tematach takich energetycznych rozmawiamy albo w lato, albo na wiosnę, ale wszyscy pamiętamy, jak to jest w zimie, jak wszyscy narzekamy na smog. Lekarze mówią, że 40 tysięcy Polaków umiera przez smog. To się nie bierze znikąd. Ja sobie zdaję sprawę, że to, co powiedział pan Antoni, że powietrze przemieszcza się, no ale jednak, przepraszam bardzo, ja wolę żyć w takim miejscu, w takim kraju, w którym nie mamy zniszczonego środowiska, tylko wychodzę sobie, słyszę ptaki, oglądam drzewa i myślę, że to dla wszystkich będzie tylko z pożytkiem. Nie musimy iść śladami zachodnich gospodarek, wyniszczając własne środowisko w imię tylko zwiększonych zysków, bo jak widać, ten zrównoważony rozwój, który w tej chwili w Polsce się odbywa, przynosi efekty. Mamy bardzo wysoki wzrost PKB w stosunku do krajów Unii Europejskiej i możemy znaleźć swoją drogę, nie niszcząc zarazem środowiska, które tak naprawdę raz zniszczone będzie nam dużo trudniej odtworzyć do stanu pierwotnego. Także ja uważam, że to jest akurat zrównoważona polityka jest bardzo ważna i może być dla nas, jest tylko dla nas atutem.
6: Ale zrównoważona.
4: Jedno tylko zdanie w uzupełnieniu. Chciałbym powrócić do tych 94 miliardów, które zostały z ETS-u pozyskane w dużej części najwięcej za czasów PiS. Wyobraźcie sobie państwo taką sytuację, gdybyśmy te 94 miliardy wpompowali naprawdę w dekarbonizację i gdybyśmy je wpompowali chociażby w modernizację sieci przesyłowych, tudzież ewentualnie 94 miliardy złotych przekazalibyśmy samorządom po to, żeby stworzyły zeroemisyjne budynki administracji publicznej, przedszkola, szkoły, szpitale. Dzisiaj na przykład szpital nie płaciłby gigantycznych rachunków za prąd, ponieważ byłby pod tym kątem termomodernizowany. Także ETS miał swój cel. Tym celem było między innymi doprowadzenie do pewnej zmiany w danym systemie energetycznym państwa. Niestety u nas się to nie stało i dzisiaj jest tego pokłosie.
2: ETS wciąż jest, a wy jesteście w rządzie.
6: No. Już 2,5 roku.
4: No dlatego mówię, że...
2: dlaczego tych pieniędzy nie przekazujecie?
4: No bo największa ilość tych pieniędzy trafiła z poprzedniego rozdania.
2: Wciąż te pieniądze są do wyciągnięcia i ETS ciągle wzrasta.
4: No i jak pan widzi, są przekazywane między innymi na ochronę środowiska.
2: I brakuje pieniędzy na ochronę zdrowia.
1: No to nie jeszcze chciał, tak?
6: Cały czas podkreślam, że oczywiście, że ochrona środowiska jest bardzo ważna, tylko wszystko trzeba robić z głową. Mhm. Z głową i nie kosztem człowieka. No mimo wszystko nie kosztem człowieka.
8: Ochrona środowiska, a nie ekologia.
6: A nie ideologia właśnie, tylko rzeczywista ochrona środowiska.
1: Szanowni panowie, idźmy proszę dalej. Do drugiego tematu przejdźmy. W ostatnim czasie właśnie często wybrzmiewa temat zawieszenia działalności albo w ogóle zamknięcia porodówek w szpitalach. Takim przykładem najnowszym z naszego regionu jest chociażby zawieszenie od 1 czerwca oddziału ginekologiczno-położniczego w Głubczycach. Tam dyrekcja wskazuje na brak wystarczającej obsady lekarskiej, no ale też nie jest żadną tajemnicą, że działalności porodówek nie sprzyja liczba urodzeń dzieci, która jest bardzo niska. Trochę danych. W ciągu 3 pierwszych miesięcy tego roku zdecydowano o zamknięciu 5 oddziałów położniczo-ginekologicznych. To są dane Ministerstwa Zdrowia. Kolejne szpitale zawieszają funkcjonowanie. Rok 2020 zamknięcie 12 oddziałów, w 2021 10, w 2022 11, w kolejnych latach 7, 11, w 2025 27. I tak porównując jeszcze bardziej, w roku 2010 w Polsce funkcjonowało ponad 400 oddziałów położniczych, a obecnie to jest 270. I teraz otwieram przetarg na dobre i mądre rozwiązania tego problemu, bo wiemy, jaka jest demografia i pytanie, czy no musimy się zmierzyć z tym problemem. Co robić, szanowni panowie? Pan Sebastian Wojciechowski.
7: Znaczy, bardzo się cieszę, że pani redaktor przytoczyła te dane. Tam tak naprawdę tylko brakuje jeszcze danych o liczbie urodzeń, bo to już by dopełniło ten obraz. No, szanowni
1: liczba urodzeń rok 2025, 238 tysięcy.
8: O polskim 5 tysięcy.
7: No tak, programy sprzyjające prorozwojowi, znaczy powiększające polskie rodziny, czy 800+, niestety nie zdał egzaminu. Natomiast wracając do tematu, no szanowni państwo, jeżeli są oddziały położnicze w Polsce, w których rodzi się 200, 250 dzieci rocznie, a rok ma 365 dni, więc prosta matematyka, dziennie nie rodzi się nawet jedno dziecko. Więc wszyscy narzekamy na to, że mamy zły dostęp do służby zdrowia. Nikt z Polaków nie chce dodatkowych podatków dokładać do systemu, bo wiemy, jak to się kończy. To jest troszeczkę taka czarna dziura, która przyjmie każde pieniądze. Więc uważam, że jest taka stopniowa racjonalizacja wydatków. Po prostu przejrzenie zasobów, które posiadamy. I skorelowanie ich z tym, że jednak rodzi się coraz mniej dzieci. Społeczeństwo, żyjemy coraz dłużej. Czyli taka jakby bezpośrednie przełożenie pomiędzy położnictwem a na przykład geriatrią, tak? Bo sami wiemy, że tych oddziałów geriatrycznych w Polsce też jest bardzo mało, tak? Więc ja uważam, że państwo powinno reagować na sygnały, które są no, po prostu no, bezsprzeczne. Nie da się temu zaprzeczyć po prostu. I oczywiście to są ogromne problemy dla osób, które muszą dalej dojechać do tego szpitala położniczego, ale no, na tym polega też odpowiedzialne i branie odpowiedzialności za państwo, że podejmujemy czasami trudne decyzje. Tak jak państwu powiedziałem, jeżeli w szpitalu rodzi się co 2 dni jedno dziecko, no to a utrzymanie tego oddziału wymaga zatrudnienia położnych, zatrudnienia pielęgniarek, zatrudnienia anestezjologa, bo wiadomo, poród może się skończyć również cesarskim cięciem, zatrudnienia zespołu lekarzy. Przy czym wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jednym z podstawowych problemów służby zdrowia jest brak wykwalifikowanej kadry. Więc musimy reagować na obecną sytuację, nie możemy chować głowy w piasek. Uważam, że służba zdrowia wymaga bardzo dokładnego przejrzenia, zracjonalizowania wydatków, a później ewentualnie postawienia pytania, czy są potrzebne dodatkowe pieniądze i jeżeli tak, to gdzie je skierować. Bo przypomnę, że przez ten cały okres demokratycznej Polski nikt nie poradził sobie z tym problemem, bo tak naprawdę według mnie brakuje takiego rozwiązania systemowego. Co przychodzi nowy rząd, to każdy ma nowe pomysły. To jest właśnie taki element...
1: Długofalowej polityki?
7: Tak, to jest właśnie taki element, w którym wszystkie partie polityczne, wszyscy powinniśmy usiąść i wypracować jakiś taki plan długofalowy.
1: I ja dzisiaj właśnie bym chciała, żebyśmy tak ponadpartyjnie porozmawiali. No ja wiem, że państwo są z różnych opcji, ale spróbujmy. Pan Maciej Szemraj z Konfederacji, proszę.
8: Przede wszystkim problemem narastającym będzie nie tylko to, że rodzi się mniej dzieci, tylko to, że o ile tutaj pan wspomniał, że brakuje wykwalifikowanej kadry lekarskiej, to w perspektywie najbliższych 10 lat nie będzie problemem. Wczoraj słuchałem wypowiedzi prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, który według ich wyliczeń nadpodaż lekarzy będzie w 2032 roku już i będziemy tylko na eksport typowo ich kształcić, bo już nie będzie tutaj dla nich miejsc pracy. Ale problemem jest to, że perspektywie 10 lat nie tylko oddziały położnicze, ale wszystkie oddziały będą zamykane z powodu braku kadry pielęgniarskiej, czy tam, albo położniczej w przypadku ginekologiczno-położniczych. Średni wiek pielęgniarki to jest 55 lat, średni wiek położnej to jest 52 lata. Szpitale, oddziały szpitalne operują na tym, że w pracy zostają emerytki, które mogłyby już być na emeryturze. To jest główny problem naszej służby zdrowia, że faktycznie został zaadresowany problem braku lekarzy, więc zostało zwiększone kształcenie, tylko nie poszły za tym komplementarne do tego sprawy, czyli i tak w perspektywie dalszej i tak mamy brak kadry, tylko że innej. Pan coś chciał odpowiedzieć?
7: Tak, chciałbym... Właśnie Ministerstwo Zdrowia przygotowało taki projekt, który zmienia sposób kształcenia zarówno położnych, jak i pielęgniarek, bo wiemy, że w Polsce mamy około 42 tysięcy położnych, z tego 13 tysięcy nie pracuje, więc Ministerstwo Zdrowia zareagowało właśnie na ten problem, o którym pan wspomniał, poprzez zmienienie systemu nauki. 3 lata będą się uczyły panie, najpierw będą otrzymywały jakby, będą otrzymywały zawód pielęgniarski, a dopiero po 1,5 roku kolejnym będą mogły specjalizować się w położnictwie, więc jakby ja rozumiem, że...
1: Bardzo duży sprzeciw jest środowiska położnego.
8: Specjalizować się...
7: Ale rozumiem, ale musimy chyba reagować na zaistniałe sytuacje, nie chować głowy w piasek.
8: Ale
7: nie?
8: Kursem, który powoduje to, że położna po tym kursie dalej ma siatkę płac licencjata, a nie magistra, koleżanka, która zrobi pielęgniarstwo w dalszym ciągu.
7: Ja to rozumiem, ale od czegoś trzeba zacząć, prawda? Więc ten system kształcenia też nie będzie za 0,5 roku, tylko on wymaga konsultacji, więc wejdzie za jakiś czas. Więc możemy nad siatką finansowania, możemy porozmawiać później. Najpierw musimy te osoby wykształcić. Więc reagujemy na to, co jest teraz, a za chwilę możemy się zająć finansowaniem służby zdrowia.
1: To jeszcze
7: tak?
1: Dwa zdania, pan Maciej dokończy swoją kolejkę.
8: Faktycznie to, że położne będą miały większe kwalifikacje, będą mogły się pójść do pracy innej niż położne, to jest jakiś punkt zaczepienia w reformie, ale jeszcze chwilę tutaj było z czasu mi zabrane, więc jeszcze chwilę sobie
1: Wtedy mówię, przykład. Jeszcze dwa zdania, trzy.
8: Mamy w Opolskim już zostały zamknięte porodówki, czy w Kluczborku, czy u nas w Namysłowie w 2020 roku został przekształcony na oddział covidowy, nie wróciło już, bo nie było kadry. Kobiety z Namysłowa jeżdżą rodzić do Brzegu, do Kępna, do Oleśnicy i zgodnie z pomysłem ministerstwa w tym momencie, według danych, wszystkie oddziały położnicze pójdą pod kreską poza Opolem, więc wedle pomysłów ministerstwa stanie samo Opole. Nie uważam to za słuszne, to jest infrastruktura krytyczna i też bezpieczeństwo zdrowotne kobiet w ciąży. Oczywiście musimy się zastanowić nad tym, czy nie jest ich delikatnie za dużo, ale uważam, że w promieniu 30-40 kilometrów kobieta powinna mieć oddział położniczy i powinien być zapewniony sprawny, szybki transport medyczny, żeby kobieta nie musiała jechać w aucie i rodzić, tylko żeby karetka przyjechała i żeby ratownicy w drodze też zajęli się jej porodem, żeby czuła się bezpieczna i...
1: Dopełnijmy proszę kolejki, pan Grzegorz Sypała z partii Razem.
2: Tak, dziękuję. Ja zgłosić, tutaj dobrze? Doleję oliwy do ognia, bo szanowna pani redaktor, szanowni państwo, obecny rząd mamił nas narracją, że w Lesku zamyka się tylko jedna nierentowna porodówka. Natomiast dzisiaj widzimy czarno na białym, że to nie była jednorazowa decyzja, ale początek strasznego efektu domina. Najpierw w Lesku zlikwidowano porodówkę, później ginekologię, od maja zawieszono pediatrię, a od lipca grozi nam całkowite zamknięcie szpitala i SOR-u w tamtym regionie. To jest jedyny szpital w Bieszczadach. Jest to straszny problem, bo to jest region bezpośrednio graniczący z krajem wschodniej wojny. Mówimy tutaj o odpowiedzialności, o rzeczach związanych z tym, że jesteśmy trochę więzieniami Excela i księgowości, a nie patrzymy na realne zagrożenia, które faktycznie się z tym niosą. Bo szpitale są tym słynnym dual use, o którym się opowiada, bo mają podwójne zastosowanie. W czasie wojny, o której nas się straszy bardzo często, premier mówił niedawno, że za niedługo któryś kraj zostanie zaatakowany, mówimy o tym właśnie w ten sposób, że grozi nam likwidacja. Całe doświadczenie wszystkich miejsc, które zostały objęte wojną, wskazują jasno, że nie ma pewności, który szpital zostanie w którym momencie odcięty w czasie wojny. Kiedy likwidujemy z przygranicznego, w kraju, w którym jest właśnie toczy się wojna, odlikwidujemy tam szpital, budujemy sytuację bardzo niebezpieczną. A co z migracją wewnętrzną, związaną z tym, że gdzieś zacznie się coś dziać i zacznie się przesuwać? W ogóle temat, który tutaj został jeszcze wywołany, bardzo istotny, kwestia demografii. Funkcjonujemy, a zwłaszcza przedstawiciele rządzące, w takim założeniu, że no gdzieś jest mało ludzi, no to zamkniemy im szpital, niech się wyprowadzą. To jest mniej więcej recepta, którą tutaj jest prowadzona, która jest tutaj proponowana. No tam jest mało ludzi, no to możecie dojeżdżać zaraz tam. No na przykładzie Opola. W Opolskim jest jedne z najmniejszych województw i zaraz co usłyszymy, że dojeżdżajcie sobie do Katowic albo do Wrocławia, tam jest szpital, tam możecie się leczyć, nie musicie się liczyć w Opolskim. Też rząd wywiesił białą flagę w kwestii demografii i powiedział, że 500+, 800+ nie pomogło, no to zamkniemy szpitale, Polska się kończy, dziękuję, do widzenia. I to jest straszne, bo to jest zwyczajnie rzecz, o której powinniśmy dyskutować. Polska ma ponad 1000 lat historii, a my jako politycy powinniśmy dopilnować do tego, żeby miała kolejne 1000, a nie ją zamknąć po rządach Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.
1: Miłosz Komarnicki, PSL, proszę.
3: Ja tutaj się zgodzę z tym, co pani powiedziała na początku, że kwestia służby zdrowia to powinna być kwestia ponad sporami politycznymi i powinniśmy jako wszyscy mówić jednym głosem. I tu, tak jak było powiedziane, każdy rząd niestety ma inne pomysły na to i to nie jest dobre. Przede wszystkim dla społeczeństwa, bo przecież w różnych tematach możemy nie korzystać, nie wiem, z pociągów, z dróg, ale ze służby zdrowia będzie każdy z nas albo korzysta, albo będzie korzystał, więc to jest nieuniknione, więc to powinno być dobro wszystkich i powinniśmy w tym temacie mówić jednym głosem bez sporów, a niestety obecnie mamy taką sytuację, że jedne środowiska polityczne wykorzystują tą służbę zdrowia do ugrania jakiegoś kapitału, a tak naprawdę nie mają realnego scenariusza na rozwiązanie, bo od kiedy ja pamiętam, mam 37 lat, od kiedy pamiętam, zawsze ze służbą zdrowia, no był niestety problem i żaden rząd nie odrobił tej lekcji na tyle dobrze, żebyśmy byli z tej służby zdrowia zadowoleni. No i to też pokazuje, że powinniśmy rozmawiać, a nie się kłócić w tej kwestii. Trzeba też sobie zadać pytanie, czy liczy się ilość, czy liczy się jakość, no bo tutaj pani przytoczyła te dane. Ja nie mam niestety tych danych, ale można też poszukać i liczba szpitali, nie tylko porodówek, ale liczba szpitali w Polsce jest naprawdę stosunkowo dość duża w porównaniu do krajów Unii Europejskiej, do Stanów Zjednoczonych. Można to sprawdzić. Teraz nie mam dokładnych danych, ale stosunkowo mamy tych szpitali dużo. I pytanie teraz, czy właśnie liczymy na jakość, czy na ilość? No bo okej, możemy zostawiać porodówek. Ja nie jestem zwolennikiem zamykania porodówek, ale tu też padł argument, no niestety nas jest coraz mniej, rodzi się coraz mniej dzieci, no i demografia jest nieubłagana, wszyscy musimy się wbić w pieś, ja sam na przykład nie mam dzieci, powinienem może, ale tak wyszło, więc no taka jest demografia i ja też znam koleżanki, które rodziły, które będą rodzić i one też podchodzą do tego, że chcą mieć dobrą opiekę medyczną i one są w stanie dojechać do Opola, nawet są w stanie dojechać troszkę dalej, bo akurat jestem z Kluczborka, ale chcą mieć dobrą tą opiekę, chcą mieć zapewnioną, no i czy idziemy na ilość, czy idziemy na jakość? No moim zdaniem powinniśmy iść na jakość, a nie na ilość i dobre oddziały, dobre miejsca, wykwalifikowana kadra, może w większych ośrodkach, niż trzymać, żeby było i tak naprawdę niewykorzystywany ani potencjał, ani osoby pracujące tam. Więc...
1: Dziękuję pani Miłoszu. Pan Tomasz Dłubak z Nowej Lewicy, proszę.
4: Znaczy, pani redaktor prosiła o to, żebyśmy nie prowadzili tutaj jakiejś rywalizacji politycznej w tym zakresie. Bo szanowni państwo, problem służby zdrowia jest problemem nierozwiązanym tutaj na tej sali w gruncie rzeczy chyba tylko przedstawicieli dwóch partii, czyli partii Razem i Konfederacji, bo ci jeszcze nie rządzili w Polsce. I przerzucanie się z jednej strony odpowiedzialnością za ten cały stan, de facto on dotyczy całej klasy politycznej po 89 roku. Ja przypomnę zmiany, które po 89 roku w tej służbie zdrowia następowały. Mieliśmy wcześniej kasy chorych, które później zostały przekształcone w centralne finansowanie poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak widać, na końcu tej całej ścieżki finansowanie tego z Narodowego Funduszu Zdrowia cały czas wymaga dosypywania do tego systemu. Natomiast i to są dane autentyczne, o tym co teraz powiem, Narodowy Fundusz Zdrowia pod względem administracyjnym jest jednym z najbardziej wydajnych, czyli koszty obsługi administracyjnej tego systemu są dużo niższe niż systemów rozproszonych. Ale wracając do porodówek. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie porodówek, bo te 430 tysięcy bez mała narodzin kilkanaście lat temu jeszcze do tych 230 chyba tam 8 tysięcy teraz, to jest ubytek rzędu no, prawie 200 tysięcy. Tych szpitali czy oddziałów porodowych z 405 do 370 na przestrzeni tych 15 lat też oczywiście ubyło i to na to się różne rzeczy składają, bo i za to są odpowiedzialni dyrektorzy z Platformy, z Lewicy, z PiS-u chociażby w Namysłowie, bo przecież, o ile dobrze pamiętam, starosta Gęsiarz zamykał u nas ten oddział i to jest bardziej skomplikowany temat. To wymaga oczywiście pogłębionej analizy. Na pewno to nie mogą być rozwiązania tymczasowe, kadencyjne. Muszą być rozwiązania strategiczne, bo jak ktoś tutaj powiedział, to jest strategiczny zasób państwa, no bo zdrowie jest rzeczą nieocenioną i tutaj w gruncie rzeczy nie powinniśmy się za bardzo to kłócić, tylko bardziej wspierać merytorycznie, jak ten temat rozwiązać. My oczywiście jako Lewica jesteśmy za tym, żeby jednak szpitalnictwo, czy to jest związane z ochroną zdrowia, nie do końca trzymać w ryzach Excela, bo to jest coś takiego, co tak jak widać już chociażby po tym systemie, no dosypuje się pieniądze i ciągle jest jakiś z tym problem. Natomiast to na pewno wymaga bardzo pogłębionej analizy, wymaga chyba takiego resetu też wszystkich sił politycznych, takiego w sumie okrągłego stołu służby zdrowia, bo tutaj środowiska lekarskie mają swoje za uszami. Środowiska pielęgniarskie, które przez wiele lat też były niedofinansowane, też się naskładają na ten problem. Jest problem demografii i jeszcze jedno, ten problem demografii zaraz nam się pojawi w szkolnictwie. Bo przecież te 230 tysięcy urodzeń zaraz się pojawi w żłobkach. Także szanowni państwo, no namawiam wszystkie siły polityczne do tego, żeby siąść i się nie przekomarzać, ale bardziej myśleć, jak ten problem rozwiązać.
1: Też namawiam. Pan Stefan Połonecki, proszę bardzo.
5: Dokładnie. No tutaj pan praktycznie powiedział wszystko, na co trzeba zwrócić uwagę. Na pewno no nie możemy służbą zdrowia grać tak jako kartą przetargową, czy to przed wyborami, czy jakimiś tam sporami politycznymi. To jest, no to tak jakbyśmy popatrzyli, nie wiem, na komunikację miejską, czy przynosi nam jakieś zyski i dochody. No po prostu musi być. Więc ta służba zdrowia też musi być. Tutaj protest pielęgniarek odnośnie kształcenia i tak dalej, zmiana kwalifikacji. Ja myślę, że tutaj też jest znowu brak jakiejś edukacji, czy brak dobrego przekazu, że po prostu chodzi o to, żeby utrzymać jednej czy drugiej pielęgniarki po prostu miejsce pracy. Bo jeżeli nie będzie tych dzieci na oddziale, to ona może zmienić kwalifikację, przejść na inny oddział i też ma zajęcie, ma pracę. Słyszałem taką wypowiedź, że pani położna nie będzie jakiegoś tam dziadka cewnikowała. No ale może to jest jakieś rozwiązanie, że utrzyma po prostu miejsce pracy, utrzyma swoją rodzinę. No ja rozumiem, że każdy chciałby już na tym swoim stanowisku do emerytury pozostać, ale niestety tak jak klimat, tak i tutaj cała gospodarka, cała populacja nam się wszystko zmienia, więc musimy pomału, ale się dostosować do tego wszystkiego, więc ale na pewno nie może być tak, że gdzieś tam tniemy koszty, zamykamy i ograniczamy społeczeństwu dostępności do podstawowej opieki medycznej.
1: I pan Antoni Duda, Prawo i Sprawiedliwość. Jak
6: trzeba zacząć od tego, że możliwość godnego porodu jest pewnym wyznacznikiem poziomu cywilizacyjnego kraju. Nie? Więc tutaj akurat jest to na pewno jedno z ostatnich, na czym trzeba oszczędzać, to możliwość godnego porodu. Ale tutaj troszeczkę historii. Chciałem zaznaczyć, że po transformacji przez 25 lat czyli od 90 do 89 roku do 15, nie dało się zwiększyć liczby studentów medycyny. To, o czym tutaj któryś z kolegów wspomniał, że cierpieliśmy na brak lekarzy. Nie? Dopiero ta zła Zjednoczona Prawica spowodowała, że otwarliśmy wiele wydziałów lekarskich, zwiększyliśmy o 50% nabór na studia lekarskie. Opole też na tym skorzystało, nasz uniwersytet.

0: cywilna. Może by ten 1 miliard przynajmniej na tych kilka porodówek przeznaczyć i by się dało uratować w Lesku, a może jeszcze więcej, nie? Także tutaj fakt, że polityka w zakresie ochrony służby zdrowia nie jest łatwą rzeczą. Nie jest łatwą. To jest problem rzeczywiście nie tylko w Polsce. Nie? No ale trzeba po prostu, rzeczywiście tu się zgadzam, że trzeba siąść, rozmawiać i wspólnie wypracowywać. No, takim przykładem negatywnym znów jest aktualna próba zmiany ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej. No, cóż się okazuje, że ministerstwo rzuca zupełnie inny projekt niż od 2 lat dyskutowało z konsultantami, z Izbą Pielęgniarek i Położnych. Czyli zupełnie dalej mamy do czynienia z tym, że ktoś w ministerstwie jest najmądrzejszy i jedyny mądry. No, z tym trzeba skończyć.
1: Mm-hmm. Co do tej ustawy o zawodzie pielęgniarek i położnych, to tu jeszcze trwają konsultacje, także...
0: No właśnie w tej chwili się opanowali i wzmogli konsultacje.
1: Panowie, ja bym bardzo was chciała jeszcze wpuścić na dyskusję, ale to naprawdę króciutko, dobrze? Pan Grzegorz był pierwszy, tutaj pan Maciej, mm-hmm. pan Miłosz, dobrze?
2: Tak, to ja chciałem tylko zaznaczyć, że są mniejsze kraje od Polski, jak Szwecja, Czechy, czy na przykład Holandia, które wydają więcej na PKB i tam jakoś to działa, jeżeli chodzi o funkcjonowanie ochrony zdrowia, więc wszystkie mity o dolewaniu do studni bez dna, można sobie wiadomo, co o tym pomyśleć. Natomiast co do sytuacji właśnie o zmianach, no to samorząd zawodowy mówi wprost, że to jest wygaszanie zawodu położnej. Położna ma wszelką wiedzę i kompetencje, żeby sprawować opiekę nad całym życiem kobiety i to jest bardzo ważne. I chciałem tylko poinformować, że nasz lokalny lider Jurek Przystajko i Marcelina Zawisza, nasza posłanka, będą się spotykać w tym przyszłym tygodniu z właśnie działaczami, żeby pracować nad planem ratunkowym tego, co znowu zostało.
1: Kropka. Pan Maciej jeszcze chciał, tak, dwa zdania?
3: Tak, tutaj
1: Konfederacja, Maciej
3: pan mówi, że służba zdrowia nie musi się zgadzać w Excelu. Oczywiście służba zdrowia nie będzie zgadzać w Excelu, tylko w tych szpitalach pracują ludzie, którzy potrzebują dostać wypłatę. Szpital nie dostaje pieniędzy na wykonania z NFZ i musi robić długi, żeby zapłacić wypłaty, więc to chyba nie tędy droga i tutaj pan Duda mówił o telewizji publicznej. Telewizja publiczna powinna być zlikwidowana do działu takiego podstawowego, czyli informacyjnego.
1: Nie wchodzimy na media, bo już nie mamy czasu, naprawdę. Pan Miłosz Komaryński, w temacie służby zdrowia.
4: Lokalną sprawę, bo tutaj mamy w tym tygodniu dużo utarczek na mediach społecznościowych z Konfederacją.
1: O, panowie.
4: Ale ja chciałem tylko zaprosić do takiej otwartej debaty, wręczyć przedstawicielowi. Zapraszamy was, lokalni liderzy naszej opolskiej, może to pokażę, lokalni liderzy z Opolszczyzny kontra wasi liderzy. Może jesteśmy otwarci na debaty.
1: Czy ktoś w temacie jeszcze służby zdrowia? To zamykam w takim razie. Dziękuję panowie pięknie. Wszystkiego dobrego naszym słuchaczom życzymy. Tomasz Dubak z Nowej Lewicy był z nami. Miłosz Komarnicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję. Pan Antoni Duda z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Pan poseł Grzegorz Zapała, Partia Razem.
2: Dziękuję.
1: Stefan Połonecki z Polski 2050.
5: Dziękuję bardzo. Spokojnej niedzieli.
1: Pan Sebastian Wojciechowski z Koalicji Obywatelskiej.
2: Dziękuję ślicznie.
1: I Maciej Szemraj z Konfederacji z Nowej Nadziei. Sławomira Mencena. Dziękuję pięknie. Joanna Matlak się kłania. Wszystkiego dobrego.
6: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: Rozpoczynamy kolejny tydzień w Radiopole. Kolejny tydzień bardzo już letni, bardzo ciepły, bardzo przyjemny po tym słonecznym i upalnym weekendzie. To niektórych w pracy można nie poznać. Taki Daniel Klimczak na przykład opalony.
1: Co?
0: No opalony.
1: Okej. Okay. No spoko. Nic mi na ten temat nie wiadomo.
0: Ja wiem, że w radiu nie widać, ale można sobie wyobrazić, prawda?
1: No, można radio sobie to teatr wyobraźni, tak kiedyś mawiano.
0: Można sobie też wyobrazić, że się do pracy nie przyszło, tylko jest się na przykład na wakacjach. W dobrym towarzystwie czas szybko mija. Jest szósta.
2: Krakowie wciąż trwa liczenie głosów po referendum w sprawie odwołania władz miasta. Te jednak najprawdopodobniej stracą stanowiska.
3: To była zmiana po to, żeby Kraków był dobrze zarządzany.
2: Po serii fałszywych alarmów skierowanych w środowiska prawicowe premier zapowiada weryfikację procedur, a w ekonomii m.in. o Polakach wracających z emigracji.
4: Wiadomości Radia Opole.
0: Pierwsze poranne poniedziałkowe wiadomości w Radio Opole przygotował i prezentuje Daniel Klimczak.
2: Dzień dobry. Jak wynika z sondażu Exit Poll, w Krakowie będzie zmiana władzy. W referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta frekwencja wyniosła 33,4%. Tak wynika z ogólnopolskiej grupy badawczej. Głosujący w znacznej większości opowiedzieli się za odwołaniem władz. Inicjatorzy referendum nie kryli radości w momencie ogłaszania sondażowych wyników.
3: 24 maja zakończyliśmy niezbyt udaną prezydenturę i najprawdopodobniej przerwaliśmy też chyba najgorszą w historii kadencję Rady Miasta. To była zmiana tylko po to, żeby Kraków był dobrze zarządzany i Kraków będzie dobrze zarządzany.
2: Do członków komitetu referendalnego przemawiał jego przewodniczący Jan Hoffman. Miejska komisja do spraw referendum czeka na zwroty protokołów z 8 komisji. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników premier wskaże komisarza wyborczego, który będzie zarządzał miastem do czasu wyborów. Ich pierwsza tura ma się odbyć za 90 dni.
4: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
2: Trwają poszukiwania sprawcy fałszywych alarmów. To pokłosie interwencji w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. W sobotę strażaków i ratowników wezwano do pożaru i zatrzymania akcji serca u dzieci. Służby wyważyły drzwi w mieszkaniu, które okazało się puste. Informacje w tej sprawie zebrał Arkadiusz Augustyniak.
5: Strażaków wezwano do pożaru, ale kiedy dotarli na miejsce, nie zauważyli dymu. Kluczowy dla interwencji okazał się kolejny telefon o zatrzymaniu akcji serca u dzieci, mówi szef Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
6: Kierujący działaniem ratowniczym nie miał już wątpliwości, że trzeba wejść do lokalu.
5: Premier Donald Tusk podkreśla, że najważniejsze jest złapanie sprawców. Dodaje, że warto przejrzeć obowiązujące procedury.
7: Nikt nie zaryzykuje, że zginie dziecko czy spłonie mieszkanie, ale musimy się zastanowić, czy istnieje jakaś przestrzeń zmian procedur. Straż Pożarna, Policja, Pogotowie były bardziej odporne na tego typu fałszywe zgłoszenia.
5: W tej sprawie pojawiają się spekulacje.
7: Jedna głupsza od drugiej, ale niestety są bardzo nośne.
5: Fałszywe zgłoszenia pojawiają się od kilkunastu dni. Uderzają w dziennikarzy i osoby publiczne związane z prawicą.
2: Minionej doby w naszym regionie odnotowano liczne interwencje straży pożarnej związane z uruchomieniem czujników tlenku węgla. W kilku przypadkach strażacy potwierdzili obecność niebezpiecznego stężenia czadu. W wyniku tych zdarzeń 7 osób trafiło do szpitali. A jeśli jedziecie A4 w kierunku Krakowa, możecie napotkać utrudnienia na 234 kilometrze trasy w okolicach Kleszczowa. To województwo śląskie. Doszło tam do zdarzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Zablokowany jest jeden pas ruchu.
4: Tak grały opolskie drużyny.
2: Odra Opole przegrała na Itaka Arenie z Polonią Warszawa 1-2 w ostatnim meczu piłkarskiej pierwszej ligi. Dla drużyny ze stolicy stawką tego spotkania była gra o awans do ekstraklasy. Ostatecznie sezon czarnych koszul uratowała 97 minuta i gol Łukasza Zjawińskiego. Trener Odry Piotr Plewnia powiedział po meczu, że wynik może być rozczarowaniem, bo nie do końca odzwierciedla sytuację na boisku.
8: Pokazaliśmy, że nawet mecz o banalne 3 punkty to jest bardzo ważny mecz i cieszę się z postawy. Nie cieszę się z ilości zdobytych goli. Ta liczba niestety jest o 1 gorsza od Polonii Warszawa i gratulacje dla Polonii Warszawa.
2: Odra Opole zakończyła sezon na 12 pozycji. Do ekstraklasy awansowały Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. W barażach powalczą Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów, ŁKS Łódź i Polonia. Z ligi spadły natomiast Znicze Pruszków, GKS Tychy i Górnik Łęczna.
4: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
2: 6:04.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
9: Rynek pracy, najnowsze technologie i biznes. To wszystko ma połączyć w jednym miejscu wydarzenie, które odbędzie się dziś przy Zespole Szkół Zawodowych imienia Piastów Opolskich w Krapkowicach. Spotkanie potrwa od godziny 10 do 14, a ważnym elementem wydarzenia ma być wystąpienie eksperckie pod tytułem AI w praktyce, czyli jak sztuczna inteligencja zmienia zawody i ścieżki kariery. Spotkanie poprowadzi Patryk Wichert, praktyk w dziedzinie sztucznej inteligencji, prelegent i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem. Z Wielkiej Brytanii wyjeżdża dziś 3 razy więcej Polaków niż tam przyjeżdża. Najnowsze dane brytyjskiego Urzędu Statystycznego z maja pokazują, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy z wysp wyprowadziło się 19 tysięcy naszych rodaków, a wprowadziło zaledwie 6 tysięcy. Polska społeczność w Królestwie skurczyła się w ciągu roku o 13 tysięcy osób.
10: Eksperci od rynku pracy nie są zaskoczeni. Fala, która ruszyła ponad 20 lat temu po wejściu Polski do Unii, po prostu wygasła. Polacy, którzy przez 2 dekady urządzali się na wyspach, coraz częściej pakują walizki, a nowi emigranci omijają Królestwo szerokim łukiem. Dlaczego Wielka Brytania przestała kusić Polaków? Powody są 3. Po pierwsze Brexit. Po drugie potworna drożyzna na miejscu. Kosmiczne ceny wynajmu mieszkań i koszty życia sprawiły, że odkładanie pieniędzy jest coraz trudniejsze. I po trzecie, co zaznaczają brytyjscy eksperci, sytuacja w Polsce. Stabilny rynek pracy nad Wisłą jest atrakcyjną alternatywą. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
9: Mołdawia pozostaje najbiedniejszym państwem Europy, alarmują mołdawskie media ekonomiczne. Według najnowszych danych gospodarczych i analiz międzynarodowych instytucji finansowych, kraj nadal ma najniższe PKB na mieszkańca na kontynencie, mimo kilku lat wzrostu gospodarczego i przyspieszenia integracji z Unią Europejską.
4: Pogoda.
0: Zaliczyliśmy pierwszy upał w tym roku. Wczoraj 30 pokazały się na opolskich termometrach. Dzisiaj, no naprawdę, to niektórzy to będą nie do poznania w pracy. Tacy trochę jak raki czerwone. Dzisiaj też mamy mieć powtórkę z rozrywki, ale taką z lekkim ochłodzeniem. 26 stopni w najcieplejszym momencie dnia. To i tak bardzo dużo. Do tego też bardzo słonecznie w całym regionie. Już teraz o poranku mamy 14 stopni. Miejscami nawet i 16. Nie ma się co specjalnie mocno ubierać. Jutro 29, w środę 24, w czwartek 20. 2, w piątek 27. Piękny tydzień się zapowiada.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A żeby nie było tak słodko z samego rana, to na następną niedzielę zapowiadają się burze i opady deszczu, ale cały czas temperatura bardzo wysoka, takie 24, 25, 26 stopni. Gorąco witamy w takim razie w Radio Opole z samego rana. Magda Szywińska i Marcin Głowienkowski. Cześć, dzień dobry. Witajcie.

0: Z Radiem Opole.
1: Ależ ten czas leci. 13 minut już mamy po godzinie 6. Czas leci, także jeżeli chodzi o kalendarz, do astronomicznego lata pozostało jeszcze tylko 26 dni. No ale takie lato to już mamy w pogodzie od kilku przynajmniej. Do wakacji to pewnie uczniowie, nauczyciele też. A może i rodzice odliczają. 31 dni, trzeba się doczekać spokojnie, na pewno to kiedyś przyjdzie. A do urlopu? Ach, to już zupełnie inna para kaloszy. No chyba szybciej się doczekamy zadaszenia na to polskim amfiteatrem. No nie, no tutaj trochę mnie też poniosło. No ale prace w Opolskim Amfiteatrze to przecież trwają, słuchać jak tam stukają, pukają i tak dalej, bo budowa scenografii trwa, natomiast festiwal, 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu już niebawem. O tym dzisiaj będziemy o poranku mówić, będziemy sprawdzać, jak wygląda ta wielka akcja budowniczych. Do tego też nie można nie wspomnieć dzisiaj z samego rana o kolejnej akcji charytatywnej Łatwo Ganga. Ledwo wyjechał z Zakopanego w piątek. Tak, mówiliśmy o tym o poranku w Radio Opole, w kierunku Gdańska na rowerze, a zbiórka 12 milionów na leczenie chorego na dystrofię mięśni 8-letniego Maxa ruszyła z kopyta. Jeszcze zanim Łatwo Gang wyjechał, to już było 300 tysięcy na koncie, a to 12 milionów pojawiło się bardzo szybko. O tej niezwykłej akcji dzisiaj też o poranku opowiemy. Co jeszcze? No, dobry humor to macie na pewno w gratisie, a w prezencie od nas najlepsza muzyka z samego rana. Już teraz Walk the Moon, Walk This Body.

0: rozmawialiśmy pomyślność pogodową dla Polski. No i mamy pogodową pomyślność dla Polski. Nareszcie chciałoby się powiedzieć. 20 minut mamy po godzinie 6. Piękne 25 maja dzisiaj. To jest 145 dzień roku. Słońce dzisiaj jest w znaku bliźniąt. Ma świecić przez 16 godzin i 10 minut dla Grzegorza, Joanny, Leona, Mariusza i Zenobiusza, bo te osoby mają swoje imieniny. No to zaglądamy do kalendarza historycznego. A zaczynamy tak. Temat muzyczny. 1977 rok. Wtedy była premiera filmu science fiction Gwiezdne Wojny w reżyserii George'a Lucasa. Opowiada o młodym Luke'u Skywalkerze, który podobnie jak jego ojciec chce zostać rycerzem Jedi. W 89 roku film został wprowadzony do Narodowego Rejestru Filmowego jako film znaczący kulturowo, historycznie lub estetycznie i od tego czasu jest przechowywany w Bibliotece Kongresu. Zdobył zresztą 6 Oscarów. To było dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Podobnie jak to, że w 1942 roku urodziła się Łucja Prus. Piosenkarka znana głównie z licznych występów estradowych oraz z muzyki do filmów animowanych i fabularnych. Wylansowała takie przeboje jak Dookoła noc się stała, Nic dwa razy czy Twój portret. W 1951 roku, czyli 75 lat temu, urodził się Roman Paszke, żeglarz, kapitan jachtowy, konstruktor. 31 grudnia 2000 roku wystartował z jedną polską załogą w prestiżowych regatach dookoła świata, The Race, które po 99 dniach, 12 godzinach i 31 minutach ukończył 10 kwietnia na 4. miejscu, pokonując 32 tysiące mil morskich. No i dzisiaj też urodziny ma Majka Jeżowska, piosenkarka, kompozytorka, wykonawczyni takich przebojów z lat 80. jak Od rana mam dobry humor, Najpiękniejsza w klasie, czy A ja wolę swoją mamę. No i to ona właśnie śpiewała, że pili w Opolu kakao.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
3: No już, już, biedactwo.
4: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
5: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie, to nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
6: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
1: Reklama społeczna.
7: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: SPZOS w Kędzierzynie Koźlu realizuje projekt rozbudowa budynków wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla samodzielnego publicznego zespołu opieki zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu na potrzeby opieki onkologicznej. W ramach szczególnej dbałości o pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi przedsięwzięcie zapewni chorym jak najlepszą opiekę, począwszy od wczesnej, precyzyjnej diagnozy poprzez leczenie oraz monitorowanie efektu terapii, jak i stanu zdrowia leczonej osoby. Prowadzona nadbudowa kompleksu budynku głównego szpitala A1 zagwarantuje pacjentom komfortowe warunki leczenia i opieki. Placówka zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt medyczny monitorujący i wspierający terapię. Głównym celem działań jest skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę, jak i samoleczenie. Inwestycja jest finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, inwestycja D1-1-1, rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych.
7: Po reklamie.

0: Lato na śmiesznej stronie w telefonie, sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być datą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak i chociaż chłopaki nie płaczą, sporo płakałem zanim ciebie spotkałem. Na drodze, którą pójdziemy razem, aż się rozpadnie świat. I gdyby to miało być jutro z tobą, to żaden strach.
1: Męskiej Grani Orkiestra 2022 to był hymn tego grania. Natomiast w tym roku mówimy nareszcie. Nareszcie też w studiu porannego programu pojawił się Adam Wołek, który zabiera nas na opolskie drogi.
2: Autopilot Radia Opole.
3: A na tych bez poważnych zdarzeń, dzień dobry, kłaniam się Państwu. Korków też jeszcze nie ma, za to jest mnóstwo remontów i pracy, a co za tym idzie, sporo utrudnień z tym związanych. Trwają na przykład roboty na skrzyżowaniu na trasie Ozimek-Grodziec. Są tam mocne utrudnienia. Zamknięty jest bowiem wlot ulicy Częstochowskiej w kierunku Ozimka. Tam powstaje ścieżka rowerowa. Przypominam, że trwa także remont fragmentu drogi krajowej numer 46. Chodzi o fragment obwodnicy Grabina. W Nysie rozkopana Grodkowska, DK45 w stronę Raciborza, zamknięta obwodnica Poborszowa, jedziemy przez miejscowość. Ta sama 45, ale w stronę Kluczborka mamy wahadła, podobnie jak w trasie do Namysłowa w Pokoju i Zieleńcu. Prace też na 385 i ruch naprzemienny w Kopicach.
2: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
4: Na zegarach w 6:30 zaczynamy od stolicy. Oskarżony o szpiegostwo warszawski urzędnik Tomasz L. kopiował akty urodzeń i zgonów, by tworzyć nowe tożsamości dla szpiegów Putina w Polsce. Kulisy jego działań opisuje Gazeta Wyborcza. Z różnych komórek Urzędu Stanu Cywilnego mężczyzna wyniósł gigabajty danych osobowych i dokumentów. Tomasz L. został zatrzymany w marcu 2022 roku. To 21 dni po pełnoskalowym najeździe Rosji na Ukrainę. Jego proces rozpoczął się w styczniu tego roku przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Niedawno sąd apelacyjny zgodził się na jego wypuszczenie za kaucją w wysokości 300 tysięcy złotych. Oskarżony wpłacił pieniądze i wyszedł z aresztu.
2: Nowy dzień, nowe wiadomości.
4: Sytuacja dotycząca hantawirusa jest na razie stabilna, uspokaja szef Światowej Organizacji Zdrowia. Wszyscy pasażerowie i załoga statku Hondius, gdzie doszło do zakażeń wirusem, pozostają w kwarantannie i są pod ścisłą obserwacją. Do tej pory zgłoszono 12 przypadków zakażenia i 3 zgony. Na statku znajdowało się 2 Polaków, w tym kapitan jednostki, który w najbliższych dniach wróci do Polski. A kolejne wiadomości Radia Opole już o 7:00, w nich m.in. o kolejnych przejściach dla pieszych, które będą zmodernizowane w ramach programu Super Zebra.
5: Program naszym zdaniem bardzo konieczny ze względu bezpieczeństwa, chociażby, a może głównie, w tych miejscach, gdzie przemieszczają się dzieci do szkoły.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Super Zebra to nam się w opolskim zoo niedawno urodziła, taka malutka. 15 stopni teraz mamy na opolskich termometrach, 26 stopni w najcieplejszym momencie dnia, poniedziałek bardzo słoneczny, wtorek nie mniej i jeszcze w dodatku cieplejszy, bo jutro 29 stopni. Ten tydzień generalnie pod znakiem lata.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: No i takie poniedziałki to powinny być w każdy wtorek, w środę, w czwartek, piątek. W sobotę i w niedzielę to już zupełnie inna rzecz. Ważne by tylko, żeby poniedziałek nie był tak daleko od piątku, a piątek tak daleko od poniedziałku. Witamy o poranku w Radio Opole.

0: Świetny jest ten nowy sezon od Dawida Podsiadły. W Radiopole gramy go już od kilku dni, kilku tygodni nawet, chyba nie. Ale od pewnego czasu na pewno słuchacze Radiopole znają ten przebój. Hulali po polu i pili kakao. Hulali po polu i pili kakao. No jestem ciekawa, ile osób słyszy tam, że hulali w Opolu, a ile, że po polu. A historia tej piosenki jest bardzo interesująca. Ten tajemniczy refren hulali po polu i pili kakao nie powstał zupełnie przypadkowo. Jak się okazuje, jego źródła sięgają spotkania Juliana Tuwima z Hawajką podczas jego pobytu w Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej. Według anegdoty, oczarowany egzotycznym brzmieniem jej języka, poeta miał wymyślić zabawne zdanie po polsku, które brzmiało niemal jak lokalne uimaoi e aloha. Czyli naprawdę jesteś piękna. No i tak później autor tekstu piosenki Najpiękniejsza w klasie, Majki Jeżowski, Marek Dutkiewicz, też postanowił wymyślić takie hasło, które w sumie nic nie znaczy, ale daje do myślenia. Majka Jeżowska dzisiaj ma swoje urodziny. Do myślenia zresztą daje też to, co powiedziała Majka Jeżowska naszej reporterce o artystach.
1: Kiedyś te gwiazdy były prawdziwe. Dzisiaj firmy biorą gotowe osoby, które mają zasięgi i z nich na siłę troszkę robią gwiazdy muzyki, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego z muzyką. Czasami nawet nie potrafią śpiewać.
0: Daje do myślenia, prawda? Majka Jeżowska pojawi się na festiwalu w Opolu. Będzie okazja do kolejnych rozmów, a to nagranie znajdziecie w mediach społecznościowych Radia Opole. Na Facebooku wczoraj zapytaliśmy was o plany na niedzielę. No i mnóstwo tych planów mieliście. Spacerek w parku, potem kawka w ogródku, czytać książkę, opalać się, iść na mecz. Wędkowanie też było, a Jarek napisał: czekać na poniedziałek. No to drogi Jarku, doczekałeś się.

0: Za chwilę teraz będzie godzina 7. Słuchajcie porannego programu w Radiu Opole. Nie wspomnieliśmy jeszcze, że dzisiaj, 25 maja, mamy mnóstwo rzeczy w kalendarzu świąt nietypowych. Mamy Dzień Weterana, Dzień Ręcznika, Dzień Stemplarza, Dzień Królewny, Dzień Piwowara, Światowy Dzień Piłki Nożnej i dzień, kiedy Daniel Klimczak prezentuje wiadomości w Radiu Opole. Cześć Danielu.
1: No witam ponownie, dzień dobry.
0: A które ci się najbardziej podoba święto?
1: Dzień Piwowara.
0: Ale to po robocie.
1: Sam nim jestem, także... Można powiedzieć,
0: naprawdę?
1: Że będę świętował, tak.
0: Ty ważysz sobie piwo i potem musisz
1: zdarza
0: je
1: robić? Zdarza się, tak.

0: To ciekawa rzecz, takie bezalkoholowe oczywiście.
1: No oczywiście, pewnie.
0: Z tym napojem to jest taka ciekawa rzecz, kiedyś też rozmawiałam z człowiekiem, który sam waży sobie piwo, że to jest bardzo obfity w witaminy napój.
1: Zwłaszcza witaminy grupy B, tak.
0: Tak. Problem polega na tym, że jak się ma ten napój, to potem trzeba na kłódkę lodówkę zamknąć. Bo
1: nadmiar witamin podobno też jest szkodliwy.
0: Tak, to prawda. Natomiast nie szkodzi usłyszeć, co takiego interesującego dzisiaj będzie w wiadomościach Radio Opole. Reporterzy nasi od samego rana w pracy, a Daniel Klimczak wszystko to zbiera i później prezentuje.
1: Tak.
0: Słuchamy.
1: Za 3 godziny i 12 minut w Zespole Szkół Zawodowych w Krapkowicach targi pracy i debata w ramach kompasu gospodarczego, więc jeżeli ktoś chce wiedzieć, w którym kierunku się należy kształcić, żeby potem mieć co do garnka włożyć, to może się tam wybrać. Oczywiście pod warunkiem, że jest młody i jeszcze cała ta przyszłość przed nim, bo dla nas to już chyba za późno, żeby coś w swoim życiu zmienić, choć kto wie. Także o 10 w Opolu początek obchodów 45. rocznicy powstania Solidarności, a w Kędzierzynie-Koźlu obchody 5-lecia Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych.
0: No to bardzo interesująco zapowiada się ten poniedziałek w wiadomościach Radio Opole. Bardzo Ci dziękuję, Daniel.
1: Proszę bardzo.
0: Najbliższe wiadomości u nas dokładnie za 13.

0: Pytanie tylko zostały do godziny 7. Słuchajcie porannego programu w Radio Opole. Miniony weekend sprzyjał aktywnościom na świeżym powietrzu, między innymi aktywnościom nad wodą. Wędkarzom sprzyjał, krótko mówiąc. A tymczasem mamy informację, że z jeziora Tmuchowskiego wyłowiono kilkadziesiąt kilogramów śniętych małych ryb. Co mogło być tego przyczyną? Do tego tematu wracamy w wiadomościach punktualnie o 7.
1: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
2: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Dzień mamy już blisko. W centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.
4: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
5: Nie ma żadnych zdarzeń na opolskich drogach, informują policjanci. Za to w Opolu zauważamy już większy ruch na wlotach do miasta od strony Zawady Kępy, Lędzin i na rondzie Szczakiela. Mapa powoli nabiera czerwonego koloru, choć kulminacja szczytu komunikacyjnego dopiero przed nami. Prace na krajówkach, 45, zamknięta obwodnica Poborszowa, obiec przez miejscowość i wahadło w Komornie. W stronę Kluczborka zestaw wahadeł od Zawady po Jełową. 46 w trasie do Nysy na wysokości Grabina, remont i wahadło. Zamknięty dojazd do autostrady A4 od strony Przylesia w kierunku węzła Brzeg. To wojewódzka 401. Warunki dojazdy dobre, ale okulary przeciwsłoneczne się przydadzą. Przypominam, w Nysie rozkopana Grodkowska. Autostrada A4 przejezdna w regionie.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: A dziś mamy Światowy Dzień Piłki Nożnej, do tego Dzień Piwowara i Dzień Ręcznika. Na zegarach już godzina 7, pora na wiadomości w Radio Opole.
6: Kraków zdecydował. Prezydent miasta zakończy kadencję przed czasem. Rada Miejska dokończy pracę. Trwa ustalanie przyczyn śnięcia ryb w jeziorze Otmuchowskim.
7: Zebraliśmy około 50 paru kilo ryb.
6: W tym serwisie także najnowszy bilans rosyjskiego ataku na Kijów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak.
6: I zaczynamy od Małopolski. Prezydent Krakowa został odwołany, Rada Miejska zostaje. Jak dowiedziało się Polskie Radio, frekwencja we wczorajszym referendum w przypadku głosowania nad odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego wyniosła 29,79%. W przypadku Rady Miasta była o 0,08 punktu procentowego niższa. Żeby referendum w sprawie odwołania prezydenta było ważne, do urn musiało pójść 27% uprawnionych. W przypadku Rady ten wskaźnik był nieco wyższy i wynosił nieco ponad 30%.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
6: Z jeziora Otmuchowskiego wyłowiono kilkadziesiąt kilogramów śniętych małych ryb. Sprawę badają służby, a wędkarze mają nadzieję, że zjawisko nie zakłóci działań zarybieniowych. O szczegółach mówi Radio Opole Jarosław Pokrętowski z Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Paczkowie.
8: Ichtiolog był zawiadomiony nasz i straż rybacka, kierowniczka zbiornika zawiadomiła WIOŚ. Zebraliśmy około 50 paru kilo ryb.
6: W wiadomościach teraz zagranica. 4 osoby zginęły, ponad 100 zostało rannych. To bilans zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. W nocy z soboty na niedzielę rosyjska armia wystrzeliła ponad 90 rakiet i 600 dronów. Szczegóły zna Mateusz Czmiel.
9: W Kijowie około 30 budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych lub zniszczonych. W całym obwodzie kijowskim uszkodzonych zostało ponad 110 obiektów, z czego ponad połowę stanowią budynki mieszkalne. Atak rakietowy trwał blisko 5 godzin. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że celem uderzenia były, cytując, punkty dowodzenia głównego dowództwa wojsk lądowych oraz wywiadu. Tymczasem doradca ministra obrony Ukrainy Sergiej Flesz przekazał, że cele w Kijowie zostały wybrane jedynie jako pretekst do uderzenia w miasto. Jako przykład podał zakład na Łukianówce, gdzie przez lata wojny rakiety zniszczyły już praktycznie wszystko, co było możliwe, a także teren dowództwa wojsk lądowych, gdzie, jak twierdzi, od pierwszego dnia wojny nikogo nie było. Rosjanie zaatakowali także rakietą Oriesznik. Głowice spadły na garaże w miejscowości Biała Cerkiew.
1: Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
6: Rozpoczęła się trzecia edycja programu Super Zebra. Tym razem umożliwi on przebudowę 21 przejść dla pieszych w regionie. Kolejne 22 zebry doczekają się modernizacji w przyszłym roku. Samorząd województwa przeznaczył na dwuletni program łącznie 5 milionów złotych, mówi członek zarządu regionu Robert Węgrzyn.
4: Program naszym zdaniem bardzo konieczny ze względu bezpieczeństwa, gdzie przemieszczają się dzieci do szkoły. Sam często takimi drogami przejeżdżam, w którym te przejścia inteligentne funkcjonują, bo tutaj mówimy o dwóch rodzajów przejść, czyli takie doświetlane, ale też takie inteligentne, gdzie się zbliża pojazd samochodowy, wtedy sygnalizacja się wzbudza.
6: Pełną listę modernizowanych przejść znajdziecie na stronie internetowej Radia Opole. A wczoraj, kilkanaście minut po 20:00, zakończyło się usuwanie skutków pożaru, który wybuchł na nasypie kolejowym w Starym Koźlu. Jak wiecie z wiadomości, składem relacji Bielsko-Biała-Gdynia podróżowało około 550 osób. Część podróżnych kontynuowała podróż po zmianie lokomotywy, informuje dyżurna stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu, kapitan Elżbieta Zalewska.
10: Te osoby zostały transportowane dwojako, bo część w pociągu pojechała ze stacji Kędzierzyn, część autobusami, a część transportem prywatnym. Pociąg nie był uszkodzony, tylko sieć trakcyjna. Jak lokomotywy odtrącali, to normalnie pociąg ruszył, tylko przy spalinówce.
6: Na zegarach prawie 4 minuty po 7, a w kalendarzu poniedziałek, 25 maja.
1: To przyniesie dzień.
6: O 10:00 w Zespole Szkół Zawodowych w Krapkowicach targi pracy i debata w ramach Kompasu Gospodarczego. Także o 10:00 w Opolu początek obchodów 45. rocznicy powstania Solidarności. Godzinę później w Kędzierzynie Koźlu obchody 5-lecia Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. W południe w Opolu konferencja prasowa posła Rafała Kasprzyka i Stowarzyszenia Centrum. Jej tematem będzie powstanie regionalnych struktur organizacji. Godzinę później w WSB Merito w Opolu początek konferencji dietetycznej poświęconej kwestii prawidłowego żywienia kobiet w ciąży i dzieci. O 14:00 w Prudniku konferencja z udziałem wiceministra sportu Piotra Borysa i posła ziemi opolskiej Tomasza Siemoniaka w sprawie pieniędzy na odbudowę i przebudowę kompleksu basenowego w Prudniku oraz infrastruktury sportowej w Nysie. O 15:30 w Sławięcicach zostaną wręczone dofinansowania dla boiska w Kędzierzynie Koźlu i szkoły w Pruszkowie.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Piękny poranek mamy na Opolszczyźnie, 16 stopni teraz termometry w stolicy województwa opolskiego pokazują. Taka sama temperatura w Głubczycach, w Głuchołazach, w Prudniku, ale z drugiej strony też w Namysłowie, w Kluczborku i w Krapkowicach. 26 maksymalnie dzisiaj w naszym województwie. Pięknie będzie, słonecznie. Jutro jeszcze cieplej.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Jutro jeszcze cieplej, 29 stopni. Prawdopodobnie będzie tak, że termometry pokażą w wielu miejscach w województwie opolskim nawet i ponad 30, więc upał. Witamy gorąco w Radio Opole. Magda Szybińska i Marcin Głowinkowski. 5 po 7.

0: minut po godzinie 7. Ciekawe zjawisko społeczne można dzisiaj z samego rana w poniedziałek zaobserwować w sieci. Wśród takich cytatów motywacyjnych na dobry początek tygodnia znalazłam po pierwsze: łosoś płynie setki kilometrów pod prąd, żeby dotrzeć do celu. Po drugie, wielbłąd potrafi iść przez pustynię setki kilometrów przez wiele godzin bez jedzenia i bez picia. A po trzecie, łatwo gang jechał na rowerze kilkadziesiąt godzin prawie bez spania. Taki cytat motywacyjny na poniedziałkowy poranek. To, co robi Piotr Hanckę, to faktycznie jest prawdziwe zjawisko. Po 53 godzinach i 660 kilometrach znany youtuber Piotr Hanckę, czyli łatwo gang, zakończył swoją charytatywną wyprawę rowerową z Zakopanego do Gdańska. O tym mówiliśmy już w piątkowy poranek w Radio Opole. Na przedmieściach Gdańska witały go tysiące kibiców. Łatwo gang już na dachu piętrowego autobusu przejechał przez centrum miasta na parking przy gdańskim stadionie. Tam fani urządzili mu prawdziwą fetę.
1: Jesteś wielki!
2: Wy jesteście wielcy, naprawdę! Dziękuję ludziom i pamiętajcie, że to jest zasługa nas wszystkich. Przysięgam na swoje życie, że tak jest. I pamiętajmy o tym i duma być Polakiem. Pamiętajmy też o tym.
0: W trakcie swojej wyprawy Łatwo Gang zachęcał do wsparcia zbiórki na rzecz dzieci chorych na dystrofię mięśniową. Jednym z takich podopiecznych fundacji, która leczy dzieci chore na dystrofię mięśniową, jest 8-letni Max, który dzięki zebranym 12 milionom pojedzie na nowoczesne leczenie do Stanów Zjednoczonych. Przyjechał do Gdańska podziękować Łatwo Gangowi za jego akcję razem z rodzicami Anną i Robertem.
3: Zrobił dla mnie wielką akcję. Teraz mam nadzieję, że będzie liderem Polski.
4: My wiemy, że on dostaje bardzo dużo maili po sukcesie pierwszej akcji. To, że udało się akurat nam, no to naprawdę cud. Ale dziękujemy z całego serca. Jesteśmy dozgodnie wdzięczni.
5: Jaki teraz plan?
6: Teraz umawiamy wizytę jak najszybciej. Chcemy, żeby dostał lekarstwo i chcemy pracować, żeby było coraz lepiej.
0: Coś czuję, że gdyby dzisiaj były wybory prezydenckie, to lider byłby tylko jeden. Zbiórka Łatwoganga wciąż trwa. Można wpłacać pieniądze, by pomóc jeszcze jednemu chłopcu, 2-letniemu Wojtkowi, który cierpi na tę samą chorobę co Max.

0: 18 minut po godzinie 7. Przeglądam dla Was stronę internetową Radio Opole. Pisaliśmy Wam o nietypowej interwencji służb w Namysłowie. W sobotnie popołudnie młody mężczyzna wszedł na słup wysokiego napięcia, narażając swoje życie i zdrowie. Na miejsce szybko ruszyli policjanci, strażacy i ratownicy medyczni. Na szczęście cała akcja zakończyła się szczęśliwie. Mężczyźnie nic się nie stało. No i tak myślę sobie, że niektórzy się wspinają na szczyty, żeby zdobyć uznanie. W tym przypadku można mówić jedynie o szczycie głupoty.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
3: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
4: Ja lubię cukierki.
5: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
6: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
7: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
8: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
9: Kiedy przyjedzie tata?
10: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
9: Tata?
11: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
12: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
11: O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata?
13: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
1: Reklama społeczna.
14: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
15: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
16: Do zabawy! Gotowi! Start!
15: W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
17: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
18: Pasjonujesz się fotografią i szukasz miejsca do rozwoju? Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografia w Strzelcach Opolskich zaprasza na nowoczesne szkolenia w profesjonalnym i w pełni wyposażonym studiu. Odkryj moc obrazu i własny potencjał. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation.
19: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
20: Najlepszy bajkowy Dzień Dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
21: Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
22: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
14: Po reklamie.

0: robimy, co możemy, żeby ułatwić Wam ten poniedziałkowy poranek, zwłaszcza na opolskich drogach, które o tej porze zwykle się już kurkują. Gramy dla Was najlepszą muzykę, a informacje prosto z opolskich dróg ma dla Was Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Najważniejsza informacja to taka, że nie ma żadnych poważnych zdarzeń na asfaltach Opolszczyzny. W stolicy regionu spora frekwencja pojazdów na Niemodlińskiej i w lotach do niej z Wojska Polskiego i Pruszkowskiej. Spory korek na rondzie koło Politechniki Opolskiej. Zator formuje się także w okolicach ronda na Placu Konstytucji 3 Maja, szczególnie od budowlanych, a także na lewoskręcie w Luboszycką z Nysy Łużyckiej ustawiła się spora kolejka. Gęsto na Krapkowickiej, wspomnianej Nysy Łużyckiej, Wrocławskiej i na Węźle Wschodnim. Sznur samochodów także do i na Piastowskiej. Przypominam, że można już jechać estakadą koło Centrum Usług Publicznych, ale tylko w jedną stronę, od Ozimskiej do Węzła Wschodniego, który również zapchany. Zamknięty dojazd autostrady A4 od strony Przylesia w kierunku Węzła Brzeg to Wojewódzka 401 w Nysie, Gęsto w centrum, a do tego rozkopana Grodkowska i remont Prusa. Kędzierzyn hamuje na rondzie Milenijnym, wracając na A4 przejezdna.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: Jest 7:30. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski oświadczył, że z szacunkiem przyjmuje wyniki wczorajszego referendum. Jak wiecie z wiadomości, mieszkańcy miasta zdecydowali o jego odwołaniu. Dziękuję za udział w referendum, zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni, napisał w mediach społecznościowych. Ostatnie miesiące były dla mnie ważną lekcją. Nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciałem, przyznał. Wiem też, że część decyzji i emocji wokół nich sprawiła, że wielu mieszkańców straciło do mnie zaufanie. Nigdy jednak nie przestałem myśleć o Krakowie z troską i odpowiedzialnością. Chcę zaapelować o jedno, żeby po tym referendum Kraków potrafił znowu być wspólnotą, dodał Aleksander Miszalski.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: A w nich zagranica. Z przyczyn bezpieczeństwa we wschodniej Łotwie część szkół w tym tygodniu przechodzi na naukę zdalną. W sobotę niezidentyfikowany dron spadł do jeziora i eksplodował. Na razie nauczanie zdalne lub częściowo zdalne ma obowiązywać do końca tygodnia w kilku szkołach w Rzeszycy, gdzie na początku maja drony spadły na puste zbiorniki paliwowe. W szkołach prowadzone będą jednak egzaminy, konsultacje oraz część zajęć dodatkowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała firmę, która zaprojektuje i wybuduje obwodnicę Prudnika. Więcej na ten temat w wiadomościach Radia Opole o 8:00.
4: Będzie to droga jednojezdniowa, dwupasowa. Na realizację tego zadania wykonawca będzie miał 32 miesiące.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 16 stopni, opolskie termometry pokazują bardzo przyjemna temperatura z samego rana. Nie trzeba się za mocno ubierać do pracy, już nawet te krótkie spódniczki, krótkie rękawki, krótkie spodenki do szkoły można ubrać, sandały i skarpety jeszcze. 26 stopni dzisiaj maksymalnie na opolskich termometrach, ten tydzień generalnie pod znakiem lata.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 29 jutro. Pewnie będzie i tak, że i 30 się pojawią na opolskich termometrach. Do tego ani kropli deszczu ma nie spaść aż do najbliższej niedzieli. Chce się żyć.

0: Kwiatkowskiej w Radiopole za rękę. Zawsze wprowadza nas w dobry nastrój, nawet w poniedziałkowe poranki, które nie są łatwe. 22 minuty pozostały do godziny 8. Razem ze mną w studiu Irek Prochera. Cześć.
1: Dzień dobry, panie.
0: Ale powiem ci, że ledwo cię poznałam.
1: Tak, mówisz?
0: Tak się opaliłeś.
1: No tak, to są uroki słońca, które się pojawiło wreszcie i jest z nami. Wystarczy na chwilę wejść i, proszę państwa, lekko się zdrzemnąć i człowiek później sam siebie nie poznaje.
0: Coś tu pachnie. Obiad? A nie, to jednak ja.
1: Proszę uważać, proszę państwa, wychodząc na słońce, bo różne rzeczy się dzieją.
0: A jak się człowiek jeszcze zasłucha w tym, co w radiu leci, to już w ogóle można zapomnieć o Bożym świecie.
1: Taka refleksja czasami jest potrzebna, wsłuchanie się w to, co do nas mówią ludzie, szczególnie ci, którzy wiedzą, co mówią. Moim gościem w porannej rozmowie, bo rozumiem, że do tego nawiązujemy, będzie dzisiaj Rafał Bartek, przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, ale przede wszystkim przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Będziemy rozmawiali o zjeździe Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, który odbył się w sobotę. No i tam padło wiele ważnych słów, również tych krytycznych. Między innymi TSKN zaapelowało o to, by trochę popracować nad edukacją mniejszości niemieckiej, umożliwić jej na przykład powołanie takiej szkoły, w której językiem wykładowym byłby język niemiecki. No i o uzupełnienie tego kształcenia w języku niemieckim, które w tej chwili jest, bo to przebiega dosyć dobrze na poziomie szkoły podstawowej, ale urywa później.
0: Rzeczywiście, jest tak nawet, że w szkole podstawowej w 6 klasie trzeba zadeklarować, czy dzieci, które do tej pory uczęszczały na zajęcia z języka mniejszości narodowej, dalej będą chciały jeszcze w 7 i 8 klasie na te zajęcia chodzić, czy też nie. Czy się to zmienia, więc w którymś momencie rzeczywiście może być tak, że się urywa kontakt z tym językiem.
1: Tak, no i tutaj bito też przy okazji na alarm, że właśnie ze znajomością języka niemieckiego, nawet wśród przedstawicieli mniejszości niemieckiej, szczególnie tego młodszego pokolenia, nie jest najlepiej.
0: No to jest ciekawa sytuacja.
1: Prawda? No taki znak czasu, można by powiedzieć, no ale właśnie padały apele o to, by to zmienić, ale też była refleksja nad stanem relacji polsko-niemieckich, więc do tego też będę nawiązywał.
0: A poranna rozmowa w Radiopole, jak zwykle kwadrans po godzinie 8, można jej słuchać, można ją także oglądać na YouTubie Radiopole i przez stronę internetową www.radio.opole.pl. Tam będzie można zobaczyć, że jest Ireneusz Prochera i ja.

12 minut będzie godzina 8. Wysłuchacie porannego programu w Radio Opole. Ciekawe ogłoszenie się pojawiło w społecznościówkach gminy Byczyna. Nietypowe ogłoszenie, które dotyczy zagubionego barana. W sąsiedniej gminie znaleziono zwierzę, które jak na razie nie potrafi wskazać swojego właściciela, a dokumentów oczywiście przy sobie nie posiadało żadnych. Służby apelują, że niewykluczone, że ktoś z naszej okolicy nie doliczył się jednego sztukowego członka stada i apelują, żeby się zgłosić, jeżeli komuś brakuje takiego rogatego uciekiniera. Śledztwo trwa, ale wszystko wskazuje na to, że ta rogata dusza to jednak była czarna owca.

0: Mieszkańcy Prudnika nie mogą się doczekać obwodnicy. Jest dobra informacja w tej sprawie i o tym powiemy w wiadomościach punktualnie o godzinie 8, ale jeszcze wcześniej wyjedziemy na wszystkie opolskie drogi, które dla Was patrolujemy z samego rana, tak żebyście skutecznie dotarli do celu. Zostańcie z nami.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, Straż Miejska.
4: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
3: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
4: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
2: Złap okazję na wakacje. Jest Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
5: Te systemy przesuwne Kapicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie. Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kapicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
6: Serio? Ale jak?
5: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
7: Sąsiedzki rabat od kapicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kapica.pl.
8: Kapica. Zaufanie na lata.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
12: Autostradą A4 jedziecie swobodnie do granic województwa, ale przypominam, że od strony Przylesia wojewódzką 401 do tego traktu nie dojedziecie, bowiem droga jest zamknięta, to węzeł Brzeg. Naszpikowane remontami są krajówki, na przykład w stronę Kluczborka, wahadłowy zestaw utrudnień od zawady po Jełową, problemy na obwodnicy Kluczborka, to także DK45, tam mamy wahadło, 46 na wysokości Grabina, także trzeba jechać naprzemiennie, to krajowa 46, przypominam, wahadła na wojewódzkich 454 w stronę Namysłowa i 385 w Kopicach w kierunku Grodkowa. Potężny ruch w Opolu, który obserwujemy na Ozimskiej, Piastowskiej, Placu Piłsudskiego, Wrocławskiej, Nysy Łużyckiej, Czynie Modlińskiej, ale też Krapkowickiej. Trwa szczyt komunikacyjny i ma się dobrze. Jeszcze wizyta w Kędzierzynie, tu hamujemy na rondzie milenijnym, na Kozielskiej Jana Pawła, Łukasiewicza czy Racławickiej w Brzegu, wahadło na Włościańskiej.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: 25 maja, dzisiaj poniedziałek, imieniny ma Grzegorz i Magda. Dobra informacja z samego rana. Na zegarach już godzina 8, pora na wiadomości.
13: W takim razie wszystkiego najlepszego.
0: Dziękuję.
13: GDDKiA wybrała wykonawcę obwodnicy Prudnika. W części kraju rozpoczynają się kontrole miejsc wakacyjnego wypoczynku, a mundurowi z Brzegu zatrzymali młodego mężczyznę poszukiwanego listem gończym.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Te wiadomości z kraju, ze świata i z regionu przygotował i prezentuje Daniel Klimczak.
13: Najpierw południe regionu wybrano firmę, która zaprojektuje i wybuduje obwodnicę Prudnika w ciągu drogi krajowej nr 41. Do przetargu stanęło 6 firm. Zwycięska oferta opiewa na 90 milionów złotych. Jeśli nie będzie odwołań od wyniku i uzyskamy pozytywną opinię prezesa Urzędu Zamówień Technicznych, to wkrótce będzie możliwe podpisanie umowy, mówi Agata Andruszewska z opolskiego oddziału GDDKiA.
14: Na realizację tego zadania wykonawca będzie miał 32 miesiące. Będzie to droga jednojezdniowa, dwupasowa. Zaplanowano także budowę 3 rond. Inwestycja przewiduje także budowę 2 obiektów mostowych, wiaduktu nad linią kolejową, a także na wysokości ulicy Jesionkowej.
13: W Rzeszowie rozpocznie się dziś Kongres Bezpieczna Polska. Jego główne tematy to cyberbezpieczeństwo, obronność i rosnące napięcie geopolityczne. Zaplanowano szereg dyskusji poświęconych współczesnym wyzwaniom, z jakimi mierzy się Polska, Europa i świat, mówi jeden z organizatorów, Piotr Chojnacki.
15: Eksperci będą rozmawiać m.in. o zagrożeniach cybernetycznych, bezpieczeństwie sieci telekomunikacyjnych, wykorzystaniu sztucznej inteligencji i technologii satelitarnych, a także o współpracy sektora publicznego z biznesem.
13: W dwudniowym wydarzeniu weźmie udział około 4000 uczestników, w tym przedstawiciele rządu.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
13: Mundurowi z Brzegu zatrzymali 27-latka poszukiwanego listem gończym za włamania, kradzieże i przestępstwa drogowe. Mężczyzna ukrywał się u babci, ale kryminalni ustalili, gdzie może przebywać, mówi aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji.
16: Policjanci ustalili, że mężczyzna ukrywa się w województwie dolnośląskim. Mieszkaniec powiatu brzeskiego został zatrzymany nieopodal jej mieszkania. Funkcjonariusze znaleźli przy nim kilka porcji marihuany i amfetaminy. Mężczyzna trafił już do więzienia. Za wcześniejsze przestępstwa spędzi w więzieniu 2 lata.
13: Do tego grożą mu kolejne 3 lata odsiadki za posiadanie narkotyków. Prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał przez telefon z białoruskim dyktatorem Aleksandrem Łukaszenką. Rozmowa miała się odbyć z inicjatywy przywódcy Francji i miała dotyczyć m.in. relacji Mińska z Unią Europejską i Francją. Reżim Łukaszenki od lat balansuje między zależnością od Rosji a sankcjami Unii Europejskiej. W kwietniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski alarmował, że Rosja znów próbuje wciągnąć Białoruś do wojny. Według słów ukraińskiego przywódcy obserwowana jest tam wzmożona aktywność wojskowa, w tym budowa dróg w kierunku Ukrainy czy tworzenie stanowisk artyleryjskich.
1: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
13: Warmińsko-mazurski sanepid rozpoczyna dziś kontrolę miejsc, w których podczas wakacji mają wypoczywać dzieci i młodzież. Taka prewencyjna akcja prowadzona jest od kilku lat. Chodzi o to, że w 2010 roku zmieniły się przepisy. Zniesiono wówczas obowiązek tzw. kwalifikacji obiektu na wypoczynek, wyjaśnia kierownik oddziału higieny dzieci i młodzieży Jacek Szydłowski.
17: Chcemy po prostu taką prewencję zrobić, by wyeliminować ewentualne uchybienia. Właściciele czy zarządcy obiektów mają jeszcze sporo czasu, żeby uchybienia, które jeżeli wystąpią, by zostały usunięte.
13: I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Opole. Kwadrans po 8. Gościem Ireneusza Prochery będzie Rafał Bartek. To przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego.
18: Ale przede wszystkim przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Będziemy rozmawiali o zjeździe Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Tam padło wiele ważnych słów, również tych krytycznych. Też była refleksja nad stanem relacji polsko-niemieckich, więc do tego też będę nawiązywał.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Okulary przeciwsłoneczne to już teraz tak zwane must have. Będziemy w tym tygodniu mieć naprawdę bardzo dużo słońca. Dzisiaj do 26 stopni, więc do tego jeszcze ciepło. Już teraz opolskie termometry pokazują 18. Będzie jutro jeszcze cieplej, 29 stopni w środę, w czwartek, w piątek i w sobotę też słonecznie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Jak na razie to na następny weekend zapowiada się trochę deszczu i chmury. No, czyżby się tradycji stało zadość i na festiwalu w Opolu ma padać? Oby nie. Magda Szybińska i Marcin Głowiękowski.

0: Reklama.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.
6: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
7: Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
8: Uwaga, uwaga! Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy.
0: Po reklamie.

0: mamy kwadrans po godzinie 8. To jest idealna pora, żeby przenieść się do studia porannej rozmowy, bo tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Naszym gościem jest dziś Rafał Bartek, przewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego, przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce również. Dzień dobry, panie przewodniczący.
3: Dzień dobry, guten morgen, witam bardzo serdecznie.
2: Panie przewodniczący, co miał pan na myśli, mówiąc, że relacje polsko-niemieckie stały się niewidoczne?
3: No bo rzeczywiście obchodzimy w tym roku 35-lecie traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Jeżeli ja sobie przypomnę, jak wyglądały jakieś działania związane z jubileuszami 15-10 lat temu, to były o wiele bardziej widoczne, o wiele bardziej intensywne, o wiele bardziej zajmowaliśmy się tym również jako społeczeństwo, jako też jako grupa społeczna mniejszości niemieckiej. Tymczasem obchodzimy, jakby nie było, okrągły jubileusz. Mieliśmy po wielu latach przerwy w 2024, ale również w 2025 roku konsultacje międzyrządowe polsko-niemieckie, które wcześniej przez lata się nie odbywały za poprzednich rządów, za rządów Prawa i Sprawiedliwości. I było jednak takie oczekiwanie, czy jest dalej takie oczekiwanie, że będzie jakieś nowe otwarcie, że coś się nowego pojawi. Tymczasem mamy takie, bym powiedział, wycofanie tych tematów z przestrzeni, mam wrażenie. Te obchody są bardzo skromne, nad wyraz skromne. Właściwie nie widzimy żadnych większych akcentów. Jedynym chyba większym będzie w chwili obecnej forum, ale w Berlinie, w Polsce ja w ogóle nie czuję, żeby jakieś większe wydarzenia wokół tego jubileuszu, który już jest 17 czerwca, się działo. Więc i tak to odnoszę do samego jubileuszu, ale również w kontekście innych jak gdyby działań, no stało się strasznie tak jakoś cicho, że z jednej strony wydawało się, że przecież ten rząd, jak gdyby no, nowe otwarcie, właśnie spotkania z rządem niemieckim, więc będą też nowe działania, nowe plany, a jest tego stosunkowo, bym powiedział, niewiele, albo bynajmniej tak to, co się dzieje, raczej dzieje się gdzieś właśnie w dużym zaciszu.
2: Ale to sugeruje pan, że temat zacieśniania relacji polsko-niemieckich stał się niewygodnym tematem politycznym?
3: Mam wrażenie, że w Polsce funkcjonujemy, czy polityka funkcjonuje bardzo mocno pod presją strony prawicowej i widzimy, że to na nowo próbuje się w społeczeństwu, że tak powiem, obrzydzić wszystko, co niemieckie, że w pewnym sensie bycie w ogóle Niemcem stało się na nowo obelgą i to powoduje, że mam wrażenie, że rząd czy rządzący bardziej stali się reaktywni w ostatnich latach, czyli reagują ewentualnie na to, co się dzieje na tej scenie politycznej, nie są proaktywni, czyli nie mamy tego kreowania tej polityki, tych relacji i pewnie możemy powiedzieć, że w współczesnym świecie są inne wyzwania, bo są i te globalne, i te europejskie, ale pamiętajmy, że z perspektywy europejskiej te bilateralne między Polską a Niemcami są poniekąd kluczowe dla całej Unii Europejskiej, dlatego tutaj jest ta nadzieja, że jednak mogło się i powinno się wydarzyć więcej.
2: Tym bardziej, że przecież Niemcy są naszym głównym partnerem handlowym.
3: Dokładnie
2: tak. I to się nie zmienia.
3: I to się nie zmienia i to się pewnie w najbliższych latach też nie zmieni, dlatego, że ta zależność jest naturalna zarówno ze strony geograficznej, no tak jesteśmy położeni, że jesteśmy sąsiadami, jak i ze względu na charakter tego, co się dzieje w obecnej chwili w Unii Europejskiej. Mamy wiele małych państw, które choćby nie wiem jak chciały, to jednak nie będą odgrywać kluczowej roli odnośnie przyszłości. Tymczasem Polska i Niemcy absolutnie mają to prawo, jeszcze powiedzmy z Francją, do tego, żeby przejąć tą pałeczkę pierwszeństwa i myślę, że takie też jest w dużej mierze oczekiwanie, że w sytuacji, kiedy zmieniają się relacje globalne, gdzie widzimy, jaką zaczyna rolę odgrywać to, co się dzieje w Azji, na innych kontynentach, że tym bardziej Europa musi być wzmocniona jednością, porozumieniem, choćby w tym Trójkącie Weimarskim.
2: To ja odwrócę trochę to moje pytanie, a może problemem jest stosunek strony niemieckiej do strony polskiej, to może to Niemców należy obwiniać za ten stan relacji.
3: To oczywiście nie jest tak, że to jednostronnie jest problem, chociaż w chwili obecnej mam wrażenie, że jednak po stronie polskiej mamy większy problem w tym zakresie, dlatego, że oczywiście po stronie niemieckiej też, jak ja na to spoglądam, ubywa, a raczej nie przybywa polityków żywo zainteresowanych tematami polskimi. Tych ekspertów, czy tych polityków, którzy rzeczywiście żywo się tym tematem interesuje, jest mniej niż było kiedyś. Niemniej jednak po stronie niemieckiej na przykład mamy czytelnego partnera powołanego przez rząd niemiecki koordynatora do współpracy polsko-niemieckiej, pana Knuta Abrahama, który notabene będzie tutaj niedługo gościł na nasze zaproszenie tutaj w Opolu. Takiego partnera dzisiaj brakuje po stronie polskiej. Był to jakiś czas temu na początku tego rządu profesor Ruchniewicz, jak wiemy, później odwołany, ale co ciekawe, nie tylko on personalnie ze względu na pewne perturbacje polityczne został odwołany, ale stanowisko zostało zlikwidowane. I to już są takie rzeczy, które mówię, no trochę niewykorzystane szanse, no bo rozumiem, że jakieś gremia funkcjonują na innych zasadach w Polsce i w Niemczech, jesteśmy inaczej jako państwa skonstruowani. Niemniej jednak pewne rzeczy powinny się dziać jednak ponad podziałami i perspektywicznie, bo tak jak mówię, dzisiaj w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, choćby ze względów bezpieczeństwa, ale nie tylko, nasze narody, nasze państwa powinny ze sobą współpracować bardzo intensywnie.
2: Ale to oznacza, że ta sytuacja, w której w tej chwili znalazły się relacje polsko-niemieckie, no chyba dosyć mocno utrudnia działalność takich stowarzyszeń jak TSKN, prawda? Bo tam między innymi padały pytania o obecność w tej przestrzeni publicznej, prawda? Mniejszości niemieckiej. Więc jak to wygląda?
3: Rzeczywiście to jest tak, że z jednej strony mamy jakiś komfort ciągłości funkcjonowania i z tego się oczywiście cieszymy, że możemy realizować kolejne projekty, że je kontynuować, rozwijać, usprawniać i to się wszystko gdzieś tam dzieje, ale jest też ta przestrzeń, która jest ponad nami, to jest choćby atmosfera wokół samej niemieckości w Polsce, ale też i działania choćby te w zakresie oświaty, w których potrzebujemy zdecydowanego wsparcia państwa, w którym żyjemy. Znaczy są pewne progi i możliwości, które nam nie są dane bez wsparcia rządzących. I tutaj nie ukrywam, że myśmy na przykład bardzo liczyli na to, że zgodnie z planem działania podpisanym przez obydwa rządy w lipcu 2024 roku, czyli stosunkowo niedawno, gdzie było zapisane, że na nowo ma rozpocząć pracę w nowej formule polsko-niemiecki okrągły stół, no że on rzeczywiście zacznie pracować. Tymczasem zapadła nad tym totalna cisza. Znaczy usłyszeliśmy kilkakrotnie, że jakieś terminy, jakieś rozmowy, byliśmy proszeni o jakieś tam nasze dokumenty programowe, no i na kilka miesięcy przed jubileuszem, tym z najbliższego czerwca, czyli za 2-3 tygodni, zapadła totalna cisza, nic się nie dzieje, nic nie wiemy, żeby miało się odbyć jakieś spotkanie. I to jest taki przykład, że no i tam właśnie, choćby przy tym okrągłym stole, mieliśmy nadzieję, że będziemy mogli poważnie porozmawiać, podebatować na temat tego, co widzimy jako problem, co chcielibyśmy zmieniać. Myślę, że również na to bardzo liczyła strona Polonii w Niemczech i ciągle na to liczymy, bo jednak rok jubileuszowy będzie trwał jeszcze dobre parę miesięcy, więc mamy nadzieję, że coś się odbędzie, ale martwi nas właśnie ta cisza wokół tych tematów.
2: No, tym z jednym z głównych tematów, na które zwracano uwagę podczas corocznego zebrania delegatów TSKN-u na Śląsku Opolskim, no to była kwestia edukacji językowej. Nie ma mniejszości bez znajomości języka. No, tak to możemy uprościć?
3: Absolutnie tak. Znaczy, wiemy, że mniejszość niemiecka de facto przetrwała trochę bez znajomości języka, bo w czasie zakazu, w okresie PRL-u wielu ludzi, ja sam nie znałem języka z domu, tak, dopiero później go poznawałem, a mimo to tożsamość była przekazywana w domach i wiedza i historia była przekazywana, ale im dalej, tym jest oczywiście trudniej bez języka. To jest oczywiste i to jest też doświadczenie innych mniejszości europejskich. Tu nie odkrywamy niczego nowego. Wiemy też choćby z przykładu mniejszości polskiej na przykład na Litwie, no, że oni trwają dzięki bardzo dobrym szkołom z językiem polskim. Tak? Przy wszystkich perturbacjach, problemach te szkoły są, one funkcjonują nieprzerwanie. My takich szkół do tej pory nie mamy, mimo iż były one zobowiązaniem traktatu polsko-niemieckiego, mimo iż są one zobowiązaniem europejskiej karty. Mało tego, te rozwiązania, które funkcjonują od lat 90., kiedy staliśmy się częścią społeczności mniejszościowych w Polsce, bo dopiero wtedy uznano mniejszość niemiecką, one się trochę, że tak powiem, przestarzały, w ten sposób to nazwę, tak? Czyli to rozwiązanie dodatkowej nauki, tych 3 godzin, one są ważne. My mamy świadomość tego, jak istotne one były, szczególnie na początku, i one dalej są istotne, ale choćby to, że nie mamy ciągłości w szkołach średnich, to już jest bariera, z którą się nękamy, potykamy się o nią od wielu, wielu lat i nie potrafimy, jak gdyby, no, przekonać rządzących do wprowadzenia zmian. Choćby to, że jest zbyt mała ilość szkół z nauczaniem w 2 językach, że te rozwiązania prawne w tym zakresie są karkołomne, że one są bardzo trudne do wdrożenia, choćby przez szkoły publiczne, nie chcąc teraz wchodzić tutaj w szczegóły. No i choćby to, że brakuje zupełnie szkół z wykładowym językiem mniejszości, powoduje, że ta znajomość słabnie. I ten brak znajomości, to warto podkreślić, nie jest języka niemieckiego, staje się nie tylko problemem dla samej mniejszości, bo oczywiście dla nas najbardziej, my to najbardziej odczuwamy, ale on staje się za chwilę problemem, czy już się staje problemem dla gospodarki naszego regionu. Bo my co rusz słyszymy o firmach, które przyszły do regionu ze względu na pracowników niemieckojęzycznych i które nie są w stanie wygrywać kolejnych projektów, dlatego że nie są w stanie budować kolejnych zespołów niemieckojęzycznych. Więc ten problem staje się długofalowo problemem nie tylko samej mniejszości. Dlatego na niego tak dramatycznie, można powiedzieć, w pewnym sensie staraliśmy się zwrócić uwagę na naszym sobotnim zjeździe, żeby zwrócić uwagę, że tu musi się coś wydarzyć, jeżeli chcemy, żeby nie tylko sama mniejszość, ale i region, w którym zamieszkuje mniejszość, to nie tylko województwo opolskie, to też województwo śląskie, Warmia i Mazury, w dalszym ciągu miały przewagę konkurencyjną nad innymi regionami w Polsce i w Europie.
2: Rafał Bartek jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście jak zwykle w internecie.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: więcej, kiedy słońce świeci na Polszczyźnie, osoba wybiera rower. To jest taki środek komunikacyjny, którym łatwiej dojedzie się do celu, zwłaszcza wtedy, kiedy są korki. Czy te korki jeszcze na opolskich drogach są? To sprawdza i o tym wszystkim informuje Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Zanim o korkach, to najpierw o zdarzeniach. Mamy w Brzegu na DK39 wypadek. Zdarzenie trzech pojazdów, jedna osoba na ten moment poszkodowana, ale według strażaka mogą nawet być trzy osoby ranne w tym zdarzeniu. Droga jest zablokowana na miejscu. Trzy zastępy Straży Pożarnej będziemy informować na bieżąco. Jeżeli chodzi o korki, owszem są. Obwodnica Opola zapchana na wysokości Sławic. Tam powstają estakady i sznurek pojazdów do tego miejsca. Zahamujecie na Zaodrzu, Niemodlińska, Spychalskiego, Krapkowicka, w centrum Piastowska, 1 Maja i Rejmonta. Tam wszędzie sporo pojazdów. W Kędzierzynie tłok na Rondzie Milenijnym, wzdłuż Kozielskiej w kierunku dworca, a także w Koźlu na Racławickiej i 24 kwietnia, a także Łukaszewicza kolejki do świateł. Na obwodnicy Kluczborka wahadło, remont wiaduktu, a czwórka w regionie całkowicie przejezdna.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze. Wiadomości Radia Opole.
3: 8:30 na zegarach. Współpraca polsko-niemiecka staje się coraz mniej widoczna, ocenił w porannej rozmowie Radia Opole przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturowych w Polsce Rafał Bartek. Jego zdaniem to efekt działań poprzedniego rządu, choć także obecne władze nie wykorzystują w pełni potencjału współpracy. Rafał Bartek przypomniał, że Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym Polski, dlatego dobre relacje mają kluczowe znaczenie dla obu krajów.
1: Są wiadomości Radio Opole.
3: Mimo niepewnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, do Arabii Saudyjskiej podróżuje w tym tygodniu ponad 1,5 miliona muzułmanów z całego świata. Dziś zaczyna się hadżdż, czyli coroczna pielgrzymka do Mekki. Dotarcie do miasta utrudnia również pogoda. W tym tygodniu w Mekce termometry mogą pokazać 47 stopni. To dlatego na dziedzińcu Wielkiego Meczetu umieszczono jeden z największych na świecie systemów klimatyzatorów, a we wszystkich miejscach, które powinni odwiedzić pielgrzymi, działają ogromne wentylatory, rozpylacze mgiełki i system chłodzenia podłóg. Na każdym kroku są też rozdawane butelki z wodą. O bezpieczeństwo ma zadbać około 50 tysięcy pracowników służby zdrowia. Według władz Arabii Saudyjskiej w 2025 roku, gdy temperatura w czasie pielgrzymki przekraczała 50 stopni, podczas wyprawy zmarło 1300 osób. A w wiadomościach o 9, czyli za niespełna pół godziny, powiemy o kolejnej zbiórce przeprowadzonej przez Łatwoganga. Tym razem jechał on na rowerze z Zakopanego do Gdańska.
4: Bardzo mu dziękuję za tą zbiórkę. Teraz mam nadzieję, że będzie liderem Polski.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Łatwo nie było, ale cały gang się zebrał i udało się zebrać także ponad to, co planowano. Już 20 milionów na zbiórce Łatwoganga. 18 stopni teraz na opolskich termometrach, do 26 dzisiaj planują synoptycy IMGW. W słońcu będzie cieplej, a jutro upalnie 29, a nawet 30 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Narzekaliśmy jakiś tydzień temu na deszcze, na wiatry, na to, że pochmurno i zimno, to w tym tygodniu. Można trochę ponarzekać na to nawet, że nam za ciepło i powoli zaprzyjaźniać się z wentylatorami. Klimatyzacja to już w ogóle najprzyjemniejsza rzecz na świecie.

0: katalogu można zobaczyć pojedyncze elementy ludowych strojów oraz pocztówki. A ja tak myślę, że my to możemy mieć takiego swojego nawet opolskiego kandydata do tego katalogu, bo nie od dzisiaj wiadomo, że te opolskie panny, wielkie paradnice kazały sobie poszyć czerwone spódnice.
1: Czerwone spódnice, białe zapaśnice, zajdą na muzykę, stoją jak maśnice.
0: I tak dalej, sialalala. Z innych polskich typowych ubrań ludowych, no to jeszcze tak mamy sandały, obowiązkowo w zestawie ze skarpetkami i koszulka, tak zwana bokserka, potocznie zwana żonobijką. Do kompletu oczywiście siatka z biedry. Styl, szarm, szyk, klasa.

Radio Opole. Gramy dla opolskich kierowców piosenki, dzięki którym auta same się prowadzą. Uważajcie na trasie Brzeg Namysłów, to jest droga krajowa 39. Jak już wiecie, z autopilota Radio Opole zdarzyły się tam dwie osobówki, trzy osoby zostały ranne. Z naszych informacji wynika, że droga jest zablokowana. Jeżeli tam akurat jesteście, dajcie koniecznie znać. A jeżeli gdzieś indziej widzicie utrudnienia, to także dzwońcie pod 774-541-541. A więcej informacji na temat tego, co dzieje się na krajowej 39 już niebawem w autopilocie Radia Opole.

0: Nawet jeżeli jesteście w pracy, jeżeli jesteście obłożeni robotą i fakturami i dokumentami, to dzięki Radio Opole możecie poczuć się trochę jak na wakacjach. Takie przeboje już z pełnym słońcem dla was gramy z samego rana. Za 3 minuty będzie 9:00, o tej porze u nas najnowsze wiadomości z kraju, ze świata i z regionu.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną, obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
2: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
10: Uwaga, zmotoryzowani, aktualizujemy informacje dotyczące sytuacji na DK39 w ciągu ulicy Krakusa w Brzegu. Po zderzeniu dwóch osobówek wprowadzono wahadło. Droga była zablokowana na czas pracy służb. Straż pożarna swoje działania już zakończyła. Nie ma osób poszkodowanych. To najważniejsza informacja. Nikt nie trafił do szpitala. Tłok na drogach stolicy regionu jeszcze widoczny m.in. na Ozimskiej 1 maja czy Plebiscytowej, gęsto na Piastowskiej, Spychalskiego i Wrocławskiej. Na wysokości makro na obwodnicy powstają estakady, więc tam również ciasno. W Nysie wolniej jedziemy bramy Grodkowskiej, wcześniej na samej ulicy Grodkowskiej. No, mamy wykopki. Remont Prusa także w Nysie. W Namysłowie zapychają się ronda. Trzeba zmierzyć się z wahadłami na DK45 w stronę Kluczborka, a także w kierunku Raciborza, gdzie mamy także zamkniętą obwodnicę Poborszowa.
1: Radio Opole. Niezbędne na każdej drodze.
0: 25 maja to jest poniedziałek słoneczny, pogodny, bardzo ciepły dzień w regionie. Na zegarach już godzina 9:00. Startujemy z wiadomościami.
11: W Krakowie policzono głosy oddane we wczorajszym referendum.
12: Referendum jest ważne, zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
11: Łatwo Gang zakończył kolejną zbiórkę, a w porcie m.in. o przegranej opolskich żużlowców.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Ja wiadomości przygotował i prezentuje Daniel Klimczak.
11: Relacje polsko-niemieckie stają się coraz mniej widoczne, tak powiedział w porannej rozmowie Radio Opole przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Rafał Bartek. Nasz gość wskazał, że to m.in. konsekwencja działań poprzedniego rządu, choć jak przyznał, działania obecnego także mogą pozostawiać sporo do życzenia.
13: Obchodzimy w tym roku 35-lecie traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Jeżeli ja sobie przypomnę, jak wyglądały działania 15-10 lat temu, to były o wiele bardziej widoczne, jest dalej takie oczekiwanie, że będzie jakieś nowe otwarcie. Tymczasem mamy, bym powiedział, wycofanie tych tematów z przestrzeni. Te obchody są bardzo skromne, właściwie nie widzimy żadnych większych akcentów.
11: Dobre relacje z Niemcami są kluczowe dla naszego kraju, bo jak przypomniał Rafał Bartek, nasz zachodni sąsiad jest głównym partnerem handlowym Polski.
13: Ta zależność jest naturalna zarówno ze strony geograficznej, jak i ze względu na charakter tego, co się dzieje w Unii Europejskiej. Polska i Niemcy mają to prawo, jeszcze powiedzmy z Francją, żeby przejąć pałeczkę pierwszeństwa i myślę, że takie też jest w dużej mierze oczekiwanie, że Europa musi być wzmocniona jednością, porozumieniem, choćby w tym Trójkącie Weimarskim.
11: Rafał Bartek podkreślał też znaczenie nauki języka ojczystego dla mniejszości narodowych. To, jak mówił, przełoży się także na rozwój gospodarczy regionu.
9: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
11: W Krakowie dojdzie do zmiany na stanowisku prezydenta miasta. Wczoraj odbyło się tam referendum w sprawie odwołania Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. Jego wyniki zna Paweł Pawlica.
14: Frekwencja w przypadku referendum w sprawie odwołania prezydenta wyniosła 29,9%, co oznacza, że Aleksander Miszalski został odwołany. W przypadku Rady Miasta frekwencja była podobna, ale to oznacza, że nie odwołano radnych, mówiła Justyna Habrajska, przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum.
15: Jeśli chodzi o prezydenta, referendum jest ważne, zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany. A jak chodzi o Radę Miasta, referendum jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
14: Oświadczenie napisał już odwołany prezydent Krakowa Aleksander Miszalski i przyjmuje decyzję mieszkańców z szacunkiem. Dziękuję wszystkim krakowianom i krakowiankom za udział w referendum, zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni. Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo, napisał odwołany prezydent miasta w mediach społecznościowych.
11: A za jego odwołaniem opowiedziało się 97,8% głosujących.
9: Twoje radio, twoje wiadomości.
11: Łatwogang dojechał wieczorem do celu wyprawy rowerowej z Zakopanego do Gdańska. W jej trakcie zbierał pieniądze na leczenie dzieci chorych na dystrofię mięśniową. Na ostatnich kilometrach trasy towarzyszył mu Patryk Michalski.
16: Łatwogang był fetowany na ulicach Gdańska jak mistrz.
17: Witajcie, w grupie jest siła.
16: Na dachu piętrowego autobusu Łatwogang przejechał na parking przy gdańskim stadionie. Tam setki fanów podziękowały mu za jego wyczyn. Nie zabrakło też podziękowań od 8-letniego Maxa Tockiego, na rzecz którego Łatwogang zorganizował swoją akcję.
18: Bardzo mu dziękuję za tą zbiórkę, teraz mam nadzieję, że będzie liderem Polski.
16: Dzięki wpłatom udało się też uzbierać 3,5 miliona złotych na leczenie chorego na DMD 4-letniego Adasia Orlika.
11: I jeszcze północ regionu. Kierowcy podróżujący przez Łowoszów w gminie Olesno muszą liczyć się z utrudnieniami. Rozpoczyna się tam rozbudowa prawie 2,5-kilometrowego odcinka wojewódzkiej 494, mówi Arkadiusz Branicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.
19: Będziemy najpierw frezować i wykonywać pracę na poboczach, w związku z tym wahadła muszą być i będą. Prośba o ostrożność, zwracanie uwagi na znaki. Tam wszędzie będą się nie tylko maszyny kręcić, ale również pracownicy.
11: Zmieniona organizacja ruchu ma w tym miejscu obowiązywać do czerwca przyszłego roku.
9: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
11: 4:20 po 9:00.
9: Sport w Radiu Opole.
20: Grzegorz Frankowski, zapraszam na sport. Porażką zakończyli tegoroczny sezon na zaplecze Ekstraklasy piłkarze Odry Opole. Niebiesko-czerwoni przegrali przed własną publicznością z Polonią Warszawa 1-2. Na prowadzenie gospodarzy wyprowadził w 16 minucie Szymon Kobusiński. Po godzinie gry czarne koszule doprowadziły do remisu, a bramkę zdobył Dani Wega. W doliczonym czasie zawodów szalę zwycięstwa na korzyść Polonii przychylił Łukasz Zjawiński.
21: Ja jestem bardzo zadowolony z chłopaków, jak potraktowali swoje obowiązki w przeciągu ostatnich tygodni. Pokazaliśmy, że nawet mecz o banalne 3 punkty to jest bardzo ważny mecz dla nas i cieszę się z postawy. Nie cieszę się z ilości zdobytych goli. Dzisiaj ta liczba niestety jest o 1 gorsza od Polonii Warszawa i gratulacje dla Polonii Warszawa, bo wygrała ten mecz. Ja jestem bardzo zadowolony, że kierunek, który gdzieś tam funkcjonuje, jest właściwy.
20: Mówił Piotr Plewnia, szkoleniowiec Opolan. Odra zakończyła sezon na 12 pozycji. Do Ekstraklasy awansowały Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. W barażach zagrają Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów, ŁKS Łódź i Polonia Warszawa. Z ligi spadły natomiast drużyny z Nicza Pruszków, GKS-u Tychy i Górnika Łęczna. Zmieniamy temat. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego tenisowego French Open w Paryżu. W meczu pierwszej rundy Polka rywalizowała z Eleną Gabrielą Ruzę, ale Rumunka skreczowała przy stanie 7-6, 2-1 dla Polki. W drugiej rundzie jest już tak, że Magda Linet, która ograła Czeszkę Teresę Walentową 5-7, 6-4, 7-6. Dzisiaj w pierwszej rundzie zagra Maja Chwalińska z Chinką Cheng i najlepsza nasza zawodniczka Iga Świątek, która rywalizować będzie z Australijką Emerson Jones. Kanadyjscy hokeiści odnieśli 6. zwycięstwo w grupowej fazie Mistrzostw Świata, które rozgrywane są w Szwajcarii. W meczu grupy B drużyna klonowego liścia pokonała Słowację 5-1. Po dwóch tercjach był remis 1-1, ale w trzeciej Kanadyjczycy pozbawili rywali złudzeń na dobry wynik. W innym spotkaniu tej grupy Dania wygrała z Włochami 3-2 po rzutach karnych. W grupie A Łotwa pokonała Wielką Brytanię 6-0, a Finlandia wygrała z Austrią 5-2. Kanada i Czechy z grupy B oraz Szwajcaria i Finlandia z grupy A mają już zapewniony awans do ćwierćfinału. I na koniec wracamy do regionu. Oka Kolejarz Opole nie zdołał zatrzymać lidera Krajowej Ligi Żużlowej i przegrał przy Wschodniej z Wybrzeżem Gdańsk 40-50. Goście od początku spotkania narzucili wysokie tempo i kontrolowali przebieg rywalizacji niemal do ostatniego biegu. Po tym spotkaniu w tabeli rozgrywek Kolejarz zajmuje 5. pozycję.
3: Pogoda.
0: 20 stopni już teraz, no pięknie to wszystko wygląda, aż przyjemnie pójść do pracy piechotą, jeszcze przyjemniej jak się jest w pracy, wyjść na przykład na pocztę albo chociaż do sklepu po świeżą bułeczkę, do kolejnej kawy. 20 stopni teraz, 26 stopni, w najcieplejszym momencie dnia, jak się tylko wyjdzie z pracy, to przyjemnie będzie się po prostu przespacerować. Jutro upał, 29-30 stopni, no i w tym tygodniu generalnie letnio.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A my mamy już 8 minut po godzinie 9. Witamy Was po raz kolejny w tym samym składzie. Magda Szywińska i Marcin Głowinkowski.

0: Agnieszka Chylińska w Radio Opole. Koniec miesiąca się zbliża, więc taką królową łez to w każdej firmie powinna być księgowa. Mamy 15 minut po godzinie 9. Sprawdzamy, co na 2 tygodnie przed festiwalem słychać w opolskim amfiteatrze. Co jeszcze? I co jeszcze? No tak. To są dźwięki, które teraz słychać z opolskiego amfiteatru. Trwa budowa scenografii. 40 ton, tyle ważą jej tegoroczne elementy. W opolskim amfiteatrze pracuje przy tym ponad 100 osób. Scenę rozświetlać ma około 1000 metrów kwadratowych ekranów LED-owych, na których zainstalowanych ma być 1700 lamp. I co nam wyjaśnił Marcin Michna, realizator światła.
1: Budują się właśnie elementy, które będą zamocowane nad dachem amfiteatru. Również rozpoczynamy programowanie całości oświetlenia i multimediów. Rozpoczynamy je w systemie studia wirtualnego, a za kilka dni rozpoczynamy już ustawianie światła i mamy troszeczkę inną scenografię niż zazwyczaj było można ją zobaczyć w Opolu. Mam nadzieję, że się spodoba.
0: No, sprawdzimy sami na własne oczy już 4 czerwca. Ja sprawdziłam natomiast prognozę długoterminową dla Opola. I tradycyjnie na dzisiaj to na festiwalu ma lać. Wcale nie jesteśmy zdziwieni. Całkiem niedawno zapowiedziano, że opolski amfiteatr ma się w końcu doczekać zadaszenia.
2: Podczas festiwalu jednak widownia chciałaby obejrzeć każdy koncert do końca, nie patrząc na pogodę.
3: Jest to magnes, który przyciąga tutaj tysiące turystów też i w czasie, kiedy nie ma festiwalu, bo wszyscy doskonale wiedzą, z czym należy to piękne miasto kojarzyć.
2: Po przyszłorocznym festiwalu mogłoby się rozpocząć tutaj prace.
0: To są plany na przyszłość. Może uda się po przyszłorocznym na następny festiwal już siedzieć pod dachem. Co do tegorocznego, no do niego zostały tylko 2 tygodnie. Z drugiej strony, jakby tak się wzięło szwagra, to robota może i by się zrobiła nawet w te 14 dni. No z tym, że z tymi remontami to jest tak, albo dobrze, albo szybko, bo szybko wcale nie oznacza.

0: dni. Taki jest tytuł tej piosenki śpiewanej przez Bledkę. Na pewno dłużej niż dwa dni będziemy o tym przeboju pamiętać. Sezon na truskawki mamy w pełni. Jedna z redakcji postanowiła sprawdzić, co w tych truskawkach jest. Fakt, kupił owoce w czterech różnych miejscach Warszawy i oddał je do badań laboratoryjnych. W koszyku znalazły się truskawki z delikatesów, oferujących ekologiczną żywność, owoce z supermarketu, dużego bazaru oraz osiedlowego straganu. No i okazało się, że owoce z natury brudne potrafią być zaskakująco sterylne, a te takie czyściutkie, zapakowane w folię, prawie że błyszczące, wyglądające na najbezpieczniejsze, wcale takie być nie muszą. No, po raz kolejny się potwierdza, że częste mycie skraca życie.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
2: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silezja, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
4: Pasjonujesz się fotografią i szukasz miejsca do rozwoju? Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografia w Strzelcach Opolskich zaprasza na nowoczesne szkolenia w profesjonalnym i w pełni wyposażonym studiu. Odkryj moc obrazu i własny potencjał. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation.
5: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
2: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Po reklamie.

poniedziałkowy poranek. Sporo osób się zastanawia, kto ukradł weekend. Jak to jest, że mieliśmy piątek, a już nagle jest poniedziałek. O kradzieżach teraz. Co szósty Polak jest bezradny po kradzieży PESEL-u. 16% Polaków przyznaje, że nie wiedziałoby, jak zareagować w przypadku kradzieży lub wyłudzenia numeru PESEL. Najbardziej zaskakuje to, że w tej grupie wyróżniają się młodzi z pokolenia Z i osoby z wyższym wykształceniem. Wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie serwisu chroń.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. Co szósty z nas daje sobie ukraść PESEL. No ciekawe, bo z doświadczenia wiem, że co druga z kobiet chciałaby ukraść PESEL młodszej koleżance.

bez względu na to, gdzie nas słuchacie, to z Radiem Opole można poczuć się trochę jak na urlopie, trochę jak na wakacjach, nawet wtedy, kiedy jest się w pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu opublikował w mediach społecznościowych post o tym, że coraz więcej emerytów w Polsce pozostaje aktywnych zawodowo. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących seniorów wzrosła aż o 53% i osiągnęła prawie 880 tysięcy osób. A jak to wygląda na Opolszczyźnie? No, w województwie opolskim ponad 13% emerytów nadal jest aktywnych zawodowo. Bo to trochę tak jest, że emerytura emeryturą, ale rachunki to się za mnie zapłacą, prawda?

0: za 6 minut będzie godzina 10. Piękny dzień na Opolszczyźnie, pogodny, ciepły, słoneczny. W pracy być to czysta przyjemność, pod warunkiem, że ma się dobre towarzystwo.
1: Cześć.
0: W Radiu Opole takie towarzystwo wam gwarantujemy. Iwona Tokarska, Krzysiek Graf, cześć, dzień dobry.
2: Cześć,
0: witaj,
2: cześć.
1: Dzień dobry.
2: No, witamy się jak nie w poniedziałek normalnie, jakby to piątek już był, że tak miło i sympatycznie i fantastycznie.
1: Z takim uśmiechem, że piękna pogoda, że wspaniale.
2: No bo ona kończy za wiesz, minutę.
0: I co ja mam tutaj powiedzieć? To wszystko jest prawda.
2: No cóż.
0: A co tam u was dzisiaj w programie?
1: A dzisiaj będziemy właśnie pytali naszych słuchaczy, jak to zrobić, żeby
0: przetrwać
1: poniedziałek. Dokładnie. Będziemy mieli za to właśnie w ramach takiego podarunku voucher do Fanzeum.
2: I zaprosimy też do takiej akcji Bezpieczna Odra. Słuchajcie, szykuje się niezły spływ skuterami wodnymi Odrą z brzegu aż do Bałtyku, ale po szczegóły to musicie zasięgnąć do Duetu na Fali gdzieś w okolicach po 12. Wow. To wtedy wszystko się wyjaśni, o co chodzi.
0: No, to nieźle nas poniesie w poniedziałkowe
2: tak
0: przedpołudnie i potem popołudnie też. Bardzo dziękuję za dzisiaj.
1: Zostajemy na Fali.
0: Zostajemy. Magda Szywińska, Marcin Głowiankowski. Do usłyszenia jutro.
3: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.

0: Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
2: Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.
3: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
4: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
5: Po reklamie. Poniedziałek to już 25 dzień maja w kalendarzu. Słuchacie Radio Opole. Zbliżamy się do 10. Zatem posłuchajmy najświeższych wiadomości ze świata, kraju i regionu.
6: Papież Leon XIV opublikuje dziś swoją pierwszą encyklikę. W Praszce powstał nowy oddział żłobkowy. W tym serwisie także najważniejsze doniesienia ze świata kultury, które ma dla Was Witold Sułek.
7: Wiadomości Radio Opole. A przed mikrofonem Daniel Klimczak.
6: Nawet 100 miliardów złotych może kosztować wprowadzenie nowych przepisów o jakości wody pitnej, które nakładają dodatkowe obowiązki na samorządy oraz właścicieli i zarządców budynków. Trzeba zrobić wszystko, żeby nie zapłacili za to wyłącznie odbiorcy wody. Jest kilka rozwiązań, tłumaczy ekspert mecenas Łukasz Ciszewski.
8: Zarówno proste wsparcie ze strony utworzonych przez państwo funduszy, które będą finansowały te inwestycje, jak i inne mechanizmy, na przykład zwolnień podatkowych dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, czy wsparcie dla samorządów, które też będą obciążone częścią kosztów.
6: Polskę czeka wdrożenie jeszcze jednej dyrektywy, tym razem tej dotyczącej odprowadzanych ścieków.
7: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
6: Dziś w nowej auli synodalnej w Watykanie zostanie opublikowana pierwsza encyklika papieża Leona XIV. Dokument zatytułowany Magnifica Humanitas poruszy kwestię ochrony godności człowieka w dobie sztucznej inteligencji. Więcej na ten temat wie Urszula Rzepczak.
9: Informacje o tym, że pierwsza encyklika Leona XIV będzie poświęcona sztucznej inteligencji, pojawiły się już latem ubiegłego roku. Sztuczna inteligencja, jej zalety i zagrożenia spowodowane brakiem odpowiedzialnej kontroli były często tematem papieskich kateches. Leon XIV podpisał dokument równo 135 lat po ukazaniu się encykliki Rerum Novarum Leona XIII, która wyrażała stanowisko wobec skutków społeczno-ekonomicznych rewolucji przemysłowej i stała się fundamentem nauki społecznej Kościoła. Ukazująca się dziś Magnifica Humanitas, wspaniała ludzkość, świadczy o aktualności tej nauki w nowych okolicznościach. Swoją encyklikę zaprezentuje dziś sam papież oraz wysokiej rangi watykańscy duchowni i naukowcy specjalizujący się m.in. w teologii politycznej i interpretowalności sztucznej inteligencji.
6: Na ulicach Opola służby usuwają obecnie skutki dwóch zdarzeń. Na ulicy Krapkowickiej przy markecie doszło do potrącenia pieszego. Jak informuje Komenda Miejska Policji, poszkodowana osoba nie odniosła obrażeń. Z kolei na ulicy Budowlanych zderzyły się dwa samochody. Tu także nikt nie ucierpiał. Jednak w tym miejscu możecie spodziewać się niewielkich utrudnień.
7: Wiadomości ważne dla Ciebie.
6: Nowy oddział żłobkowy przy przedszkolu publicznym numer 1 w Praszce jest już gotowy. Zapewni on dodatkowe 24 miejsca, które od września będą funkcjonować na parterze budynku przy ulicy Mickiewicza. Docelowo samorząd chce przenieść cały żłobek pod ten adres, mówi burmistrz Włodzimierz Stochniałek.
10: Budynek jest na bardzo wysokiej jakości wykonany. Także jeszcze brakuje nam tylko sprzętu. No, do września mamy czas, żeby jeszcze sprzęt wyposażyć. Jeszcze dodatkowo plac zabaw też tam powstał. Tutaj też może być czasami szansa dla dzieci, które są w żłobku, żeby przejść do przedszkola. No, będą mogły tylko zmienić piętro i teoretycznie zostać w tym samym budynku. Z tym, że myślę, że wszystkie się nie zmieszczą w tym miejscu, ale to drugie przedszkole, które jest w Praszce, jest bardzo blisko.
6: Utworzenie nowego oddziału kosztowało około 2 milionów złotych. Gmina pozyskała na ten cel 1 700 000 z rządowego programu Maluch Plus. Od początku roku na granicy z Niemcami zatrzymano prawie 300 cudzoziemców zagrażających bezpieczeństwu. To dane Straży Granicznej. W statystykach dominują obywatele Ukrainy i Gruzji. Komendant Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, generał Monika Musielak, przyznaje, że problem wciąż jest poważny. To przede wszystkim osoby, które mają prawo pobytu w Polsce, ale później próbują przedostać się na zachód Europy.
11: Migracja to jest zjawisko, które nie lubi próżni i może mieć ona różne postacie. My teraz na granicy wewnętrznej identyfikujemy migrację wtórną, cyrkulacyjną. Chodzi tutaj o zjawiska migracyjne, gdzie cudzoziemcy nadużywają procedur pobytowych. Są to cudzoziemcy, którzy składają wnioski o pobyt tutaj na terenie Polski.
6: Osoby zatrzymywane na granicy z Niemcami muszą opuścić Polskę. Mają też zakaz wjazdu do strefy Schengen.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
6: 4 po 10.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
12: Witold Sułek. 30 maja w Muzeum Śląska Opolskiego odbędzie się uroczyste pożegnanie z wystawą czasową Książęcy Ogród Sztuk w pokoju Wirtembergów, która przeniosła nas do niezwykłej miejscowości założonej w połowie XVIII wieku, czyli dawnego pokoju. Wątkiem przewodnim spotkania będzie muzyka, dlatego finisarz połączony będzie z koncertem muzyki w wykonaniu niemieckiego zespołu Malinconia Ensemble. W repertuarze pojawią się kompozycje dawnego właściciela pokoju, księcia Eugena von Wirtemberga, a dopełnieniem muzycznej uczty będą utwory Karla Marii von Webera oraz kompozycje innych twórców mających związek z tą miejscowością. Początek wydarzenia o godzinie 17, a wstęp jest wolny. Zmieniamy temat. Już w najbliższą środę w ramach festiwalu Wspólne Centrum organizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu odbędzie się spotkanie poświęcone temu, jak mieszkańcy mogą współtworzyć i współdecydować o przestrzeni miasta, szczególnie w kontekście wspólnych przestrzeni publicznych oraz obszarów społeczno-kulturalnych. W spotkaniu wezmą udział dr Iwona Sobieraj z Uniwersytetu Opolskiego, która przedstawi perspektywę nauk społecznych i ich praktycznego spojrzenia na współdecydowanie w kontekście wspólnego funkcjonowania w przestrzeni miejskiej oraz architekt inżynier Mateusz Mikołajów i dr inżynier Daria Mikołajów, którzy opowiedzą o projektowaniu miasta i przestrzeni z perspektywy architektury. Natomiast przedstawiciele Fundacji GECO pokażą perspektywę organizacji społecznej działającej na co dzień w obszarze partycypacji obywatelskiej i dialogu z mieszkańcami. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.30 w Urban Lab Opole na ulicy 1 Maja.
3: Pogoda.
5: Mamy bardzo przyjemny poranek w regionie. Pierwszy raz do pracy nie założyłam ani katany, ani żadnej kurtki. Po prostu przyjechałam tutaj w krótkim rękawku i jest sam raz. Od 22 do 24 stopni dzisiaj maksymalnie. Noc całkiem przyjemna, od 12 do 14 stopni. Jutro od 24 do 26. Piękny będzie to tydzień.
7: A jak równiutko w tym słońcu teraz staniemy w Opolu, to niby dookoła będzie 22 stopnie, słuchajcie. I 22 także jeszcze w Kędzierzynie, Koźlu, Brzegu i Namysłowie. A po 21 w tej chwili mamy w Kluczborku i Nysie.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Anna zakaże 8 minut po godzinie 10. Rozpoczynamy program, który nazywa się Duet na fali, przed mikrofonami Iwona Tokarska.
7: Krzysztof Rab, cześć i czołem. No a program ten realizuje Marcin Głowienkowski.
5: A śpiewa dla nas Kate Nash.

0: Radio Opole. Zawsze w zasięgu.
1: Reklama.
2: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
1: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
2: Ślub?
1: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
2: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
1: Co prawda, to prawda.
2: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
3: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
4: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
5: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
6: SPZOS w Kędzierzynie Koźlu realizuje projekt rozbudowa budynków wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla samodzielnego publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu na potrzeby opieki onkologicznej. W ramach szczególnej dbałości o pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi przedsięwzięcie zapewni chorym jak najlepszą opiekę, począwszy od wczesnej precyzyjnej diagnostyki, poprzez leczenie oraz monitorowanie efektu terapii, jak i stanu zdrowia leczonej osoby. Prowadzona nadbudowa kompleksu budynku głównego szpitala A1 zagwarantuje pacjentom komfortowe warunki leczenia i opieki. Placówka zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt medyczny monitorujący i wspierający terapię. Głównym celem działań jest skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę, jak i samoleczenie. Inwestycja jest finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia. Inwestycja D1.1.1, rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: Roxy Węgiel i utwór Błękit na antenie Radio Pole, prawie 18 minut po godzinie 10. No to startujemy, mamy nowy tydzień, mamy poniedziałek, a zatem nowy konkurs. A dziś będziemy wam rozdawać vouchery do Fanzeum, taka instytucja, takie Fanzeum mieści się w Gliwicach. Słuchajcie, to jest taka multisensoryczna wystawa światła i koloru. Mieści się, uwaga, aż na 4000 metrów kwadratowych. Inspiruje, bawi, pobudza kreatywność. Mamy tam wystawę światła, wystawę kolorów, tam są eksponaty, które można, nawet trzeba dotykać. I uwaga, też takie strefy, które się nazywają, uwaga, Fan Lab, Fan Art, Fan Photo czy Fan Kitchen. Dokładnie vouchery mamy 4, każdy o wartości 70 zł. A Iwona powie, co trzeba zrobić.
2: Ale wszystkie 4 vouchery, czyli dla całej rodzinki, tak, trafią do jednej osoby. To, tak, to musimy to uściślić. Co zrobić, żeby mieć fan z poniedziałku?
1: O, właśnie.
2: To jest pytanie do was, bo wiemy, że ten poniedziałek to bywa trudny dla wielu osób, więc...
1: nie tylko ten.
2: A niektórzy lubią poniedziałki. A ja jednak jestem z tych osób, które nie lubią poniedziałku, chociaż w takim towarzystwie i Krzycha, i słuchaczy Radio Pole, to jakoś ten poniedziałek można przetrwać. 7745-415-41. Co zrobić, żeby mieć fan z poniedziałku? To jest wasze zadanie.
0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.

0: Słuchacie Radio Opole, mamy już prawie w pół do 11 i w studiu duetu na fali pierwszy gość, dr Bronisława Ogonowski, dyrektorka Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, witam również.
0: A będziemy rozmawiać i będziemy zapraszać na drugi Krajowy Kongres Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Takowy startuje już jutro w Opolu, a dokładnie w Centrum Wystawniczo-Kongresowym, aczkolwiek ma taką formułę też łamaną, bo też sporo konferencji, paneli będzie się odbywało online, ale zasadniczo dwudniowa impreza taka się szykuje. No to ponieważ jest to już drugi kongres, to pytanie moje takie może pierwsze. Taka była potrzeba rzeczywiście, żeby się jeszcze raz zebrać, porozmawiać w gronie ekspertów nad tymi różnymi zagadnieniami właśnie z tego tutaj, z tych tematów psychologiczno-pedagogicznych, tak?
1: No zdecydowanie tak. W tamtym roku pomyśleliśmy o tym, że są konferencje adresowane do pracowników poradni. Dostajemy ofertę i uczestniczymy w tych konferencjach. Organizują te konferencje ośrodki akademickie na przykład. Natomiast myśmy chcieli odwrócić formułę i to my, poradnie, w cudzysłowie, organizujemy kongres dla poradni, ale także dla odbiorców, jakimi są rodzice, nauczyciele, organy prowadzące, a również przedstawicielstwo MEN-u, bo spodziewamy się również pani wiceminister na tym kongresie.
2: I chcą państwo stworzyć taki wspólny stół, przy którym będzie można swobodnie wymieniać się tematami, swoimi spostrzeżeniami, bo na co dzień takiej komunikacji, takiej wymiany myśli chyba trochę brakuje.
1: Zdecydowanie nie. Nie ma takiego miejsca. My chcemy, żeby kongres stał się taką sceną dla naszych sukcesów poradni, bo często spotykamy się z krytyką, z ostracyzmem działań psychologów, pedagogów. Mówią o nas, że jesteśmy producentem dokumentów, że robimy autystów. To nie na tym polega. My byśmy chcieli, żeby szeroko ludzie zobaczyli, szeroko zobaczyli społecznie naszą działalność, nie tylko diagnostyczną, nie tylko te dokumenty, które są z poradni, a także nasze działania właśnie terapeutyczne, wspomagające szkoły i inne formy, w których specjalizują się różne poradnie na terenie całego kraju. Dlatego właśnie zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich poradni, a każda poradnia miała szansę zgłosić się i pokazać, co ciekawego robi w swoim zakresie.
2: A jakie są te najbardziej palące problemy? Muszę przyznać, że tutaj zaintrygowała mnie pani tym spostrzeżeniem, że produkujecie autystów. To są słowa rodziców?
1: No tak, czasami tak się trafia, że mówią o tym nauczyciele, czy mówią rodzice, boją się przyjść do poradni, bo właśnie, że wyprodukujemy. Nie, to nie na tym polega. To jest bardzo skomplikowany proces, żeby zdiagnozować dziecko, a do końca my nie stawiamy diagnozy, dlatego że jest to diagnoza medyczna, więc my tylko wspomagamy służby zdrowia w tym, żeby ta diagnoza była rzetelna.
0: Doktor Bronisława Ogonowski, przypomnę, to dyrektorka Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, jest naszym gościem. Rozmawiamy o drugim już Krajowym Kongresie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Koniecznie zostańcie z nami, bo za chwilę do tej rozmowy wrócimy.

0: 19 minut, wybije godzina 11, a słuchacie Radio Pola. W naszym studiu gości dr Bronisława Ogonowski, to dyrektor Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu. Zapraszamy na drugi Krajowy Kongres Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, który odbędzie się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. I pierwszego dnia podjęty zostanie taki temat: architekci zmiany, diagnoza i relacje. Pani doktor, co to oznacza? Czy my mamy coraz większy dostęp do takich nowoczesnych narzędzi, które umożliwiają nam tę odpowiednią diagnostykę, właściwą diagnostykę?
1: Na pewno tak. Mamy dostęp do narzędzi, różnych narzędzi, ale my będziemy się koncentrowali na zmianach, które zachodzą w przepisach prawa oświatowego i zmianach organizacyjno-formalnych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Ponieważ już blisko rok wprowadza się nowe narzędzie wspomagające szkoły, a mianowicie SRMD, to jest screening rozwoju małego dziecka. W szkołach, w przedszkolach i szkołach będą nauczyciele robili wstępną ocenę rozwoju dziecka. To jest taka ocena funkcjonowania dziecka. Dopiero kiedy zobaczą, że problemy są poważne, wtedy dopiero będą kierowane dzieci do poradni. I o tym będzie mówił w pierwszym dniu naszego kongresu pan dr Radosław Piotrowicz, który jest jednym z autorów, właściwie głównym autorem tych narzędzi i takim ambasadorem tej zmiany i wprowadzania tej oceny funkcjonowania w przedszkolach i w szkołach.
0: Kiedy to ma być wprowadzone w życie, ta zmiana?
1: Od września już formalnie szkoły powinny przeprowadzać

0: wpływamy zarówno terapię, jak i profilaktykę na plan dalszy.
1: No bo to tak uściślimy, w ogóle jest w Opolu akurat jedna taka poradnia, tak, właśnie, natomiast w regionie mamy ich kilkanaście i wy zajmujecie się praktycznie wszystkim, tak, bo ten pacjent może mieć już kilka miesięcy, może mieć kilkanaście lat, czy tam przedszkolak, czy ucząca się młodzież, i to spektrum tych różnych zjawisk, które występują u tej młodzieży, jest wszelakie, przeogromne, domyślam się, tak?
0: Oczywiście, to są wszystkie trudności, jakie napotyka dziecko w okresie rozwoju. Zarówno emocjonalne, mentalne, jak i społeczne. Więc to wszystko, w czym widzimy problem, jest u nas diagnozowane i opisujemy, jakie wsparcie powinno dziecko dostać. Dziecko czy dorosły uczeń, bo dorośli uczniowie szkół naszych ponadpodstawowych również do nas przychodzą.
1: Albo rodzice i nauczyciele, którzy takimi dziećmi się opiekują.
0: Tak, tak. Rodzicom również wspomagamy rodziców, instruując ich, jak powinni pracować z dzieckiem, które ma trudności różnego rodzaju.
2: Pani doktor, a drugiego dnia będzie podjęty temat tych wyzwań cyfrowych, czyli tego przebodźcowania, które nam towarzyszy.
0: Tak, i bardzo cieszymy się, że dołączy drugiego dnia do nas pan doktor Maciej Dębski, który jest jednym z autorów raportów ostatnio bardzo wnikliwie czytanych przez różne gremia, dotyczących właśnie tej higieny cyfrowej, zagrożeń, jakie niesie za sobą cyfryzacja. Ale jest to psycholog, więc będzie mówił w kontekście diagnostyki poradnianej. Również taką interesującą osobą to jest Justyna Suchecka, która dziennikarka, która będzie mówiła z punktu widzenia zupełnie osoby poza poradniami, poza oświatą, ale widzące efekty albo braki oświaty. Chcę mówić, ładnie to nazwała, o poradniach jako o latarni dla dzieci, dla młodzieży z trudnościami edukacyjnymi.
1: Tak, korzystając z okazji, jeszcze na koniec chciałem zapytać, a czy widzi pani, że jest faktycznie więcej takich przypadków, że więcej tych rodziców, tych dzieciaków przychodzi, i czy my mamy pojęcie, z czym to może mieć związek?
0: Jest więcej zgłoszeń do poradni. Tutaj nie da się tego ukryć albo opisać inaczej. Tak, jest więcej zgłoszeń do poradni. Przyczyna jest bardzo różna. Jest to większa świadomość społeczna i rodziców, i nauczycieli. Jest to większa drażliwość może taka rodziców, którzy obserwują dzieci i chcą być spokojni, że dziecko rozwija się prawidłowo. Oczywiście osiągnięcia medycyny również mają tutaj wpływ na to, że dzieci z ciąż zagrożonych trafiają do nas, ponieważ potrzebują wsparcia w różnym bardzo zakresie.
2: Bardzo dziękujemy za wszystkie informacje. Doktor Bronisława Ogonowski, dyrektor Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu, była naszym gościem i zapraszała na drugi Krajowy Kongres Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Dziękujemy bardzo i owocnej pracy właśnie na tym kongresie życzymy.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich zainteresowanych.
1: Dziękujemy za wizytę w studiu.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
2: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
1: Serio? Ale jak?
2: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
3: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
4: Kaplica. Zaufanie na lata.
5: Pasjonujesz się fotografią i szukasz miejsca do rozwoju? Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografia w Strzelcach Opolskich zaprasza na nowoczesne szkolenia w profesjonalnym i w pełni wyposażonym studiu. Odkryj moc obrazu i własny potencjał. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation.
6: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
7: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
8: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
9: Po reklamie.
10: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Mamy dziś poniedziałek i to jest 25 dzień maja. Między innymi Dzień Światowy Piłki Nożnej. A co ważnego w kraju, na świecie i w regionie?
11: Rząd zapowiada konsekwencje wobec sprawców fałszywych zawiadomień dotyczących prawicowych działaczy.
12: Nieuchronność kary powoduje, że więcej takich żartów nie będzie.
11: 10 lat więzienia grozi byłemu dyrektorowi jednego z banków. Wskutek jego działalności klienci stracili prawie 9 milionów złotych w serwisie także o trwającym zarybianiu opolskich akwenów.
13: Wiadomości Radia Opole.
14: A o szczegółach Daniel Klimczak.
11: Sprawcy fałszywych alarmów poszukiwani, od tego zaczynamy. W sobotę po zgłoszeniu służby siłowo weszły do mieszkania członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Przedstawiciele rządu podkreślają, że działania prowokatorów są wymierzone w bezpieczeństwo państwa. Opozycja domaga się wyjaśnień. Część polityków Prawa i Sprawiedliwości żąda dymisji szefa MSWiA. Komentarze w tej sprawie zebrała Sylwia Białek.
15: Śledztwo w sprawie fałszywych alarmów nadzoruje prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów. Na pilnej naradzie spotkali się wczoraj przedstawiciele rządu. To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak fałszywe zgłoszenia komentował premier Donald Tusk. Zaznaczył, że państwo użyje wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje. Jeden z założycieli Gromu, pułkownik Krzysztof Przepiórka, podkreślił na antenie Polskiego Radia, że służby zareagowały właściwie. Kluczowe jednak jest wykrycie sprawców.
12: Nieuchronność kary powoduje, że więcej takich żartów nie będzie.
15: Opozycja i otoczenie prezydenta działania rządu krytykują. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby związane z prawicą. Resort spraw wewnętrznych odpowiada, że sprawcy nie pozostaną bezkarni, a o działaniach służb na bieżąco jest informowany premier.
11: Były dyrektor departamentu jednego z banków usłyszał zarzuty oszustwa na kwotę prawie 9 milionów złotych. Grozi mu 10 lat więzienia. Śledczy ustalili, że klienci banku byli wprowadzani w błąd przy sprzedaży funduszy inwestycyjnych. Według prokuratury fundusze te działały podobnie do piramidy finansowej, a pieniądze dla wcześniejszych inwestorów miały pochodzić głównie z wpłat kolejnych klientów, informuje rzecznik prokuratury regionalnej w Łodzi Krzysztof Kopania.
16: Zawirowania ze sprzedażą kolejnych certyfikatów nie pozwalały na pozyskiwanie pieniędzy, które dawałyby możliwość nie tylko osiągnięcia zysków, ale nawet zwrotu ulokowanych środków.
11: Według śledczych bank nie sprawdził dokładnie działalności funduszy.
13: Informacje z regionu.
9: sezonu zawsze na czas.
11: Wiosna to idealny moment dla zarybiania opolskich rzek i jezior. Właśnie teraz trafia do nich węgorz, sandacz, pstrąg i wiele innych. Najbliższa akcja zarybiania węgorzem jest zaplanowana na środę w Turawie, mówi dyrektor Biura Okręgu PZW w Opolu Jakub Roszuk.
17: Następne zarybienie w czerwcu będzie zarybienie sandaczem, też takim sztandarowym gatunkiem potrzebnym. Głównie tutaj jest zbiorniki zaporowe, ale też zarybienie rzeki Odry. Dużo rzeczy już się wydarzyło, bo zostało zarybione rzeki miętusem, kleniem, świnką. Też teraz realizowaliśmy duże zarybienie rzeki Białej Głuchołaskiej, pstrągiem potokowym.
11: Jak słyszymy, opolscy wędkarze z niecierpliwością czekają na pierwszy dzień czerwca.
17: Czerwiec to jest też otwarcie możliwości łowienia sandacza, bo się kończy okres ochronny i z 1 czerwca bardzo wyczekiwany moment, tak jak było od 1 maja, możliwość wędkowania szczupaka. Opolszczyzna jest znana z sandacza i z całego kraju ludzie tutaj zjeżdżają.
11: Kolejna tura zarybień jest planowana na jesień.
18: Słuchaj faktów, nie plotek.
11: W przyszłym miesiącu ma zostać ogłoszony przetarg na budowę nowego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Burmistrz tej gminy, Krzysztof Cebula, zapowiada, że będzie to jedna z największych inwestycji w ostatnich latach.
19: Budowa urzędu jest niezbędna dla Pruszkowa. Obecny budynek nie nadaje się do żadnego remontu. Żadne służby nie dopuściłyby tego obiektu do użytkowania.
11: Inwestycja ma kosztować ponad 12,5 miliona złotych. I jeszcze informacja dla kierowców. Nie ma już utrudnień na Krajowej 30C9C w Brzegu. Służby zakończyły usuwanie skutków zderzenia dwóch osobówek, do którego doszło o 8 na wyjeździe z miasta w kierunku Namysłowa. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. W południe przywita się z Wami Justyna Maćkowiak.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
10: Upewniłem się, spojrzałem przez okno, a tam
14: nie
10: piękne, błękitne niebo.
14: Pogody?
10: Nie, no absolutnie, byłoby to szaleństwem przy takiej aurze, jaka aktualnie jest za oknami. Od 22 do nawet 24 stopni, żadnego deszczu w tej prognozie nie ma, dużo słońca, dużo błękitu, a mało chmur. Wiatr dziś taki słaby, umiarkowany, północno-zachodni. W nocy też niebo takie prawie bezchmurne, no i od 12 do 14 stopni. Z tego, co pamiętam w ostatnich czasach, no to chyba najcieplejsza noc przed nami od, nie wiem, miesięcy kilku.
14: Myślałam, że od jakichś prehistorycznych czasów.
10: Nie, ale od zimy jakoś.
14: Po 21 stopni aktualnie mamy w Kluczborku i w Nysie, w Namysłowie, w Brzegu, w Opolu i w Kędzierzynie-Koźlu po 22 stopnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
14: A na zegarze już 5 minut po godzinie 11. Wspólnie umilamy sobie ten poniedziałek, chociaż te promienie słońca też robią robotę. Witajcie, kochani, Iwona Tokarska.
10: Krzysztof Rabczewski, czołem. No i oczywiście Marcin Głowinkowski też z nami.

0: Reklama społeczna.
1: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
5: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
9: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
10: Uwaga, uwaga! Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na Twoje komfortowe zakupy.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: I tak się składa, że my w Radiopole mamy dzisiaj taki voucher dla całej rodziny właśnie do Fanzeum w Gliwicach. Dokładnie każdy bilet jest o wartości 70 zł, a jest to do wykorzystania w na przykład strefie Fan Art, Fan Lab, Fan Tuban, to na przykład taki kolorowy labirynt przestrzenny, który dostarcza dzieciom mnóstwa frajdy i ruchu. Jest też Fan Foto, no mnóstwo atrakcji na cały dzień dziecka, tak sobie myślę.
2: Dużo fanu można by podsumować, no to w związku z powyższym pytanie dzisiaj brzmi do Was takie. Co zrobić, żeby mieć fan z poniedziałku? 774-541-541. No i okazuje się, że macie sporo pomysłów.
3: Fanzowy poniedziałek to znaczy, by wszystko się udało, by to, co robimy, sens miało, byśmy zdrowi byli, byśmy wiedzieli, czego nie wiemy.
2: O, proszę, tak filozoficznie pani skończyła.
1: A niektórzy na przykład nie wiedzą, że w przyszły poniedziałek jest Dzień Dziecka, bo to wtedy wypada 1 czerwca.
2: Ja nie wiedziałem.
1: No
2: ale
1: to
2: fajnie.
1: Ale nie możesz już wziąć udziału w naszej zabawie.
2: Nie, ale
1: to
2: fajnie.
1: Tylko dla słuchaczy Radio Opole.
2: Nie szkodzi, i tak się cieszę.
1: 774-541-541. Halo, halo.
4: To ja sobie poradziłam. Znalazłam po prostu antidotum. Każdy poniedziałek spędzam do klubu seniora, ale niech ta nazwa nie zmyli, bo ten klub na każdego czeka. Czy sama, czy z koleżanką, czy z mężem. Tam zawsze pięknie i wesoło bywa. A ta gimnastyka, rozciąganie, takiego powera daje, że jeszcze obiad ugotuje.
2: No pięknie, fantastycznie, ażby się człowiek chciał zapisać. Ale to wszystko kwestia czasu.
1: Ażby się chciało porozciągać, żebym jakiś pomysł na obiad znalazła.
2: No to ja myślę, że jak takie osoby pojadą do Fanzeum, no to będą miały dużo fanów, rzeczywiście, bo widzę, że jest generalnie optymizm w narodzie. Dzwońcie i podpowiadajcie dalej, mamy jeszcze sporo czasu, żeby rozstrzygnąć ten konkurs. Do kogo powędrują takie 4 vouchery? Do Fanzeum o wartości 70 zł każdy.
1: Idealny prezent na Dzień Dziecka.
2: Dokładnie. I nawet tego dużego dziecka też. Co zrobić, żeby mieć fan z poniedziałku? 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.

0: 28 minut po godzinie 11. Gorąca prośba do nas dotarła. Zaginął pies rasy Golden Retriever o imieniu Dyzio i jego właściciel, nasz zaprzyjaźniony kapitan Ryszard Sobieszczański, prosi o pomoc w znalezieniu pieska. Ten zaginął w lesie w Surowinie koło Wrnicy nieopodal wieży obserwacyjnej.
1: No i teraz uważajcie, bo będę podawał rysopis Dyzia. Rasa Golden Retriever, czyli taki biszkoptowo-złoty, no zapewne zawsze uśmiechnięty i merdający jak to goldeny. Wiek to 1,5 roku. No i pies, uwaga, miał na sobie obrożę treningową. No i być może ciągnie gdzieś za sobą taką 2-metrową czarną smycz, bo razem z tą smyczą zaginął. A zaginął 23 maja, czyli w sobotę około 17.30.
0: Ważne, by ta informacja dotarła do wszystkich, którzy mieszkają w okolicy Dobrzenia Wielkiego, Czarnowąsu, Świerkli, Brenicy, Kup, Łubnien, Masowa, Surowiny i wszystkich miejscowości w promieniu 30 km od Brenicy. Najważniejsze jest dla nas, aby Dyzio wrócił cały i zdrowy do swojego brata, który tęskni wraz z całą rodziną, przekazuje właściciel.
1: No i uwaga, słuchajcie, jest nagroda dla znalazcy i to jest 5000 zł. Po wszystkie szczegóły można dzwonić, jeśli ktoś jeszcze chce coś dopytać, albo znalazł Dyzia, pod numer 606 881 176, ale też do godziny 14 jeszcze śmiało możecie dzwonić na nasz radiowy numer, dobrze wam znany, 774-541-541, a my wszelkie informacje, oby jak najbardziej pomyślne, kapitanowi Sobieszczańskiemu oczywiście przekażemy.

0: jak dobrze, że jesteś łatwo gangu i przydarzyłeś się nam w Polsce. Tak mi się aż chce powiedzieć, bo po prostu jestem bardzo mocno poruszona tym młodym człowiekiem. Oglądałam wczoraj do późnego wieczora i nawet mocno się wzruszyłam, kiedy ostatecznie dotarł do mety, do Gdańska. Tam go w ogóle przywitano fajerwerkami, okrzykami. No było to cudowne. Ponad 20 milionów złotych zebrał już łatwo gang dla chłopców cierpiących na dystrofię mięśniową Duszena.
1: No dokładnie tak. YouTuber, słuchajcie, przejechał w sumie 662 kilometry na rowerze z Zakopanego do Gdańska. 8-letni Maksio i 4-letni Adaś dzięki właśnie tej zbiórce będą mieli szansę na leczenie za granicą. No a łatwogang, jak to łatwogang? No już rozpoczął kolejną zbiórkę na terapię 2-letniego Wojtusia. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
2: Na innowacyjne leczenie 8-letniego Maxa w Stanach Zjednoczonych potrzeba w sumie 15 milionów złotych. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. To rzadka choroba genetyczna, powodująca stopniowy zanik i osłabienie mięśni. Łatwogang pomógł zebrać brakujące 12 milionów na terapię. Następnie zebrał 3,5 miliona dla chorego 4-letniego Adasia, mówi mama chłopca Alicja.
3: Piotrku, dziękujemy, że uzbierałeś całą kwotę dla Maxa i że teraz pomagasz nam. To jest dla nas po prostu wygrana na loterii.
2: Po sukcesie pierwszej i drugiej zbiórki influencer Piotrek postanowił stworzyć kolejną zbiórkę, tym razem dla Wojtusia.
4: Brakuje nam jeszcze 12 milionów dla Wojtusia. Może komuś się uda jeszcze złotówkę.
2: Dystrofia mięśniowa prowadzi m.in. do problemów z chodzeniem, oddychaniem i pracą serca. Nie jest możliwe jej całkowite wyleczenie, ale nowoczesna, innowacyjna terapia genowa może spowolnić rozwój choroby. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Te 12 milionów, o których mówił łatwogang, no to już dawno jest nieaktualna sprawa, bo dobra informacja jest taka, że zbiórka na Wojtusia przekroczyła już 10 milionów złotych, więc brakuje jeszcze niecałych 5, żeby uratować kolejnego malucha.

0: Już tylko 10 minut pozostało nam do południa. Jeszcze jedna ważna informacja, bo co prawda dziś poniedziałek, ale nie wiem, czy każdy wie, że za nami bardzo udany filmowo weekend. Paweł Pawlikowski zdobył na festiwalu w Cannes Złotą Palmę za reżyserię Ojczyzny. To jest taki jego najnowszy film, dzieło o niemieckim pisarzu i laureacie Nagrody Nobla Tomasie Manie. Radości z nagrody nie kryją nie tylko oczywiście fani kina, ale także koproducenci i sponsorzy filmu.
1: Ponad 860 tysięcy złotych wydane przez Śląski Fundusz Filmowy na dofinansowanie filmu Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. To dobra inwestycja, mówiła w Polskim Radiu Katowice Ewa Sadkowska, dyrektorka instytucji filmowej Silesia Film. Jak dodała, nagrodzona na festiwalu w Cannes produkcja realizowana była w kilku lokalizacjach na terenie województwa śląskiego, między innymi w Bielsku-Białej i Cieszynie.
2: 8 dni zdjęciowych w województwie. Wszystko zaczyna się od Bielska-Białej. Udadzą się Państwo w podróż do hotelu Metropol i to jest właśnie Bielsko-Biała, Bank Gospodarstwa Krajowego. Kolejna podróż do Weimaru, czyli do Cieszyna, do Teatru Polskiego. Tam Państwo wysłuchają poruszającego odczytu Tomasza Manna. A na koniec Sławików, okolice Gliwic, założenie pałacowe.
0: Polska premiera filmu, dodajmy, zapowiedziana jest na 19 czerwca. W Katowicach odbędzie się też uroczysta taka śląska premiera Ojczyzny, dodaje Ewa Sadkowska.
2: Daty jeszcze Państwu nie podam. Jesteśmy wciąż w rozmowach. Co jest pewne, to 19 czerwca już mogą Państwo zobaczyć film w najlepszych kinach, studyjnych oczywiście.
1: No to przypomnijmy, film Ojczyzna to zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o Tomasie Manie, który żyje od lat na emigracji.
0: Żyjąc
1: od lat na emigracji, wraca po II wojnie światowej do Niemiec.
0: No tak, a ja jeszcze tylko dodam, że właśnie film Pawła Pawlikowskiego koncentruje się dokładnie na relacji między pisarzem a jego córką. No i oni taką wspólną podróż odbywają właśnie samochodem przez te podzielone po wojnie Niemcy. Główne role w tym filmie zagrali Hans Zichler i Sandra Hüller. Beyond region.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
1: Po reklamie.
4: W kalendarzu poniedziałek to 25 dzień maja. Imieniny dzisiaj obchodzą Magda i Grzegorz. Wszystkiego najlepszego. Na zegarze już 12. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości w Radiu Opole.
5: Cztery zadania do tegorocznego budżetu obywatelskiego zgłosili mieszkańcy Głubczec.
6: Wszystkie zadania przeszły pozytywnie weryfikację formalną.
5: Jeszcze do 14 można wziąć udział w targach pracy i edukacji w Krapkowicach. W wiadomościach także warunki porozumienia USA z Iranem. Umowa nie została jeszcze podpisana.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Justyna Maćkowiak. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Mamy utrudnienia w Zdzieszowicach na ulicy Piastów. Tuż przed godziną 11 doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych, którymi łącznie podróżowały cztery osoby. Jedna jest pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Stworzenie strefy relaksu na basenie miejskim, budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej wraz z biblioteką plenerową czy klubu darta na stadionie sportowym Polonii oraz zakup apteczek i urządzeń do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. To propozycje mieszkańców Głubczyc w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Samorząd przeznaczył na ten cel 150 tysięcy złotych. Mieszkańcy będą mogli oddać swój głos na najlepszą ich zdaniem propozycję między 8 a 12 czerwca. Głosowanie internetowe potrwa dwa dni dłużej, informuje Kazimierz Bedryj, zastępca burmistrza Głubczyc.
6: W tegorocznej edycji wpłynęły nam cztery wnioski, cztery zadania w ramach budżetu obywatelskiego. Są to zadania w zakresie przygotowania wspólnej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej i aktywności fizycznej i jedno zadanie z udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie zadania przeszły pozytywnie weryfikację formalną oraz mieszczą się w kwocie 150 tysięcy złotych, jaką przeznaczyliśmy w tym budżecie.
5: Wyniki głosowania poznamy 3 lipca.
0: To dzieje się teraz w regionie.
5: Edukacja, rynek pracy, biznes oraz najnowsze technologie to elementy dzisiejszych targów pracy w Krapkowicach. Można wziąć w nich udział do 14 przy Zespole Szkół Zawodowych imienia Piastów Opolskich. Na dziedzińcu zamku z udziałem pracodawców, instytucji rynku pracy, uczelni, służb mundurowych i partnerów gospodarczych działa strefa targowa, a w szkolnej auli w formule kompasu gospodarczego odbywa się część merytoryczna. Stany Zjednoczone i Iran zbliżają się do porozumienia kończącego wojnę. Projekt ma przewidywać otwarcie cieśniny Ormuz i dalsze rozmowy o programie atomowym Teheranu. Umowa nie została jeszcze podpisana.
8: Projekt przewiduje kilka etapów. Najpierw miałoby dojść do formalnego zakończenia wojny. Potem cieśnina Ormuz zostałaby stopniowo otwarta dla żeglugi, a Stany Zjednoczone zniosłyby blokadę irańskich portów. Według agencji Associated Press oraz Reutersa w grę wchodzą też czasowe zgody na sprzedaż irańskiej ropy. Najtrudniejsze punkty to irański program atomowy i kontrola nad cieśniną. Waszyngton chce, by Iran oddał zapasy wysoko wzbogaconego uranu. Teheran mówi, że rozmowy trwają, ale sporne kwestie nadal są nierozwiązane. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Festiwal Karla Marii von Webera ponownie zagości w pokoju. Na początku czerwca, w 200. rocznicę śmierci kompozytora, przez 3 dni będzie można zanurzyć się w dźwiękach muzyki klasycznej. To już 23. festiwal muzyki zabytkowych parków i ogrodów i po raz drugi w oprawie m.in. muzyków z Filharmonią Polskiej. Zaczynamy w Boże Ciało 4 czerwca o godzinie 16 w Kościele Ewangelickim. Zaprasza Hubert Kołodziej, prezes Stowarzyszenia Pokój.
9: Będą wykonane m.in. wariacje na temat z opery Silvana, niemieckie pieśni, sceny i arie z opery Wolny Strzelec, także duety z trzeciego aktu opery Oberon.
5: Festiwal potrwa do soboty 6 czerwca. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Na koniec wiadomości jeszcze smutna informacja. Zmarł Stanisław Janicki, krytyk filmowy, historyk kina, a także pisarz, dziennikarz i scenarzysta. Popularność zdobył, prowadząc ponad 30 lat własny program w Telewizji Polskiej zatytułowany W Starym Kinie. Był to najdłużej nadawany program filmowy w historii naszej telewizji. Przyciągał miliony widzów. Stanisław Janicki zmarł w wieku 92 lat.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Jest naprawdę słoneczny i piękny poniedziałek, od 22 do 24 stopni maksymalnie. Przed nami też bardzo przyjemna noc z temperaturami w okolicach 14 stopni. Jutro od 24 do 26 i z dnia na dzień ta temperatura będzie nam się podnosić. Słuchajcie, w piątek 26-27 stopni nawet.
7: No a w Opolu w tej chwili mamy już 23 stopnie, no i 23 także w Brzegu, na Mysłowie i Kędzierzynie-Koźlu, po 22 w Kluczborku i w Nysie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Anna zakaże 5 minut po godzinie 12. Dzień dobry, w poniedziałkowe popołudnie mówią Iwona Tokarska.
7: Krzysztof Rab, cześć i czołem. Nadal jest z nami Marcin Głowinkowski. No i chyba najbardziej utytułowany
4: i lubiany doktor.
7: Doktor, piosenkarz wśród dentystów, chciałem powiedzieć.

0: Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata?
10: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
11: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
10: O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata?
12: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
15: Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.
16: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
13: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: Mamy już prawie 17 minut po godzinie 12. No i właśnie do tego Fanzeum w Gliwicach teraz będziemy Was zapraszać, bo uwaga, mamy vouchery i nie zawahamy się ich użyć. To dokładnie są 4 vouchery, no wartości każdy 70 zł. Jedna osoba, która wygra, będzie mogła zabrać całą ferajnę rodzinę albo znajomych.
2: Yay!
1: Właśnie tam, a tam to słuchajcie, na 4000 metrów kwadratowych multisensoryczna wystawa światła, koloru. Między innymi mamy tam tak, strefy Fan Lab, Fan Art, Fan Photo, Fan Kitchen. Bardzo dużo fanu tam generalnie mam wrażenie będzie, jeśli się tam pojedzie. Obiekt jest tak zaplanowany, żeby dostarczył sporo dobrej rozrywki i wiedzy też osobom w każdym wieku.
2: A pytanie do Was jest następujące. Co zrobić, żeby mieć fan z poniedziałku? 774-541-541.
3: Cześć. Nie traktujmy poniedziałku zbyt osobiście, a podejdźmy do niego jak dzieci, z ciekawością ustawioną na 100%. Pozdrawiam.
1: No gdybym ja tak podszedł jak dziecko do tego poniedziałku, to by było rano jak budzin. Nie wstaję i nie dzwoni. Więc
2: nie chcę owsianki.
1: Nie chcę.
2: Ja dzisiaj zjem budyń.
1: I tuptasz nóżką wtedy i nie. Tak. Ale później bym żałował, bo przecież jest fan. Jest fan?
2: Jest fan. No, słuchajcie, jeśli chcecie sprawić swoim dzieciom fan poniedziałek, za tydzień, 1 czerwca, to wtedy akurat będzie Dzień Dziecka. No to dzwońcie do nas śmiało pod 774-541-541. Próbujcie, kombinujcie, o wesoło nam odpowiadajcie, co zrobić, żeby mieć fan z poniedziałku.
0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.

0: Tania Karwan w utworze Wiem, co było warte na antenie Radia Opola. W studiu Radia Opole kolejni goście i też powiem szczerze, warto ich znać. Krzysztof Dzienniak, społecznik i podróżnik z Lewina Brzeskiego, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: A także Bogdan Wyczawski, to prezes WOPR Brzeg, oddziału powiatowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No a spotykamy się w tak zacnym gronie dlatego, żeby powiedzieć o najnowszym pomyśle, ja nie wiem czy Krzysztofa, czy waszym wspólnym, ale akcja Bezpieczna Odra nam się szykuje. O co chodzi, to musicie już powiedzieć wy, panowie.
3: Panie Bogdanie.
2: To Krzysztof może powie, bo on tu jest...
0: No ja wiedziałem, że to jest spirit moment.
1: Znaczy może nie jestem pomysłodawcą, bo to chyba Krzysień Czmionek, czyli członek WOPR-u Brzeskiego, był inicjatorem tego, ja się do tego podłączyłem, żeby to spiąć wszystko.
0: Bo tobie różne akcje po prostu wychodzą.
1: No staram się. Staram
0: mimochodem
1: się.
0: Nawet.
1: No, ale są ode mnie lepsi, 12 milionów chyba wczoraj.
0: To
1: wiemy,
0: prawda,
1: wiemy, o kim
0: to
1: mówimy.
0: Prawda, wiemy, o kim
3: już ponad
0: mówimy.
3: 20.
0: O, widzisz?
1: A ja jeździłem.
0: Kiedy my tu sobie gadu, to tam wiesz, ja, licznik bije.
3: Wróćmy jednak do Bezpiecznej Odry.
0: Tak.
1: Natomiast Bezpieczna Odra to jest taki projekt, który zakłada happening, przepłynięcia z brzegu ze stanicy Woprowskiej do Świnoujścia, wpłynięcia rzeką Odrą do Bałtyku. To jest ponad 540 km skuterami wodnymi. Ma to na celu zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na akwenach wodnych, szczególnie właśnie na Odrze, gdzie pojawia się coraz więcej tych sprzętów motorowodnych. Ludzie robią naprawdę gigantycznie duże ilości uprawnień, kupują te maszyny, które są tak naprawdę bardzo niebezpieczne. A naszym celem jest pokazanie...
3: Chodzi ci o skutery, tak?
1: Skutery, łodzie.
0: Bo te napędzane silnikiem, te szybsze i te takie głośne
1: tak
0: i niebezpieczne.
1: Tak? One są bardzo niebezpieczne. Okay. Jeżeli są w rękach kogoś, kto na przykład był tylko 2 godziny na kursie i coś tam sobie popatrzył, przypłynął kawałek, bo są takie kursy.
0: Jakiś tam papierek ma i już myśli, że jest kapitanem, tak?
1: Dokładnie. A my tutaj chcemy zwrócić na to uwagę i chcemy zachęcić wszystkich, którzy mają takie dokumenty, żeby właśnie korzystać z naszej pomocy do szkolania się weekendowego w wakacje i tu z prezesem i z całą grupą będziemy starali się takie realizacje robić, że każdy będzie mógł po prostu zapisać się, przyjść na takie szkolenie i udoskonalić swoją jak gdyby technikę jazdy i bezpieczeństwa.
3: Panie Bogdanie, to ile właśnie WOPR w brzegu posiada takich skuterów?
2: W stanie obecnym mamy tylko jeden skuter. Liczymy na to, że jakiś tam się jeden nam uda pozyskać jeszcze. Teraz dobry klimat jest na dosprzętowienie WOPR-ów, ale ten jeden w zupełności wystarcza póki co na pokazy, na doskonalenie i właściwie każdy może sobie przyjść i jak ma kwalifikacje, to sobie poćwiczyć.
3: A jakie to są kwalifikacje właśnie? Co trzeba mieć? Jakie uprawnienia do jazdy skuterem?
2: Żeby mieć takie uprawnienia, to są, musi być sternik motorowodny. Ponieważ skutery mają dużą moc, no to trzeba troszkę wprawy. Bo na łodzi to troszkę jest mniej, bo to 40 powiedzmy koni i łodzie są i też duże, ale to powodzy, że pływają takie mniejsze jednostki, natomiast skuter to już jest ponad 100 koni i w tym momencie to już trzeba troszkę wprawy. Nie tyle kwalifikacje, bo to tak jak jazda samochodem, że się zda egzamin i to jest fajnie, tylko później trzeba troszkę wprawy nabrać do jazdy. Tak samo tu pływanie. Na łodzi jest łatwiej, na skuterze no to troszkę trzeba... Troszkę się zaliczy wpadek albo skutery są zabezpieczone przez tak zwaną zrywkę i wtedy jak szybki manewr się zrobi, to
0: jak się wpadnie
2: się,
0: do wody, tą
2: ale...
0: linkę zerwią się,
2: tak,
0: się zgasi, wyłączy.
2: Staje,
0: tak, tak.
2: Staje wszystko w miejscu, także w zmiarę to bezpiecznie, no ale trzeba tej wprawy troszkę nabyć. Żeby...
0: Ja bym nawet porównał tą jazdę na skuterze takim wodnym, bo miałem też okazję do jazdy na motocyklu, jak już tak porównujemy do motoryzacji,
2: to jest
0: właśnie, tam jest też duże przyspieszenie prędkości, dużo zabawy, ale też trzeba to robić z głową. Dobrze, zostańcie koniecznie, drodzy słuchacze, z nami, bo za chwilę do tej rozmowy wracamy. Akcja Bezpieczna Odra. O co chodzi? Tłumaczą Krzysztof Dzienniak i Bogdan Wyczawski z WOPR Brzeg.

0: za 20 minut wybije 13. Słuchacie Radio Opole, a my zaglądamy na moment do Paryża, skąd płyną bardzo dobre informacje. Iga Świątek wygrała pierwszego seta w turnieju Rolanda Garrosa z Emerson Jones. Właśnie rozpoczęła się druga partia. Mocno trzymamy kciuki właśnie za naszą zawodniczkę, a tymczasem w studiu rozmawiamy o akcji Bezpieczna Odra. Goszczą u nas Krzysztof Dzienniak, to społecznik i podróżnik z Lewina Brzeskiego, oraz pan Bogdan Wyczawski, prezes WOPR-u w Brzegu. No to Krzysztofie drogi, kiedy start akcji Bezpieczna Odra, to znaczy tego pięknego przejazdu na skuterach?
1: Planowany jest 26-29 czerwiec, ale to jeszcze zobaczymy, bo tam są w kalendarzu jeszcze nie potwierdzone imprezy, ale na pewno będzie to w okresie przedwakacyjnym, bo chcemy właśnie rozpocząć tym tak sezon wakacyjny, pokazać, że bezpieczeństwo jest istotne i bardzo ważne, jeśli chodzi z perspektywy naszej służby ratowniczej.
2: To ile tych skuterów? Jeszcze od razu powiedzmy dokładnie. I czy będzie się można, nie wiem, dołączyć?
3: Planowane jest obecnie skuterów, będzie 4, piąty będzie w oprawie, jeszcze jakaś łódź zabezpieczająca, natomiast nie wiemy, kto się jeszcze dołączy, bo impreza jest jakby otwarta, no więc każdy, kto chęć wyrazi do płynięcia do Świnoujścia nad morze, no to zapraszamy.
2: Czyli tak na zasadzie filmu Konwój, tak? Kto zobaczy skutery i będzie się chciał przyłączyć, no to może śmiało się dołączyć, tak? I nagle się okaże, że tam już nie 4, a 404, tak?
3: Tak się może skończyć.
2: Ciekawe.
1: No, przesadziliśmy, ale zawsze ktoś, kto ma ochotę, oczywiście.
2: Jeszcze Radio Opole słuchają też przez internet, ja kto wie? Już mogą o nas wiedzieć w tym Świnoujściu.
1: Ja rozumiem.
2: W tej chwili.
1: Bardzo piękne sceny, plenery będą na pewno, zaczynały się jeszcze przed Szczecinem, ale my ze swojej strony na pewno, ja deklaruję, bo ja będę tą częścią logistyczną, deklaruję dobrą kawę na pewno rano, jakąś jajecznicę na świeżym powietrzu, bo spanie będzie pod namiotami, takie warunki biwakowe, także każdy, kto się dołączy, będzie miał to zapewnione.
2: No bo ty nie płyniesz, ty zabezpieczasz.
1: Ja zabezpieczam, no musi ktoś być na lądzie, bo dowożenie paliwa, też ta cała logistyka jest na moich barkach, ja się tego podejmuję jak najbardziej, czyli obiady, śniadania, dowożenie paliwa, nie wiem, części, może trzeba będzie kogoś wyciągać, któryś skutek się może zepsuć podczas drogi. Będzie z nami bus, będzie przyczepa, na której będziemy mogli to wszystko wozić, bo no, z powrotem ze Świnoujścia wracamy już na kołach.
0: Panie Bogdanie, a na co dzień ten skuter do jakich akcji jest wykorzystywany? Czy po prostu jest takie zapotrzebowanie na tym odcinku brzeskim?
3: Znaczy my jako WOPR w Brzegu patrolujemy Odrę od Zwanowic, w Zwanowicach do Lipek i skuter umożliwia bardzo szybkie dotarcie do poszkodowanych, jakby tacy byli. Mamy jeszcze dwie łodzie ratownicze. Na co dzień prowadzimy patrole, znaczy weekendowe patrole są bardziej robione. Jesteśmy po wygranym konkursie w Starostwie Powiatowym, dostaliśmy paliwo. W związku z tym mamy na czym pływać i te patrole przeprowadzać. I to jest taka codzienna praca. Cały czas profilaktyka. Na szczęście mamy jakby utonięć niewiele i to tylko się cieszyć, ponieważ to jak
0: bo Odra chyba nie zachęca do kąpieli.
3: No ale jak się żar z nieba leje, no to niestety, ale ludzie tam przy tych płytszych miejscach to się kąpią. Tak jak zresztą zawsze tak było. I trzeba to przestrzegać i pilnować. Dużo wędkarzy jest, którzy łowią ryby, no, tak. I tutaj jest różnie.
1: Kajakarzy też.
2: Czyli czasem trzeba kogoś do porządku przywołać, chociaż nie mamy do czynienia z jakimś tam jeziorem, gdzie zazwyczaj dużo...

0: amatorów, którzy pojawią się właśnie na Odrze, na pewno będzie amatorów z dnia na dzień przybywało.
1: Tak,
0: Krzysztof Dzienniak i Bogdan Wyczawski zapraszają do akcji Bezpieczna Odra. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. No i cóż, jak będzie bliżej nieco właśnie tego waszego startu, to oczywiście jeszcze się będziemy kontaktować.
1: Życzymy, żeby ten konwój rzeczywiście był niezły, żeby się tam powiększył.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: Pasjonujesz się fotografią i szukasz miejsca do rozwoju? Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografia w Strzelcach Opolskich zaprasza na nowoczesne szkolenia w profesjonalnym i w pełni wyposażonym studiu. Odkryj moc obrazu i własny potencjał. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation.
2: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.
3: A już za chwileczkę na zegarach wybije godzina 13. Tu Radio Polana
4: 103.
3: To wiem, w internecie DAB Plus chciałem też dodać. Czas na wiadomości.
4: Czad wciąż niebezpieczny. Strażacy interweniowali m.in. w Paczkowie.
5: 6 osób poszkodowanych trafiło do szpitala, w tym 3 dzieci, w wyniku wystąpienia bardzo dużej ilości tlenku węgla.
4: Wypadek autokarów na śląskim odcinku autostrady A4. Pojazdami podróżowały dzieci. W wiadomościach także polsko-kanadyjska współpraca wojskowa.
6: Wiadomości Radia Opole.
4: To ja dodam, że Radio Opole na 103,2 FM, a przed mikrofonem jest Tyna Maczkowiak. Czad groźny nie tylko zimą. Minionej dobą polscy strażacy odnotowali liczne interwencje związane z tlenkiem węgla. 7 osób zostało przewiezionych do szpitala. Część poszkodowanych nie miała zamontowanych czujek w mieszkaniach. Jak podkreślają strażacy, jest to jedyne urządzenie, które jest w stanie w porę wykryć trujący gaz. Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w Paczkowie, mówi kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy polskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
5: Tam 6 osób poszkodowanych trafiło do szpitala, w tym 3 dzieci. W wyniku wystąpienia bardzo dużej ilości tlenku węgla, najprawdopodobniej z przyczyny jakiejś awarii czy też nieprawidłowej eksploatacji piecyka gazowego. No i tutaj nie było czujnika tlenku węgla, ale objawy, które ci ludzie poczuli, spowodowały to, że natychmiast ewakuowali się z mieszkania i bardzo dobrze, ponieważ niewiele brakowało do tego, aby ci ludzie mogli stracić zdrowie, a nawet i życie w tym mieszkaniu, ze względu na to, że poziom obecności tego tlenku węgla był bardzo duży.
4: W mieszkaniu wykryto stężenie tlenku węgla na poziomie powodującym utratę przytomności i ryzyko zgonu w ciągu 2 godzin.
6: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Wypadek autokarów na autostradzie A4 pod Mysłowicami w województwie śląskim. Ruch w kierunku Wrocławia wciąż jest zablokowany. Objazd wyznaczono S1. W zdarzeniu brały udział 2 autokary przewożące 2 różne szkolne wycieczki z Małopolskim. Pojazdami podróżowało około 90 osób. Nikt nie doznał poważniejszych obrażeń, informuje aspirant Mateusz Mrachacz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
7: Wiemy już, że w wyniku tego zdarzenia dalszej hospitalizacji zostaną poddane 2 osoby, 2 nastolatków podróżujących tymi autokarami w wieku 15 i 16 lat. Tutaj też chcemy podkreślić, że nie są to obrażenia powodujące zagrożenie życia bądź zdrowia.
4: Najprawdopodobniej jeden z kierujących najechał na tył drugiego autokaru. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Dzieci, które nie doznały obrażeń, czekają na miejscu na podstawienie autokarów, którymi będą mogły kontynuować podróż.
6: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
4: Nawet 100 miliardów złotych może kosztować wprowadzenie nowych przepisów o jakości wody pitnej, które nakładają dodatkowe obowiązki na samorządy oraz właścicieli i zarządców budynków. Już nie tylko wodociągi, ale także i oni mają odpowiadać za to, jaka woda popłynie z naszych kranów. Celem zmian jest lepsza ochrona ludzkiego zdrowia. Polska i Kanada będą współpracować przy projektach finansowanych przez unijny program SAFE. Umowę w tej sprawie podpisze jutro w Ottawie szef resortu obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Kanada chce kupować w polskim przemyśle zbrojeniowym. Chodzi przede wszystkim o systemy bezzałogowe. Odpowiednie dokumenty w tej sprawie zostaną podpisane w Ottawie jutro w trakcie spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z ministrem obrony Kanady Davidem McGuintym. Rozmowy będą też poświęcone współpracy obu państw przy kontraktach finansowanych z unijnego mechanizmu SAFE, zapowiada Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw unijnego instrumentu.
9: Pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz będzie podpisywał list intencyjny, w którym moja strona kanadyjska będzie się zobowiązywała do zakupów w polskim przemyśle zbrojeniowym.
8: Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
6: To dzieje się teraz w regionie.
4: Kluczowe zagadnienia związane z prawidłowym odżywianiem kobiet w ciąży oraz dzieci w oparciu o aktualną wiedzę, praktykę i doświadczenia ekspertów to tematy konferencji, która rozpoczyna się właśnie w budżecie. budynku Uniwersytetu WSB Emerito w Opolu. Prelegentami będą doświadczeni praktycy i eksperci związani z dietetyką, żywieniem klinicznym oraz edukacją zdrowotną. Będzie można także zadawać pytania i rozwiać swoje wątpliwości. Spotkanie potrwa do 17.30.
6: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Szukałem, ale nie znalazłem w zasięgu wzroku żadnej chmury. Piękny błękit, przynajmniej tu nad radiem. I tak powinno być do końca dnia. Do 24 stopni dziś, dużo słońca, zero deszczu, wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni. A w nocy niebo także niemal bezchmurne, od 12 do 14 stopni, czyli całkiem nieźle. No i wiaterek w nocy też taki raczej słaby, północno-zachodni, zachodni.
0: A aktualnie najchłodniej jest w Nysie, tam mamy 22 stopnie, w pozostałych miastach naszego regionu po 23.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A w Paryżu też gorąco, ten odgłos. A, to czasami na korcie słychać, jak tam Iga mocniej przyłoży. Bardzo się cieszymy, bo w meczu z Emerson Jones Iga prowadzi 1-0 w drugim secie. Jak na razie wygrywa, a witają się Iwona Tokarska.
3: Krzysztof Rab, Marcin Głowin, przepraszam, Marcin Kobza do nas dołączył.
0: Cześć,
3: o, Marcin się nam zamieniły. Tak.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
4: Karolinka, bo każda okazja jest dobra. Uwaga, uwaga! Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy.
5: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
6: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: No i proszę bardzo, fan, to my mamy poniedziałek dzięki naszej Idze Świątek, która wygrała we Francji, w Paryżu dokładnie, swoje pierwsze spotkanie w turnieju French Open. 2-0 wygrała z Emerson Jones, w pierwszym secie wygrała 6-1, w drugim 6-2. No a żeby wasz poniedziałek stał się jeszcze bardziej piękny, to musicie wziąć udział w naszej zabawie, w której właśnie chcemy was wezwać do takiego muzeum, ale właśnie radości, gdzie jest mnóstwo pięknych stref, kolorowych, takich sensorycznych, gdzie wasze dziecko, ale i wy będziecie się czuli doskonale.
2: Ja to w takim razie szybko podkreślę, że tam jest tak, Fun Lab, Fun Art, Fun Photo i Fun Kitchen, między innymi. No to pytanie, jak mogłoby brzmieć inaczej? Co zrobić, żeby mieć fun z poniedziałku? To jest dziś dla was challenge. No i macie takie ostatnie pół godziny z hakiem, żeby zadzwonić pod 774-541-541. A to są wasze propozycje.
3: Witam.
2: Witamy.
3: Ja proponuję zapisać w dniach tygodnia, zamiast poniedziałku, piątek. Jak wstaniemy następnego dnia, poniedzieli rano, i przeczytamy w kalendarzu, że jest piątek, to od razu humor nam się poprawi na cały dzień, a może i na dłużej. Pozdrawiam, Krystyna.
1: To idąc pani tokiem rozumowania, w sumie dzisiaj mamy świątek, piątek.
2: No i w ogóle generalnie jutro już mamy znowu weekend, to fajnie, to ja nie przychodzę. Wiem, co na to, że
1: to zapisz sobie, że wtorek to też piątek.
2: No dobrze, ale mamy jeszcze jedną propozycję, posłuchajmy.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Recepta na poniedziałkowy fan. Uśmiech od ucha do ucha. Buziak rano dla męża na dzień dobry. W pracy włączyć i słuchać Radia Opole, a po południu relaks. Pozdrawiam.
2: Pięknie, pięknie. Nie pocałowałem męża rano, nie wiem teraz, czy może być jakaś inna wersja, może.
1: Może.
2: Może.
1: 774-541-541. Dzwońcie do nas, kochani, bo mamy właśnie vouchery dla całej rodziny do Fanzeum w Gliwicach. Dajcie tylko znać, co trzeba zrobić, żeby mieć fan z poniedziałku.
0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.

0: Montmartre i Feel Alive w Radiopole. Mamy już 28 minut po godzinie 13 i przechodzimy tym samym do nagłówków, które zwracają uwagę dzisiaj, w poniedziałek, w internecie. No a nie wiem, czy słyszeliście, ale w Krakowie jest bardzo gorąco po wczorajszym referendum.
1: Oj, tak,
0: i mi się pojawił już taki tytuł: Kraków. Aleksander Miszalski odwołany, Marianna Schreiber i Marian Banaś już ogłaszają start w wyborach.
1: A ona nie miała do policji iść, przepraszam?
0: A ona to już w ogóle w sklepiku teraz pracuje. Taką sobie rolkę nagrała. Ja już nie ogarniam.
1: Kobieta pracująca żadnej pracy się nie boi. Kiedyś jedna aktorka w jednym filmie bardzo często to powtarzała. Dobrze. Ja mam świat sportu, zdecydowanie. Uwaga. Na pierwszy ogień leci Iga Świątek. Iga Świątek walczy w Roland Garros. Zacznie z 17. Blisko czai się jej zmora. To jest tytuł. Ty tam się interesujesz z tenisem.
0: Ale
1: jaka
0: ja
1: to
0: wiem.
1: 17 jest jej zmorą? Ktoś jeszcze w dodatku blisko czai.
0: A, ja wiem. No, ale Maja Chwalińska dzisiaj wygrała z tą zmorą. Chodzi o panią Chinkę, która zgarnęła jej złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich.
1: Lat.
0: 17 lat?
1: No widocznie, no to bo zacznie z 17, blisko czai się jej zmora. Druga część tytuliku.
0: No to nie wiem, czy dobrze trafiłam. Przepraszam za to określenie, jeśli kogoś obraziłam.
1: Przepraszam na wszelki wypadek. Wszystkie 17, wszystkie tenisistki, wszystkie zmory.
0: Dobra, dobra. Polski ksiądz, jak łatwo gang, śpi godzinę dziennie i jedzie w piekielny wyścig. Zadłużył się już na fortunę.
1: Oj, oj, oj, ale to chyba nie w dobrym tutaj znaczeniu tego
0: ale
1: słowa.
0: Ale ksiądz jedzie w piekielny wyścig?
1: A że się zadłużył jeszcze do tego?
0: No nie wiem.
1: No. Ja zostaję w świecie sportu, bo tam naprawdę dużo się dzieje, słuchajcie. Kolejny tytuł jest taki. Najpiękniejsza koszykarka świata pokazała wszystko. Nie dotykajcie i wykrzyknik.
0: Ale pokazała wszystko w sensie
1: ja
0: na boisku?
1: Nie mam pojęcia, ja się aż bałem kliknąć. Nie mam pojęcia, to jest po prostu
0: ty
1: tytuł.
0: Ty się bałeś kliknąć, ja
1: bałem
0: już cię
1: się,
0: znam.
1: Bałem się.
0: Ja już cię znam, coś pewnie podejrzałeś, ale nie chcesz się podzielić informacjami.
1: Nie wiem, co pokazała wszystko.
0: Za to ja podejrzałam. Doda chwali się kratą na brzuchu, wyginając śmiało ciało w kropkowanym wdzianku.
1: A czekaj, klatą, tak? Czy kratą? Czekaj.
0: Kratą.
1: Okej.
0: Okay. Kratę ma na brzuchu.
1: Kurczę.
0: Jeszcze mogę coś zrobić.
1: Skąd mogę wiedzieć, jak to wygląda? Ja nie mam. Dawaj, bo ja mam jeszcze ostatni.
0: Roxana Węgiel w mikroskopijnej miniówce pokazała każdy milimetr obłędnej sylwetki. Dała bezwstydne show na sopockiej scenie.
1: Liczyli te milimetry?
0: O, no, tak myślę.
1: Z wypiekami na twarzy. Mm-hmm. Uwaga. 60-latki kochają te skórzane sandały na koturnie. Lekkie jak chmurka wysmuklą łydki. Takie rzeczy.
0: Krzychu, jak ja czekałam na ten poniedziałek. Twoje tytuły o 60-latkach zawsze robią mi

0: mądrze śpiewają. Phil z Damian Skoczykiem w Radiopole w blasku słońca. Zostańcie z nami i to się wszystko doskonale składa, bo my chcemy, żebyście byli z Radiem Opole przez cały poniedziałek aż do północy, dlatego że właściwie dwie godziny wcześniej, o 22.10 swój salon naukowy otworzy Krzychu i tam mądre rzeczy będzie mówił.
1: Będzie bardzo naukowo dzisiaj. To rzeczywiście jest fakt niezaprzeczalny. No bo słuchajcie, nawet najwybitniejszemu chirurgowi w końcu może zadrżeć ręka lub też pogorszyć się wzrok, a robot takich problemów nie ma. Maszyna się też nie zmęczy, nie będzie miała gorszego dnia. A zatem dziś wieczorem będziemy rozmawiać o robocie medycznym Versius, który wykorzystywany jest w USK w Opolu, no ale także ogólnie o robotyce i na przykład wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w medycynie. Moimi gośćmi będą doktor nauk medycznych Piotr Fezet, to dyrektor do spraw lecznictwa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, no a także doktor habilitowany nauk medycznych Marcin Życzkowski, to jest kierownik oddziału i kliniki urologii w USK. No a tak w ogóle, jeśli chodzi o te roboty, którymi my się tak ekscytujemy i są dla nas taką nowością, no to posłuchajcie, jak to wyglądało onegdaj i gdzie indziej.
2: W roku 2006, czyli 20 lat temu, byłem na stażu jako młody adept urologii w szpitalu Charité w Berlinie i tam wtedy w klinice urologii mieli 4 roboty.
1: 20 lat temu. Ja znalazłem informację, w ogóle lata 80. Oczywiście, że Stany Zjednoczone i robot Puma 560 gdzieś w szpitalu w Long Beach. Oczywiście Stany Zjednoczone, Kalifornia dokładnie. Już jakieś pierwsze takie były maszyny bardziej skomplikowane.
2: Według mojej wiedzy to te roboty, telemanipulatory zostały wymyślone dla armii.
1: To jest większość takich.
2: To jest technologia wojskowa. Chodziło o to, żeby rany

0: żołnierz tam w Korei czy w Wietnamie sobie leżał na stole operacyjnym, a chirurg w Bostonie czy w Nowym Jorku mógł go na odległość zoperować. No ale że na szczęście tych wojen za dużo i zbyt srogich nie ma, no to przesunięto tę robotykę dla świata cywilnego.
1: To powiedzmy dokładnie, od kiedy mamy właśnie w USK tego Versiusa słynnego? Panie dyrektorze.
2: Mniej więcej mamy od niedawna, bo to jest były pewne przygotowania, mamy go wydzierżawionego i on jest od marca.
1: Od marca i
2: na pierwszy ogień poszła urologia.
0: To jest telemanipulator sterowany przez człowieka, przez chirurga, czy jak w naszym przypadku przez urologa.
1: Zwanego operatorem z tego, co
0: tak
1: też,
0: jest, tak jest. Czytałem. Natomiast procedur można wykonać w zasadzie tyle, ile się wykonywało laparoskopowych. Bo to jest taka bardziej zaawansowana laparoskopia.
1: Czyli jeszcze dodam, to jest taki robot, no nie taki samobieżny, a już na pewno nie humanoidalny, który wszystko robi sam, czyli jednak ten człowiek nadal jest oczywiście potrzebny. Tak.
3: Bo już się bałam, że takiego zaraz tutaj nam do pracy sprowadzą.
1: Pewnie z czasem i takie się pojawią, ale zapraszam do wysłuchania szerszej rozmowy na ten temat właśnie dziś po 22. Salon Naukowy. Oczywiście w okolicach 23. całość już na naszej stronie ze zdjęciami także i to może być ciekawe, jak ten robot wygląda. Polecam.

0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
1: I w ogóle słowo fan myślę, że jest dzisiaj sponsorem odcinka i generalnie nawiązujemy do niego właśnie w tym konkursie. Pora go rozwiązać. I kogo my dziś wyślemy z takimi 4 voucherami do tego Fanzeum w Gliwicach? Kto najlepiej odpowiedział na pytanie, jak to zrobić, żeby właśnie mieć z poniedziałku fan? No to posłuchajcie tego telefonu.
2: Witam. Ja proponuję zapisać w dniach tygodnia zamiast poniedziałku piątek. Jak wstaniemy następnego dnia poniedzieli rano i przeczytamy w kalendarzu, że jest piątek, to od razu humor nam się poprawi na cały dzień, a może i na dłużej. Pozdrawiam, Krystyna.
3: W końcu poniedziałek to prawie piątek. Też
1: prawie,
3: na P.
1: Prawie.
3: Też na P.
1: Fajny pomysł i doceniamy i rzeczywiście gratulujemy, życzymy udanej zabawy i dużo fanu w tym Fanzeum.
0: Sponsorem konkursu jest Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni.
3: A my już ślicznie dziękujemy Wam za ostatnie 4 godziny. To była wielka przyjemność, chociaż jak to bywa w poniedziałki, czasami ta robota się dłuży. Na szczęście nie nam, w takim doskonałym towarzystwie słuchaczy Radia Opole.
1: No i cóż, mogę tylko potwierdzić i przyklasnąć. Dzięki piękne za dziś, zatem słyszymy się też jutro, a za chwilę w tym studiu pojawi się nie kto inny jak Bogusław Kalisz i zaprezentuje reporterski obraz dnia. Koniecznie zostańcie z Radiem Opole.
3: Trzymajcie się ciepło, przyjemnego popołudnia. U mnie będzie mycie auta. Mam nadzieję, że u Was coś przyjemniejszego. Pa, pa, pa.
1: Pa, pa.
3: Hej.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
4: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
5: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
0: Po reklamie.
6: Na zegarach zbliża się godzina 14 w Radiu Opole. Czas na wiadomości.
7: Do końca roku ma się zakończyć remont zamku w Grobnikach.
8: Już we wszystkich pomieszczeniach prace murarskie w środku się odbyły. Wszystkie ściany zostały wbudowane.
7: Policja bada fałszywe zgłoszenia z ostatnich dni. Śledczy ustalają odpowiedzialnych za prowokacje i dążą do ich zatrzymania.
5: Wiadomości Radia Opole.
6: A na wiadomości zaprasza Justyna Maćkowiak.
7: Zaczynamy jednak od informacji dla kierowców. Mamy utrudnienia na drodze krajowej numer 94 w Skarbiszowie w powiecie opolskim. Jak informuje dyżurne Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, około 13.15 doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Jedna osoba, to kierowca osobówki, jest pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. W miejscu wypadku obowiązuje ruch wahadłowy.
5: Wiadomości Radia Opole.
7: Trwają intensywne prace modernizacyjne na zamku w Grobnikach. Prace po remoncie. Dawna komandoria Joanitów ma pełnić funkcję domu pracy twórczej. Inwestycja ma być gotowa do końca tego roku. Przed nami ostatni etap remontu. Mamy nadzieję, że wszystko zakończy się zgodnie z planem, mówi Paweł Buczek, sołtys Grobnik.
8: Prace postępują i to bardzo. Zarówno te prace, których na co dzień nie widać, te prace wewnątrz, bo już we wszystkich pomieszczeniach prace murarskie w środku się odbyły, wszystkie ściany zostały wbudowane. Teraz w środku działają mocno instalatorzy, czyli instalacje wodne, kanalizacyjne. To już się wszystko wewnątrz dzieje i tam jest naprawdę praca bardzo mocno zaawansowana, ale oczywiście też widać pracę na zewnątrz. Właśnie powstaje poszycie dachowe z dachówki, jedna poła już jest niemalże gotowa. Także to na zewnątrz też bardzo dobrze widać i to bardzo cieszy.
7: Wartość inwestycji to blisko 9 milionów złotych. 70% tej kwoty to dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład.
5: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
7: Policja bada kilkanaście fałszywych zgłoszeń, które mogły bezpodstawnie kierować policję i straż pożarną do mieszkań m.in. rodziny prezydenta. O szczegółach mówi rzecznik Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości komisarz Marcin Zagórski.
9: Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą intensywne czynności zmierzające do ustalenia osób odpowiedzialnych za wywołanie fałszywych alarmów. Tutaj na tą chwilę nic szerzej nie będę mógł przekazać, natomiast funkcjonariusze skupiają się na dotarciu do tych osób, na ustaleniu, a w konsekwencji do ich zatrzymania.
7: W sobotę w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego straż pożarna wyważyła drzwi po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze i zagrożeniu życia dzieci. Alarmy okazały się fałszywe. Bardzo źle dla mieszkańca powiatu kluczborskiego zakończyła się scena zazdrości z byłą partnerką. 36-latek, który w chwili zatrzymania był pijany, odpowie przed sądem za zniszczenie mienia. Policjanci z Kluczborka interweniowali w Wołczynie po zgłoszeniu uszkodzenia drzwi wejściowych do mieszkania, informuje starszy aspirant Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
0: Jak ustalili mundurowi, mężczyzna kierowany zazdrością o swoją byłą partnerkę postanowił wyładować emocje na mieniu. W przypływie złości uszkodził drzwi do mieszkania kobiety i jej obecnego partnera, a następnie drzwi wejściowe do mieszkania jej matki. Łączna wartość strat została oszacowana na ponad 3000 zł.
7: Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut, do którego się przyznał.
0: Podczas zatrzymania uwagę policjantów zwrócił fakt, że mężczyzna miał unieruchomioną rękę w gipsie. Zapytany przez funkcjonariuszy, w jaki sposób dokonał zniszczenia, odpowiedział, że uszkodzeń dokonał drugą ręką, nie tą, na której miał założony gips.
7: Wobec takich strat mówimy o przestępstwie, za które kodeks karny przewiduje do 5 lat więzienia.
10: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
7: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada wykorzystanie wszystkich możliwych metod prawnych, aby postawić Zbigniewa Ziobrę przed sądem. Po przegranych przez Viktora Orbana wyborach na Węgrzech polityk PiS uciekł z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry prokuratura będzie mogła skierować do USA po uprawomocnieniu postanowienia o tymczasowym areszcie wobec posła PiS, czyli nie wcześniej niż 8 września.
10: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Popołudnie i wieczorem zachmurzenie małe, bez opadów, w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura od 12 do 14 stopni. Jutro pogoda bez większych zmian, nadal słonecznie i bardzo ciepło, temperatura maksymalna jutro od 25 do 27 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.
10: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama.
1: Te systemy przesuwne kapicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie. Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kapicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
2: Serio? Ale jak?
1: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
3: Sąsiedzki rabat od kapicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kapica.pl.
1: Kapica. Zaufanie na lata.
4: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
5: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
0: Po reklamie.
1: Reporterski obraz dnia.
6: Dziewięć minut po godzinie 14. Bogusław Kalisz, zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń w regionie. A magazyn zaczniemy od uroczystości związanych z 45. rocznicą powstania w naszym regionie Związku Zawodowego Solidarność.
7: Te wartości stałe, te ideały, które wypracowane zostały przez tą pierwszą Solidarność, są dalej żywe i cały czas obecne w społeczeństwie.
6: Robot humanoidalny, wykłady o sztucznej inteligencji oraz stoisko szybkiej rekrutacji. W Krapkowicach dzisiaj targi pracy.
8: Zawsze będą potrzebni ślusarze, mechanicy, bo te roboty, te maszyny trzeba programować, trzeba naprawiać.
9: To kolejna impreza dla młodych, ale kolejna też związana z rynkiem pracy.
6: W programie zajrzymy też do szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie trwa wielka inwestycja. Rozbudowywany jest oddział onkologiczny.
10: Wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem. Nie mamy żadnych istotnych opóźnień.
11: Jeden i drugi projekt są na końcowym etapie.
6: Reporter obraz dnia, jak zwykle do godziny 15. Marcin Kobza, Bogusław Kalisz. Warto z nami zostać.

0: Reporterski obraz dnia.
1: W 45-lecie utworzenia struktur w naszym regionie świętuje region Śląska Opolskiego NSZZ Solidarność. 30 maja 1981 roku miało miejsce pierwsze walne zgromadzenie delegatów, a pierwszym przewodniczącym został Stanisław Jałowiecki. Z inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej i pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego we wszystkich miastach wojewódzkich są organizowane specjalne gale. W Opolu złożono kwiaty na skwerze Solidarności, a na Politechnice Opolskiej wiceprezes IPN wręczył Krzyże Wolności i Solidarności.
2: Doktor habilitowany Karol Polejowski, wiceprezes IPN-u. To nie porozumienia sierpniowe, które są tak bardzo hucznie zawsze obchodzone, ale rejestracja i powstanie Solidarności. Czy to równie ważny moment?
3: Każde z tych wydarzeń ma kluczowe znaczenie dla najnowszej historii Polski, ale my razem z Solidarnością przygotowujemy obchody, które upamiętniają cały okres legalnej działalności Solidarności, czyli między końcem sierpnia roku 1980, czyli od podpisania porozumień sierpniowych, aż do wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia roku 81, bo musimy pamiętać, jak ważne były te 16 miesięcy funkcjonowania legalnej Solidarności. One doprowadziły w konsekwencji do upadku komunizmu i powstania Polski wolnej, demokratycznej.
2: Doktor habilitowana Joanna Lusek, naczelnik opolskiej delegatury IPN-u. Czy wraz z upływem lat inaczej patrzymy na te wydarzenia solidarnościowe z lat 80. Historia idzie do przodu, wszystko zmienia się wokół.
4: Powiem tak, słowami cytatu, obecnością przeszłości jest pamięć, a my winniśmy tą pamięć zachowywać. Nie wiem, czy się zmienia, świat wokół nas się zmienia, wchodzi coraz większy postęp technologiczny, generalnie też charakterologicznie ludzie się zmieniają, ale myślę, że te wartości stałe, te ideały, które wypracowane zostały przez tą pierwszą Solidarność, są dalej żywe i cały czas obecne w społeczeństwie.
2: Czy zgodzi się pani z takim twierdzeniem, że jeżeli w społeczeństwie jest świadomość o Solidarności, no to głównie porozumienia sierpniowe?
4: Zdecydowanie tak. Wracamy do strajku, wracamy do stanu wojennego. To są te lata, wokół których teraz bardzo mocno obudowywujemy tą narrację. I myślę, że porozumienia sierpniowe w tym kontekście odgrywały i nadal odgrywają bardzo ważną rolę.
2: 45 lat minęło. Czy wraz z biegnącym czasem jakoś zmienia się ta pamięć, ta historia? Coraz mniej ludzi pamięta, a młodzi nie chcą o tym pamiętać ani uczyć się.
5: To znaczy, tego nie wiem, czy nie chcą. Dariusz Brzęczek, przewodniczący Zarządu Regionu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Śląska Opolskiego. To jest nasza rola też między innymi, żeby dotrzeć do tych młodych w jakiś sposób, żeby przede wszystkim przekazać informacje, przedstawić tym młodemu pokoleniu, że dzisiaj w takim czasie, jakim żyjemy w lepszej Polsce, to jest właśnie zasługa Solidarności. Ja nie mam żadnej wątpliwości. Przez 45 lat wzrost PKP na przykład nastąpił 80%. Właściwie tutaj możemy sobie przypisać te zasługi, że ludzie Solidarności doprowadzili do wielkich zmian gospodarczych, ustrojowych i społecznych i dzięki temu dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce. I trzeba dotrzeć do młodego społeczeństwa, pokazując, że właśnie dzięki Solidarności dzisiaj żyją w takiej Polsce i z takich możliwości.
2: Panie przewodniczący, coraz mniej osób było świadkami tamtych wydarzeń. Ludzie odchodzą, umierają. Jak zainteresować młodzież taką tematyką?
6: No niestety, coraz mniej osób, tak jak pan redaktor mówi, zostaje, które te czasy widziały. Bartłomiej Mickiewicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Mamy pięknych patronów, mamy piękne życiorysy, piękne osoby, które życie poświęciły Polsce, Solidarności, naprawdę poważnym wartościom. Mam nadzieję, że i szczególnie ze strony młodych ludzi będzie zainteresowanie takimi osobami. Wydaje mi się, że tak jak patrzę na to w przeciągu ostatnich kilku lat, jest coraz większe zainteresowanie młodych osób Solidarnością, coraz większe zainteresowanie właśnie tymi osobami, które naprawdę dla Solidarności i dla Polski się poświęciły. Liczymy na to, że to zainteresowanie będzie jeszcze większe, pracujemy nad tym.
1: Materiał przygotował Witold Woźtek, a już za chwilę powiemy o zmieniającym się rynku pracy. Będziemy na targach i debacie gospodarczej w Krapkowicach.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: Robot humanoidalny, wykłady o sztucznej inteligencji oraz stoisko szybkiej rekrutacji. W Krapkowicach dzisiaj targi pracy i debata gospodarcza Kompas. Zaproszono przede wszystkim uczniów szkół branżowych, którzy są rozchwytywani przez lokalne przedsiębiorstwa. Na miejscu był nasz reporter Adam Wołek.
2: Maciej Sonik, starosta krapkowicki. Ważne tematy poruszane dzisiaj w trakcie tych targów, debata. Jak wygląda ten rynek pracy w powiecie krapkowickim?
3: Dobrze i źle, można by powiedzieć. Jak teraz eksperci odpowiadają, to zależy. Bo z jednej strony mamy niskie bezrobocie, bardzo dużo rozwijających się firm, ale małe bezrobocie wynika też częściowo z tego, że mamy mniej absolwentów i będziemy ich w kolejnych latach mieli mniej. Więc to
2: No demografia rządzi się swoimi prawami, a przechodzimy przez kryzys demograficzny.
3: No i ten kryzys na razie dosięga szkoły podstawowe, za chwilę będzie dosięgał szkół branżowych, a potem rynku pracy. W związku z tym to kolejna impreza dla młodych, ale kolejna też związana z rynkiem pracy. To na co stawiamy, to na to, żeby jak najlepiej we współpracy z naszymi lokalnymi przedsiębiorcami, a oni są wielcy, oni są już znaczący nie tylko na rynku polskim, ale europejskim, jak najlepiej przygotować młodych ludzi, żeby mogli tutaj zostać, tu znaleźć pracę i tu się realizować.
4: Patryk Wichert, jestem ekspertem w dziedzinie AI i marketingu.
2: Jak ten rynek pracy będzie w przyszłości wyglądał? Tak jak ten robot?
4: Wszystkie transformacje kończą się na trzech elementach. To są takie trzy puzzle. Pierwszy to jest AI, drugi to jest człowiek, a trzeci to jest AI plus człowiek. I chcę powiedzieć, że tego samego AI jest najmniej w tej transformacji, więc spokojnie. AI kocha liczby, uporządkowane liczby to jest w ogóle jego największa pasja, więc oczywiście mogę powiedzieć, że taka typowa praca biurowa, powtarzalna, nudna, w dużej mierze zostanie zastąpiona automatyzacją. Tu chodzi o to, że te osoby muszą nabyć nowe kwalifikacje i zajmować się czymś ciekawszym niż do tej pory.
5: Jestem Dominika.
2: Co cię najbardziej interesuje na tych wszystkich stoiskach?
5: Stoisko policyjne. Już od jakiegoś czasu mnie to zainteresowało. Ostatnio byliśmy na spotkaniu, mi się spodobało i fajnie by było.
6: Młodszy aspirant Dominik Wilczek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.
2: Zainteresowanie młodych ludzi jest, jeżeli chodzi o pracę w policji?
6: Jak najbardziej tak, jest tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o przyjęcia. Tych wakatów naprawdę już jest coraz mniej, natomiast cały czas promujemy zawód. Ku temu okazja właśnie dzisiaj też to spotkanie. Młodzi ludzie zainteresowani są też naszym stoiskiem.
7: Młodszy aspirant Sonia Sowa.
2: Jakie kryteria musi spełnić młoda osoba, która chce przyjąć się do policji? Oczywiście poza niekaralnością i nieposzlakowaną opinią.
7: Musi mieć też średnie wykształcenie. Nie musi przejść testy sprawności fizycznej, test wiedzy, testy psychologiczne i musi odbyć wizytę po prostu u lekarzy. Potem półroczne szkolenie w jednej ze szkół policji na terenie Polski. Później czeka go 3-miesięczna adaptacja po wstąpieniu w nasze szeregi. I tak wygląda cała procedura.
8: Patrycja, też chodzę tutaj do szkoły.
2: Jaki zawód się najbardziej interesuje?
8: Jakaś praca związana z logistyką na magazynie też na przykład.
9: Bożena Szadmi, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych imienia Piastów Opolskich w Krapkowice. Sztuczna inteligencja zmienia, świat się bardzo szybko zmienia, więc myślę, że takie targi i takie spotkanie pracodawców, szkół, przedstawicieli szkół, myślę, że to bardzo owocne dla nich i inspirujące. Tutaj w okolicy Krapkowic rozwijają się zakłady, jest dużo zakładów przemysłowych, niezależnie co te zakłady produkują, czy to będzie papier, czy to będą buty, to zawsze będą potrzebni ślusarze, mechanicy, bo te roboty, te maszyny trzeba programować, trzeba naprawiać, więc to są takie cenne zawody.
1: Dodajmy, że według ostatnich danych stopa bezrobocia rejestrowanego na Opolszczyźnie wynosi niecałe 7%.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Krajowa sieć gospodarstw demonstracyjnych od 5 lat stanowi pomost pomiędzy nauką, doradztwem i praktyką rolniczą. W ramach jubileuszu sieci podczas ogólnopolskiej konferencji w Kędzierzynie-Koźlu przedstawiciele instytucji okołorolniczych rozmawiają na temat wzmocnienia transferu wiedzy, który ma przekładać się na codzienną pracę gospodarstw w nowoczesnym rolnictwie.
2: Gospodarstwa demonstracyjne ja nazywam, że to są ośrodki praktycznego szkolenia działające w różnych kierunkach produkcji, posiadających określone doświadczenie i dobre, sprawdzone przede wszystkim produkcji praktyki i rozwiązania, które są do przeniesienia bezpośrednio do innych gospodarstw. Henryk Skurnicki, dyrektor oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Gospodarstwa demonstracyjne to jest też możliwość wykorzystania wiedzy tych rolników, którzy te gospodarstwa prowadzą. Przekazywanie wiedzy od rolników do rolników przynosi inny efekt niż przekazywanie przez naukowców czy doradców rolniczych.
3: To są takie żywe laboratoria, bo rolnicy najlepiej dzielą się wiedzą, ją pochłaniają od samych rolników. Marcin Oszańca, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Główną ideą sieci tych gospodarstw jest to, żeby rolnik uczył się od rolnika, bo jeżeli coś się sprawdziło w jednym gospodarstwie, to ma prawo sprawdzić się w innym. To jest też regionalizm. Dzisiaj jesteśmy na Opolszczyźnie i rolnicy, którzy już wczoraj przyjeżdżali i dzisiaj przyjeżdżają, mówią, że to rolnictwo u nas już na pierwszy rzut oka jest zupełnie inne. Zupełnie inne uprawy, zupełnie inne podwaliny i fundamenty ekonomiczne gospodarstw są na Opolszczyźnie, na Podlasiu i w innych częściach. I chodzi o to, żebyśmy czerpali tą wiedzę i doświadczenia z różnych części naszego kraju.
4: Mirosław Krzysztofowicz, dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach. Jesteśmy gospodarstwem demonstracyjnym od roku dokładnie. Mocno stawiamy na umiejętności praktyczne. Nasze gospodarstwo liczy sobie 25 hektarów. To są uprawy doświadczalne. Dla przykładu kukurydzy na bazie osadów i popiołów po produkcji drożdża, więc nawożenie organiczne. To są poletka doświadczalne. To jest 1,5 hektara sadu. Pasieka 30-stopniowa, zagroda ze zwierzętami, której przyszli weterynarze mogą w warunkach realnych zdobywać umiejętności zawodowe.
5: Marcin Tomaszewski, Departament Transferu Wiedzy Spraw Społecznych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jestem dyrektorem tego departamentu. Tutaj możemy się naprawdę jako Polska pochwalić tym, że w Polsce mamy nieomalże już prawie 400 gospodarstw demonstracyjnych, podczas gdy w takich krajach jak na przykład Niemcy czy Francja ich jest niespełna setka. I jakby to też pokazuje, czy Niemcy czy Francja jako kraje większe rolniczo, że w Polsce TA jest i potrzebna i znajduje zapotrzebowanie wśród rolników. I to się sprawdza po prostu. Natomiast sama sieć gospodarstw demonstracyjnych jest w systemie wiedzy i innowacji, jakim jest AKIS.
6: Michał Gadziński. Prowadzimy gospodarstwo demonstracyjne, gospodarstwo rolne w Kruszcinie Opolskiej. Przede wszystkim zajmujemy się hodowlą bydła, hodowlą owiec. Uprawiamy też pola, przede wszystkim kukurydza, tuzy, trwałe użytki zielone, ale jesteśmy też gospodarstwem demonstracyjnym i tutaj przede wszystkim zależało właśnie nam na wymianie wiedzy między rolnikami, między ośrodkami doradztwa rolniczego. Sam fakt, że jesteśmy właśnie gospodarstwem demonstracyjnym, powoduje, że często odwiedzają nas różne grupy osób z różnymi doświadczeniami. My się też z nimi dzielimy, oni się dzielą z nami i myślę, że tutaj najbardziej na tym korzystamy.
1: Dodajmy, że wieczorem podczas gali jubileuszowej minister rolnictwa Stefan Krajewski wręczy wyróżnienia w konkursie Gospodarstwo Demonstracyjne – Ambasador Wiedzy Rolniczej. Na jutro zaplanowano prezentację gospodarstw i koordynatorów krajowej sieci. A materiał przygotowała Katarzyna Dorostachoń.

0: magazynie teraz trochę sportu. Polscy siatkarze mają za sobą pierwsze mecze tego sezonu reprezentacyjnego. W Sosnowcu i Katowicach rozgrali Silesia Cup i zostali jego zwycięzcami po wygranych 3-1 z Ukrainą, 3-0 z Bułgarią i porażce 2-3 z Serbią. Trener Nikola Grbicz dał szansę młodzieży oraz mniej doświadczonym graczom.
1: To była fantastyczna okazja i test dla każdych i dla mnie, żeby nauczył się charakterystyki zawodników, które mam i co muszę robić, żeby byli lepsi. Myślę, że Majczak Jakub zaskoczył mnie więcej. Nie miałem dużo oczekiwania pierwszego tygodnia, bo myślałem, że technika nie jest najlepsza, ale teraz jest nasz najlepszy zagrywający i potem jego skuteczność jest bardzo wysoka w bloku i w ataku. Młody zawodnicy, Szywilkowicz, Jeń, Kiedos, Zych, Grabek, myślę, że są też bardzo talentowani, słuchają, pracują wszystko, co mogą. Starają się robić rzeczy, które im powiem i myślę, że mogłem uwidzieć progres od pierwszego dnia. Potrzebują czas, oczywiście, jak każdy młody zawodnik, ale myślę, że mają naprawdę dużo, dużo możliwości i myślę, że będą miały rolę w reprezentacji, może być nie od razu następny sezon, ale myślę, że będą z nami w przyszłości na pewno. Teraz mamy jeszcze 10 dni przed wyjazdem do Chin. Już zdecydowałem, może być 1-2 zawodnika już muszę zdecydować, żeby miał tę listę 14 zawodników, które będą na pierwszym turnieju. To są rzeczy, które robiliśmy wcześniej, które teraz robimy to same i myślę, że są rzeczy, które robi, jak myślę, że są najlepsze dla każdego zawodnika.
0: Dodajmy, że turniej Silesia Cup był dla biało-czerwonych elementem przygotowań do Ligi Narodów, którą zainaugurują 10 czerwca w Chinach. Nasz zespół wygrał tę rywalizację przed rokiem. Imprezą docelową sezonu 2026 są oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których podopieczni Grbicia będą bronić tytułu.

0: będzie.
1: Audycja sponsorowana.
2: Samodzielny publiczny zespół opieki zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu realizuje projekt rozbudowy budynków oraz zakupu sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby opieki onkologicznej. Na ten cel szpital uzyskał dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w wysokości 45 266 471

0: Byliśmy przygotowani wstępnym, ale projektem już rozbudowy naszego szpitala, z wstępnym projektem budowy właściwie od podstaw oddziału dziennej chemioterapii. Byliśmy do tego przygotowani, ale zajmowało to nam dużo czasu, dodatkowych prac, zajęć. No i mam nadzieję, że to, co widać w tej chwili, to już się rysuje powolutku ogrom pracy, która została wykonana. Od samego początku zakładaliśmy, że tą graniczną datą jest 30 czerwca, 1 lipca i wszelkie nasze starania miały za zadanie, by tego terminu dochować. Wszystkie prace przebiegają zgodnie z planem, nie mamy żadnych istotnych opóźnień i termin oddania tego wszystkiego i rozpoczęcia działalności z dniem 1 lipca nie jest zagrożony. Sprzęt również będzie skompletowany, wszelkie przetargi, które w ramach tego KPO należało wykonać, zostały wykonane, także terminy też, które tam były podane, są dochowywane przez firmy wyposażające, także myślę, że nie będzie żadnych opóźnień. Skorzystają na tym wszyscy pacjenci, dlatego że będzie łatwiejsza dostępność do chemioterapii. Głównie myśleliśmy o pacjentach z naszego powiatu kędzierzyńsko-kozierskiego, ale również i pacjenci z powiatu głubczyckiego, pacjenci z powiatu krapkowickiego, strzeleckiego będą mieli zdecydowanie bliżej do nas niż do Gliwic, czy tam do województwa śląskiego, czy do Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu.
1: Jestem menadżerem projektów realizowanych na terenie szpitala, nazywam się Eugeniusz Pradela. Jeden i drugi projekt są na końcowym etapie. Wyposażenie na te oddziały będzie realizowane w samej końcówce czerwca, więc zakładamy, że od 1 lipca można będzie pacjentów już przyjmować. Należy zwrócić uwagę, że rozpoczęcie tych inwestycji i czas realizacji to jest w jednym przypadku 9 miesięcy, w drugim niespełna 10. Przed okresem zimowym plus na obiekcie A1, czyli głównym szpitala, niżej znajdowały się czynne oddziały. To powodowało pewne komplikacje i zdecydowaliśmy się nawet na przeprojektowanie konstrukcji na monolityczną żelbetową, żeby przyspieszyć proces realizacyjny. Natomiast na chemioterapii to był budynek wybudowany w latach 70. i okazało się, że musimy też wykonać dodatkowe palowanie. To nam wydłużyło pracę o 1,5 miesiąca, ale dalej będziemy w terminie, bo udało nam się przyspieszyć w innych zakresach pracy.
2: Audycja finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Komponent D. Inwestycja D11.
3: Dodajmy, że całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniesie ponad 53 miliony złotych.
2: Audycja sponsorowana.
3: I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym popołudniowym magazynie reporterów Radia Opole. Za kilka minut informacje dla kierowców o 15:00 wiadomości. Za uwagę dziękuję. Bogusław Kalisz.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.
3: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silezja, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
4: SPZOS w Kędzierzynie-Koźlu realizuje projekt rozbudowa budynków wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu na potrzeby opieki onkologicznej. W ramach szczególnej dbałości o pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi, przedsięwzięcie zapewni chorym jak najlepszą opiekę, począwszy od wczesnej, precyzyjnej diagnostyki, poprzez leczenie oraz monitorowanie efektu terapii, jak i stanu zdrowia leczonej osoby. Prowadzona nadbudowa kompleksu budynku Głównego Szpitala A1 zagwarantuje pacjentom komfortowe warunki leczenia i opieki. Placówka zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt medyczny monitorujący i wspierający terapię. Głównym celem działań jest skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę, jak i samoleczenie. Inwestycja jest finansowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, komponent D, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia. Inwestycja D1-1-1, rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
5: Adam Bałek przed mikrofonem, ruszamy w popołudniową podróż po asfaltach Opolszczyzny. Trzeba zmierzyć się z wahadłami na DK45 w stronę Kluczborka i na obwodnicy tego miasta. Tam również musimy pojechać naprzemiennie. Mamy problemy na Krajowej 45, ale z drugiej strony w kierunku Raciborza, tam zamknięta obwodnica Poborszowa, jedziemy przez miejscowość, potem zderzamy się z wahadłem w Komornie, a potem już spokojnie do Raciborza. 46, czyli droga do Nysy na wysokości Grabina, tam mamy remont i oczywiście wahadło, podobnie jak na trasie do Namysłowa, wojewódzką 454 w Pokoju i Zieleńcu, 385 w Kopicach, w drodze do Grodkowa również ruch na przemienny. Powoli robi się tłoczno na ulicach opolskich miast. W Opolu na razie na Ozimskiej, Plebiscytowej, Piastowskiej i Spychalskiego wzmaga się ruch, ale szczyt komunikacyjny nadchodzi.
6: Z informacjami dla kierowców powrócimy oczywiście za pół godziny, a teraz 15 na zegarach i czas na najświeższe wiadomości Radia Opole.
7: Miała 3 promile alkoholu w organizmie i opiekowała się niemowlakiem.
8: Kontakt z kobietą był bardzo utrudniony z uwagi na jej stan upojenia alkoholowego. Sprawczyni interwencji była agresywna.
7: Oprócz Polski nie ma na razie chętnych do zaskarżenia umowy handlowej Unii Europejskiej z Mercosurem. W wiadomościach także serwis ekonomiczny i protest przed centralą sieci sklepów Dino w Krotoszynie.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Na wiadomości tę przygotowała i przedstawi Justyna Maćkowiak.
7: Pijana matka spacerowała z 5-miesięcznym dzieckiem. Strzeleccy policjanci zatrzymali 35-letnią kobietę, która miała 3 promile alkoholu w organizmie. Informację o tym, że matka może być pod wpływem alkoholu, przekazała funkcjonariuszom kobieta, która widziała całą sytuację. Do tego zdarzenia doszło w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich, mówi młodszy aspirant Dorota Janać.
8: Sprawczynią interwencji okazała się 35-letnia mieszkanka gminy Strzelce Opolskie. W wózku znajdowała się jej 5-miesięczna córeczka. Policjanci wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Medycy po przebadaniu dziecka stwierdzili, że dziewczynka była zadbana, właściwie odżywiona i nie miała widocznych obrażeń. Natomiast kontakt z kobietą był bardzo utrudniony z uwagi na jej stan upojenia alkoholowego. Sprawczyni interwencji była agresywna, używała słów wulgarnych, nie chciała poddać się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu oraz nie chciała podać swoich danych osobowych.
7: Dodatkowo matka w torbie wózka miała schowany alkohol. Na miejscu pojawił się także 13-letni 15-letni syn kobiety. Dzieci trafiły pod opiekę babci. O sytuacji zostanie powiadomiony Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Kobieta odpowie za narażenie życia i zdrowia 5-miesięcznej córeczki. Grozi jej 5 lat więzienia.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Oprócz Polski nie ma na razie chętnych do zaskarżenia umowy handlowej Unii Europejskiej z Mercosurem. Do tej pory tylko skarga Polski wpłynęła do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Termin na ich wysłanie upływa jutro. Porozumienie handlowe Unii z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, przypomnijmy, jest tymczasowo stosowane od 1 maja. Stowarzyszenie Centrum oficjalnie rozpoczyna swoją działalność w naszym regionie. Dziś podczas konferencji przedstawiono zarząd regionu oraz plany stowarzyszenia, mówi Rafał Kasprzyk, poseł oraz sekretarz generalny Stowarzyszenia Centrum.
9: To jest bardzo ważne, że rozmawiamy w Opolu, w tych miastach pozawarszawskich i tam, gdzie właśnie są tacy wspaniali członkowie stowarzyszenia, członkowie naszego ruchu, którzy nie boją się działać społecznie obywatelsko. To głos regionów powinien być słyszalny. Partia, którą tworzymy, również będzie się opierała przede wszystkim na zasadzie podmiotowości regionów, podmiotowości ludzi, ich spraw, będziemy ich wysłuchiwali.
7: Obecnie centrum w naszym regionie liczy 50 osób. Na czele opolskich struktur stoi Arkadiusz Ganczarski.
2: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
7: W Polsce w czasie wakacji nie zabraknie paliwa lotniczego, mówią zgodnie przedstawiciele LOT-u i spółki Porty Lotnicze. Wiceprezes LOT-u Robert Ludera zapewnił ponadto, że w czasie wakacji nie będzie cięć w siatce połączeń. Możliwe są jednak korekty w częstotliwości.
10: Nie widzimy powodów do zmartwień, jeśli chodzi o dostępność paliwa lotniczego. Ten aspekt jest, wydaje się, pod kontrolą naszych dostawców. Oczywiście cena tego paliwa jest dużym wyzwaniem dla każdego przewoźnika, dlatego jak każdy inny przewoźnik podejmujemy pewne taktyczne działania optymalizujące naszą skalę działalności, ale nie przewiduję w tym momencie na miesiące wakacyjne żadnych głębszych działań dostosowawczych.
7: Przedstawiciele lotnisk także zapewniają, że w czasie zbliżającego się sezonu letniego nie dojdzie do problemów z dostawą benzyny lotniczej. Rosja może przetestować reakcję NATO, atakując któryś z krajów bałtyckich, ostrzega szef czeskiego kontrwywiadu Michal Kuldelka. Zaznaczył przy tym, że Rosjanie nie mają obecnie możliwości przeprowadzenia inwazji na skalę porównywalną z atakiem na Ukrainę w 2022 roku. Szef czeskiego kontrwywiadu podkreślił, że NATO musi być przygotowane na taki scenariusz. Jak zaznaczył, demonstracja jedności i gotowości do obrony może skutecznie zniechęcić Rosję do ewentualnej agresji.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
7: 4 minuty po 15.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
11: Joanna Matlak, dzień dobry. Przed centralą sieci sklepów Dino w Krotoszynie w południe rozpoczął się protest. Związkowcy protestują przeciwko łamaniu praw pracowniczych, zbyt niskim wynagrodzeniom, monitorowaniu pracowników i karaniu. Protest polega m.in. na blokowaniu przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 36. Posłuchajmy protestujących.
12: Mamy prowiant, mamy suchy prowiant, mamy jedzenie, mamy śpiwory, koce, także będziemy tutaj cały czas na okrągło podkreślać te problemy, które tutaj pracownicy mają, no i zwracać uwagę na to, co się dzieje w tej firmie poprzez właśnie takie protesty.
13: Nie zgadzam się z takim wyzyskiem pracownika, złej organizacji pracy. Ja pracuję już 3 lata, jest coraz gorzej.
11: Manifestacja ma potrwać 3 dni. Nawet 100 miliardów złotych może kosztować wprowadzenie nowych przepisów o jakości wody pitnej. Nakładają one dodatkowe obowiązki na samorządy oraz właścicieli i zarządców budynków. Już nie tylko wodociągi, ale teraz także i oni odpowiadają za to, jaka woda popłynie z kranów. Kanada chce kupować w polskim przemyśle zbrojeniowym. Chodzi przede wszystkim o systemy bezzałogowe. Odpowiednie dokumenty w tej sprawie zostaną podpisane jutro w Ottawie. Polska będzie realizować projekty z mechanizmu SAFE z Kanadą dopiero po zakończeniu własnych kontraktów, które chcemy finansować z unijnych pożyczek. Te, jak ogłosiła minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, będą podpisywane pod koniec tego tygodnia. Polska ma zagwarantowane największe środki z unijnego mechanizmu SAFE. Mowa o niemal 44 miliardach euro na zakupy zbrojeniowe.
2: Pogoda.
6: Zacznijmy od aktualnych temperatur. Najcieplej z tego, co widzę w Namysłowie, 25 stopni, 24 mamy w stolicy regionów, ale także w Kędzierzynie Koźlu, w Kluczborku i w Brzegu, 23 notujemy teraz w Nysie i w Strzelcach Opolskich. Czyli wszystko w tym przedziale prognozowanym przez meteorologów, bo dziś miało być od 23 do 25. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to tutaj niewiele mamy do powiedzenia, bo zachmurzenie małe.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Wiatr był prognozowany jako słaby i umiarkowany, ale jak tak patrzę na te drzewa za oknami, to taki bardziej chyba umiarkowany. Wieje w każdym razie z północnego zachodu. Marcin Kobza za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem, to twoje.

0: Reklama społeczna.
1: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
5: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Pasjonujesz się fotografią i szukasz miejsca do rozwoju? Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografia w Strzelcach Opolskich zaprasza na nowoczesne szkolenia w profesjonalnym i w pełni wyposażonym studiu. Odkryj moc obrazu i własny potencjał. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Next Generation.
11: Uwaga, uwaga! Dzień Dziecka w Ozimska Parkopole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Parkopole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na Twoje komfortowe zakupy.
12: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja, Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
13: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.

0: 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
1: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
2: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Przed chwilą Shakira i przebój, który myślę już kibice piłkarscy powinni kojarzyć. A jeśli chodzi o to, co przed nami, to między innymi będzie męskie granie, będzie Adele. No generalnie, jeśli chodzi o program Radia Opole, to dużo muzyki, dużo informacji również z dróg naszego regionu, a wśród nich ten najważniejszy trakt, czyli opolski odcinek autostrady A4. Do niej nawiązuję, bo o niej teraz krótko chciałbym powiedzieć, choć nie chodzi o opolski jej odcinek. Polska rozmawia z Ukrainą w sprawie rozbudowy autostrady A4, która miałaby połączyć południe Polski z Lwowem. Rozmowy są konstruktywne, ale żadna umowa jeszcze nie została podpisana. Tak przekazał niedawno minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Chodzi o około 80-kilometrowy odcinek od granicy w Korczowej do Lwowa.
2: Jest coraz większe otwarcie na to, żeby taka autostrada mogła być wybudowana przez polskie firmy według naszych standardów, również w zakresie i procurementu, i w zakresie finansowania, i w zakresie korzystania z tej autostrady w systemie koncesyjnym.
1: Niewykluczone, że umowa w tej sprawie zostanie zawarta podczas międzynarodowej konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku pod koniec czerwca. A wracając do opolskiego odcinka A4, to co się na nim dzieje, jak tam z ruchem? O tym powiemy w Autopilocie Radia Opole, to już za kilka minut, chwilę przed godziną 15.30. A jeśli macie jakieś informacje, o których warto powiedzieć, warto je przekazać innym kierowcom, to dajcie nam znać numer naszej skrzynki kontaktowej 774 541 541.

0: trzeba wzywać 998. A jak chcemy wiedzieć, jak wygląda ruch na drogach naszego regionu, to Adama Wołka trzeba wzywać.
1: Autopilot Radia Opole.
2: A ja się oczywiście zgłoszę. Jeżeli chodzi o 998, czyli numer alarmowy Straży Pożarnej, to w Dobrzeniu Małym samochód zjechał z drogi, uderzył w latarnię i właśnie strażacy o tym poinformowali. Na miejscu 3 zastępy, to na ulicy Piaskowej. Uważajcie, w tamtym miejscu wzmaga się ruch w stolicy regionu, ale też w innych miastach Opolszczyzny. W Nysie już na dzień dobry, czyli po wjeździe mocno hamujecie na rozkopanej Grodkowskiej, co w połączeniu z opadającymi co jakiś czas rogatkami kolejowymi powoduje srogie zatory. Postoicie także na bramy Grodkowskiej w kierunku ronda, które prowadzi do przeprawy przez Nysę Kłodzką. Tam także potężny ruch. DK45 w stronę Raciborza, zamknięta obwodnica Poborszowa. Trzeba to objechać przez miejscowość i w Komornie zderzyć się z wahadłem. W Opolu na Rejmonta i Piastowskiej gęsto, korek na Oleskiej w kierunku węzła wschodniego i do ronda przy Solarisie. Nie jest na pewno łatwo w Brzegu. Na Włościańskiej mamy wahadło w trasie do Namysłowa, wojewódzką 454 aż dwukrotnie. Nie musimy się z ruchem naprzemiennym mierzyć. A czwórka przejezdna.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: 15.30 wiadomości, Justyna Maćkowiak, zapraszam. 450 milionów złotych ze środków europejskich trafi na inwestycje środowiskowe wzmacniające bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski. To część przyrodniczego komponentu programu Tarcza Wschód. Nabór wniosków na realizację inwestycji rozpocznie się w piątek. Przy granicy powstaną dwie strefy ochronne, które mają utrudnić przemieszczanie się obcych sił.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Nowy oddział żłobkowy przy przedszkolu publicznym numer 1 w Praszce gotowy na przyjęcie dzieci. Za blisko 2 miliony złotych powstały dodatkowe 24 miejsca opieki dla najmłodszych, podczas gdy gmina już dysponuje niemal 50 miejscami. Nowy oddział będzie działać od września na parterze budynku przy ulicy Mickiewicza, a na piętrze ma funkcjonować przedszkole. Władze gminy docelowo chcą przenieść cały żłobek do nowej lokalizacji i utrzymać około 50 miejsc opieki. Stworzenie strefy relaksu na basenie miejskim, budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej czy klubu darta na stadionie sportowym Polonii oraz zakup apteczek i urządzeń do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. To propozycje mieszkańców Głubczyc w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Samorząd przeznaczył na ten cel 150 tysięcy złotych. Głosowanie odbędzie się między 8 a 12 czerwca, a wyniki poznamy 3 lipca. W wiadomościach o 16:00 targi pracy Kompas Gospodarczy w Krapkowicach.
4: Myślę, że takie targi i takie spotkanie pracodawców, szkół, przedstawicieli szkół, myślę, że to bardzo owocne dla nich i inspirujące.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Od samego rana sporo słońca w naszym regionie, patrzę na prognozy na kolejne dni, no i wiele wskazuje na to, że będzie podobnie. Też temperatury na dość wysokim poziomie mają się utrzymywać. Sprawdźmy, ile teraz notujemy. Niemal wszędzie w naszym regionie 24 stopnie Celsjusza, choć są takie miejsca, gdzie minimalnie więcej. Na przykład w Namysłowie mamy 25, ale też są takie, gdzie mniej, 23 teraz na termometrach w Nysie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I na zegarach mamy już 15.32. Proszę pozostać z nami, z Radiem Opole. Za chwilę będzie trochę więcej o czym? O miłości do kina, o miłości do filmów.

0: mówiłem wcześniej, że będzie o miłości do kina, choć to jest powiązane ze smutną wiadomością. Zmarł bowiem Stanisław Janicki, krytyk filmowy i historyk kina, także pisarz, dziennikarz i scenarzysta. Wielką popularność zdobył, prowadząc ponad 30 lat własny program w Telewizji Polskiej zatytułowany W Starym Kinie, w którym prezentował starsze produkcje filmowe. Myślę, że nie brakuje wśród naszych słuchaczy takich osób, które chętnie przed telewizorem przed wielu laty zasiadały i oglądały właśnie ten program i filmy prezentowane przez Stanisława Janickiego. Był to najdłużej nadawany program filmowy w historii naszej telewizji. Pokazywał się w latach 1967-1999, przyciągając miliony widzów. A jak narodziła się jego miłość do kina, do filmu? Stanisław Janicki wspominał w polskim radiu przed laty, że początki jego zainteresowania kinem sięgają okresu przedwojennego, kiedy jako dziecko obejrzał film Królewna Śnieżka Walta Disneya i zapamiętał scena po scenie.
1: Ojciec mnie i brata, mieszkaliśmy wtedy w Warszawie, zaprowadził do sali Romy, bo tam uroczyste i no takie filmy kasowe były pokazywane. I tym filmem była Walta Disneya, Królewna Śnieżka i Krasnoludki. No ale powiedzmy, że to jest efektowny początek.
0: Taki był początek, a potem wiele lat przygody z filmem i program W Starym Kinie, którym to programem chyba nie jednej osobie, wielu widzom udało się miłość do kina przekazać. Stanisław Janicki zmarł w wieku 92 lat.

0: Disturbia.
1: To oczywiście Rihanna. Twoje Radio Pole już tylko 12 minut dzieli nas od godziny 16. Co w naszym programie po 16 będziemy mówić o tym, co już niedługo będzie się działo na lotnisku w Warszawie. To lotnisko w Warszawie jest słynne z pewnego powodu, o tym też mówić będziemy więcej. A w wiadomościach o godzinie 16, bo o tym lotnisku w Warszawie będzie po 16, a w wiadomościach o 16 będzie o delikwencie, który miał nadzieję na lot z Krakowa z kolei, ale chyba jednak to mu się nie udało. A z jakiej przyczyny? No przede wszystkim chyba z własnej winy, ale więcej na ten temat mówić będziemy w wiadomościach Radia Opolo oczywiście o godzinie 16. Istotna informacja też dla kierowców, dla tych, którzy obecnie na drogach naszego regionu. Dla Was też istotne informacje pojawią się jeszcze przed wiadomościami, przed godziną 16. Zostańcie z nami z Radiem Opole.

0: złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
0: Dzień mamy już blisko. W centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silezja, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
5: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
6: Po reklamie.
7: Autopilot Radia Opole.
8: Uzupełniamy informację. Dobrzeń, mały samochód uderzył w latarnię na ulicy Piaskowej. Nie ma osób poszkodowanych, są za to utrudnienia. Poza tym żadnych poważnych zdarzeń na opolskich traktach nie zanotowano. Autostradą A4 jedziecie bez przeszkód, ale do niej nie dojedziecie od Przylesia. Zamknięta przed węzłem Brzeg, wojewódzka 401. W Nysie gęsto na przeprawach przez rzekę i rondach przy mostach. Zapchane ulice Bema i Sudecka. Trwa remont traktu Prusa. Uważajcie na drogowców, podobnie jak na rozkopanej Grodkowskiej. DK45 w stronę Raci Boże zamknięta obwodnica Poborszowa. W Opolu na Rejmonta i Piastowskiej gęsto. Korek na Oleskiej w kierunku węzła wschodniego i do ronda przy Galerii Handlowej. Prace na braci Kowalczyków za skrzyżowaniem z Mieszka I. Zapychają się wyloty z miasta, m.in. w stronę Kępy, Zawady czy Lędzin, a także 46 w stronę Nysy.
9: Kierowcom oczywiście życzymy szerokiej drogi. Na zegarach godzina 16 i czas na kolejne dziś wiadomości Radia Opole.
10: A w wiadomościach Kompas Gospodarczy, czyli targi pracy i edukacji w Krapkowicach.
11: Myślę, że takie targi i takie spotkanie pracodawców, szkół, bardzo owocne dla nich i inspirujące.
10: Polski system ochrony zdrowia trzyma się głównie dzięki pielęgniarkom w wieku emerytalnym, alarmują związkowcy. W wiadomościach także pijany kierowca zatrzymany w drodze na lotnisko.
7: Wiadomości Radia Opole.
9: To tylko tak w ramach zapowiedzi. Teraz czas na szczegóły. Justyna Maćkowiak.
10: Uczniowie szkół branżowych są rozchwytywani przez lokalne przedsiębiorstwa. To jedna z tez kolejnej już edycji wydarzenia Kompas Gospodarczy w Krapkowicach. W murach Zespołu Szkół imienia Piastów Śląskich odbyły się targi pracy. Dyskutowano m.in. o roli sztucznej inteligencji w rozwoju rynku pracy. Na razie w naszym powiecie nie jest źle, ale sytuacja będzie się zmieniać i to nie dlatego, że zabraknie pracy, uważa Maciej Sonik, starosta krapkowicki.
12: Z jednej strony mamy niskie bezrobocie, bardzo dużo rozwijających się firm, ale małe bezrobocie wynika też częściowo z tego, że mamy mniej absolwentów i będziemy ich w kolejnych latach mieli mniej.
13: Patryk Wicher, jestem ekspertem w dziedzinie AI. Wszystkie transformacje kończą się na trzech elementach. To są takie trzy puzzle. Pierwszy to jest AI, drugi to jest człowiek, a trzeci to jest AI plus człowiek.
14: Stoisko policyjne. Już od jakiegoś czasu mnie to zainteresowało. Ostatnio byliśmy na spotkaniu, mi się spodobało.
6: zainteresowało i fajnie by było.
14: Młodszy aspirant Dominik Wilczek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach. Jest tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o przyjęcia. Tych wakatów naprawdę już jest coraz mniej, natomiast cały czas promujemy zawód.
7: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
10: Polski system ochrony zdrowia trzyma się głównie dzięki pielęgniarkom w wieku emerytalnym. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych alarmuje, że w Polsce przepada mniej niż 6 pielęgniarek na 1000 mieszkańców. W innych krajach europejskich jest wyraźnie więcej. Choć statystyki mówią, że w Polsce liczba pielęgniarek trochę wzrosła, to zdaniem eksperta Krzysztofa Zdobylaka to nie oznacza realnej poprawy.
15: Spośród przyrostu o 3800 osób pielęgniarek pracujących z pacjentem, 3700 to jest przyrost w grupie, która ma już uprawnienia emerytalne. Oznacza to, że w tym momencie nasz system ochrony zdrowia coraz bardziej opiera się na pracy osób, które mają już uprawnienia emerytalne.
10: Specjaliści ostrzegają, że jeśli Ministerstwo Zdrowia szybko nie wprowadzi dużych zmian, może zabraknąć personelu do leczenia pacjentów i opieki nad nimi. Wyższych pensji i przestrzegania praw pracowników w sieci sklepów Dino domagają się przed siedzibą sieci w Krotoszynie jej pracownicy, związki zawodowe i wspierająca organizacja. Uczestnicy protestu rozbili namioty i rozstawili krzesełka. Protest ma trwać 3 dni. Na razie nie udało się doprowadzić do kolejnych rozmów z zarządem. Protestujący weszli do budynku, ale nie zostali wpuszczeni do biur.
7: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
10: Jechał zygzakiem i próbował w ten sposób dotrzeć na lotnisko. Patrol krapkowickiej drogówki zatrzymał do kontroli 37-latka, którego osobowy Hyundai poruszał się od lewej do prawej krawędzi jezdni. Badanie alkomatem pokazało u nieodpowiedzialnego mężczyzny niemal 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna oświadczył, że wraz z żoną jedzie na lotnisko w Krakowie, mówi młodszy aspirant Dominik Wilczek, oficer prasowy krapkowickiej policji.
14: Zaskoczeniem dla interweniujących policjantów był nie tyle fakt kolejnego nieodpowiedzialnego kierowcy, który postanowił wsiąść za kierownicę swojego pojazdu, a to, że obok niego na miejscu pasażera siedziała trzeźwa kobieta, która w dodatku miała prawo jazdy. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem za swoje zachowanie, grozi mu nawet 3 lata więzienia.
10: Za to nieodpowiedzialne zachowanie mężczyźnie grozi nawet 3-letni pobyt za kratkami, do tego wysoka grzywna i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Nie ma kontaktu z 10 uczestnikami konwoju lądowego jadącego z pomocą humanitarną do strefy Gazy. Wśród nich jest Polka Laura Kwoczała. Według organizatorów grupa mogła zostać zatrzymana przez siły wschodnie we wschodniej Libii. Organizatorzy pozostają w kontakcie z polskim konsulem w Tunezji, który odpowiada także za sprawy dotyczące Libii.
7: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
9: A my teraz sprawdzamy odczyty termometrów i tak to się zrównało właściwie w całym regionie, bo patrzę na mierniki w każdym z tych miast, które zazwyczaj przedstawiamy, 24 stopnie Celsjusza. Czyżby ta temperatura powoli miała spadać? No w nocy spadnie do poziomu kilkunastu stopni. Ile dokładnie, to o tym mówić będziemy w kolejnych prognozach pogody. No ale do końca dnia dzisiaj pięknie, pogodnie i słonecznie, jeśli zachmurzenie to małe.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: O takich małych, malutkich też jeszcze mówić będziemy za kilka minut, ale o co dokładnie chodzi, proszę zostać z nami z Radiem Opole. Marcin Kobza za konsoletą, realizatora przed mikrofonem Dawid Rajwatów.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
4: Pasjonujesz się fotografią i szukasz miejsca do rozwoju? Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie fotografia w Strzelcach Opolskich zaprasza na nowoczesne szkolenia w profesjonalnym i w pełni wyposażonym studiu. Odkryj moc obrazu i własny potencjał. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation.
5: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Za nami weekend, dla wielu osób czas na odpoczynek, choć nie dla wszystkich. Niektórzy musieli zapewne pracować, ale zgodnie z prawem pracy odpoczną w innym czasie. Choć teraz o tych, których kodeks pracy nie dotyczy i pracują, że tak powiem, na okrągło. O zapylaczach mowa, a konkretnie o chyba najważniejszych wśród zapylaczy, o pszczołach. Nie na darmo powiedzenie o pracowitych pszczołach. Te owady to najważniejsze zapylacze na świecie. Biolog profesor Aneta Strachecka podkreśla, że dla człowieka ważne są produkty pszczele i to nie tylko miód.
2: To jest bomba składników odżywczych. Białek, tłuszczy, minerałów, witamin. Minimalna liczba takich składników, które są w każdym z produktów pszczelich, to jest ponad 200. Pyłek pszczeli, propolis, mleczko pszczele. O niesamowitych właściwościach, chociażby dla kobiet, które borykają się z wyregulowaniem hormonów, czy z tarczycą, czy z progesteronem.
1: Pszczoły zapylają rośliny, a dzięki temu mogą one wydawać plony. To jeden z najważniejszych czynników wpływających na ich wielkość, a i same pszczoły. Niby takie małe, ale na swój sposób wielkie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Zbliża się sezon wakacyjny. Niektórzy może zastanawiają się, jak to będzie z lotami, bo wiadomo, jak niepewna sytuacja związana z paliwem, z dostępnością i cenami, no to różnie może być. Choć wiele uspokajających głosów do nas dociera. A na razie dobre informacje, które niedawno do nas dotarły, a związane są z warszawskim lotniskiem Chopina, które jest w europejskiej czołówce punktualności. W rankingu stołeczny port zajął drugie miejsce. Na pierwszym miejscu plasowało się lotnisko w Sztokholmie. Pod uwagę brano nie tylko punktualność rejsów, ale także bezpieczeństwo. Rzecznik stołecznego portu Piotr Rudzki powiedział, że dobry wynik jest efektem dobrej współpracy wielu podmiotów.
2: Oba porty w tym zestawieniu jako jedyne uzyskały status najbezpieczniejszego. Ten doskonały wynik jest efektem współpracy wielu podmiotów. Lotniska, kontrolerów ruchu lotniczego, linii lotniczych i agentów obsługi naziemnej.
1: Na warszawskim lotnisku trwają już pierwsze przygotowania do rozbudowy. Zasadnicze prace związane z rozbudową terminala mają się rozpocząć na początku przyszłego roku. W tej chwili trwa rozbudowa jednej z płyt postojowych.
2: Ku końcowi zbliża się konstrukcja nowej płyty postojowej PPS-15. Na początku maja rozpoczęła się też wymiana skanerów kontroli bezpieczeństwa, które znacznie przyspieszą odprawę pasażerską. Jeśli chodzi o wykonawców głównej części modernizacji, czyli przebudowy terminalu, to wybranych zostało 5 firm do dialogu konkurencyjnego. Teraz czekamy na uprawomocnienie się decyzji.
1: Po rozbudowie lotnisko będzie mogło obsłużyć do 30 milionów pasażerów rocznie. Inwestycja jest konieczna ze względu na kończącą się przepustowość warszawskiego portu. Zakończenie prac jest planowane na 2029 rok. A propos punktualności, to punktualnie. O 16.30 zapraszamy na kolejny dziś skrót wiadomości. Wcześniej jeszcze o tym, co obecnie dzieje się na drogach naszego regionu.

0: Zbliża się 16:30. W studiu Adam Wołek i oczywiście najświeższe informacje o sytuacji na drogach naszego regionu.
1: Autopilot Radia Opole.
2: I od razu przenosimy się na DK11 do Sarnowa. Tam kolizja dwóch ciężarowych. Nie ma osób poszkodowanych, podobnie jak w Opolu na Krapkowickiej, tylko że tu zdarzyły się dwie osobówki. Nie blokują ruchu, ale mogą wystąpić utrudnienia na czas pracy służb. W Opolu mocno hamujecie na Zaodrzu, Modlińska, Spychalskiego, a w centrum Piastowska 1 Maja i Rejmonta, w Kędzierzynie Koźlu-Tłok na rondzie milenijnym, ale to tam akurat w tym momencie normalne. Na Kozielskiej także w kierunku dworca i starostwa powiatowego. Unikałbym krajowej 45 w kierunku Kluczborka, bowiem od Zawady do Jełowej mamy wahadła. Można to Sopola objechać choćby przez Dobrodzień, jadąc w kierunku Wielunia. Mamy w Nysie zapchane przeprawy przez rzekę. Wolniej jedziecie Bramy Grodkowskiej. Grodkowska rozkopana, podobnie zresztą jak traktę Prusa. Na obwodnicy Kluczborka wahadło, remont wiaduktu, wahadła na trasie do Namysłowa, województwo 454 w Pokoju i Zieleńcu.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Justyna Maćkowiak, zapraszam. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze w mieszkaniu wielorodzinnym. W sobotę w Gdańsku zgłoszono dwa fałszywe alarmy w mieszkaniu należącym do mamy prezydenta Karola Nawrockiego. Fałszywe zgłoszenia dotarły także do policji w Warszawie. Od 10 do 15 maja było 12 takich wiadomości. Sprawcy podszyli się pod kilka osób, wykorzystując m.in. ich pocztę elektroniczną. Za tego rodzaju przestępstwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: 6 osób trafiło do szpitala, w tym 3 dzieci. To efekt zatrucia tlenkiem węgla w Paczkowie. Przyczyną najprawdopodobniej była awaria lub nieprawidłowa eksploatacja piecyka gazowego. Strażacy wciąż podkreślają, że czujki tlenku węgla są jedynymi urządzeniami, które są w stanie w porę wykryć trujący gaz. Trwają intensywne prace modernizacyjne na zamku w Grobnikach. Remont ma potrwać do końca roku, a powstanie tam dom pracy twórczej. Wartość inwestycji to blisko 9 milionów złotych. 70% tej kwoty gmina Głubczyce otrzymała w ramach dotacji z rządowego programu Polski Ład. W wiadomościach o 17:00 m.in. 45-lecie regionu Śląsko-Opolskiego NSZZ Solidarność.
4: Te ideały, które wypracowane zostały przez tą pierwszą Solidarność, są dalej żywe i cały czas obecne w społeczeństwie.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie, jeśli gdzieś występuje to ewentualnie małe. To, co może się przydać, to na pewno okulary przeciwsłoneczne, a na termometrach dzisiaj powyżej 20. Co czeka nas w nocy? Na tym w kolejnej prognozie po godzinie 17, tuż po wiadomościach.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Warto dodać jeszcze, że w kolejnych dniach pogoda ma być podobna, ale temperatury będą się bardziej wahać. O tym też jeszcze mówić będziemy.

0: Twoje Radio Opole.
1: Poniedziałek w kalendarzu, do kolejnego weekendu jeszcze trochę nam zostało, choć niektórzy może odliczają już czas do kolejnego długiego weekendu. To nie ten najbliższy, ale kolejny, już w czerwcu. Jak ktoś planuje wyjazdy, to warto się do niego odpowiednio przygotować, zarówno jeśli chodzi o pakowanie, jak i o przygotowanie samochodu do jazdy, a jak już zadbamy o odpowiednie ciśnienie w oponach, o poziom płynów eksploatacyjnych i sprawdzimy, czy wszystkie światła są sprawne, to proszę też sprawdzić, jak z ubezpieczeniem, czy czasem nie dobiega końca. Bo taki wyjazd bez ubezpieczenia pojazdu może sporo kosztować, ostrzegają Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Rzecznik Finansowy. Rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Damian Ziomber powiedział, że przed wyjazdem warto sprawdzić, czy mamy opłacone obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne.
2: Pamiętajmy, że za szkody wyrządzone jako nieubezpieczony posiadacz odpowiadamy własnym majątkiem, z własnej kieszeni, a mogą to być naprawdę duże sumy. Pamiętajmy też o ubezpieczeniach dobrowolnych. To mowa oczywiście o ubezpieczeniu kasko czy autokasko oraz ubezpieczeniu assistance przydatnym, gdy wyruszamy gdzieś w dłuższą podróż.
1: Niby takie oczywiste, ale może umknąć, może się zdarzyć, że ktoś się zapomni. Stąd przypominamy, to rzecz jasna w trosce o portfel naszych słuchaczy.

na magazyn Science. Autorem badań jest Ki Kwan, naukowiec zajmujący się ochroną środowiska w Chińskiej Akademii Nauk w Nankinie. Z jego raportu wynika, że hipoksja rzek, czyli zmniejszanie się poziomu tlenu, stanie się przyczyną kryzysów ekologicznych. Może doprowadzić do śmierci ryb i pogorszenia się jakości wody. Naukowcy z wykorzystaniem satelitów i sztucznej inteligencji przebadali poziom tlenu w 21 tysiącach rzek na całym świecie od 1985 roku. W ciągu 41 lat spadło ono 2,1%, choć nie wydaje się, że to dużo. Przy tej dynamice do końca XXI wieku w rzekach wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, Indii czy krajów tropikalnych natlenienie spadnie tak bardzo, że organizmy nie będą w stanie przeżyć. W najgorszym scenariuszu spadek może wynieść nawet 10%. Jest tak dlatego, że cieplejsza z powodu globalnego trendu woda emituje więcej tlenu do atmosfery zamiast utrzymywać go. Problem już ma indyjska rzeka Ganges, która traci 20 razy więcej tlenu niż międzynarodowa średnia. Z raportu wynika, że za ten stan w 63% odpowiada ocieplenie wód. Tak więc następnym razem, jak ktoś będzie chciał się wykąpać w rzece, wejdzie do wody, to zanim powie brrr, ale zimna, no to proszę pamiętać, jak zimna, to bardzo dobrze.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Nie masz pomysłu na weekend? Rusz w drogę z weekendowym biletem turystycznym Polregio. Ciesz się swobodą podróżowania pociągami Polregio bez żadnych ograniczeń. Kup bilet turystyczny i podróżuj w ulubione miejsca. Jeden bilet i aż 3 dni podróży. Weekendowe bilety turystyczne Polregio gwarantują nieograniczone podróże po całej Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące oferty biletów turystycznych i taryfy przewozowej dostępne są na polregio.pl. Polregio od 25 lat łączy regiony.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną, obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Do zabawy! Gotowi! Start!
7: W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
8: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
9: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
10: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
11: Najlepszy bajkowy Dzień Dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
12: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Po reklamie.
13: Autopilot Radia Opole.
14: Służby nadal pracują w Sarnowie na Krajowej 11. Tam doszło do kolizji dwóch samochodów ciężarowych. Przypominam, nie ma osób poszkodowanych. Nie blokują też ruchu, wedle informacji służb. Opole na Krapkowickiej. Tam zderzyły się dwie osobówki i również nie ma specjalnie większych utrudnień, ale w obu miejscach pracują służby. W Opolu na Rejmonta i Piastowskiej jeszcze więcej pojazdów. Zatykają się ronda koło Solarisa, ale to akurat normalne. Podobnie jak wyloty z miasta, na przykład 46 w stronę Nysy. Tam mamy przebudowę do dwóch pasów i mały slalom między słupkami. Problemy na obwodnicy północnej to nieco wcześniej. Na wysokości Sławic tam powstają estakady. W Nysie ciasno, a do tego jeszcze remont ulicy Prusa i oczywiście rozkopana Grodkowska. W Brzegu problemy na Włościańskiej. Tam budowa ronda i obowiązuje wahadło sterowane światłami. W Kluczborku na obwodnicy tego miasta remont wiaduktu kolejowego i wahadło. Podobnie jak na DK45 w stronę Kluczborka od Zawady po Jełową.
15: To był ostatni dziś autopilot, ale jutro rano znów przyjdzie taki czas, kiedy na drogach ruch będzie się zwiększać. Wtedy wracamy z autopilotem. Na teraz 17.
16: Są pieniądze na odbudowę po powodzie obiektów sportowych w Nysie i Prudniku.
17: Każdy pieniądz jest ważny. Akurat w przypadku Nysy również będą służyły odbudowie, czyli dwa boiska w sołectwach i obiekty przy naszych szkołach.
16: Prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W wiadomościach także 45-lecie regionu Śląsko-Opolskiego NSZZ Solidarność.
2: Wiadomości Radia Opole.
15: Na wiadomości zaprasza Justyna Maćkowiak.
16: Prudnik i Nysa odbudują obiekty sportowe zniszczone podczas powodzi w 2024 roku. Gminom oficjalnie wręczono decyzję o dofinansowaniu tych zadań. Prudnik otrzymał 12 milionów złotych dofinansowania na odbudowę kompleksu basenowego. To ważne miejsce rekreacji i wypoczynku mieszkańców, mówi burmistrz Grzegorz Zawiślak.
18: W okresie letnim, gorącym to jest czasami dla niektórych mieszkańców jedyne miejsce, kiedy mogą zaznać ochłody i spędzić miło czas z rodziną. Chcielibyśmy tych pieniędzy dostać dużo więcej, ale za te pieniądze plus wkład, który gmina do tego dołoży, uda się wykonać odbudowę tego basenu.
17: Każdy pieniądz jest ważny. Akurat w przypadku Nysy również będą służyły odbudowie, czyli dwa boiska w sołectwach i obiekty przy naszych szkołach, które bardzo mocno cierpiały w wyniku powodzi. Są to prawie 4 miliony złotych.
16: Dodaje Kordian Kolbiarz, burmistrz Nysy. Byłem tutaj w pierwszych godzinach po powodzi i widziałem te zniszczenia, mówi minister Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych.
19: Infrastruktura sportowa ważna, potrzebna. Doceńmy ten fakt, że każdy z tych obiektów, który został zniszczony, zostaje odbudowywany i to wszystko jest tutaj w Opolskim bardzo dobrze wydawane.
13: Tu są wiadomości Radio Opole.
16: Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało lekko rannych w wyniku zderzenia pociągu z samochodem ciężarowym. Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym bez zapór w miejscowości Garbatka w Wielkopolsce. W wyniku zdarzenia ciężarówka stanęła w ogniu. Policja informuje, że w wypadku zginął kierowca ciężarówki, a 17 osób, które jechały pociągiem, doznało niegroźnych obrażeń. Prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że uzyskał on w Zgromadzeniu Ogólnym Sądu Najwyższego największe poparcie wśród kandydatów.
20: Pan prezydent, mając przed sobą 5 kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego, zdecydował o wyborze pana Zbigniewa Kapińskiego, sędziego Zbigniewa Kapińskiego, który otrzymał także najwięcej głosów spośród wszystkich 5 kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Otrzymał 18 głosów.
16: Sędzia Zbigniew Kapiński obejmie funkcję w środę. Kadencja dotychczasowej pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej upływa jutro.
13: Twoje radio, twoje wiadomości.
16: Region Śląsko-Opolskiego NSZZ Solidarność świętuje 45-lecie. 30 maja 1981 roku miało miejsce pierwsze walne zgromadzenie delegatów ze Śląsko-Opolskiego i podjęto uchwałę o utworzeniu regionu. Dariusz Brzęczek, przewodniczący Opolskiej Solidarności, mówi, że rolą dorosłych jest uświadamianie młodzieży o znaczeniu związku.
21: Dzisiaj, w takim czasie, jakim żyjemy, w lepszej Polsce, to jest właśnie zasługa Solidarności. Ja nie mam żadnej wątpliwości. Przez 45 lat wzrost PKP na przykład nastąpił 80%. Tutaj możemy sobie przypisać te zasługi, że ludzie Solidarności doprowadzili do wielkich zmian gospodarczych, ustrojowych i społecznych i dzięki temu dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce.
22: Myślę, że te ideały, które wypracowane zostały przez tą pierwszą Solidarność, są dalej żywe i cały czas obecne w społeczeństwie.
16: Dodaje doktor habilitowana Joanna Lusek, naczelnik opolskiej delegatury IPN. Dodajmy, że w ramach dzisiejszych obchodów na Politechnice Opolskiej wiceprezes IPN-u wręczył Krzyże Wolności i Solidarności. 8 cudzoziemców zatrzymała Opolska Straż Graniczna. Wśród nich jest 7 obywateli Serbii, którzy pracowali, a nie posiadali wymaganych zezwoleń. Natomiast obywatel Indonezji przebywał w Polsce nielegalnie. Wobec wszystkich cudzoziemców wydano decyzje zobowiązujące do opuszczenia Polski. Otrzymali także zakaz ponownego wjazdu do naszego kraju oraz strefy Schengen przez najbliższy czas.
13: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
15: Po pogodnym weekendzie, dziś mieliśmy też piękny i słoneczny poniedziałek, co ja mówię, mieliśmy, ciągle mamy. Okularów przeciwsłonecznych proszę jeszcze na razie nie odkładać za daleko. A co czeka nas w nocy? Noc ma być bezchmurna, z zachmurzeniem małym ewentualnie, a na termometrach w naszym regionie od 12 do 14 stopni.
13: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
15: Twoje Radio Opole od poniedziałku do piątku od 15 do 19. U nas w składzie bez zmian Marcin Kobza za konsoletą, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Witamy serdecznie.

0: Reklama społeczna.
1: Kiedy przyjedzie tata?
2: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
1: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
3: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
2: O nie, proszę, nie.
1: Co się stało? Gdzie jest tata?
4: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
5: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
6: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
7: Ja lubię cukierki.
8: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
9: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
10: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
11: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
0: Reklama społeczna.
12: Reklama.
13: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie. Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
14: Serio? Ale jak?
13: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
15: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
16: Kaplica. Zaufanie na lata.
17: Dzień mamy już blisko. W Centrum Karolinka znajdziesz wszystko, co wywoła jej uśmiech. Od modnych dodatków, po pachnące kosmetyki, kartę podarunkową i wyjątkowe prezenty. Odwiedź Centrum Karolinka i wybierz coś prosto z serca.
18: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
19: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
20: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Poniedziałkowe popołudnie i dziś, jak przed tygodniem obiecałem, jeszcze jedna odsłona rozmowy ze specjalistą od cyberbezpieczeństwa. Chodzi o to, jakie dane mogą wyciekać z naszych telefonów, na przykład po podłączeniu ich do komputera w naszym samochodzie. Naszym albo nie naszym. Ostatnio Tomasz Turba mówił o samochodach z wypożyczalni i o tym, że trzeba uważać z włączeniem swoich telefonów właśnie z oprogramowaniem tych aut, bo potem, jak nie zrobimy tego w odpowiedni sposób i nie wyczyścimy danych, oddając auto, kolejna osoba może wiele się o nas dowiedzieć. Nasz ekspert mówił nawet o przykładzie ze swojego życia, kiedy wypożyczał auto.
2: Jakbym był cyberzbójem, takim łobuzem, to ja bym się podłączył do tego terminala samochodowego, właśnie do tej szyny CAN i zobaczył, jakie tam dane zostały zebrane, prawda? Bo to z reguły podłączenie się takim komputerem samochodowym, jeżeli byłby przestępcą, miałbym taki komputer, nie wymaga jakiegoś uwierzytelniania. Czyli nie dzieje się coś takiego, że mechanik samochodowy podłączając się do komputera nagle ma informację wpisz hasło. Tylko podłączając się od razu szczytuje wszystkie dane. Więc z punktu widzenia takiej wypożyczalni samochodów, te profile widzimy, ale jakby ktoś bardzo nieetycznie chciał się podłączyć do samochodu, no to szczytuje bardzo dużo z niego danych.
1: Czyli jeśli wypożyczamy samochód, to podłączenie swojego telefonu do komputera takiego samochodu wypożyczonego, to bardzo zły pomysł.
2: Tak jest, to bardzo zły pomysł, no ewentualnie, jeżeli rzeczywiście musimy, bo to jest jakaś nasza wygoda czy coś, to pamiętajmy, żeby przy oddaniu tego samochodu wyczyścić po prostu te profile, tak? Bo rzeczywiście, jak miałem taki moment, że wypożyczałem troszkę tych samochodów, to okazało się, że praktycznie w każdym samochodzie ja widzę bardzo wiele profili, tak? I to były profile pani Kasi, albo niektóre były podpisane iPhone Maćka, cokolwiek innego, prawda? Ale no już tyle rzeczy można wydobyć, że pewnego razu pokusiłem się, czy jestem w stanie namierzyć panią Kasię. No i okazało się, że rzeczywiście na podstawie bardzo wielu zostawionych tam dodatkowych danych znalazłem profil na portalu społecznościowym. Nie odzywałem się oczywiście, ale chciałem zobaczyć, czy jest to możliwe. No i przy odpowiednim wysiłku niestety, ale taka możliwość jest. No,
1: w połączeniu z danymi, które być może są na komputerach wypożyczalni, niekoniecznie może dobrze zabezpieczonych, no to tak. Jest poważna baza danych.
2: Tak jest, oczywiście, że tak i to są nasze dane, numery telefonów, maile, no już same trasy, to i tak się na to zgadzamy w wypożyczalni, prawda, no ale jak mamy samochód prywatny, no to no warto, myślę, co się da oczywiście ograniczyć, natomiast rozważamy zakres, czy chcemy mieć pewnego rodzaju wygodę, czy jednak chronimy te nasze dane. No biorąc pod uwagę, że tak 99% społeczeństwa ma to gdzieś, to niestety z reguły będzie tak, że te dane będą wykorzystane, no byleby nie były wykorzystane przeciwko nam, a raczej dla nas.
1: Jest takie porzekadło, że kierowca cieszy się dwa razy, jak kupuje samochód i jak sprzedaje samochód. A jak sprzeda swój samochód, nie czyszcząc danych w komputerze, to ta radość może być bardzo krótka, bo co może się okazać?
2: No, następny właściciel też będzie miał te wszystkie dane, niech ma tak samo zaprzyjaźniony warsztat, pojedzie i też wczyta wszystkie dane. Co więcej, dzisiaj kupując samochód, no, bardzo łatwo sprawdzić też historię z nim związaną, czy to po numerze VIN, czy na specjalnych portalach tego przeznaczone są takie portale dla poszkodowanych. W naszym kraju tak samo. Podajemy albo numer rejestracyjny, numer VIN, no i nagle cała historia jest, a w ogłoszeniu, że auto bezwypadkowe, pierwszy właściciel jeżdżący tylko w niedzielę, silnik igła, no a tam się okazało, no kolega tak miał dokładnie miesiąc temu sytuację, że potrzebował kupić samochód dostawczy, widzi tutaj super model, naprawdę wszystko fajnie, wykupił sobie tę historię za jakieś tam grosze, bo to tam 30 parę złotych kosztowało, okazało się, że była szkoda całkowita. No a w ogłoszeniu oczywiście bezwypadkowe, wszystko idealnie.
1: Płakał jak sprzedawał ten poprzedni, tak?
2: Na pewno, dokładnie.
1: Czyli czyścimy dane, ale czy czyścimy również w momencie, kiedy przykładowo jest w trakcie sprzedaży ten nasz samochód? No bo przychodzi klient, on ma prawo się przejechać, tak. Ma prawo sprawdzić samochód. Czy może wtedy jakby coś namieszać w tym naszym komputerze?
2: Raczej nie. Musimy wziąć pod uwagę, że jeżeli przychodzi potencjalny kupiec i chce się przejechać, no to raczej jedziemy z nim, prawda? Więc jeżeli
1: i widzimy, co robi.
2: Tak, jakieś dziwne ruchy, no to co pani robi tutaj?
1: No i będzie to jak najbardziej uzasadnione. Postawmy tu na razie kropkę, ale do naszej rozmowy, do tych informacji za chwilę jeszcze powrócimy.

0: twoje Radio Opole.
1: I wracamy do rozmowy z Tomaszem Turbo. Skończyliśmy na tym, że jak sprzedajemy samochód, a w komputerze są jakieś dane z naszych telefonów, na przykład książka, może jakieś wiadomości, dobrze to wcześniej wyczyścić. A jeśli tego wcześniej nie zrobiliśmy, a kupujący chciałby podłączyć swój telefon do komputera w naszym samochodzie, to co?
2: Możemy powiedzieć, to nie jest jeszcze poczyszczone, radzę tutaj się nie podłączać, a jak pojedziemy do warsztatu, no to też jest druga strona medalu, bo rzeczywiście przy zakupie samochodu, no fajnie jest sobie sprawdzić to właśnie na stacji diagnostycznej, no i tam się podłączają, tak, więc jak się podłączają, no to też lepiej, żeby już to auto było przygotowane. Zdecydowaliśmy się na sprzedaż, pewnie nie będzie to trwało 2 lata, jeżeli damy odpowiednią cenę, więc do miesiąca to już nam nic nie zmieni, że będziemy mieli jakieś ograniczenie, lepiej jednak te dane poczyścić.
1: No właśnie, a propos tej ceny, bo to lepiej sprzedać niż sprzedawać, nie? Jak to się mówi. To powiedzmy jeszcze o tym, bo skoro to są komputery, takie komputery w naszych samochodach, no to one mają też swoje oprogramowanie, a oprogramowanie ma też swoje kolejne wersje.
2: Tak.
1: Ważna rzecz, żeby to aktualizować, czy to się samo robi?
2: Z reguły zrobi się samo i my dostajemy tylko informację zaakceptuj zaktualizowany regulamin albo uruchamiamy samochód i nagle jest nowa wersja oprogramowania została zainstalowana. To się robi trochę poza nami i to jest akurat dobrze, że to się robi poza nami, bo aktualizacja oprogramowania to jest bardzo duże ryzyko, że samochód za chwilę będzie nie do użytku. Dlaczego? Bo jakbyśmy mieli robić to sami, to ta aktualizacja oprogramowania jest niebezpieczna pod względem takim, że jeżeli ją przerwiemy, no to oprogramowanie na naszym komputerze samochodowym mogłoby być po prostu uszkodzone. I wtedy samochodu nawet nie uruchomimy. Więc jak to się dzieje samo, gdzieś pod spodem, nawet jak auto byśmy w trakcie takiej aktualizacji mieli wyłączyć, to ono nie pozwoli na zamknięcie takiego pełnego cyklu. Nam się wydaje, że auto jest całe wyłączone, a ono tam się jednak pod spodem jeszcze aktualizuje. No i tu jest też druga strona medalu oczywiście tego. Nasze auto nigdy, to nowe, nie jest nigdy w pełni wyłączone z zasilania. Tam zawsze lokalizacja jest samochodu podana, że ono sobie tu stoi. Bardzo prosty przykład, żeby to potwierdzić. Otwieramy naszą aplikację i widzimy, że na parkingu dokładnie auto jest w tym miejscu pod jakimś wielkim domem handlowym, prawda, z parkingiem na 10 tysięcy miejsc. Możemy autko namierzyć albo możemy wysłać do autka sygnał, otwórz mi, użyj klaksonu, prawda, i nagle widzimy, o, tam nasze auto się świeci i używa klaksonu, już wiemy, jak do niego dojść. Więc ono cały czas tak naprawdę jest podłączone do internetu, dokładnie tak jak nasz smartfon. To, że nasz smartfon ma teraz czarny ekran, tak jak twój tutaj leżący, to nie oznacza, że on nas nie słucha i nie zbiera naszych danych, a także tego, co mówimy. Jestem ciekaw, czy zadziała u ciebie to samo, co ja zrobię na moim smartfonie.
1: Ale to czekaj, ja muszę teraz odpalić go, tak?
2: Nie. Właśnie zostaw tak, jak leży. Okej, Google. Mój się odpalił. U ciebie, no, brawo.
1: Mój teraz, no ale tak, to jak podnoszę to.
2: Tak. Ale zobacz, tutaj sztuczna inteligencja od
1: razu.
2: Znaczy,
1: ja ci powiem tak, ja wyłączam wszystkie ptaszki, które się da, także to jest dobre, tak, zachowanie. No to dobrze, to taka złota rada na koniec dla tych, którzy słuchając tych informacji, no a niekoniecznie są biegli w tym technologicznym świecie, no nie mówię, że problem z obsługą pilota, ale na przykład jasne, smartfon, no, ma wiele tajemnic przed nimi. Co najlepiej zrobić, na co zwracać uwagę kupujący samochód i podłączając telefon do tego samochodu? Przede wszystkim co? Czytamy, tak?
2: Czytamy, bo tam będzie napisane, no regulaminy to swoją drogą, ale rzeczywiście jak podłączamy pierwszy raz smartfon, czy to kablem, czy po bluetoothie, tam będzie przede wszystkim napisane, do jakich danych ma mieć samochód dostęp. No i jeżeli chcemy mieć na samochodzie tylko i wyłącznie odtwarzanie muzyki, no to nie chcemy mieć danych kontaktowych, więc możemy na ekranie, czy to smartfona, czy samochodu, bo to są różne wersje w zależności jak łączymy, na ekranie dotykowym w samochodzie, odsaczamy te ptaszki, które nas nie interesują. No i to już jest jakaś forma dodatkowa naszych zabezpieczeń, a jednocześnie na pewno gdzieś się tam pojawi taki ptaszek. W celu doskonalenia naszych usług my będziemy zbierać dane telemetryczne, diagnostyczne i tak dalej. To jednak zawsze radziłbym wyłączyć, bo my nie dostajemy ani grosza od producenta za to, że przekazujemy mu nasze dane, a jakieś tam idee za tym wyższych celów idące,
1: niech oni się martwią.
2: Niech oni się martwią, a nasze dane niech jednak zostaną w naszych rękach.
1: I to jest taka dobra rada, nie tylko jeśli chodzi o samochody, bo takie prośby o wysyłanie danych telemetrycznych to się pojawiają przy instalacji oprogramowania w smartfonach, w komputerach, w różnych
2: urządzeniach. Szczoteczka do zębów, odkurzacz, lodówka, wszędzie dzisiaj to jest. Nawet lalka dla dziecka, jak kupujemy i ma jakąś funkcję ze sztuczną inteligencją, to tam też w aplikacji mobilnej najpierw jest zaakceptuj regulamin i właśnie pojawia się ta informacja w celach diagnostycznych tutaj dla bezpieczeństwa dzieci, bo bardzo często ten argument bezpieczeństwa jest wykorzystywany, zaakceptuj tutaj dodatkową wysyłkę danych. Nie, po prostu nie róbmy tego, nie powinno być to w naszym w ogóle zakresie, a producenci usilnie próbują te idee nam tutaj wpajać.
1: No i wymieniając te różne urządzenia na koniec, a nawet zabawki, w ten oto sposób pojawiło się kilka tematów na nasze kolejne rozmowy, na które mam nadzieję, a za dzisiaj dziękuję bardzo. Naszym gościem był Tomasz Turba, specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa Secura.pl. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję, wszystkiego dobrego.

0: minęła 17.30, co w naszym programie. Oczywiście spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą. Pierwsze w tym tygodniu spotkanie, w którym dziś będzie coś o neologizmach.
1: Na końcu języka.
2: Zawsze podkreślamy pewną dychotomię, jeśli chodzi o język, bo z jednej strony to materia dynamiczna, czyli stale coś się w nim dzieje, a z drugiej ma swoje reguły, których trzeba przestrzegać. Mając to na uwadze, doceniam inteligentne neologizmy, zwłaszcza gdy bazują na polszczyźnie, a nie angielszczyźnie. Ostatnio zetknęłam się z dwóch dość przeciwstawnych źródeł, bo w reklamie i z ust satyryka. Dlaczego powiedziałam przeciwstawnych? Bo moim zdaniem czasy świetności językowej reklam już minęły. Brakuje odwołań do literatury, dawnych hitów filmowych, bo będą niezrozumiałe dla młodych. Z tego samego powodu nie ma słownych żartów. Dlatego mile zaskoczył mnie pomysł jednego z banków, który zachęca klientów hasłem: z tym bankiem nie jutruj.
3: To zabawa słowem ewidentna.
2: A czy podzielasz moją dość taką pesymistyczną ocenę, że już nie ma tak zabawnych i błyskotliwych reklam, jak były jeszcze w latach, powiedzmy, na przełomie XX i XXI wieku?
3: Nie wiem, ale pamiętasz, nie tak dawno przecież mieliśmy takie zjawisko językowe jak plaging, ktoś wymyślił. Bardzo ładne i zresztą później przekształcane tak, aby się tam nazwa piwa pewnego znalazła, też było.
2: Z tym plagingiem mam o tyle problem, że końcówka ing jest charakterystyczna dla angielszczyzny. Nie za bardzo podoba mi się doczepianie ingu do wszystkiego, co polskie.
3: No ale jest to też jakiś dowód inwencji językowej, więc no tak bym się bardzo aż nad tym nie pastwił. Natomiast ty tak gładko przeszłaś, zaraz na wstępie, nad wyrażeniem dychotomia.
2: Cieszę się, że zauważyłeś. No więc co to ta dychotomia? Wytłumacz.
3: Dichotomos z greki. Przecięty na dwie części.
2: Czyli dwoistość też można w ten sposób.
3: Dwudzielność, podział na dwie części, wzajemnie się wykluczające i uzupełniające do całości. Jako przykład podaje się yin i yang.
2: Do języka także pasuje, więc wróćmy do tego hasła: z tym bankiem nie jutruj. Dziś wytłumaczę, dlaczego podoba mi się ten neologizm, a drugim przypadkiem zajmę się w kolejnym odcinku. W polskiej normatywnej gramatyce nie ma czasownika jutrzeć od słowa jutro. Przypomnijmy, że wyraz ten w zależności od zdania może być rzeczownikiem. Jutro też będzie dzień. Albo przysłówkiem: przyjdę do ciebie jutro.
3: Mamy jutrzenkę.
2: To wszystko ma swoje prasłowiańskie korzenie, ponieważ utro znaczyło rano, ranek. Utworzono od niego tylko przymiotnik jutrzejsza, jutrzejszy i pozostał także archaiczny rzeczownik jucznia, zdrobniale jutrzenka, która może być wczesną porą dnia, zjawiskiem świetnym na niebie o wschodzie słońca, albo poranną modlitwą i pochodzi od prasłowiańskiego przymiotnika utrn, czyli poranny.
3: Albo w przenośni, pewnym stanem zapowiadającym nadejście czegoś.
2: A czasownika jutrzeć nie ma. Moim zdaniem szkoda, bo w pewnych kontekstach bardzo by się przydał. Na przykład gdy mówimy o ludziach, którzy mają skłonność do prokrastynacji, czyli odkładania wszystkiego na później. Latynosi mają na to świetne określenie maniana, co po hiszpańsku znaczy rano, ale także jutro. Jednym z najsłynniejszych literackich cytatów jest zdanie bohaterki Przeminęło z wiatrem Scarlett O'Hara. Nie mogę o tym teraz myśleć. Jeśli to zrobię, zwariuję. Pomyślę o tym jutro. Do widzenia do jutra to tytuł polskiego filmu ze świetnymi rolami Teresy Tuszyńskiej i Zbigniewa Cybulskiego. I z fabuły wynikało, że zwrot do jutra nie musi oznaczać konkretnej daty, a wręcz przeciwnie. Umieszczać coś w bliżej nieokreślonej przyszłości, a może nigdy, co ilustruje znany potocyzm: jutro będzie futro.
3: A po jutrze?
2: Po futrze.
3: Właśnie.
2: I w tym kontekście apel banku staje się zrozumiały i wymowny. Nie dojutruj, czyli nie zwlekaj. Zrób to od razu. Kto wie, co będzie jutro? No chyba, że uwierzymy słowom piosenki Heleny Majdaniec: jutro będzie dobry dzień. A pojutrze opowiem Państwu o innym zabawnym neologizmie.
1: Na końcu języka.

0: Twoje Radio Opole.
1: Ostatni popołudniowy autopilot już za nami, ale to nie oznacza, że już żadnych informacji dla kierowców nie będzie. Warto przypomnieć o tym, że czeskie Ministerstwo Transportu przedłużyło do końca roku pilotażowy projekt na jednej z autostrad, gdzie zwiększono limit prędkości ze standardowych 130 do 150 km na godzinę. Powodem jest potrzeba zebrania więcej danych o wypadkach.
2: Wyższy limit obowiązuje testowo na niespełna 50 km

kilometrowym odcinku autostrady D3 na południu kraju. Z prędkością 150 km na godzinę można tam pojechać jednak tylko, gdy na drodze panują sprzyjające warunki. Zimą było tak zaledwie przez kilka godzin miesięcznie. Ministerstwo Transportu wyjaśnia, że z tego powodu nie udało się zebrać wystarczającej ilości danych pozwalających ocenić wpływ zmian na płynność i bezpieczeństwo ruchu. Wstępne, szczątkowe wyniki pilotażu wskazują jednak na wzrost liczby wypadków na odcinku objętym wyższym limitem prędkości. Z danych resortu wynika również, że dozwoloną prędkość przekracza na testowym fragmencie D3 ponad 40% kierowców. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.

0: Bądź w kontakcie z Radiem Opole. 774-541-541.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowy z Krajowego Planu Odbudowy.
3: Do zabawy! Gotowi! Start!
4: W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
1: Karolinka, bo każda okazja jest dobra. Uwaga, uwaga! Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy.
5: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
1: Po reklamie.
6: Poniedziałek, 25 dzień maja. Dzisiaj świętują Grzegorz, Leon, Magda i Mariusz. Najlepsze życzenia również od nas, od Radia Opole. 18 na zegarach.
7: A w wiadomościach, jubileusz Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych. Policja zapewnia, że bada wszelkie aspekty ostatnich zgłoszeń fałszywych alarmów. W wiadomościach także kultura i Witold Sułek.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Roman Juranek.
7: Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych od 5 lat stanowi pomost między nauką, doradztwem a praktyką rolniczą. W ramach jubileuszu sieci podczas ogólnopolskiej konferencji w Kędzierzynie-Koźlu przedstawiciele instytucji okołorolniczych rozmawiali na temat wzmacniania transferu wiedzy, która ma przekładać się na codzienną pracę gospodarstw. Mówi Marcin Tomaszewski, dyrektor Departamentu Transferu Wiedzy Spraw Społecznych w Ministerstwie Rolnictwa.
8: W Polsce mamy nieomalże już prawie 400 gospodarstw demonstracyjnych, podczas gdy w takich krajach jak na przykład Niemcy czy Francja ich jest niespełna setka. I jakby to też pokazuje, że w Polsce TA jest i potrzebna i znajduje zapotrzebowanie wśród rolników.
7: Gospodarstwa demonstracyjne to takie ośrodki praktycznego szkolenia, które można przenosić bezpośrednio do innych gospodarstw, mówi Henryk Skórnicki, dyrektor oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.
9: Gospodarstwa demonstracyjne to jest też możliwość wykorzystania wiedzy tych rolników, którzy te gospodarstwa prowadzą. Przekazywanie wiedzy od rolników do rolników przynosi inny efekt niż przekazywanie przez naukowców czy doradców rolniczych.
10: To są takie żywe laboratoria, to jest też regionalizm. Zupełnie inne podwaliny i fundamenty ekonomiczne gospodarstw są na Opolszczyźnie, na Podlasiu. Chodzi o to, żebyśmy czerpali tą wiedzę i doświadczenia z różnych części naszego kraju.
7: Dodaje Marcin Uszańca, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brywinowie.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
7: Policja zapewnia, że bada wszelkie aspekty ostatnich zgłoszeń fałszywych alarmów. Z uwagi na dobro śledztwa nie chce ujawniać szczegółów, ale sprawdzanych jest kilkanaście takich zgłoszeń z ostatnich dni. Rzecznik komendanta głównego policji, podinspektor Robert Opas, przyznał, że czynności te nie należą do łatwych. Polegają polegają na weryfikacji wszystkich okoliczności zdarzenia, analizy ogromnej liczby danych i badania zabezpieczonego sprzętu, wyjaśnił. Dodał, że od samego początku w policji działa grupa zadaniowa powołana przez komendanta głównego policji i zajmuje się tymi zdarzeniami, a także analizą procedur. Rosja powtarza ukraiński scenariusz wobec Armenii. Moskwa ostrzegła Erywań, że dążenie do wstąpienia do Unii Europejskiej będzie miało negatywne skutki gospodarcze. 7 czerwca w Armenii mają się odbywać wybory parlamentarne.
11: Podobne ostrzeżenia Moskwa kierowała w 2013 roku wobec Ukrainy. Rosyjskie służby sprowokowały, że ówczesny prezydent Wiktor Janukowycz wstrzymał podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Brukselą. To doprowadziło do wybuchu niezadowolenia społecznego i Euromajdanu. W marcu 2014 roku Moskwa zaanektowała Krym i sprowokowała wojnę w Donbasie. Podobną retorykę z początku ukraińskiego Euromajdanu teraz Rosja stosuje wobec Armenii. Reagując na zapowiedzi armeńskich władz o gotowości do zacieśniania współpracy z Unią Europejską, Moskwa usiłuje zastraszyć Erywań, grożąc podniesieniem cen na ropę i gaz oraz cofnięciem ulg celnych i embargiem na niektóre produkty.
7: A była to relacja Macieja Jastrzębskiego.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
7: Odżywianie kobiet w ciąży, niemowląt i dzieci starszych. Między innymi o tym dyskutowali dziś eksperci na Uniwersytecie WSB Merito w Opolu. Temat jest ważny, bo czasem brakuje wiedzy w tym zakresie, mówi Julia Mendel ze studenckiego koła, przedstawicielka organizatorów konferencji.
12: Zazwyczaj na początku ciąży wiele kobiet ma różne niedożywienia. Wydaje się, że są na odpowiednim etapie pod względem odżywiania się, ale później podczas wyników różnych wychodzi, że jednak nie są, i a szczególnie cukrzyca ciążowa, która najczęściej jest diagnozowana w czasie ciąży, i wtedy szczególną ostrożność muszą kobiety zachować pod względem odżywiania się.
7: A więcej o karmieniu piersią oraz diecie aktywnego dziecka w programie O Matko w najbliższą środę po godzinie 22.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
7: A teraz 4 minuty po 18.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
13: Witold Sulek. Już w najbliższą środę w ramach festiwalu Wspólne Centrum organizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu odbędzie się spotkanie poświęcone temu, jak mieszkańcy mogą współtworzyć i współdecydować o przestrzeni miasta, szczególnie w kontekście wspólnych przestrzeni publicznych oraz obszarów społeczno-kulturalnych. W spotkaniu wezmą udział dr Iwona Sobieraj z Uniwersytetu Opolskiego, która przedstawi perspektywę nauk społecznych i ich praktycznego spojrzenia na współdecydowanie i relacje społeczne, architekt inżynier Mateusz Mikołajów i doktor inżynier Daria Mikołajów, architekci i praktycy działań partycypacyjnych związani z Politechniką Opolską i Uniwersytetem Opolskim, którzy opowiedzą o projektowaniu miasta i przestrzeni z perspektywy architektury, urbanistyki oraz doświadczeń pracy z mieszkańcami, natomiast przedstawiciele Fundacji GECO pokażą perspektywę organizacji społecznej działającej na co dzień w obszarze partycypacji obywatelskiej i dialogu z mieszkańcami oraz przykłady takich działań realizowanych w Opolu. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.30 w przestrzeni Urban Lab Opole na ulicy 1 Maja 4. Zmieniamy temat. 2 czerwca na Kozielskim Rynku odbędą się targi książki nad Odrą. W programie m.in. spotkanie z Magikiem Błażejem, warsztaty czytania i interpretacji wierszy z Arturem Pątkiem oraz spotkania autorskie z Markiem Gaworskim, Sabiną Waszut, Jackiem Cyganem i Krzysztofem Zanussim. Dodatkowo o godzinie 11 ruszy kolejna odsłona akcji Płynne Czytanie, czyli rejs statkiem po Odrze z zaproszonym gościem, a w tym roku będzie to wybitna aktorka Anna Seniuk. Dodatkowo oprawę muzyczną rejsów zapewni Kwintet Blaszany Gryfnioki. Radio Opole objęło wydarzenie patronatem medialnym.
0: Pogoda.
6: Piękny i słoneczny poniedziałek powoli będzie już dobiegał końca. Czy wtorek będzie podobny? Jeśli chodzi o zachmurzenie, a właściwie jego brak, to rzeczywiście we wtorek będzie podobnie. Natomiast na termometrach ma być trochę więcej, jutro nawet do 26 stopni. Ale zanim takie temperatury, to oczywiście nocny spadek do poziomu 10 stopni. W naszym regionie ma być od 12 do 14. Noc bezchmurna, jeśli chmury, to tylko miejscami i raczej niewiele ich będzie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Ktoś korzysta jeszcze z dobrej pogody? Jeśli tak, to cieszymy się, że robicie to razem z nami, z Radiem Opole. Marcin Kobza za konsoletą, Dawid Drajwa przed mikrofonem. Witamy serdecznie, szczególnie tych, którzy niedawno do nas dołączyli.

0: Reklama.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Teraz w naszym programie o relacjach międzyludzkich, które mają większy wpływ na zdrowie niż wielu z nas może sądzić. Warto o tym mówić, bo tu cytat: Polacy nie mają świadomości, jak ważne są relacje społeczne. Tak mówi socjolożka Zofia Małkowicz.
2: Jeżeli zestawimy to z wynikami badań międzynarodowych pokazującymi, że te relacje są naprawdę kluczowe, no to to pokazuje, że my po prostu nie wiemy, nie mamy takiej świadomości, że tak jest. Nie postrzegamy relacji też w kategoriach zdrowia. To, że relacje wpływają na wiele różnych aspektów życia, mamy z kim rozmawiać, dzielić się i dzięki temu podejmować też dobre decyzje, ale mamy też rzeczywiste wsparcie na co dzień i łatwiej jest nam po prostu organizować to życie codzienne.
1: Samotność i zły stan psychiczny źle wpływają na nasz organizm, wskazuje kardiolog profesor Marek Postuła.
3: Mamy badania naukowe, które pokazują, że osoby samotne mają chociażby zdecydowanie wyższe stężenie markerów wskazujących na przewlekły stan zapalny. No i tak idąc z tym tropem tego przewlekłego stanu zapalnego, my wiemy, że przewlekły stan zapalny jest jednym z elementów wskazującym na to, że takie procesy jak chociażby rozwój miażdżycy, która jest chorobą zapalną, cukrzyca też jest powiązana ze stanem zapalnym, ale choroba Alzheimera też jest powiązana ze stanem zapalnym. To świat medyczny, świat naukowy pokazuje nam, jak wpływają relacje na zwykłe parametry biochemiczne, które my potrafimy zmierzyć.
1: Eksperci podkreślają, że najbardziej martwią wyniki badania najmłodszej grupy dorosłych Polaków na temat ich wpływu na własne zdrowie. Okazuje się, że co piąta osoba w wieku od 18 do 20 lat uważa, że nie dożyje 60 roku życia.

0: Twoje Radio Opole.
1: Ostatnio sporo było o niedźwiedziach. Z jednej strony obawa o bezpieczeństwo człowieka, z drugiej głosy obrońców zwierząt. To wobec planów, że tak powiem, odstraszania niedźwiedzi brunatnych, których populacja w Polsce rośnie. To zwierzę nie jest bezpośrednim zagrożeniem dla człowieka, a za zdecydowaną większość niebezpiecznych spotkań odpowiadają ludzie. Podkreślają tak eksperci. Temat przeciwdziałania kontaktom człowieka i niedźwiedzia jest szeroko omawiany po śmiertelnym ataku niedźwiedzia na 58-letnią kobietę w miejscowości Płonna, do którego doszło pod koniec kwietnia. Dokładna liczba niedźwiedzi brunatnych w Polsce nie jest znana i opiera się na szacunkach. Leśnicy podkreślają jednak, że ich populacja stale rośnie. W naszym kraju najwięcej niedźwiedzi brunatnych żyje na Podkarpaciu, gdzie stale zwiększa zasięg swego bytu. Powiedział rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek.
2: W tym roku można szacować, że to jest 250-300 osobników, ale to jest 10 razy więcej niż jeszcze w latach 70. czy 80., więc widać przyrost liczby niedźwiedzi. Widać też, że zwiększają one zasięg swojego występowania. To już nie tylko Bieszczady i granica gdzieś tam na Otrysie, ale również Pogórze Przemyskie, Pogórze Dynowskie, Beski, Dnis czy Pogórze Bukowskie, gdzie doszło do tragicznego wydarzenia.
1: W ramach przeciwdziałania zbliżania się niedźwiedzi do ludzkich siedzib m.in. odpowiednio zabezpiecza się śmietniki, które mogą służyć niedźwiedziom jako źródło łatwego pokarmu. Leśnicy prowadzą również akcje edukacyjne, które uczą, jak zachować się w razie napotkania niedźwiedzia oraz jak w ogóle nie doprowadzić do takiego niebezpiecznego spotkania. Informacje na ten temat można znaleźć na stronach internetowych Lasów Państwowych, zaznacza Edward Marszałek.
2: Instruktaż obsługi niedźwiedzia w cudzysłowie, czyli jak się zachować, gdy spotykamy niedźwiedzia z daleka, jak gdy dochodzi do pierwszego kontaktu, do bliskiego kontaktu i ewentualnie gdy dochodzi do ataku. Chociaż atak w przypadku spotkania w lesie to zazwyczaj zawsze dotyczy obronnych odruchów niedźwiedzia, bo pamiętajmy, że niedźwiedź nie kończył matury, więc on nie analizuje sytuacji, tylko reaguje odruchowo i ten odruch może być zarówno ucieczką, jak i takim atakiem.
1: W Polsce nie notuje się wzrostu liczby ataków niedźwiedzi na ludzi, podkreśla ekspert do spraw dużych drapieżników z Fundacji WWF Polska Rafał Rzepkowski. Ekspert zaznaczył jednak, że obecnie taka opinia związana jest z szumem medialnym, który z kolei wynika z tragedii w Płonnej. Jak mówi ekspert Fundacji WWF Polska, każdy atak niedźwiedzia na człowieka musimy traktować jako wyjątek, ponieważ niedźwiedź boi się ludzi i nieprowokowany nie zaatakuje. Do ataku może jednak dojść, gdy zwierzę poczuje się zagrożone lub będzie chciało bronić swoich młodych. Rafał Rzepkowski podkreśla jednak, że są to skrajnie rzadkie przypadki, które wynikają głównie z nieodpowiedzialnego zachowania człowieka.
3: Do incydentów w głębi lasu dochodzi, gdy człowiek zaskoczy niedźwiedzia z bliskiej odległości, na przykład podczas zbierania poroża lub grzybów poza szlakami, albo gdy natknie się na samicę broniącą młodych. Ale niedźwiedź nie traktuje człowieka jako ofiary. Broni siebie i swoich młodych. Z zupełnie innym problemem mamy do czynienia, gdy niedźwiedź pojawi się w pobliżu zabudowań. I wynika to najczęściej z nieodpowiedzialnego zachowania ludzi. Pozostawienie niezabezpieczonych odpowiednio odpadów komunalnych, kompostowników, czy celowego nęcenia i dokarmienia zwierząt dla celów fotograficznych.
1: Na Podkarpaciu, gdzie żyje najwięcej niedźwiedzi brunatnych, z inicjatywy Ministerstwa Środowiska wdrażana jest m.in. specjalna grupa interwencyjna, która ma przeciwdziałać zbliżaniu się niedźwiedzi do ludzi. Choć niedźwiedź brunatny objęty jest ścisłą ochroną gatunkową, to w szczególnych przypadkach Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska może wydać zgodę na odstrzał konkretnego osobnika, który jest zagrożeniem dla człowieka.

0: Twoje Radio Opole.
1: Teraz coś o otyłości i o chorobie otyłościowej. W mediach i kanałach społecznościowych krąży bowiem wiele nieprawdziwych informacji dotyczących choroby otyłościowej. Tak podkreślają specjaliści. Najczęściej lekarze dementują przekazywaną nieprawdziwą informację o tym, że otyłość nie jest chorobą, mówi endokrynolog dr Szymon Suwała.
2: Słyszę to nad wyraz często, że otyłość tak naprawdę jest objawem insulinooporności, objawem zbyt dużego stężenia insuliny w naszym organizmie, podczas gdy tak naprawdę problem jest to, że choroba otyłościowa to stan zapalny tkanki tłuszczowej. W stanie zapalnej tkanki tłuszczowej dochodzi do rozplemu, do powiększenia, niedokrwienia, umierania tak naprawdę komórek tłuszczowych, rozwoju stanu zapalnego właśnie i na tym tle dochodzi dopiero do rozwoju insulinooporności.
1: Również w podejściu do leczenia choroby otyłościowej istnieje wiele nieporozumień, podkreśla specjalista.
2: Bardzo często się mówi, że w chorobie otyłościowej tak naprawdę wystarczy mniej jeść, więcej się ruszać, że to jest kwestia silnej woli. Jeżeli nawet zredukujemy ilość spożywanej przez nas kalorii, jeżeli wydatkujemy trochę więcej energii poprzez aktywność fizyczną, to włączą się u nas pewnego rodzaju mechanizmy adaptacyjne, które daleko wykraczają poza naszą silną wolę. Więc my absolutnie nie możemy mówić, że jest tylko i wyłącznie brak silnej woli, zwłaszcza, że jeżeli tak będziemy podkreślać to wobec pacjentów, to ci pacjenci będą czuć się odosobnieni, będą czuć się stygmatyzowani.
1: Doktor Szymon Suwała zaznaczył, że pacjent nie ma wpływu na wszystkie czynniki, które prowadzą do choroby otyłościowej.
2: Możemy patrzeć na to w tej perspektywie, że jeżeli faktycznie spożywamy za dużo pokarmów, za mało wydatkujemy energii, czyli za mało się ruszamy, to to generuje dodatni bilans energetyczny. Ale pamiętajmy też o tym, że w grze są też hormony, jest działanie naszego mózgu, są emocje, jest działanie czynników zewnętrznych, interferujących, bardzo nam przeszkadzających. Ja bardzo często lubię podkreślać, że liczy się równowaga. Tylko problemem jest to, że są pewne czynniki, które tą równowagę zaburzają, a niekoniecznie my mamy na nie wpływ.
1: Leczeniem otyłości zajmują się przede wszystkim lekarze certyfikowani przez Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości lub Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością. Najczęściej są to endokrynolodzy lub lekarze pierwszego kontaktu.

0: Twoje Radio Opole.
1: Zbliża się godzina 19, powoli trzeba się żegnać ze słuchaczami. To znaczy ja muszę się pożegnać, bo realizujący program Marcin Kobza jeszcze chwilę tu pozostanie. O 19 wiadomości, jak zwykle. Jeśli oczekujecie najświeższych informacji z regionu i nie tylko, to koniecznie pozostańcie z nami i wysłuchajcie wiadomości. A co dalej w naszym programie? Jeden krok dalej, audiokracja, w której będzie krok w tył. Ale co to oznacza? O tym więcej po 19 opowie Tomek Wojtyłko. Po 20 audycja Więcej Kultury, w której dziś Mariusz Majeran, a także Mietek Szcześniak będzie o najnowszej płycie, ale i o tym, co będzie śpiewać na tegorocznym festiwalu w Opolu. Jeszcze jedno muszę powiedzieć, bo to ważny też temat. Po 21 Witek Sułek w wieczornym programie będzie ze swoim gościem rozmawiał o odzyskiwaniu wiary w siebie, o tym, jak przywracać sobie poczucie godności, jeśli takowe jest u kogoś zaburzone. To przypomnę po 21. Natomiast jeśli chodzi o nas, no to liczę na to, że i my się spotkamy ponownie. Choć dziś się żegnam, to wrócę jutro po 15. Liczę na waszą obecność, drodzy słuchacze. Dawid Rajwa, do usłyszenia jutro po 15.

0: Reklama.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz dr habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.
2: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
3: A w nich budżet obywatelski Głupczycy. Zbigniew Kapiński, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. W tym tygodniu kluczowe uzgodnienia Węgier z Komisją Europejską.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: Przedstawia Roman Juranek.
3: A zaczynamy od dróg. Uwaga, kierowcy, w Opolu Chmielowicach na ulicy Nyskiej doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką przewożącą drewno. Drewno wysypało się na jezdnię, są utrudnienia w ruchu, nikt nie został ranny. Wypadek natomiast na skrzyżowaniu ulic Katowickiej i Kośnego w Opolu. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. W jednym podróżowała kobieta z dwójką dzieci, w drugim tylko kierującym. Badane jest jedno z dzieci, na miejscu jest ZRM i dwa zastępy straży pożarnej. Głupczyce przeznaczyły na tegoroczny budżet obywatelski 150 tysięcy złotych. Mieszkańcy będą mogli oddać swój głos na najlepszą ich zdaniem propozycję między 8 a 12 czerwca. Głosowanie internetowe potrwa dwa dni dłużej, tłumaczy Kazimierz Bedry, zastępca burmistrza Głupczyc.
5: W tegorocznej edycji wpłynęły nam cztery wnioski, cztery zadania w ramach budżetu obywatelskiego. Są to zadania w zakresie przygotowania wspólnej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej i aktywności fizycznej i jedno zadanie z udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie zadania przeszły pozytywnie weryfikację formalną.
3: A informacje o wyniku głosowania poznamy 3 lipca. Zmieniamy temat. Sędzia Zbigniew Kapiński został powołany na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. O decyzji prezydenta poinformował jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. Kadencja obecnej pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej kończy się jutro. Zbigniew Kapiński był jednym z 5 kandydatów na tę funkcję. Wszyscy są tak zwanymi neosędziami.
6: Jak mówił rzecznik prezydenta, Zbigniew Kapiński cieszył się największym poparciem wśród zgromadzenia ogólnego, które wskazało kandydatów na prezesa. Ma też duże, ponad 30-letnie doświadczenie, podkreślał Rafał Leśkiewicz.
7: Rozpoznawał sprawy karne o bardzo poważnym stopniu skomplikowania. Pełnił także funkcję wizytatora do spraw karnych.
6: Sędzia Zbigniew Kapiński przeszedł przez wszystkie szczeble sądownictwa. W 2022 roku został powołany do Sądu Najwyższego, w którym objął funkcję prezesa Izby Karnej.
3: Sędzia Kapiński rozpocznie swoją kadencję w środę, a był to materiał Dagmary Kędzior.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: W tym tygodniu kluczowe uzgodnienia Węgier z Komisją Europejską w sprawie odblokowania unijnych funduszy. Do Brukseli przylatuje premier Peter Madziar, który najprawdopodobniej w czwartek podpisze uzgodnienia z Komisją.
8: Najpilniejszą sprawą jest teraz odblokowanie pieniędzy z Unijnego Funduszu Odbudowy. Ostateczny termin na przesyłanie wniosków o płatność upływa w sierpniu. W przeciwnym razie pieniądze przepadną. Węgry miały otrzymać w ramach KPO ponad 10 miliardów euro, z czego 6,5 miliarda to bezzwrotne dotacje. Pozostała pula to nisko oprocentowane pożyczki. Z nieoficjalnych wypowiedzi urzędników z Komisji Europejskiej wynika, że pula kredytowa już spisana na straty. Gra toczy się teraz o granty, ale by one zostały odblokowane, premier Węgier musi przylecieć do Brukseli z konkretnym planem reform sądownictwa.
3: A z Brukseli mówiła Beata Płomecka.
4: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
3: To wydarzenie szykowane z myślą o studentach i absolwentach, ale także o osobach poszukujących inspiracji i motywacji do zmian zawodowych czy zainteresowanych aktualnymi trendami na rynku pracy. Mowa o 14. Giełdzie Pracy, która już w najbliższą środę odbędzie się na Uniwersytecie Opolskim. Targi potrwają od 10 do 14 w holu pierwszego piętra budynku przy ulicy Oleskiej 48. Dodajmy, że będzie to okazja do nawiązania bezpośredniego kontaktu z 30 wystawcami. Uczestnicy będą mogli aplikować na aktualne oferty pracy, staże czy praktyki oraz porozmawiać o dostępnych ścieżkach kariery.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Termometry w Opolu wskazują aż 25 stopni Celsjusza. W nocy temperatura może spaść do 14 stopni. No i do końca tygodnia będzie równie upalnie. W weekend nawet 28 stopni i słońce. W sobotę może lekko popadać, no ale w niedzielę znów bezchmurne niebo.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
2: Daria ze Śląska i Fish pomagają nam rozpocząć dzisiejszą audiokrację. Na dzisiaj m.in. premiera płyty polskiego basisty. Gorąco zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Marcin Kobza.

0: Reklama.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silezja, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.

To była Sara, jej nowy singiel, czyli Spieszę się powoli, towarzyszy słuchaczom Radia Opole i Audiokracji od jakiegoś czasu, no ale ten utwór, jego taka letnio rozleniwiona, neosoulowa wibracja bardzo ładnie konweniuje ze słoneczną pogodą. Nie zmieniamy teraz drastycznie klimatu, no bo wciąż będzie bujać, gruwić się, ale troszeczkę w inny sposób. Postać Szymona Justyńskiego już w Radiu Opole po 19 się pojawiała. Jeżeli ktoś nie pamięta, kim jest Szymon Justyński, no to Szymon jest doświadczonym basistą, który w swojej autorskiej muzyce chce łączyć jazz, funk, neo-soul, inspiracje filmowe. Wydaje mi się, że też w tym wszystkim jest trochę takiej jachciarskiej, jeżeli jest takie słowo, estetyki, nie szukając na siłę jakichś nachalnych porównań, bo oczywiście nasi artyści nie powinni mieć kompleksów, no ale jeżeli ktoś lubi twórczość Thundercata, to wydaje mi się, że też polubi Szymona Justyńskiego. Szymon Justyński podzielił się w końcu ze światem płytą Last Romantic Warrior, którą zwiastowaliśmy w Radio Opole od jakiegoś czasu i mówił o tym, że materiał powstawał przez blisko 2 lata i został zrealizowany głównie samodzielnie przez artystę w jego studiu. Wszystko zostało skomponowane przez Szymona. On ten album wyprodukował, zaaranżował, ale też zaprosił fantastycznych gości. O tych gościach, ale też o samym albumie nie ma sensu się za bardzo rozgadywać, dlatego że Szymon niebawem opowie o tej płycie w Radio Opole. No ale a propos gości, to mogę podpowiedzieć, że jednym z nich jest Unknown Caller i posłuchamy go w utworze Too Late.

To był Szymon Justyński i jego nowa płyta. Mogę obiecać, że do tego albumu wrócimy, może nawet w tym tygodniu. A skoro jesteśmy przy albumach, które gdzieś bardzo ładnie łączą ze sobą światy, Jazz Fusion, trochę jak troka, trochę soulowe, 80'sowe, no to wydaje mi się, że warto wrócić do zeszłorocznej płyty Crack Rock. Zresztą też zespołu, który jest zakorzeniony w Wrocławiu, bo tworzy go Latarnik, któremu towarzyszy Anthony Mills.

To była zeszłoroczna płyta Crack Rock, czyli duetu, który tworzą Latarnik. Rzecz jasna, Latarnik to tak naprawdę Marek Pędziwiatr, kojarzony z Błota czy zespołu EAPS. No i towarzyszy mu w Crack Rock Anthony Mills, który też współpracował z polskimi muzykami jako Tony Sauna. Tych swoich wcieleń ma trochę więcej. Pojawił się ten album dlatego, że twórczość Szymona Justyńskiego skłoniła mnie, żeby wrócić do płyty, która wydaje mi się, że jest na pewno gatunkowo, stylistycznie pokrewna. A Szymon Justyński pojawił się ze swoją nową płytą z zapowiedzią powrotu tego wydawnictwa i wizyty Szymona w Radio Opole. Album, przypominam, nazywa się Last Romantic Warrior i gdzieś tak odwołując się do tego, co w Audiokracji było w zeszłym tygodniu, trzymając się tego basowego świata, no to słuchaliśmy debiutanckiej solowej płyty Flea. Rzecz jasna, basisty Red Hot Chili Peppers. No i stwierdziłem, że skoro dzisiaj w audycji był Szymon, to warto wrócić do płyty Flea. Jak ustaliliśmy w zeszłym tygodniu, ona się mieni bardzo różnymi barwami. Tak naprawdę inspiracje, które udało się Flea przemycić, rozpościerają się na kilka dekad. Natomiast drastycznie upraszczając zjawisko, Flea na tej płycie pokazuje, że kocha jazz, że czuje tę muzykę. No i oprócz tego, że jest wirtuozem basu, to świetnie radzi sobie na trąbce. Słuchamy dzisiaj w Audiokracji utworu Frailed.

To był Flea i jego solowa debiutancka płyta, czyli Honora. Ten album, jak już sugerowałem i pewnie słuchacze, którzy znają to wydawnictwo, zauważyli, mieni się bardzo różnymi barwami. Trudno zdefiniować tak naprawdę jeden kierunek, no ale jest ciekawie. Pozwoliłem sobie na zagranie bardziej rozbudowanego, chociaż jednocześnie takiego, powiedziałbym, ostinatowego, narastającego utworu Frailed, no bo rzeczywiście Flea pokazuje tam pełne spektrum talentów, zarówno jako basista i trębacz. Teraz sytuacja emocjonująca, wydaje mi się, że większość fanów rodzimego rapu, dlatego że Focus i Rahim w pewien sposób też wydadzą debiutancką płytę, no bo oczywiście ich współpraca była esencją zarówno grupy Pocahontas, jak i wcześniej rzecz jasna Paktofoniki. Natomiast panowie postanowili zakończyć współpracę jako Pocahontas, zrezygnować z tego szyldu. Jeżeli chodzi o Paktofonikę, to zespół powrócił. Miał to być pojedynczy, podwójny koncert, czyli dwa koncerty z rzędu w katowickim Spodku. To był rok 2022, natomiast oczekiwania słuchaczy, energia, która wtedy się pojawiła, spowodowały, że Focus i Rahim występują z kultowym repertuarem do dziś. Pojawili się zresztą niedawno na Piastonaliach i to jeszcze w wersji rozbudowanej jako Paktofonika Orkiestra, w rozbudowanym składzie z udziałem orkiestry i zespołu muzyków na żywo, którymi dowodził fantastyczny pianista, czyli Tymoteusz Bies. Natomiast, żeby nie było, że jest tylko czerpanie z przeszłości, odcinanie kuponów, Focus i Rahim jako tandem wydadzą płytę Katarsis, która zresztą jest albumem konceptualnym, podzielonym na 5 aktów i każdy z tych aktów ma prowadzić słuchacza przez kolejne etapy napięcia, konfrontacji i ostatecznego oczyszczenia. Single, które ukazały się do tej pory, są bardzo różnorodne, no ale ten najnowszy ma wyjątkowych gości, dlatego że panowie zaprosili do współpracy siostry Przybysz. Jak sugerują, pomysł na to, żeby do takiej współpracy doszło, pojawił się naturalnie, dlatego że gdy Focus i Rahim usłyszeli przygotowany przez Mulatę beat, od razu usłyszeli tam głosy Pauliny i Natalii. No i mimo że Paulina i Natalia już dość sporadycznie występują razem, choć Sisters też się reaktywowało i powraca tego lata, no ale mają już bardzo zaawansowane kariery solowe, natomiast dały się namówić, jak podkreśla Focus i Rahim, po prostu energia bitu, energia muzyki od razu przywołały skojarzenia z charakterystycznymi wokalami sióstr. No i jak Państwo usłyszą, to był bardzo dobry pomysł. Przypominam, nowy singiel Focusa i Rahima, gdzie towarzyszą im Natalia i Paulina Przybysz, nazywa się Krok w tył.

oznacza, że Focus i Rahim zaprzestali współpracy. Od teraz będą funkcjonować jako po prostu tandem firmowany ich pseudonimami. No a poza tym wciąż nie zamknięto rozdziału reaktywowanej paktofoniki. A propos paktofoniki, to grupa wystąpiła podczas zeszłorocznego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Oczywiście w ramach koncertu hip-hop Jedno Podwórko. No i to wydarzenie, które chyba było jednym z lepiej przyjętych punktów zeszłorocznego festiwalu, powraca. Tym razem 5 czerwca koncert hip-hop Jedno Podwórko będzie działał na tej samej zasadzie, czyli poprowadzi go człowiek nowej ery. Reżyserem koncertu jest Miłosz Bidziński. Natomiast kierownikiem artystycznym Piotr Wienio Więcławski, za oprawę muzyczną odpowiadają DJ Eprom i Torres Brothers. Tomek Torres występował zresztą całkiem niedawno, pod koniec zeszłego roku, w studiu imienia SBB z Łukaszem Dębińskim i opowiadał o tym, że ten koncert dla jego rodzinnego zespołu był bardzo ważny, dlatego że panowie już raczej sobie trochę odpuścili, nagle pojawiła się taka propozycja. No i połączenie wirtuozerii braci Torres i takiej pedanterii i geniuszu DJ Eproma spowodowało, że udało się te wszystkie światy połączyć, czyli świat bitu, żywego zespołu, no też bardzo różnorodnych produkcji, muzyki. To wszystko ze sobą bardzo ładnie się zazębiło. A propos Molesty, no to oczywiście, skoro Wienio jest kierownikiem artystycznym Molesty, nie zabraknie podczas tegorocznego koncertu Hip-Hop Jedno Podwórko. No i tak się zabawnie dzieje, że aktualnie wszyscy pionierzy rodzimego rapu świętują już bardzo okrągłe rocznice swojej działalności artystycznej. Nie inaczej jest z Molestą, która świętuje swoje 30-lecie. Zespół to 30-lecie będzie świętował 27 czerwca na letniej scenie Progresji w Warszawie. Natomiast te celebracje zwiastuje singiel 16 liter. Tak naprawdę jest to pierwszy od wielu lat nowy utwór Molesty, Evenement, taki utwór zupełnie odrębny, własny, no bo był choćby wspólny singiel z Kalibrem 44, no ale rzeczywiście zespół dawno nie zaprezentował nic autorskiego w pełnym składzie, czyli pojawia się Wienio, Pelson, Wilku, WDZ i Włodi, a panowie chcieli opowiedzieć o drodze, która zaczęła się 3 dekady temu i trwa dalej, o wdzięczności, przyjaźnie i dumie z wybranej drogi, o tym, że udało im się przejść tę drogę bez zgubienia siebie i że czują się ciągle autentyczni. Oczywiście chcą unikać przesadnego sentymentalizmu, nie chcą odmładzać samego brzmienia, kombinować. Za produkcję odpowiadają kuzyn Katy, przygotował DJ Cheddarack, także faktycznie brzmi to jak utwór z dalekiej przeszłości, co w przypadku takich wyjadaczy legend chyba jest czymś pozytywnym. Kończymy utworem 16 liter dzisiejszą audiokrację. Dziękujemy i zachęcamy, żeby zostać z Radiem Opole dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury. Audiokrację zrealizował Marcin Kobza, poprowadził Tomek Wojtyłko. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: Reklama.
1: Konferencja Uczymy się przez całe życie. Nauka, mózg, innowacje. Organizowana przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. To wyjątkowe spotkanie poświęcone przyszłości edukacji, potędze ludzkiego umysłu oraz nowoczesnym technologiom, które zmieniają sposób, w jaki zdobywamy wiedzę. Naszymi gośćmi będą dr Tomasz Rożek, profesor Andrzej Dragan oraz doktor habilitowana Alicja Puścian. 28 maja. Silesia, Centrum Dziedzictwa i Sztuki w Opolu. Projekt finansowany z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Po reklamie.
2: Już godzina 20, tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+, czas na wiadomości. A w nich o pracach modernizacyjnych na zamku w Grobnikach. Jubileusz pięciolecia świętuje Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych. W wiadomościach także rzecznik flotylii Sumot o aktywistach zatrzymanych w Libii.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Roman Juranek. Trwają intensywne prace modernizacyjne na zamku w Grobnikach. Po remoncie dawna komandoria Joannitów ma pełnić funkcję domu pracy twórczej. Podczas prowadzonych robót odkryto wiele historycznych detali architektonicznych, które teraz ponownie będą wyeksponowane, mówi Paweł Buczek, sołtys Grobnik.
4: Ten remont wiele pokazał, szczególnie etap zdjęcia tynków pokazał, jak te przebudowy historyczne wyglądały, gdzie wcześniej, jeszcze w średniowieczu, były okna, gdzie były te mniejsze przestrzenie, bo zamek został rozbudowywany w trakcie swojego funkcjonowania. Oczywiście to, co się udało odnaleźć za zgodą konserwatora, zostało. Średniowieczny portal, który jest nad drzwiami na parterze. Przestrzeń, która była kiedyś kominkiem. Tyle, ile damy radę, to na pewno zostawimy.
2: Inwestycja nie przebiegała bezproblemowo. Były pewne kłopoty z wykonawstwem. Na szczęście to już za nami, dodaje Kazimierz Bedryj, zastępca burmistrza Głubczyc.
5: Po wcześniejszych problemach obecnie inwestycja nabiera rozmachu. W chwili obecnej realizujemy nakrycie dachu. W planach są jeszcze wykonanie elewacji, roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. Termin wykonania to jest grudzień 2026 roku.
2: Wartość inwestycji to blisko 9 milionów złotych. Na 70% tej kwoty gmina Głubczyce otrzymała dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Jubileusz pięciolecia świętuje Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych. W jego ramach podczas ogólnopolskiej konferencji w Kędzierzynie Koźlu rozmawiano na temat wzmacniania transferu wiedzy, która ma przekładać się na codzienną pracę gospodarstw w nowoczesnym rolnictwie. Zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach od roku prowadzi gospodarstwo demonstracyjne. Mocno stawiamy na umiejętności praktyczne. Nasze gospodarstwo liczy sobie 25 hektarów, mówi Mirosław Kryształowicz, dyrektor szkoły.
6: To są uprawy doświadczalne, nawożenie organiczne, to są poletka doświadczalne, to jest 1,5 hektara sadu, pasieka 30-stopniowa, zagroda ze zwierzętami.
7: Przede wszystkim zależało właśnie nam na wymianie wiedzy między rolnikami, między środkami doradztwa rolniczego. Często odwiedzają nas różne grupy osób z różnymi doświadczeniami. My się też z nimi dzielimy, oni się dzielą z nami. Tutaj najbardziej na tym korzystamy.
2: Dodaje Michał Godziński, który prowadzi gospodarstwo demonstracyjne w Chruścinie. Dodajmy, że dziś podczas gali jubileuszowej minister rolnictwa Stefan Krajewski wręczył wyróżnienia w konkursie Gospodarstwo Demonstracyjne Ambasador Wiedzy Rolniczej.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Uczestnicy konwoju z pomocą humanitarną ryzykują życie, by ratować innych, mówi rzecznik polskiej sekcji globalnej flotylii Sumut, Rafał Piotrowski. Flotylla nie ma łączności z 10 uczestnikami konwoju lądowego jadącego z pomocą humanitarną do strefy Gazy. Wśród zatrzymanych we wschodniej Libii jest Polka Laura Kwoczała. Piotrowski mówił na antenie Polskiego Radia, że od wczoraj organizatorzy Global Sumut nie mają z Polką kontaktu.
8: Laura dołączyła do konwoju, który miał zmierzać do Gazy z pomocą humanitarną, z ambulancami, z domami mobilnymi, ale także z lekarzami, edukatorami, żeby wsparli społeczeństwo Gazy w odbudowie, żeby dostarczyć tam pomoc humanitarną, żeby dostarczyć tam też solidarność międzynarodową. Przede wszystkim zachęcamy po prostu do tego zrozumieć, dlaczego w ogóle ci ludzie ryzykują życiem, dlaczego są aresztowani. I to jest kwestia, że chcą, by się ludobójstwo, by okupacje w Palestynie zostały zakończone i dlatego ryzykują.
2: 24-letnia działaczka na rzecz praw człowieka Laura Kwoczała uczestniczyła w konwoju z pomocą humanitarną do Strefy Gazy, jadącym drogą lądową przez Libię. Organizatorzy Global Summit w mediach społecznościowych poinformowali, że Polka została zatrzymana w punkcie kontrolnym przez siły Libii Wschodniej.
3: Twoje radio, twoje wiadomości.
2: Codzienne wybory dla zdrowego serca. To natomiast tytuł konferencji, która odbędzie się już w najbliższą środę w sali imienia Karola Musioła Ratusza w Opolu. Będzie można poznać m.in. zalety 1000 kroków dla zdrowia, czy posłuchać wykładu, czy muszę brać leki na cholesterol. To także okazja, by dowiedzieć się więcej o poradni lipidowej w Opolu, czy opiece w Stobrawskim Centrum Medycznym, a początek o godzinie 17.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 24 stopnie za oknami, a ciśnienie to 1029 hektopaskali. W nocy w regionie będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe i temperatury od 12 do 14 stopni. Jutro w dzień mało chmur, no i ciepło od 25 do 27 stopni w cieniu. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
5: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama. Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
7: Po reklamie.

poniedziałkowym programie Więcej Kultury. Witam Państwa, Mariusz Majeran. A w tej audycji porozmawiamy z Mieczysławem Szcześniakiem, który opowie o swojej najnowszej płycie, która powstaje w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dowiemy się, jakie utwory artysta zaśpiewa podczas tegorocznego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Naszym kolejnym gościem będzie laureat debiutów KFPP Mariusz Wawrzyńczyk, który opowie, jak wygrana w Opolu wpłynęła na jego karierę muzyczną i co teraz nagrywa. Zapraszam do godziny 21:00.

0: Państwa, i teraz mój gość przez łącza radiowe, Mieczysław Szcześniak. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry Panu.
0: Już za moment będziemy się mogli powitać w naszym studiu festiwalowym podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i nie będzie takich łączy, natomiast nie o festiwalu, a o Pana nowej piosence, nowym singlu, takim, no właśnie, typowym czy nietypowym utworze dla Pana?
1: Jeśli chodzi o mnie, to typowym. Jeśli chodzi o publiczność, to zależy, czego słuchała. Jak na 40 lat, to ci, którzy obserwują mnie od samego początku, wiedzą, że zawsze kolegowałem z synkopowaną muzyką afroamerykańską, że lubiłem śpiewać soul, funky, jazz i pokrewne gatunki, więc rhythm blues, którym mogę określić piosenkę Everybody and Soul, która jest tym singlem, myślę, jest typowa dla moich zainteresowań.
0: Ja nie wiem właśnie, jak to Pan odbierze, ale dla mnie to jest bardzo dobra, typowa amerykańska muzyka, amerykańska piosenka.
1: No, chciałem, żeby to było nawiązanie do podstawy współczesnej muzyki, czyli oparte na bluesie, rytm bluesie, soulu i gospelu, czy gospelu, oczywiście, prawidłowo mówiąc, granie i opowiadanie pełne ekspresji i dobrego rytmu.
0: Dobry rytm i dobry tekst.
1: I dobry tekst, no bo tak, everybody and soul, czyli każde ciało i dusza musi się ruszyć, żeby zmienić to, co się i ciało i duszy nie podoba. Czyli wszystko zależy od nas, i od ciebie, i ode mnie. Nie ma co czekać na bohaterów, nie ma co czekać na polityków, na przewodników duchowych, tylko trzeba się brać za siebie i zmieniać siebie.
0: Działać, pracować, zmieniać siebie i przy okazji pokazywać innym przyjemny świat.
1: Przyjemniejszy. Może tak. No bo dużo jest trudów w życiu, wiadomo. Więc jeżeli można sprawić sobie radość, a spełnianie marzeń to niewątpliwie radość. To jest moje spełnione marzenie. Ja od czasów, kiedy biegałem po moim rodzinnym Kaliszu z walkmanem na uszach i słuchałem czarnej muzyki i marzyłem, żeby nagrać, minęło kilkadziesiąt lat, no i nagrałem. Spełniło się marzenie, spełniajcie też. Nie omieszkajcie pominąć spełnionego marzenia. Nawet jeśli zasypane już głęboko piaskiem, odkopcie i ucieszcie się.
0: Tak, od strony technicznej, przy tym marzeniu, kto pomagał?
1: Od strony technicznej pomogły mi Stany. Czyli po prostu od kilkunastu lat pracuję na dwóch kontynentach. U nas i tam. W Los Angeles głównie. Bo stamtąd jest Wendy Waldman, z którą się spotkałem w Polsce. Była taka akcja organizowana Poland Why Not? I myśmy... Brian Allan, który mieszka w Polsce, to organizował i za zadanie było spotkać twórców piosenek amerykańskich i polskich, żeby coś razem stworzyli. Myśmy z Wendy Waldman stworzyli trzy piosenki w dwa dni, a później zrobiliśmy ich jeszcze 30, wybraliśmy kilkanaście, nagraliśmy płytę Science, która w 2011 wyszła, 2011 zdaje się, tak się poprawnie mówi, wyszła w Polsce również i w Stanach, a teraz jest druga płyta, to jest pomysł Wendy Waldman, która jest twórczynią piosenki dla Vanessa Williams, Save the Best for Last, i z H.B. Barnumem, który jest szefem chóru Life Choir, a który przez wiele lat pracował z Aretą Franklin, z Tomem Jonesem, z Jackson's Five, Frankiem Sinatrą i wieloma innymi muzykami, Gladys Knight. Jako że pan jest w wieku, ale z ogromną energią, prowadzi chór Zapamiętale i chór polubił mnie, pokochał właściwie. Siedzieliśmy, to niezwykłe doświadczenie, siedzieć z nimi w ławce i ćwiczyć, a później występować na scenie, śpiewając razem. Myśmy mieli 3 koncerty właściwie w Los Angeles. I nagrywać płyty razem, to jest... No to jest... A później siedzieć w knajpie i jeść obiad i się wygłupiać na imprezach. No to jest niezwykłe doświadczenie. Niezwykłe.
0: Kulturowe doświadczenie. My się nie widzimy, ale ja wyczuwam, że jak pan opowiada, to pan się uśmiecha, więc te wspomnienia są bardzo przyjemne. I chyba no, cały ten proces twórczy jest też przyjemny, podejrzewam.
1: Bardzo. No bardzo, bardzo. To jest wielkie wyróżnienie. Tak jak... już gdzieniegdzie mówiłem, to ja jestem w ogóle wdzięczny, że udało mi się muzykować i że stało się to moim zawodem, że moja pasja jest moim chlebem, ale jeszcze spełnienie takiego marzenia, bo zawsze marzyłem, żeby z czarnoskórymi ludźmi nagrać ich granie, to jest znakomita nadwyżka w radości bycia. Cóż, można się zmierzyć z tym, co zostało dzięki kulturze białego i czarnego człowieka stworzone razem, czyli ten niezwykły eksperyment na ludzkości dał podstawę, taką jak blues, jak rock and roll, jak muzyka soul. Ja chciałem, żeby ta płyta była vintage'owa i stworzona przez Amerykanów. No i z czarnym chórem, to jest, no nie wszyscy mogą coś takiego zrobić, więc jestem szalenie wdzięczny za to, że to się udało i że oni chcieli i chcą. Może będziemy jeszcze coś nagrywać.
0: My poznajemy dopiero ten jeden singiel, ale to będzie cała płyta.
1: Tak, cała płyta, która szczęściem przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia zostanie wydana. Radio się zdecydowało na to, z czego też jestem bardzo wdzięczny, bo płyta jest anglojęzyczna. No i specyficzna muzyka powoduje, że być może niektórzy nieprzychylnym okiem na to mogliby spojrzeć, a tu Agencja Muzyczna Polskiego Radia jest jednak
0: tam są przychylne oczy
1: stacją misyjną.
0: Tak, tam są bardzo przychylne uszy.
1: Cieszę się bardzo z tego.
0: Wyjdzie na CD i wyjdzie także czarna płyta, bo jest powrót czarnej płyty. To już nie są tylko kolekcjonerskie egzemplarze. No, zaczynamy znowu słuchać na dobrych gramofonach dobrej muzyki.
1: Ja myślę, że ta płyta ma bardzo specyficzne brzmienie. Tak jak mówię, to miał być vintage, czyli takie tradycyjne granie rytm bluesowe, soulowe, gospelowe, więc będzie to słychać wyraźnie. Tym bardziej, że komponowaliśmy te piosenki H.B. Barnum, Wendy, Waldman i ja razem. Chcieliśmy, żeby to były nowe piosenki, które brzmią jak stare. I zdaje się, wydawać by się mogło, że to się udało. Natomiast ten singiel pierwszy, czyli Everybody in Soul, powstał z zespołem The Refugees, czyli 3 kobity, które mają przeszłość muzyczną i teraźniejszość ciągle. Wendy Waldman, która między innymi dla Vanessa Williams napisała Save the Best for Last. Cindy Bullens, która z Eltonem Johnem i z Bobem Dylanem współpracowała, nadal się przyjaźnią i są w ścisłym kontakcie. I jeszcze Debra Holland, która gra na basie i która z Coplandem między innymi pracowała w zespole Animal Instinct, nadal świetnie piszą, nadal są aktywne i robią dobrą robotę, co tu dużo gadać. Oprócz tego jeszcze Rob Hoffman, który pracował z Christiną Aguilerą, odkryli właściwie ją z żoną i z Michaelem Jacksonem, więc po prostu cudo jest spotkać się z H.B. Barnumem, który przez prawie 30 lat był kierownikiem muzycznym Aretha Franklin, wszędzie z nią grał, 12 lat, 12 razy był przez nią zwolniony, 12 razy przyjęty. I słyszeć anegdoty z pierwszej ręki od takich ludzi oraz doświadczyć ich prostolinijności i ukułem takie powiedzenie, że czym większy format, tym łatwiejszy w obsłudze, to jest no to jest niezwykłe, niezwykłe doświadczenie. Jestem za to wdzięczny.
0: To jest niezwykłe i to naprawdę trzeba mieć trochę szczęścia, któremu należy pomóc, żeby takie osoby na swojej drodze tej artystycznej spotkać. Ja zacząłem naszą rozmowę od Festiwalu Opolskiego, bo przecież w Opolu się pan czuje jak w domu, a w tym roku rzecznikiem prasowym Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki jest także dobry pana znajomy Jarek Wasik. Więc już tak mówię, zapraszam, ale chyba się zobaczymy, prawda, podczas tego festiwalu?
1: Zobaczymy się, chociaż niestety rzadko mogę zaśpiewać sam piosenkę. I swoje piosenki.
0: Taka moda ostatnio
1: festiwalowa. W zeszłym roku doświadczyłem zaśpiewania piosenki, która pozwoliła mi wygrać 40 lat temu debiuty, więc po raz pierwszy od 40 lat zaśpiewałem kompozycję Krześmira Dębskiego z tekstem Schacgana pod tytułem Przyszli o zmroku, dzięki której wygrałem debiuty w 85.
0: Tym razem nie w swojej piosence, nie w swoim utworze, ale to myślę, że dla takiego artysty jak pan to nie ma akurat żadnego problemu, żeby zaśpiewać, zinterpretować też inaczej utwór innego wykonawcy.
1: Robię to z przyjemnością zawsze. To jest jednak spotkanie z innym światem. Tym razem zaśpiewamy z Alicją Szemplińską jako taki jazzowy walc Przetańczyć z tobą chcę całą noc. Więc nie będziemy epatować się z umiejętnościami, tylko zachęcimy publiczność do zaśpiewania wspólnego. Myślę, że to będzie przyjemność duża. I z Maćkiem Balcarem zaśpiewamy jeszcze Niepokonanych. W koncercie Autobiografia.
0: Tak. Utwory napisane przez Bogdana Olewicza. Ale my teraz może nie autobiografia, nie Przetańczyć z tobą, tylko po prostu Everybody and Soul. Jakby mógł skorzystać, że autor jest z nami, żeby pan zapowiedział ten utwór naszym słuchaczom.
1: Proszę państwa, Everybody and Soul znaczy po prostu każde ciało i każda dusza. I to jest każda dusza. I to jest zachęcenie do tego, żeby przestać czekać. Czekać na cud, czekać na zmiany, czekać na polityków, na władców duchowych i tak dalej, tylko żeby zacząć zmianę świata od zmiany siebie. Że przyszedł na to czas, że to najwyższy czas, żeby tego doświadczyć i żeby to zrobić. Zmieniając siebie, zmieniamy świat. Bezsprzecznie. I to, co tyczy zmiany, to jest ja i ty. Nie ma co czekać na bohaterów, nie ma co czekać na cud. Należy zacząć zmieniać siebie.
0: Takie piękne przesłanie, proszę państwa. To jest właściwie, można powiedzieć, tekst tego utworu, tylko trochę inaczej powiedziany. Mietek Szcześniak, dziękuję serdecznie i co? To my słuchamy teraz z tego utworu premierowego, a i do zobaczenia w Opolu.
1: Do zobaczenia, Everybody and Soul.
0: Dzięki serdeczne, do miłego.

0: Proszę Państwa, łączymy się teraz z Mariuszem Wawrzyńczykiem, którego Państwo już doskonale znają. To wokalista polski, debiutant swego czasu, ale już od dawna nie debiutant. Witam Cię serdecznie.
1: Witajcie, cześć.
0: Przygotowałeś również dla naszych słuchaczy nowy utwór i utwór, który ma bardzo ciekawy tytuł. Tak jakbyś Ty miał się odradzać, ale ja nie zauważyłem, żeby była jakaś przerwa w nagrywaniu, koncertowaniu, śpiewaniu. Jak teraz?
1: Tak, dobrze powiedziałeś. Słuchajcie, rzeczywiście ja cały czas nagrywam, żyję artystycznie, rozwijam się, nagrywam piosenki w różnych stylach muzycznych, bo uważam, że nie należy się zamykać po prostu na jeden gatunek muzyczny. Mam taką umiejętność, że mogę śpiewać wysoko, nisko, w różnych gatunkach się odnajduję, więc próbuję i zaskakuję tego słuchacza. Ta moja najnowsza piosenka, Jak Feniks, to taka historia właściwie o szukaniu siebie i poukładania sobie życia na nowo. W warstwie tekstowej opowiada ona o momentach takiego zwątpienia, braku pewności, pytaniach. Każdy przecież zadaje sobie pytanie, czy to, co robi, jest dobre, prawda? Ale najważniejsze to właśnie zaakceptować siebie i po prostu postawić na siebie i wziąć w garść swoje życie i wykazać się jakby taką odwagą w pokonywaniu własnych słabości. No i też pamiętajmy, że z każdej jakby takiej naszej relacji z drugim człowiekiem, jeżeli ona się nie udaje, to należy wyciągnąć jakieś wnioski, nauczyć się czegoś nowego, no i właśnie odrodzić się jak Feniks z popiołów na nowo, pomimo że jest ciężko.
0: To jest bardzo ciekawy utwór i tej warstwie tekstowej, ale też i w warstwie muzycznej. No i trzeba powiedzieć, że to utwór napisany nie przez byle kogo.
1: Tak, Tomek Lubert pisał dla Dody, dla Virgin, Volver. No i oczywiście ma też swoje projekty, też dużo dla dzieci pisze. Odezwał się do mnie i mówił: Mariusz, no to weź, spróbujmy może coś. Tak razem nam fajnie się pisało przy pierwszej mojej płycie, którą wydałem właśnie w 2018 roku, Zawsze pod wiatr, napisał dla mnie piosenkę Miłość jest wśród nas. Teraz kolejna odsłona Jak Feniks, choć poprzednio, pół roku temu wydałem swój singiel Kocham Cię Tak, Lost in the Fire w wersji angielskiej. Również był autorstwa Tomka, więc jakoś nam się tak dobrze współpracuje. Ale powiem Wam szczerze, że mam ogromne szczęście do kompozytorów. W 2015 roku wygrałem festiwal w Opolu i od tamtego czasu współpracuję praktycznie ze śmietanką polskiego, jakby to powiedzieć, muzyki, właściwie kompozytorów, no bo to Marek Kosikiewicz, Marcin Nierubiec, który pisze dla mnie mnóstwo utworów, więc Adam Abramek, Paweł Sot, Seweryn Krajewski, Romuald Lipko, więc to jest taka, jakby to powiedzieć, plejada polskich twórców. Bardzo sobie to cenię, bo tak naprawdę nikt mi nigdy nie odmówił współpracy. Nie wiem dlaczego, ale no tak po prostu jest, a przecież nie jestem jedną z największych topowych nazwisk obecnie w Polsce, więc bardzo się cieszę, że mam zaufanie wśród moich kolegów muzyków i ja również cenię ich bardzo, więc to jest dla mnie wielkie wyróżnienie.
0: Jesteś osobą, która cały czas jeszcze poszukuje, bo to są nowe wszystko rzeczy, natomiast prawda jest też taka, że lubisz rywalizację. Wygrałeś festiwal w Opolu, brałeś udział w eliminacjach do Eurowizji. Coś jeszcze przygotowujesz w zanadrzu?
1: A nie mogę tego Wam zdradzić. Wszystko się okaże na najbliższych dniach, ale tak naprawdę najważniejsze dla mnie jest to, że mogę koncertować, że mam swoich odbiorców, że słuchacie mojej muzyki, że przybywa ich ciągle, że nie ubywa, a przybywa, że mogę Was ciągle zaskakiwać, że mogę być inny, że mogę eksperymentować z muzyką i cieszę się, że na moje koncerty przychodzą różne pokolenia, bo zarówno są to osoby takie, no powiedzmy, nastolatki, ale także osoby starsze w wieku mojej babci, w wieku mojej mamy i cieszę się, że ta moja muzyka jest taka uniwersalna, że dociera do różnych ogrona odbiorców. To dla mnie jako piosenkarza, jako autora tekstu jest coś takiego, po prostu jestem w niebo wzięty, że się tak wyrażę.
0: Rozmawiamy o piosence, ale może jej posłuchamy, co ty na to?
1: Oj, bardzo proszę, mogę ją zapowiedzieć.
0: Bardzo chętnie.
1: Muzyka Tomasz Lubert, słowa Mariusz Wawrzyńczyk, Jak Feniks.
0: Proszę Państwa, zapowiadał sam autor, czyli Mariusz Wawrzyńczyk. Dziękuję Ci serdecznie, a my posłuchajmy utworu. Dzięki bardzo.
1: Dzięki.

0: Słuchają Państwo Radio Pole, jest 21:00, czas na wiadomości, zapraszamy. A w nich o targach pracy w Krapkowicach. Mieszane reakcje w Unii na propozycję kanclerza Niemiec w sprawie Ukrainy. W wiadomościach także sport i Grzegorz Frankowski.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. W Zespole Szkół imienia Piastów Śląskich w Krapkowicach odbyły się targi pracy pod hasłem Kompas Gospodarczy. Dyskutowano m.in. o roli sztucznej inteligencji w rozwoju rynku pracy.
2: Patryk Wichert, jestem ekspertem w dziedzinie AI. Wszystkie transformacje kończą się na trzech elementach. To są takie trzy puzzle. Pierwszy to jest AI, drugi to jest człowiek, a trzeci to jest AI plus człowiek.
3: Stoisko policyjne. Już od jakiegoś czasu mnie to zainteresowało. Ostatnio byliśmy na spotkaniu, mi się spodobało i fajnie by było.
4: Młodszy aspirant Dominik Wilczek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach. Jest tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o przyjęcia. Tych wakatów naprawdę już jest coraz mniej, natomiast cały czas promujemy zawód.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Mieszane reakcje Unii na propozycję kanclerza Niemiec, by przyznać Ukrainie status stowarzyszonego z Unią kraju członkowskiego. Przeciwna tej propozycji jest Irlandia, która od lipca będzie kierować pracami Unii. Prezydent Wołodymyr Zełenski już nazwał niemiecki plan niesprawiedliwym. Ukraina byłaby reprezentowana na spotkaniach ministrów, europejskich przywódców czy w Parlamencie Europejskim, ale bez prawa głosu.
5: Według irlandzkich dyplomatów propozycja jest niebezpieczna, bo może spowodować zawieszenie starań Ukrainy do przystąpienia do Unii i zniweczy jej plany uzyskania pełnoprawnego członkostwa we wspólnocie. Stanowisko Irlandii jest kluczowe, bo to ona w drugiej połowie roku będzie odpowiadać za rozmowy Brukseli z Kijowem na temat rozszerzenia. Dyplomaci z różnych krajów podkreślają, że propozycja Niemiec jest niefortunna i nie na czasie, bo w przyszłym miesiącu, jak się oczekuje, Unia otworzy pierwsze rozdziały negocjacyjne z Ukrainą. Będzie to możliwe, bo Węgry po zmianie rządów mają znieść weto. Choć nadal sprzeciwiają się przyspieszonej integracji Ukrainy z Unią.
0: A z Brukseli mówiła Beata Płomecka. W Polsce obowiązuje obecnie 7 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną w pasie od Szczecina po granicę województw lubelskiego i podkarpackiego. To stan, w którym zasoby wód powierzchniowych oraz podziemnych spadają poniżej wieloletnich norm. Jak mówi ichtiolog dr Mirosław Kuczyński, w rozwiązywaniu problemu suszy pomagają rybacy, którzy utrzymują stawy karpiowe.
6: Staw przez cały okres swojego funkcjonowania w stanie napełnienia jest rezerwuarem, który odpowiada i realizuje utrzymywanie poziomu wód gruntowych na otaczającym terenie na odpowiednio wysokim poziomie. Kiedy rozmawiamy o suszy, rzeczywiście rolnicy czy ogrodnicy powinni być zadowoleni z obecności stawów, tym bardziej, że stawy dodatkowo jeszcze podwyższają i utrzymują na odpowiednio wysokim poziomie nawilżenie, dzięki czemu rośliny mają się generalnie lepiej.
0: Najwięcej stawów karpiowych w Polsce znajduje się na Dolnym Śląsku, w Małopolsce oraz na Śląsku i Lubelszczyźnie. W najbliższą środę środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Gołuszowicach będzie świętował 30-lecie działalności. Na miejscu obecność zapowiedzieli przedstawiciele domów samopomocy z całej Opolszczyzny, podopieczni wraz z rodzinami oraz zaproszeni goście. Początek obchodów o godzinie 10:30, a świętowanie potrwa przez cały dzień do wieczora. Radio Opole objęło to wydarzenie patronatem medialnym.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 21:00.
1: Sport w Radiu Opole.
7: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy tenisowego French Open na paryskich kortach Rolanda Garrosa. Polak pokonał Hiszpana Juana Munara 6-3, 6-3, 2-6, 6-3. Walka trwała 3 godziny. W kolejnym spotkaniu Hurkacz zmierzy się z Amerykaninem Francisem Tiafoe. Wcześniej w poniedziałek mecze pierwszej rundy French Open wygrały Iga Świątek 6-1, 6-2 z Australijką Emerson Jones oraz Maja Chwalińska 6-4, 6-0 z Chinką Cheng Qinwen. Kadrowa rewolucja w Zaksie Kędzierzyn-Koźle. Przed nowym sezonem siatkarskiej plus ligi klub opuszcza 7 zawodników. Barw trójkolorowych nie będą już reprezentować Jakub Szymański, Karol Urbanowicz, Igor Grobelny, Mateusz Czunkiewicz, Konrad Stajer, Wojciech Kraj i największa gwiazda drużyny Kamil Rychlicki. Kędzierzyn Koźle i Pruszków to kolejne w regionie miejscowości po Prudniku i Nysie, które otrzymały dofinansowanie z rządowego programu odbudowy infrastruktury sportowej zniszczonej w trakcie powodzi w 2024 roku. Dzięki tym dotacjom w dzielnicy Sławięcice powstanie pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, natomiast boisko przy Zespole Szkół w Pruszkowie przejdzie kompleksową modernizację. Nasza odpowiedź na mundial, który w tym roku odbędzie się niestety bez naszych zawodników, jest taka, że trzeba pracować u podstaw i budować boiska, powiedział obecny na wręczeniu decyzji o dofinansowaniu tych zadań minister Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych.
8: Sport w województwie opolskim dzięki tym dotacjom jest coraz mocniejszy. Bardzo chcemy, żeby infrastruktura się rozwijała. Wprawdzie Kędzierzyn-Koźle stoi siatkówką. Myślę, że pół świata zna Kędzierzyn-Koźle właśnie z powodu siatkówki, ale i piłka nożna też nie się tutaj rozwija, tak samo jak i Pruszkowie.
7: Na wykonanie obu zadań przeznaczamy w sumie ponad 3 miliony złotych, przypomina Piotr Borys, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
9: Łącznie w tym roku nasz kraj wyda 300 milionów złotych rządowych pieniędzy, środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią. To będą największe inwestycje w Unii Europejskiej.
7: Zmieniamy temat. Harry Kane z Bayernu Monachium wygrał klasyfikację Złotego Buta, strzelając 36 goli. Drugie miejsce zajął Erling Haaland z Manchesteru City z dorobkiem 27 bramek. Kane został tym samym 12. piłkarzem w historii, który sięgnął po tę nagrodę więcej niż raz. W tym elitarnym gronie znajduje się również Robert Lewandowski, triumfator z lat 2021-22. Najwyżej sklasyfikowanym graczem z polskiej ekstraklasy został Słowak Tomasz Bobczek z Lechii Gdańsk, który z 20 bramkami zajął 29 miejsce.
1: Pogoda.
10: O 1 stopień spadła temperatura, mamy obecnie 23 stopnie, a ciśnienie stałe 1029 hektopaskali. W nocy w regionie będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe i temperatury od 12 do 14 stopni, a wiatr słaby, miejscami umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, a jutro od rana mało chmur i temperatury w ciągu dnia od 25 do 27 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
11: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
12: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
13: Ja lubię cukierki.
14: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
15: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
16: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
17: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
18: Kiedy przyjedzie tata?
19: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
18: Tata?
20: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
21: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
19: O nie, proszę, nie.
20: Co się stało? Gdzie jest tata?
22: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
1: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór, Witold Sułek. Rozpoczynamy audycję poświęconą patologiom społecznym z dużym naciskiem na wsparcie, jakie chcę ja i moi goście, gościnie i osoby goszczące, tak powiem, bo dziś akurat osobna zupełnie osoba. Filip Cembala jest ze mną. Cześć Filipie.
1: Cześć, bardzo mi miło. Witam wszystkich słuchających, wszystkie osobne osoby, które zdecydowały się nam poświęcić ten swój centymetr czasu.
0: Ja celowo to zaznaczyłem, dlatego że mimo wszystko, chociaż jesteśmy już dosyć oswojeni, bo niedawne też akty prawne, uznawanie chociażby małżeństw jednopłciowych przez Trybunał Europejski zaczyna iść na pewno ku dobremu, to jeszcze długo.
1: To spóźnienie, wiadomo, aczkolwiek no dobrze, że coś się rusza.
0: Natomiast wydawałoby się, że takie określenia jak osoba, osobna osoba, zresztą też pamiętam, zwracano uwagę, kiedy na przykład mamy wystawy w Galerii Sztuki w Opolu i tam są osoby kuratorskie albo osoby artystyczne, bardzo wiele osób to dziwi. No i nie bójmy się, w przypadku patologii dla wielu, dużej części społeczeństwa, osoby osobne i w ogóle osoby są patolami, to wy jesteście patologią. I dla mnie to jest przerażające. Odczarujemy dzisiaj to.
1: Ja myślę, że my wszyscy jesteśmy osobami, czy nam się to podoba, czy nie. Po to słowo funkcjonuje, że z jakiegoś powodu było potrzebne przez setki lat, więc osobami jesteśmy z założenia. A potem te wszystkie etykietki, nasze role społeczne i tak dalej, wiadomo, tym się różnimy, to nas odróżnia od siebie, natomiast jeżeli ktoś się oburza na słowo osoba, no to troszeczkę chyba nie ma tutaj pola do argumentacji żadnej, dlatego że no nie można dyskutować z faktami. Fakty są takie, że jesteśmy osobami i też fajne jest to, że w tym słowie osoba, to słowo jest bardzo zapraszające, tam się zmieści każdy. Bo tam się zmieści ksiądz, tam się zmieści małżeństwo, tam się zmieści 15-latek z liceum, tam się zmieści 15-latek transpłciowy, tam się zmieści lesbijka, gej. Wszyscy. To słowo jest zaproszeniem dla wszystkich i nie ma w nim niczego obrażającego, więc mieszkam sobie w zadziwieniu, dlaczego miałoby być taką pachtą na byka, ale myślę sobie, że jeżeli ktoś, wiesz, wydaje mi się, że większość agresji i tego typu takich nerwowych reakcji wynika z lęku i z niewiedzy, a w dzisiejszych czasach myślę, że jednak internet ma każdy i można szybciutko nadrobić zaległości.
0: No tak, bo najczęściej, kiedy wyciąga się te ciężkie jakieś armaty, to one dotyczą i tak bardzo skrajnych przypadków występujących wśród dokładnie wszystkich osób, które wymieniłeś.
1: Tak.
0: Bo patologię znajdziemy i wśród wspomnianych księży, tak, czyli środowisk klerykalnych, tak, i wśród polityków, i wśród młodzieży. Zdarzają się nauczyciele, którzy biją, oczywiście, prześladują, czasami wykorzystują seksualnie swoich
1: wszyscy
0: podopiecznych.
1: Wszyscy są ludźmi, prawda? I trochę jest też tak, że takie, ja też troszeczkę, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale tak sobie też myślę o tym, że każde uogólnienie pachnie pułapką i takie etykietowanie, bo księża to, a ci to, a Polacy ta, to też, przecież my tak naprawdę przez wiele lat byliśmy, mówię o naszym narodzie, na wielu emigracjach i też byliśmy tymi obcymi, też byliśmy w czyjejś gościnie i też i wystarczyło pewnie parę osób, które wyrobiły jakieś dziwne postrzeganie Polaków i też nas bolało to, jak mówili, a Polacy to złodzieje i tacy. Etykieta, ja nie znam Polaków złodziejów, znaczy przynajmniej tak mi się wydaje. Kilku może tam ukradło serce jeden drugiemu albo drugiej, ale nie ma tam jakiejś takiej, wiesz, natomiast nie lubimy etykiet, nie chcemy, żeby ktoś nas wrzucał do jakiegoś worka i myślę sobie, że też jestem w ogóle absolutnie przekonany, że w dzisiejszych czasach prawdziwą patologią i przemocą, bo to, że znamy przemoc psychiczną, jasne, ona jest nam znana od wieków, ale dzisiaj uważam, nie ma ostrzejszej broni niż słowo, bo wszyscy internetowi hejterzy, ciągle ku mojemu wielkiemu smutkowi, jeszcze anonimowi, naprawdę nie mają świadomości, ile będąc na przykład ukochaną babcią trójki wnucząt, ma żyć na sumieniu, które swoim komentarzem pomiędzy jednym a drugim ziemniakiem, bo miała zły dzień, obcięła komuś życie, które akurat wisiało na włosku. Naprawdę ludzie nie mają świadomości, że zawsze po drugiej stronie komentarza jest człowiek i nigdy nie wiesz, w jakiej kondycji.
0: Jak zareaguje i co zrobi.
1: Tak.
0: Bo tutaj ja przyznaję, że słuchałem też wywiadu z Filipem i tam padło pozornie, wydawałoby się w kontekście tego, o czym mówimy, bardzo lajtowe i niewiele znaczące stwierdzenie, dlaczego czwórka, a nie piątka, które słyszałeś od swojej mamy.
1: Tak. Przypomniał
0: mi się kolega, który wracał zapłakany właśnie z czwórką i bał się, co mu tata zrobi, a najpewniej da mu lanie. I nie potrafiłem tego zrozumieć, bo ja szczęśliwie to mnie w domu akurat ominęło, ale on był zapłakany, przerażony, roztrzęsiony. I tak pomyślałem, że tak, że tu już się na takim poziomie od początku doświadczamy przemocy. pomocy. To ma nas oczywiście hartować. To ma sprawić, że będziemy twardo szli przez życie, dążyli do doskonałości, stawali się coraz lepsi.
1: No i dzisiaj już wiemy, że to pułapka, takie myślenie. Ja nie miałem aż takiego hardkorowego w domu tego typu reakcji, co twój kolega. Natomiast jakby, no samo to, że ta moja mama nauczycielka w jej postrzeganiu motywowała mnie, bo to było tak, a co dostaliśmy we czwórkę? No to super, gratulacje, biegłem do łazienki, mówi, idź do łazienki, umyj rączki, jemy obiad. Ja jeszcze do tej łazienki nie dotarłem, czyli minęło parę sekund i już w plecy lądowało pytanie, a czy były piątki, a kto dostał, a szóstka była, a widzisz, czyli można. I już nie ma tego sukcesu. I potem idziemy w takie, zresztą to jakby takich konsekwencji tego typu wychowania jest bardzo dużo, mogą być bardzo różne, może być tak, że po prostu hodujemy w sobie takiego wewnętrznego bejsbolistę i ciągle się punktujemy, że ciągle za mało, że nasz sukces albo nasze życie to jest po prostu pasmo porażek i niewystarczający jesteśmy zawsze, bo zawsze ktoś będzie miał więcej pieniędzy, więcej sukcesu, więcej czegoś, więc to jest totalna pułapka. Druga rzecz, też możemy mieć problemy z wchodzeniem w zdrową relację, bo jeżeli jesteśmy nauczeni, że na przykład na miłość trzeba było zasługiwać, stać na palcach, no to później szukamy takiego wzorca, bo nie znamy innego, więc bezpiecznie czujemy się w relacji, która jest przecież też niezdrowa, że szukamy sobie partnerki czy partnera, że w który, i będziemy się łapali na tym, że znowu próbujemy na coś zasłużyć. A to nie tak powinno przecież w partnerstwie wyglądać, prawda?
0: O tak, ja się z tym absolutnie zgadzam. Uważam, że miłość jest czymś tak bardzo naturalnym. Oczywiście trudno jest i wtedy jest źle, kiedy my się zakochujemy, a osoba, w której się zakochaliśmy, nie odwzajemnia naszego uczucia. No ale na to akurat póki co, odkąd świat światem, od greckich filozofów i jaskiniowców do dziś, nikt nie wymyślił niestety jakiejś złotej recepty. Czasami niektórzy mówią, że no, nie zawsze to, co my nazywamy miłością, ta fascynacja, ten pociąg, musi być rzeczywistą miłością, która prowadziłaby do dobrej relacji, no to składa się więcej czynników, ale jak się człowiek zakocha, to akurat będzie słuchał takich argumentów.
1: Chociaż ja bym poszedł jeszcze dalej, powiem ci, że ja mam poczucie, że miłość to za mało niestety, bo oczywiście te pierwsze dwa lata, powiedzmy, tak jak mówią naukowcy, do dwóch lat, mamy tak zwane darmowe narkotyki w postaci tych wszystkich endorfin, które się wytwarzają, kiedy jesteśmy razem, serotonina szaleje i rzeczywiście jesteśmy w jakimś amoku, natomiast no, po dwóch latach pojawia się realny obraz, już opadają te wersje demo i nagle widzimy siebie z krwi i kości i wątpliwości. Mało tego, pojawia się życie, ktoś traci pracę, ktoś choruje i potem są kartkówki z życia. I mam takie poczucie, że można, a wręcz przekonany jestem o tym, że można się bardzo kochać z wzajemnością, ale jeżeli tylko jedna osoba chce reanimować życie w związku, a druga jest tylko beneficjentem, to się nie może udać. Znaczy, ludzie tak żyją oczywiście niektórzy, natomiast pytanie, jaki sens ma takie uprawianie fikcji, nie? No bo jeżeli jest tak, że jedna osoba jest zaangażowana w pracę na rzecz związku, a druga nie, no to o jakim partnerstwie mówimy?
0: Tak, ja bym nawet powiedział, że ten związek jest związkiem patologicznym, nie ma wzajemnego szacunku, zrozumienia i przede wszystkim szczęścia, co pokazują później książki, rozmowy, filmy, jak popatrzymy na życie. Ale czy wy się kochaliście? No co to za pytanie? Byliśmy 50 razem lat, wychowaliśmy dzieci, więc się musieliśmy kochać. No właśnie niekoniecznie. No, dorabiamy bardzo często też tak zwaną filozofię, nawet jak nam w życiu nie wyszło i sami czujemy, że nie do końca
1: potrzebujemy
0: wyszło.
1: Potrzebujemy coś dopisać do tego, jakiś sens.
0: Przed innymi też trudno się wtedy przyznać, natomiast mam wrażenie, że to, co najbardziej do tego, o czym też wspomniałeś, od tej czwórki i piątki, kiedy dostajesz nagle w plecy, podcinane są ci skrzydła, to oczywiście chcąc udowodnić rodzicom, kolegom, komukolwiek, będzie ktoś, zakładamy się starał, że jego to zmotywuje. Ale to nie do końca tak jest, bo jeżeli coś nam stawia opór, widzimy, że no, prawdzie próbowałem, uczyłem, ale bardzo często przeradza się to w bunt, poczucie odrzucenia, niezrozumienia i sięganie po używki, narkotyki, alkohol, próby samobójcze. Więc wydawałoby się, w ogóle jest dużym znakiem zapytania, czy sam system oceniania, my często mówimy, nie możesz kogoś oceniać. No ale jak kogoś przekonać, nie możesz go oceniać, skoro trafiamy do szkoły jako siedmiolatkowi i zaczynamy być oceniani. A już nawet w przedszkolu jesteśmy oceniani, a przez rodziców od urodzenia. Albo zobacz, jak kuzynka ładnie maluje, a ty tak nie malujesz. A ona się zapisała na fortepian i na taniec, a ty tak też musisz ładnie.
1: Ja w książce też piszę o tym, że w przedszkolu już doznałem czegoś takiego, to oczywiście jest dzisiaj jako śmieszna anegdota, ale myślę, że to dość przerażające. Bardzo szybko odkryły panie przedszkolanki, że fajnie, ale że ja totalnie nie jestem w stanie leżakować i spać, bo dla mnie to było kuriozalne, że dopiero co wstałem, jestem przedszkol, zjadłem obiad o 12 i nagle piżamka. No więc w ogóle mnie nie interesowała piżamka o tej porze. I bardzo szybko podjęły decyzję, że, a mało tego, przeszkadzałem innym dzieciom, bo chciałem rozmawiać. i panie postanowiły, że mnie oddzielą od tej całej grupy na leżaczkach i mój leżaczek stawiały przez 3 lata do końca przedszkola w drugim końcu sali pod tablicą. I dzisiaj, tam nie wiem, parę lat temu byłem w tym przedszkolu, bo mi się wydawało, że ta sala to był hangar, to było ogromne. Dzisiaj tam byłem tam jakiś czas temu i to być może jest, wiesz, jakaś tam 40-metrowa sala, więc wcale nie jakaś wielka. Natomiast wtedy ja czułem, że jestem wysłany na banicję, dlatego że nie rozumiem dlaczego, czym sobie zasłużyłem, że nagle jestem przez 3 lata pod tablicą, że naprawdę tylko to, że nie chcę spać. To, wiesz, oczywiście ja rozumiem, że to dla kogoś może być miałki przykład, ale myślę sobie, że jakby kiedy jesteś 3-latkiem, no to już wiesz, że coś się złego dzieje, już na coś się nie załapałeś, aha, czyli w co ja źle wleżakowanie, czyli już czegoś nie umiem, już muszę być odsunięty od społeczności.
0: Jestem dziwny, inny, jestem, tak, odstaję. Jestem,
1: dokładnie. Mhm. I potem rzeczywiście jest tak, bo ja myślę, że to, jak ty potem powiedziałeś o patologii, o tych substancjach, nie chcę tego mówić z paszportem do racji, no bo też nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, natomiast jestem prawie że pewny, że najczęściej jednak substancja jest już konsekwencją, przeważnie po prostu bólu istnienia jakiegoś, nie? Że tak bardzo sobie jakby nie radzimy jako ludzie, że dzisiaj to się szczęśliwie zmienia, już jakby nie ma tej stygmy na terapię, już się dużo mówi o zdrowiu psychicznym, wiadomo, że to się jeszcze będzie działo, ale że już powolutku idziemy w dobrą stronę, natomiast no samo to, że zdaje się statystyki są takie, nawet ostatnio słyszałem ciekawszą, że na 13 samobójstw 11 to są mężczyźni, też pokazuje, że przecież, że faceci, że jesteśmy jakby więźniami tego wizerunku, że mamy się nie bać, bo to jest niemęskie, mamy nie płakać, bo to jest niemęskie, mamy nie przeżywać emocji, które są trudne i tak zwane delikatne, bo to jest babskie. To jest potwornie krzywdzące i dlatego potem wychowujemy jakby takie tak, rzeczywiście jakieś takie hordy twardych mężczyzn, którzy tak są twardzi, nie rozmawiają, bo to jest miękkie i podejmują radykalną decyzję. A przecież wystarczy, oczywiście mówiąc wystarczy, biorę to w cudzysłów, bo to jest oczywiście praca do wykonania, rzeczywiście całą tę kulturę
0: maczyzmu,
1: ale też wyposażania w ogóle dzieci w emocje i powiedzenie, że masz paszport do każdej emocji, bo to nie jest tak, że nagle dziewczynce w wieku 3 lat wygumujesz potrzeby artykułowania swojego zdania i bycie czasami niegrzeczną, a chłopcu lęk i tęsknotę. Wszyscy mamy te emocje, tylko nagle jakby je demonizujemy i sobie ośmieszamy je. W związku z tym no, nie ma nigdzie ujścia, więc skoro nie ma ujścia, no to jest zaproszenie do pułapki, czyli jakiejś substancji, która da ci na chwilę ulgę, na początku też powiedzmy, bo to potem przecież się bardzo zmienia, ale potem płacisz za to coraz większe ceny i ani się nie spostrzeżesz, już nie ma przy tobie rodziny na przykład, albo już nie masz pracy i tak dalej. Oczywiście są takie konsekwencje już może radykalne, ale przecież to nie są odosobnione przypadki, prawda?
0: Oj, nie są i w gruncie rzeczy myślę, że byłoby ich dużo więcej, gdyby nie to, że mamy coraz więcej ośrodków pomocowych i tak. Ludzi, którzy wyciągają ręce, ratują dzieciaki, są ośrodki, od Monarów się zaczynała, dzisiaj mamy już, tak jak też wspomniałeś zresztą, przestało być to bardzo wstydliwe, że tak. Korzystamy z terapeuty, tak. Że wysyłamy dziecko do psychologa, że psychologowie w ogóle zaczynają być w szkołach czymś absolutnie normalnym, także w szpitalach, w wielu innych miejscach, bo wiemy doskonale, że z emocjami nikt sobie nie radzi. Co do tych samobójstw, to rzeczywiście ta kultura taka maczystowska i to przekonanie o konieczności sukcesu, jeżeli go nawet osiągniemy w takim naszym wymiarze, który nas zadowoli, ale później nam się coś zawala, no to bardzo często jest sznur właśnie i samobójstwa, bo nie udało mi się i to jest tak jak ten chłopiec, do którego wrócę z tą 4, a nie 5. Nagle ha, ha, ha. To nie jest tak, że przecież on nie może się pozbierać. Kiedy zaczynał jakiś biznes, otworzył firmę, teraz mu ona pada, a wiele firm upada, no przecież tysiące rocznie, no to tysiące osób szczęśliwie na sznur nie skacze, nie popełnia samobójstwa, ale sporo odsetek już tak. I to nie dlatego, że nie może zacząć od nowa, bo może, zaczynał kiedyś od podstaw, to i teraz by mógł, ale to poczucie wstydu, porażki, ta niemożność spojrzenia w oczy swoim kolegom w przekonaniu, że będą się śmiali, że mnie odrzucą, bo przecież my całą ekipą jedziemy do Szwajcarii jak co roku na narty, a ciebie już nie stać. Skończyłeś się, jesteś nikim. I teraz nagle jesteśmy pozbawieni tej grupy, z którą byliśmy, tracimy przyjaciół, wszystko, nie tylko właśnie pieniądze. I tu jest, myślę, clue. To dotyczy i tych dzieci, i całej naszej życiowej drogi, że skupiamy się na sukcesie w wymiarze takim finansowym, a najważniejsze, i to wynika też z książki Lovism, o niej będziemy za chwilę więcej mówili konkretnie, że zupełnie nie zwracamy uwagę na towarzyszące temu emocje, o których nam nie uczą, nie uczą nas radzenia sobie z tymi właśnie emocjami.
1: Ale też pytanie, bo powiedziałeś, że jak już powiedzmy tam komuś się noga powinie i traci status, powiedzmy finansowy, i mówisz, i wtedy tracisz przyjaciół, bo oni jadą do Szwajcarii sami. To pytanie, czy tracisz przyjaciół? Mhm. Czy to byli przyjaciele? Bo jeżeli budowałeś te relacje na statusie i na tym, że was stać na podobne rzeczy, no to smuteczek, nie? Oczywiście to tak działa, że gdzieś tam się dobieramy w jakieś podobne, powiedzmy, no bańki jednak, natomiast wydaje mi się, że też takie trudne sytuacje bardzo dużo weryfikują, ale uważam przekornie, że sytuacje, w których masz sukces i ci się powodzi, weryfikują jeszcze więcej. Natomiast myślę sobie, że też jest takie trudne, ja nie mam takich doświadczeń, bo ja od dziecka dużo gadam i raczej też mam to ogromne szczęście, że nie brakuje mi przyjaciół, więc ja jestem bogaty ludźmi, naprawdę, więc mam to szczęście, że jestem zaopiekowany taką rodziną z wyboru. Ale wiem, że jest mnóstwo, tu będę wracał jednak do mężczyzn, którzy bardzo chcieliby z kimś porozmawiać, ale najczęściej jedyną ku temu okazją jest, nie wiem, raz czy dwa razy w miesiącu spotkanie się z kilkoma kolegami, nie wiem, na wódkę. I dopiero kiedy wjeżdża substancja, która powiedzmy rozluźnia języki, to nagle się okazuje, że w pięciu siedzą w pokoju i każdy z nich ma podobne lęki, podobne frustracje, nie muszą już tego nie zaśmiewają, bo to nie jest nerwowy śmiech, bo przecież nie wypada, tylko nagle stają przed sobą i mówią, stary, ja też, a ja się boję, czy spłacę kredyt, dokładnie, a ja się boję, bo zostałem ojcem trochę za wcześnie, nie wiem, czy dam radę. Okazuje się, że wtedy, że można rozmawiać, tylko super by było doprowadzić do sytuacji, że nie będzie ta wódka potrzebna, nie? Żeby to było tak, że ja myślę, że to jest dzisiaj fajny temat, że coraz więcej ludzi korzysta z terapii, coraz więcej ludzi udaje się do psychiatry, bo przecież, no, ja to powtarzam w kółko, ale tak naprawdę uważam, że no, kiedy łamiemy nogę, nie dyskutujemy z gipsem. Nie mówimy sobie, rozchodzisz. Więc jak łamie ci się człowiek w środku, no to nie dyskutujesz, czy iść, czy nie iść, tylko ktoś po to tego lekarza wykształcił, żeby dał ci ulgę, a potem terapeuta, jak fizjoterapeuta, pomógł ci, usprawnić ci to, co nie działa i znowu do życia.
0: No to prawda. I tutaj zresztą pod tytuł książki, bo mówiłem lovism, czyli na szlaku po ulgę, bo rzeczywiście my potrzebujemy ulgi co jakiś czas, nawet w dobrych emocjach. Tak. Jak jesteśmy bardzo nakręceni, wydaje się, że jest super, ale też takiej euforii nieustannej trudno jest wytrzymać na dłuższą metę, bo się nakręcamy, to też potrzebujemy speedów i różnych dopalaczy i innych, tak, żeby ten stan euforii i adrenaliny utrzymać. To się nie da się tak po prostu jechać cały czas. Trzeba czasami wyluzować. Uczucie ulgi jest najpiękniejsze. Przecież można, no, myślę, porównać do wchodzenia pod górę. Niektórzy wchodzą oczywiście, żeby tylko zaliczać i udowadniać sobie na przykład coś tam, że byli, ale tak normalnie, taki normalny, myślę, człowiek wchodzi po to, się męczy, napoci przecież i czuje ulgę, że wszedł. Ta ulga, a jednocześnie ten widok, który jest troszeczkę też nagrodą, ale uczucie ulgi jest najprzyjemniejsze. Kto nie czuł, jakie jest przyjemne uczucie, kiedy po całym dniu biegania ściągamy buty i czujemy ulgę, prawda? Oczywiście. Czasami specjalnie chodzić po to, żeby ją poczuć i przywołać to uczucie.
1: Albo samo ta sytuacja, kiedy jak bardzo konfrontuje nas ból fizyczny, nie? Że nagle jednego dnia masz takie, kurde, nie mam jeszcze tego, jeszcze chciałbym taką furę, a chciałbym mieć tutaj, a tutaj ten ma to, a ja nie mam, chciałbym to, a jeszcze chciałbym tamto. I nagle na przykład następnego dnia z jakiegoś powodu dostaniesz ogromnego bólu fizycznego, ale takiego, który cię po prostu łamie. I wtedy jedyne, co masz w głowie, Jezu, ja już nic nie chcę. Ja już nic nie chcę, tylko niech nie boli. I potem przychodzi ten moment, że nie boli i ta chwila ulgi jest czymś absolutnie nie do opisania. Natomiast potem zapominamy o tym i przeważnie idziemy dalej. Znowu startujemy w tym wyścigu. Ja myślę sobie, że nie chcę być też jakimś, uprawiać tu jakiejś utopii i twierdzić, że ten wyścig, że da się z tego jakoś całkowicie wyzwolić. Myślę, że się nie da i też mówienie, że ja się zupełnie nie przejmuję na przykład opinią innych ludzi, też nie jest prawdą, no bo też psychologicznie, w ogóle po ludzku, atawistycznie jesteśmy skonstruowani tak, że my potrzebujemy wspólnoty. Ale to nie musi być zero-jedynkowe. Ciągle możemy budować sobie swoją małą wspólnotę, nie potrzebować zdania całego świata na nasz temat, ale generalnie trochę się czasami odbijamy w oczach ludzi, których kochamy chociażby, którzy czasami powiedzą, ej, fajnie, ale tu się zagalopowałeś. Nie, fajnie z tego odrobić lekcję. Natomiast myślę sobie o tym, że rzeczywiście ta ulga w czasach, kiedy wszyscy pędzimy, kiedy w większości mamy zadyszki z bardzo różnych powodów, jest nam absolutnie potrzebna. I teraz jestem też na etapie pisania drugiej książki i tam z kolei jestem na szlaku poszukiwania nadziei, bo też uważam, że w deficycie jesteśmy dużym nadziei. Wielu ludzi żyje w beznadziei z wielu powodów, a chciałbym poszukać jednak takich tutaj luk, gdzie ta nadzieja ukryta mieszka.
0: No ja przyznaję, że ja bardzo chętnie już się zapisuję na rozmowę i na spotkanie tej książce, dlatego że to się oczywiście będzie ściśle łączyło. Wcale mnie nie dziwi, bo ten lowizm i ta ulga i to w ogóle powiedzenie sobie, bo o tym mniej więcej jest lowizm, za chwilę poproszę cię, żebyś tak skrótowo to wyjaśnił, żeby słuchacze wiedzieli. No ale kiedy już nawet usiądziemy i tak na spokojnie, no to potrzebujemy jakiegoś światełka, jakiegoś celu, coś, czego byśmy pragnęli, bo zawsze czegoś pragniemy, tak, prawda? Szczęścia, miłości, bliskości i tak dalej, i tak dalej. No i nadziei na to, że to się nam uda. Ale zacznijmy od lowizmu. Tak. No, od niego do nadziei przejdziemy. Czym jest lowizm? Lowe to kochanie na murach. Tak.
1: No to jest rzeczywiście, lowizm jest zabawą, która się urodziła, słowną zabawą, która się urodziła oczywiście ze słowa love. Natomiast to jest trochę tak jak z tą osobną osobą. Ja to powiedziałem raz czy dwa w jakimś filmiku. To był wygłup, to był jakiś taki przypadkowy związek frazeologiczny. Osobo powiedziałem, potem osobna osoba i myślałem, że to był jednorazowe i poszło, ale ludzie to chwycili, bo okazało się, że rzeczywiście wszyscy się w tym możemy spotkać. Natomiast z lowizmem jest tak samo, że wtedy pamiętam, że to był taki moment, kiedy bardzo bolał mnie hejt. Nie na mnie, jakiś tam coś było hejtowane i byłem totalnie pokonany tym, co czytałem, a to jeszcze naprawdę były czasy w porównaniu z dzisiejszymi, że tego hejtu, to było mała Miki. Natomiast pomyślałem sobie wtedy, że ja chcę coś na kontrze stworzyć, że niech będzie lowizm w takim razie, ale też myślałem, że to jest, że to słowo pożyje dobę, tyle co trwa Instastory i przejdzie, ale ludzie też to chwycili i chcieli w tym zostać i myślę sobie, że dzisiaj oprócz tego, że jest to też mój singiel, 2 lata temu czy 3 lata temu puszczony, teraz książka, ja bym powiedział, że lowizm ma tyle definicji, ilu nas jest i ilu chce się do tego lowizmu gdzieś tam przykleić. To nie jest nic odkrywczego, ale to jest jakby taki rodzaj, w tym słowie według mnie i dla mnie mieszka rodzaj samozaopiekowania się, samozauważenia się przede wszystkim, samo się rozgrzeszenia, takiego rzeczywiście uznania siebie, żeby w sytuacjach, w których jesteśmy na kolanach albo życie nas po cichu łamie, nie dokonywać samozdrady, być w tym ze sobą, wytrwać w tym ze sobą, co wcale nie jest takie łatwe. Bardzo często, nawet dosłownie jestem teraz w trakcie pisania rozdziału, gdzie mówię, że już wygraną kartkówką z życia jest, kiedy jeszcze nie dokładamy sobie na koniec po tym wszystkim, bo ja byłem takim człowiekiem wiele lat, że jak już mnie świat zniszczył i skrzywdził, to ja jeszcze swojego wewnętrznego bejsbolistę spuszczałem ze smyczy i on jeszcze dokończył dzieła. Dzisiaj staram się jednak puszczać tam adwokata i przytulacza.
0: O tak, ja myślę, że takiego przytulacza Państwu damy. Natomiast co do tego dokładania sobie, to rzeczywiście tak jest, bo ktoś się może dziwić. Mówiliśmy o tych samobójstwach, narkotykach, wejściu też na drogę przestępczą, w kontrze czasami z nienawiści do świata, bo to nie jest tak, nienawidzimy siebie, ale też nienawidzimy świat. To się dubluje, a wtedy reagujemy bardzo często agresją. W ogóle powiedzenie takiej osobie, iść do terapeuty możemy powiedzieć komuś, kto ma świadomość tego, że coś mu nie wychodzi, tak, że ma jakiś deficyt, ma problemy.
1: Ale chce szukać rozwiązania.
0: Ale chce szukać. Tak? Jest na takim poziomie jeszcze emocjonalno-intelektualnym, który mu umożliwia, on racjonalnie reaguje tak, też na racjonalne uwagi, zwłaszcza od bliskich osób, jeżeli uważa, że to są jego przyjaciele, że mu dobrze życzą i sugerują mu, słuchaj, ogarnij się, zrób coś z sobą, może spróbuj, no to wtedy skorzysta. Ale jak już ktoś jest na takim totalnym dnie, takim przepełniony nienawiścią, złością, no to wtedy jest bardzo, bardzo trudno. Natomiast myślę, że wszyscy potrzebują lowizmu. Ty mówiłeś o tym, że każdy po swojemu, tak, bo każdy w różnym stopniu. Mhm. Jeżeli jestem szczęśliwy, mam swoją osobistą rodzinę, tak, osobną, bo to nie musi być tylko rodzina biologiczna. Mi się to bardzo określa.
1: Rodzina z wyboru.
0: Tak, ja traktuję kogoś, kto jest mi bliski, traktuję jak członka rodziny.
1: O, ja tak samo.
0: I to jest dla mnie, jak ktoś mi pyta, ile mam braci i sióstr, jest sporo na szczęście. I przyznaję, że dla nich warto żyć. Naprawdę. To jest drugi człowiek zawsze jest najważniejszy. Potrzebujemy drugiego człowieka. Nikt mnie nie przekona i zresztą wszystkie rozmowy z terapeutami, z kim by nie było, zawsze w efekcie dochodzimy do tego, że potrzebujemy. Człowiek nie jest nauczony życia w totalnej samotności. Tak. Potrzebujemy akceptacji, przytulenia. Zresztą też hasło, które się bardzo podoba w kontekście twojej książki Lowizmu, to lepiej się...
1: Nie bierz się w garść, weź się w ramiona.
0: Tak, weź się w ramiona. Mamy szczęśliwie już na przykład też ten Światowy Dzień Przytulania. też się przyjął, ale dlaczego on się przyjmuje? Przyjmuje się zgodnie z tym, co napisałeś w Lowizmie. My tego potrzebujemy.
1: Bardzo potrzebujemy i bardzo mało dostajemy. Mm. Bo zobacz, ja na przykład, wiesz, wychowywałem się na wsi w domu, gdzie mieszkało 9 osób. No to już tak dość trochę, to już tłumek mały był, a nagle ja teraz, wiesz, mam swoje miejsce na ziemi, które bardzo kocham, ale łapię się na tym, że ja tam mieszkam sam, wielu moich przyjaciół też mieszka w jakichś fajnych mieszkaniach, powiedzmy, ale też sami i myślę sobie, Boże, no jakoś tak... uciekliśmy na jakiś drugi biegun, w sensie z takiego życia na kupie, nagle staliśmy się jakimiś samotnikami, a jak wiesz, jakby, okej, okay, jeżeli ktoś lubi, jest bardzo introwertyczny i potrzebuje jednak w sporej większości bycia w osobności, jasne, ale ja nie jestem takim człowiekiem. I myślę sobie, że też że to są takie pułapki właśnie i dlatego też staram się, na ile też tam moja depresja mi pomaga, nie przeszkadza, to staram się do ludzi wychodzić, bo oczywiście pewnie się nasłuchałeś też od wielu swoich gości, jak to jest w depresji, że raz po prostu masz ochotę rzeczywiście wyjść do świata, a potem przychodzi dwa tygodnie, przez które płacisz za to, że wyszedłeś, bo jednak świat to jeszcze nie jest ten moment, nie? Natomiast no wielu takich ludzi w tych pustych mieszkaniach siedzi i myślę sobie, że warto powtarzać o tym, że oczywiście nie bierz się w garść, weź się w ramiona, my sami osobno bierzmy się w ramiona, natomiast też jeżeli mamy taką możliwość, wychodźmy do ludzi. I też chciałem powiedzieć a propos tego, co zaczęliśmy na początku rozmawiać o tych samobójstwach mężczyzn i tak dalej i generalnie chciałem powiedzieć o to w kontekście cierpienia. Nie uciekajmy w ciszę, bo cisza nagłośni nasze myśli, a to już jest pierwszy krok, żeby się pokonać. Ja byłbym za tym, żeby jak najwięcej mówić, rozmawiać. Jeżeli ktoś powie, okej, ale ja naprawdę nie mam komu tego powiedzieć, bo tej rodzinie nie ufam, tutaj się zawiodę, to apelowałbym iść do grupy wsparcia, zadzwonić na telefon zaufania obcemu człowiekowi, wygadaj się. Przecież to jest metoda behawioralno-poznawcza, na przykład pisanie. Jeżeli cię coś bardzo boli, pisz. Ja jestem teraz też w takim momencie, że też mnie spotykają sytuacje, które mnie bardzo bolą. Ja to naprawdę sprawdziłem. I kiedy wstałem rano i zapisałem stronę, strumień myśli po prostu, czy całkowicie mnie to pozbawiło problemu? Absolutnie nie, ale czy dało mi to dużo ulgi? Naprawdę tak.
0: No ja mogę to potwierdzić jako trzeźwy alkoholik, o czym stali słuchacze wiedzą, ale przypomnę, pisaliśmy codziennie tak zwane wypracowania, oczywiście w cudzysłowie wypracowania, bo trzeba było po prostu dane codziennie podczas terapii, która trwała 6 tygodni, był nowy temat i ten temat trzeba było opisać. I proszę mi wierzyć, że przelanie na papier miało się nijak. To przecież były bardzo często teoretycznie teksty, które sobie mówiliśmy. Na korytarzu, gdzieś tam komuś. Nagle przelane na papier stawały się zupełnie czymś innym. Ja czułem ulgę i myślę, że większość osób czuła ulgę, czytając to później na grupie, bo to jeszcze trzeba było później przeczytać. Tak. To jest zupełnie
1: ale
0: inne
1: zobacz,
0: doznanie.
1: To jest też
0: czasami głos się łamał. Tu taki gul stawał w gardle, ale naprawdę warto. Dopiero wtedy można było robić kolejny krok do przodu, nie?
1: Ale
0: o tej samoświadomości.
1: Bo z jednej strony jest, rzeczywiście domyślam się, że to duża trudność na początku przeczytać te swoje trudy i tak dalej, ale przyznasz, że jesteś takiego jak siła grupy, że w pewnym momencie jakby jak czujesz, że odbijesz się też w czyichś słowach, to nagle samo to, że w tej wspólnocie, o ja też tak mam, ja też tak mam, ja też tak mam, samo to sprawia, że już ci jest trochę lżej, prawda? Że jakby masz takie poczucie, że nie jesteś sam w tym swoim trudzie i problemie.
0: Oczywiście i tutaj do tego jeszcze dochodzi też taka bardzo równościowa znowu kwestia, taka właśnie w ramach osobnych osób i w ogóle osób.
1: Tak.
0: Tam nie jesteś inżynierem, lekarzem, robolem, jak niektórzy mówią, to jest przeraźliwym słowem, będę to zawsze podkreślał. Jak ktoś tak mówi, to dla mnie niestety powinien pójść na terapię taką, nauczyć się empatii, miłości i lowizmu się nauczyć powinien też. Znaczy on wobec siebie to pewnie go ma, ale tylko wobec siebie.
1: Wiesz co, trochę się z tobą nie zgodzę, wiesz, bo mam wrażenie, że jeżeli ktoś ma rzeczywiście do siebie lowizm, czyli albo tak, albo chociaż siebie lubi,
0: to nie jest w stanie
1: to nie ma potrzeby,
0: innych.
1: To nie ma potrzeby atakowania świata. Moim zdaniem świat atakują ludzie, którzy się boją i którzy nie lubią swojego życia.
0: I w gruncie rzeczy są nieszczęśliwi.
1: I są bardzo nieszczęśliwi. I mało tego, wydaje mi się, że jak zhejtują kogoś w internecie, poczują ulgę. I niespodzianka, badania pokazują, że rzeczywiście poczujesz ulgę na 3 sekundy, po czym poczujesz się gorzej. I to jest totalna pułapka. Ja uważam, że ktoś, kto w miarę lubi i akceptuje swoje życie, nie ma najmniejszej potrzeby nokautowania kogokolwiek, czy to w świecie realnym, czy w świecie na ulicy, czy w internecie specjalnie, jakby uważam, że już nie ma tych dwóch światów. Świat się już nie dzieli moim zdaniem na świat offline i online, bo jeżeli już komentarzem online kogoś boli brzuch w świecie offline, to jesteśmy już w jednym świecie, po prostu doszło kolejne narzędzie. Natomiast tak samo jeszcze, jak mówiliśmy o parach, też chciałem na sekundkę wrócić, że też było, że przeszliśmy 50 lat razem i myśmy dali radę, a wy to już teraz się rozwodzicie i tak dalej. Okej, już możemy dyskutować, w jakiej kondycji przeżyliście, bo ja znam takie związki, gdzie już mało, że spali w dwóch osobnych pokojach, jakby mogli to w dwóch domach osobnych, to i do tego wszystkiego było widać, że się nie lubią wręcz, ale kiedyś były inne czasy, musieli ze sobą być. I słuchałem takiej rozmowy z jakimś seksuologiem z 2 lata temu i on mówi, że jak przychodzą do niego do gabinetu pary, to pierwsze pytanie, jakie zadaje, mówi, czy lubi pani męża? I większość ludzi na przykład mówi, że no tak, no oczywiście, przecież kocham, no przecież się kocham. On mówi, super, nie o to pytam. Czy lubi pan swoją żonę i czy lubi pani swojego męża? I tutaj jest cisza, bo bardzo dużo ludzi sobie uświadamia, że nie. Ten psychiatra mówi, bo ten seksuolog mówi, kochać jest łatwiej. Mhm. Bo to jest taki wór, że tam wszystko wrzucisz, wiesz, kurza mnie, taki jest, ale coś tam, ale go kocham i tak dalej. Mhm. Ale pytanie jest, czy na przykład gdyby to nie był związek romantyczny, to czy przy takiej czy ta osoba by jeszcze mogła być w twoim towarzystwie? Czy miałbyś w ogóle ochotę, żeby ten człowiek jeszcze był na twoim podorędziu? I to już jest trudniejsze, bo tu się trzeba zastanowić, nie?
0: No, stąd ilość rozwodów wzrosła w czasie pandemii, bo się nagle okazało, że ludzie zmuszeni ze sobą nie potrafili go ze sobą spędzić. No. Nagle w ogóle, no my naprawdę jesteśmy mężem i żoną, żyjemy razem, matko bosko, nie do wytrzymania, no. Koszmar. Prawda, no wcześniej zajęci byli pracą, dziećmi, koleżanki,
1: to
0: koledzy.
1: To była taka, wiesz, szybka prasówka wieczorem, do widzenia i tak, no.
0: Tak, ewentualne od czasu do czasu szybkie inne czynności. Tak. Jeżeli jeszcze są, bo tu jak wspomniałeś o seksuologu, to jest oczywiście jakby ciekawy temat na jakby osobną rzecz, chociaż kochanie samego siebie, ten lovizm w twoim przypadku dla mnie bardzo ważne i w kontekście właśnie osób, które wrzucone są w to bycie patologią, czyli jesteś gorszy, jesteś biedniejszy, jesteś głupszy, gorzej się uczysz.
1: Stygmatyzowanie.
0: Mnóstwo takich ludzi jest i właśnie poprzez też system edukacji chociażby, tak. tej wpajanej nam ideologii dążenia do bycia kimś i tak dalej, to one nagle mogą się przekonać, że ten lovizm, ta idea kochania siebie, akceptowania też siebie, ale dostrzegania też nie tyle swojego potencjału w parciu do przodu, tylko bycia wartościową osobą. Mhm. Zasługuje na szczęście, na życie i mogę to zrobić, nie posiadając milionów, a może wystarczy właśnie pójść na grupę wsparcia, może do kogokolwiek. Nie muszę wcale tu siedzieć i być sam, gorszy.
1: Nie muszę uciekać w ciszy, ale też myślę sobie, że wiesz, to, co jest, mam takie poczucie siłą lovizmu, to, że ja tam nie używam wielkich słów, bo czasami jest tak, że ludziom żyją w takiej życiowej dupie albo rozsypce, że nie są sobie w stanie wyobrazić teraz zrobienia z życia arcydzieła, ale na przykład już samolowizmem względem siebie będzie niedowalenie sobie, kiedy mnie życie pokonało, to już jest dużo. Mhm. Albo samo to, że nie wiem, tak mnie dzisiaj życie połamało, że nie jestem w stanie nic zrobić, ale wstanę z kanapy i wyjdę na 10 minut spaceru dla siebie, bo może będzie mi trochę łatwiej w człowieku. I zobacz, to nie są wielkie rzeczy, ale takie małe kroczki robią wielkie dystanse. I wydaje mi się, że o tym właśnie jest lovizm.
0: To prawda, a to jest bardzo trudno zrobić, bo no, znam mnie, i zresztą sam myślę wielokrotnie, też mi się zdarzało, jeżeli ktoś mnie opuszczał, zostawiał, tak. nie chciał się ze mną przyjaźnić, to nie obwiniałem tylko jego, a z czasem coraz mniej te inne osoby, ale siebie. To w takim razie ja jestem jakiś gorszy, głupszy, nieatrakcyjny. Ludzie nie chcą się ze mną spotykać, widocznie jestem nudny, za dużo gadam, mądrze się, a oni chcieliby o sobie poopowiadać, a ja im nie daję dojść do słowa, jak na przykład gościom w studiu. Tak żartobliwie oczywiście. Ale można oczywiście też przegiąć w drugą stronę. Ale rzeczywiście to szukanie winy w siebie i dokładanie sobie jest właśnie tym, co pcha nas ponownie jeszcze w te wszystkie właśnie depresje.
1: Tak, ale myślę sobie też, że znowu nie musimy być zerojedynkowi.
0: Fatalni, nie?
1: Tak, i właśnie zobacz, i znowu nie musimy być zerojedynkowi, bo oczywiście nie chodzi o to, żeby w ogóle siebie nie kwestionować, żeby się nie prześwietlać. Wręcz nie, myślę sobie, że autorefleksja w takim zdrowym wymiarze jest super cechą, bo wydaje mi się, że w budowaniu dojrzałych emocjonalnie relacji jesteśmy sobie winni też taką cechę, że na zasadzie dobra. Chyba się zagalopowałem. Ciągle uważam, że kocham, ciągle uważam, że tu miałem rację, ale tu nie miałem, to były moje emocje. I teraz fajnie jest mieć w repertuarze krok w tył, i powiedzenie przepraszam cię.
0: O, cudowne słowo, którego tak rzadko używamy. No, no zwłaszcza widać to w przestrzeni publicznej, tak. Nawet nakazy sądowe, że proszę kogoś tam przeprosić, to te przeprosiny są tak karkołomne.
1: Przepraszam, że jeżeli cię uraziłem i przeze mnie poczułeś się, że coś tam. W ogóle, czyli nie przepraszam, że zrobiłem coś złego, tylko przepraszam, jeżeli poczułeś się, nie.
0: Czyli ty jesteś tak naprawdę felerny.
1: Jesteś przewrażliwiony.
0: Masz jakieś fochy, robisz ten, pozwałeś mnie w ogóle, każesz mnie przepraszać, więc jakiś mnie sąd mi kazał, no to cię. Tak. No to powiem ci, że jak już sąd mi kazał, no to jak się poczułeś. No tak. I mało kto zwraca uwagę na tego typu fikołki. My dalej nie czujemy się winni, nie przepraszamy, nic tu się nie zmieniło. Nawet powiem więcej, utrzymujemy dalej swoje zdanie i mówimy, ja nadal uważam, że to jest idiota, nie?
1: Tak.
0: A przeprosiłem tak sprytnie, że zobaczcie, jak jestem jeszcze do tego inteligentny.
1: Przechytrzyłem system.
0: Lowizm, czyli kochanie siebie, to oczywiście jest nam potrzebny, tak moim zdaniem, po to, żeby w ogóle odbić się od dna. Im, tak jak mówiłeś już wcześniej, im będziemy niżej, będzie nam trudniej. Z głębokiej depresji raczej sobie sam nikt nie poradzi. Podobnie z narkotyków. Nie, to już jest potrzebna terapia.
1: Ale oczywiście.
0: Efektem każdej terapii jest też to, że ja muszę widzieć tą jakąś nadzieję. Czyli pokochać siebie w tym sensie, że widzę też jakąkolwiek dobrą stronę. Okej, nie mam piątki, mam czwórkę. Okej, nie mam może specjalnie przyjaciół, ale czy naprawdę nie ma żadnego na świecie człowieka. Jestem teraz w jakiejś grupie terapeuty, ale ten jest fajny, traktuje mnie po ludzku. No, to nie jest tak źle. Nigdy nie jest tak, żeby ktoś był totalnie odrzucony przez wszystkich. No, ja nie znam takiej osoby, która by nie miała żadnej bliskiej sobie osoby. No.
1: Fajny temat poruszyłeś też w Międzysłowiu, że każda terapia kiedyś się kończy i trzeba się trochę odnaleźć potem w tej nowej rzeczywistości. I mówisz, że ludzie też potrzebują nadziei i właśnie tutaj chciałem tak trochę płynnie przejść do tej drugiej książki, która się pisze, bo właśnie to będzie o poszukiwaniu w życiu nadziei i tam też się rozprawiam z różnymi powiedzeniami i ja rozumiem, o co chodzi w powiedzeniu, że i tak jakby jutra miało nie być, natomiast wypowiadam mu wojnę z perspektywy człowieka z depresją, bo uważam, że wszyscy ludzie, którzy cierpią, a niezależnie od tego, czy cierpią, bo mają depresję, czy cierpią, bo są w żałobie, czy cierpią, bo chorują, nie wiem, bardzo ciężko i nie radzą sobie z tym, albo coś się dzieje dziecku, no powodów są tysiące. Uważam, że powiedzenie o sobie, która cierpi, że i tak jakby jutro miało nie być, jest po prostu kopnięciem jeszcze w złamane serce. Ja piszę taki ogromny rozdział, w ogóle chciałem, żeby był taki tytuł, w końcu zmieniłem tytuł, ale ogromny rozdział zatytułowałem, że i tak jakby jutro miało być. Dlatego, że dla bardzo wielu cierpiących osób jedyną wizją nadziei jest jutro.
0: Okej,
1: dzisiaj
0: zmieni,
1: jest masakra, dzisiaj totalnie nie umiem w życie, dzisiaj mnie życie pokonało, ale ten dzień się już kończy. Jutro jest szansa, że będzie lepiej. I ja uważam, że nadzieja mieszka w jutrze bardzo często.
0: No to prawda. Ja też jestem tego zdania. Jeżeli miałbym w jakikolwiek sposób bronić tego życia tu i teraz, to na zasadzie raczej nie odkładania, nie odmawiania sobie, czy jakby nie zażynania się po prostu czymś, że ach, ale jak to zrobię, to ach, a wieczór
1: czyli
0: będzie...
1: Czyli znowu nie zero-jedynkowo. Na zasadzie takiej, że okej, jeżeli masz siłę, bo jesteś akurat w dobrej kondycji, to jasne, że staraj się wykorzystać potencjał tego dnia na maksa, ale też bez z kolei po prostu zdobywania całego

0: bardzo przyspieszyliśmy, jeśli chodzi o te komunikacje i o tym, że dzisiaj naprawdę wszyscy, którzy chcą wiedzieć, wiedzą, że zdrowie psychiczne jest przynajmniej tak samo ważne, a w moim poczuciu jeszcze ważniejsze, bo często psychiczne wpływa na fizyczne. Więc i dzisiaj się po prostu o tym rozmawia. I to, że ja na przykład mam zdiagnozowane ADHD, bo wiedziałem, że chcę napisać książkę, został mi miesiąc deadline'u, a ja nic nie napisałem. Chociaż chciałem napisać, wiedziałem co, ale nie byłem w stanie się zmotywować. Okazało się, że testy i tak dalej, mam 9/9 ADHD, dostałem lek i naprawdę napisałem tę książkę w 2 tygodnie. Dlatego, że po prostu byłem w stanie wyciszyć autostradę w swojej głowie i w końcu skanalizować te myśli. I dzisiaj już wiem, że nie byłem leniem śmierdzącym, bo się nie uczyłem w podstawówce i liceum, tylko wszędzie, gdzie można było lać wodę, wygrywałem. To nie to, że byłem leniem. Ja po prostu nie miałem tych umiejętności. Mój mózg jest neuroatypowy, to się mówi. I takich ludzi jest mnóstwo. Mamy inne potencjały, po prostu.
1: To prawda i czasami trzeba sobie wziąć na klatę, że nie wszystko potrafię, nie wszystko muszę umieć, ale wtedy też dobrze jest nie poniżać samego siebie, tylko w myślowizmu poprosić o pomoc kogoś, kto potrafi, kto mi może pomóc. Ja wiele razy zwracałem się do ludzi o pomoc w różnych sprawach i naprawdę, kiedy ktoś mówił, a to wiesz, można tak, albo spójrz na sprawę inaczej, albo ja ci pomogę to zrobić, przecież świat jest piękniejszy. Jasne. I co miałem siedzieć i się katować, udowadniać, próbować, porażka za porażką i tylko się gnoić i gnębić? Po co? Skoro jest ktoś, to wiem, że może mi pomóc. No wiesz, po to ludzie są.
0: Tak. No. Ja sobie też napisałem ostatni rozdział w tej książce, to jest, też umówiłem się na rozbieraną randkę ze słowem pomoc i tam mieszka, że idę po moc, która we mnie jest, ale ma prawo być zmęczona. I po to ktoś wykształcił tych ludzi, którzy mają mi pomóc, żebym tam poszedł i powiedział, jestem zmęczony, nie poznaję siebie, proszę o pomoc. I naprawdę uważam, że proszenie o pomoc jest oznaką siły i absolutnego samozaopiekowania się sobą, bo nie jest sztuką pokazywanie światu, jak to jestem niezniszczalny, a w środku pękać. To jest katowanie się, to jest opresyjne.
1: To prawda, więc jeżeli chcecie przyjść po moc i dostać trochę mocy, to oczywiście możecie sięgnąć po lowizm. Zachęcam, celowo nie streszczaliśmy książki rozdział po rozdziale, bo nie jest to audycja literacka, ale książka jak już jest, po to jest, możecie sięgnąć. Ona jest napisana bardzo empatycznie, przystępnym też językiem, w przystępnej formie, nie pouczająco, bo jak słyszeliście, Filip też w stosunku do siebie ciągle ma jeszcze świadomość własnych też ograniczeń, lęków, niedoskonałości. Zresztą u mnie jest podobnie, myślę, że każdy właśnie lowizm i samoświadomość polega na tym, żeby też siebie samego umieć przytulić, powiedzieć, no to dobra, no nie wszystko umiem, nie wszystko potrafię, ale co, w związku z tym nie jestem wart, żeby żyć, nie warto poczekać na jutro, może jutro trafię na kogoś, kto ma tę moc i się ze mną tą mocą podzieli, pomoże mi i świat będzie piękniejszy. To zawsze jest możliwe. Ja tutaj celowo nie pytałem, wiem, że spotykasz się bardzo często też z młodzieżą, zresztą spotkaliśmy się po spotkaniu, które Filip miał z młodzieżą. Ja nie pytam o to dlatego, że wiem, że nie wypada i nie wolno mówić o tym, co ci młodzi ludzie mówią, ale tak patrząc po nich, jak rozmawiasz, spotykasz się wielokrotnie z młodymi ludźmi, to rzeczywiście widać w nich taką, że jest to duży problem i potrzeba lowizmu dla nich, bo ja oni przychodzą
0: oni
1: dosyć tłumnie.
0: Mówić, wiesz, to naprawdę widać, że z jednej strony ja naprawdę pamiętam ten wiek i wiem, że to jest trudny czas po prostu, bardzo dużo się wtedy w tobie zmienia, kwestionujesz wszystko i tak dalej, ale ja naprawdę nie zazdroszczę im dorastania w dobie internetu. I też, oczywiście, żeby było jasne, ja też tutaj nie chcę demonizować internetu, to jest też fajne narzędzie, natomiast jakby w rękach tak młodych ludzi, którym te mózgi się naprawdę jeszcze kształtują, może być zgubne. I dzisiaj mnie bardzo poruszył taki chłopaczek jeden, który też zadał kilka pytań w spotkaniu, a potem jeszcze do mnie podszedł, bo ja powiedziałem, słuchajcie, przetrwajcie to jest trudny czas, potem dorosłość, będzie łatwo i trudno, ale dorosłość przyniesie wam kilka narzędzi, przede wszystkim sprawczość, więc ja wymarzyłem sobie dorosłość, potwierdzam, że dorosłość jest fajna. I ten chłopczyk podszedł do mnie po całym spotkaniu i zapytał, mówi, panie Filipie, bo, i w ogóle nie chciał zdjęcia, po prostu chciał tylko zapytać, mówi, bo pan powiedział o tych narzędziach, to jakie narzędzia na przykład jeszcze dostanę? Ja mówię, a miałeś kiedyś doświadczenie terapii? Mówi, tak, jestem terapią. Ja mówię, no to są pierwsze narzędzia. Bardzo wiele narzędzi przyniesie ci czas. Bardzo wiele narzędzi przyniesie ci doświadczenie. W książce jest taki rozdział, życie zawiera lokowanie błędów. Nie bój się błędów. Z błędów, jeżeli odrobisz lekcję, będziesz po prostu, to będzie totalny game changer w twoim życiu. Po prostu zaufaj. Zaufaj, że życie ci podpowie. i widziałem, że on taki był, że przyjął to i to było super, bo naprawdę uważam, powtarzam za Kasią Nosowską, że czasami spotykamy jakiegoś człowieka albo czytamy jakąś książkę dla jednego zdania i się mijamy.

0: ale to jedno zdanie sobie mówimy, które sprawi, że możemy jednym zdaniem połamać człowiekowi skrzydła albo tak mu dmuchnąć żagle, że będzie nas pamiętał do końca życia. I jeżeli będziemy się decydowali na to drugie, to myślę, że już każdy z nas ma jakiś tam centymetr w swojej misji.
1: No ja mam taką nadzieję, że dmuchnęliśmy przynajmniej jednym zdaniem w tej audycji komuś skrzydła. Ja też w to wierzę, bo uważam, że naprawdę ktoś tak jak z tym, że nie musisz siebie gnębić. Przytulaj, przytul sam siebie, zaopiekuj się sobą. To jest bardzo, bardzo ważne, bo to zaprocentuje, a nadzieja zawsze może przyjść i szansa i pomoc ze strony, z której się możecie tego nie spodziewać. Nie bójcie się po prostu o nią poprosić. Tak, Filipie, bardzo ci dziękuję. Patrzę na zegar, no i musimy niestety.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ale tak jak mówiłem, jak już ukaże się kolejna książka, mam nadzieję, znowu tak przyjedziesz do Opola, spotkamy się i porozmawiamy o tym. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję ci ślicznie. Filip Cembala, przypomnę, był moim waszym gościem i też wam już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji, bo kończymy ją. Ale do usłyszenia w kolejnej. Dobrej nocy.

0: Prawie 22. Radio Pole na FM, w internecie i na plus. Czas na wiadomości. A w nich pytamy, czy wystarczy w lecie ratowników na kąpieliskach. Już gotowy nowy oddział żłobkowy w Praszce. Szczegóły za chwilę. W wiadomościach także poznamy nagrodzonych zakończonego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. W ubiegłym roku liczba utonięć nad polskimi kąpieliskami po raz pierwszy zauważalnie zmalała, z 330 do 212 przypadków. Czy w czasie nadchodzących wakacji uda się utrzymać ten trend? Jest to możliwe, bo udało się rozwiązać jeden z podstawowych problemów bezpieczeństwa nad wodą – brak ratowników. Wystarczyło podnieść najniższe stawki płac na umowę zlecenie. Od momentu, gdy kwota przekroczyła 30 zł za godzinę, rośnie liczba chętnych do pracy i na zdobycie kwalifikacji, mówi Roman Hołys, prezes zarządu oddziału powiatowego WOPR w Legnicy.
2: Myślę, że nie zabraknie, bo odnawiają te swoje uprawnienia przy pracy całomiesięcznej, czyli 248 godzin. Młody człowiek zarabia prawie 8 tysięcy miesięcznie, zatrudniony na umowę zlecenie. To są bardzo duże pieniądze.
0: Reprezentanci dolnośląskiego WOPR-u podkreślają, że aż do 75% utonięć dochodzi na kąpieliskach niestrzeżonych.
1: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
0: Powstały dodatkowe 24 miejsca opieki dla najmłodszych. Gotowy jest już nowy oddział żłobkowy przy przedszkolu publicznym numer 1 w Praszce. Nowy oddział będzie działać od września na parterze budynku przy ulicy Mickiewicza, a na piętrze ma funkcjonować przedszkole. Chcemy docelowo przenieść cały żłobek pod ten adres i utrzymać około 50 miejsc, mówi Włodzimierz Stochniałek, burmistrz Praszki.
3: Budynek jest na bardzo wysokiej jakości wykonany, także jeszcze brakuje nam tylko sprzętu. No, do września mamy czas, żeby jeszcze sprzęt wyposażyć. Jeszcze dodatkowo plac zabaw też tam powstał. Tutaj też może być czasami szansa dla dzieci, które są w żłobku, że żeby przejść do przedszkola, no będą mogły tylko zmienić piętro i teoretycznie zostać w tym samym budynku, z tym, że myślę, że wszystkie się nie zmieszczą w tym miejscu, ale to drugie przedszkole, które jest w Praszce, jest bardzo blisko.
0: Nowy oddział żłobkowy kosztuje około 2 milionów złotych, ale gmina pozyskała na ten cel 1 700 000 złotych z rządowego programu Maluch Plus.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Trwa zarybianie w województwie opolskim. Każda rzeka i każdy zbiornik ma swój plan na uzupełnienie ryb. Dla przykładu, najbliższa akcja zarybiania węgorzem jest zaplanowana na środę w ośrodku wędkarsko-turystycznym Rybaczówka w Turawie, mówi Jakub Roszuk, ichtiolog i dyrektor Biura Okręgu PZW w Opolu.
4: Następne zarybienie w czerwcu będzie zarybienie sandaczem, też takim sztandarowym gatunkiem potrzebnym, drapieżnikiem. Głównie tutaj jest zbiorniki zaporowe, ale też zarybienie rzeki Odry. Dużo rzeczy już się wydarzyło, bo zostało zarybione rzeki miętusem, kleniem, świnką też było zarybienie przeprowadzone. Teraz realizowaliśmy duże zarybienie rzeki Białej Głuchołaskiej w Strągiem Potokowym.
0: A druga tura zarybień jest planowana na jesień.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Podczas gali w Warszawie przyznano doroczne nagrody dla gwiazd zakończonego w sobotę sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Mistrzem Polski 2025-26 został Lech Poznań. Na najlepszego piłkarza rozgrywek wybrano pomocnika GKS Katowice Bartosza Nowaka. Najlepszy bramkarz to Xavier Dziekoński. Najlepszy obrońca Wojciech Mońka, pomocnik Bartosz Nowak, napastnik Karol Czubak, a najlepszy trener to Nils Frederiksen. Do galerii legend Ekstraklasy wprowadzony został wieloletni dziennikarz sportowy Polskiego Radia, słynny sprawozdawca i komentator radiowej jedynki Andrzej Janisz.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
5: Вітаю перед мікрофоном Олександра Піаста. Підсумок подій вихідних і понеділка до вашої уваги. Минулі вихідні стали одними з найважчих для Києва від початку повномасштабної війни. Росія здійснила масовану атаку по столиці та інших регіонах України. В ніч на 24 травня окупанти випустили 90 ракет і 600 дронів. Українська ППО збила більшість цілей, 55 ракет та понад 500 безпілотників. Втім, у Києві загинули 4 людини, а понад 80 постраждали. Зафіксовані численні руйнування житлових будинків. Пошкоджені торговельні центри, ринок, навчальні заклади, музеї та адміністративні будівлі. У Черкасах дрон влучив у багатоповерхівку, там також понад 10 постраждалих. По Білій церкві окупанти вдарили орєшником. Рятувальні роботи тривали і сьогодні упродовж дня. Тим часом секретар РНБО Рустем Умєров відвідав Туреччину. Під час візиту до Анкари Умєров обговорив із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом питання безпеки та повернення українських військовополонених і цивільних, яких утримує Росія. Українська сторона наголосила, що це залишається одним із головних пріоритетів, а Туреччина продовжує бути важливим партнером у перемовинах та питаннях регіональної безпеки. Минулого вікенду на Закарпатті відбувся перший міжнародний з'їзд добровільних пожежних команд України. До навчань долучилися і рятувальники з Польщі та Чехії, зокрема добровольці з Опольського воєводства. Учасники відпрацьовували гасіння пожеж, евакуацію постраждалих та рятувальні операції в горах. Участь у заході взяли понад 150 учасників, пожежники-добровольці, рятувальники ДСНС, медики, волонтери, лісівники, представники Червоного Хреста, місцевої влади та міжнародні партнери. Керівниця проєктного офісу Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад та проєктного офісу ДСНС Тетяна Нехайчук підкреслила, саме співпраця державних служб і добровольців дозволяє ефективніше реагувати на сучасні виклики.
6: То є надзвичайно важливо, тому що сьогодні в умовах тих просто таких комбінованих загроз, перед якими стикається кожна територіальна громада, лише служби з надзвичайних ситуацій надзвичайно складно забезпечувати ту безпекову ситуацію в громадах. І синергія з добровільними, з місцевими пожежними командами, вона таку, по-перше, згуртованість підтримує, по-друге, допомагає реагувати на якби оперативніше, ефективніше і підтримувати громадську безпеку в кожній територіальній громаді.
5: І це була остання інформація на сьогодні. Почуємось з вами вже завтра. Випуск підготувала Олександра Піаста. На все добре.
1: Погода.
0: Już tylko niecałe 20 stopni, a ciśnienie stałe 1029 hektopaskali. Temperatura minimalna w nocy, przypominam, to 12 stopni, a jutro w dzień od 25 do 27 będzie zachmurzenie małe i wiatr słaby, umiarkowany, lokalnie porywisty, północno-zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
7: Reklama. Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Po reklamie.

0: Wieczorowy Radia Opole.
1: Poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rap, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś w moim studiu goście następujący: doktor nauk medycznych Piotr Fezet, dyrektor do spraw lecznictwa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu.
1: A także doktor habilitowany nauk medycznych Marcin Życzkowski, to profesor na Uniwersytecie Opolskim, no a w USK kierownik oddziału i klinik urologii, specjalista urolog i urolog dziecięcy. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór państwu.
1: No i w tym zestawie fachowców będziemy dziś taki temat poruszać. Roboty medyczne, roboty w medycynie, w służbie zdrowia. A to dlatego, że od jakiegoś czasu mamy właśnie na oddziale urologii w USK w Opolu robota Versiusa. I zacznijmy może w ogóle od tego, czy to jest takie zupełne nowum, czy te roboty już są od jakiegoś czasu gdzieś na świecie znane, popularne, a my w Polsce się tym emocjonujemy, bo czasami to tak jeszcze ciągle bywa, że pewne nowinki z opóźnieniem do nas docierają. Jak to wygląda?
3: To powiem w ten sposób. W roku 2006, czyli 20 lat temu, byłem na stażu jako młody adept urologii w szpitalu Charité w Berlinie i tam wtedy w klinice urologii mieli 4 roboty.
1: 20 lat temu.
3: Tak, 20 lat temu.
1: 20 lat temu. Ja znalazłem informację, w ogóle lata 80. Oczywiście, że Stany Zjednoczone i robot Puma 560 gdzieś w szpitalu w Long Beach. Oczywiście Stany Zjednoczone, Kalifornia dokładnie. Już jakieś pierwsze takie były maszyny bardziej skomplikowane.
3: Według mojej wiedzy to te roboty, telemanipulatory zostały wymyślone dla armii.
1: To jest
3: technologia wojskowa. Chodziło o to, żeby ranny żołnierz tam w Korei czy w Wietnamie sobie leżał na stole operacyjnym, a chirurg w Bostonie czy w Nowym Jorku mógł go na odległość zoperować. No ale że na szczęście tych wojen za dużo i zbyt srogich nie ma, no to przesunięto tę robotykę dla świata cywilnego.
1: To powiedzmy dokładnie, od kiedy mamy właśnie w USK tego Versiusa słynnego? Panie dyrektorze.
2: Mniej więcej mamy to od niedawna, bo to jest pewne przygotowania, mamy go wydzierżawionego i on jest od marca i na pierwszy ogień poszła urologia, bo tak naprawdę ten robot tak najbardziej przydaje się właśnie w szeroko pojętej urologii i bardzo liczymy na to, że ten szlak, który przetrze pan profesor ze swoim zespołem, na tym szlakiem pójdą inne dyscypliny zabiegowe w naszym szpitalu. Już planujemy co z tym robotem robić w przyszłości, nie tylko w urologii.
1: Bo domyślam się, że oczywiście właśnie on ma bardzo wiele zastosowań i właściwie to później mogłoby się okazać, że na innych oddziałach też byłby przydatny. Chociaż nie wiem, bo to ja jestem tutaj laikiem, a panowie ekspertami, ale gdzieś wyczytałem przy Da Vinci'm, że nawet 200 różnych procedur medycznych może obsługiwać. A to jest chyba podobny robot, prawda, ten Versius?
3: Troszeczkę inaczej to wygląda. Versius wygląda inaczej niż Da Vinci, ale generalnie no, zamysł jest taki sam i sposób działania taki sam. To jest telemanipulator sterowany przez człowieka, przez chirurga, czy jak w naszym przypadku przez urologa.
1: Zwanego operatorem z tego, co
3: tak
1: też
3: jest. Tak jest. Natomiast procedur można wykonać w zasadzie tyle, ile się wykonywało laparoskopowych. Bo to jest taka bardziej zaawansowana laparoskopia. Ludzkość od operacji otwartych przez etap laparoskopii, czyli operacji przez małe dziurki,
1: tak.
3: Zastosowaniem kamery i mikronarzędzi, teraz przeszła w fazę robotyki, czyli te mikronarzędzia, które kiedyś trzymał operator, teraz trzymają ramiona robota, a operator siedzi za konsolą i nimi steruje.
1: No tak, i od razu nasuwa się takie pytanie, no to jakie są zalety? Czyżby ten robot był bardziej precyzyjny, jemuś ręka nie zadrgnie, oko nie zwiedzie, pot na czoło nie wystąpi?
3: Dokładnie właśnie tak jest. Niezwykle precyzyjne urządzenie i dokładnie tak jak pan redaktor powiedział, ręka nie zadrży, bo nawet jeśli operatorowi zadrży za tą konsolą,
1: tak?
3: No to się nie przełoży, na ruchy ramiona robota. To jest pierwsza sprawa w urologii bardzo ważna, bo my tego robota wykorzystujemy, nie tylko my, tylko cały świat, głównie do operacji zwanej prostatektomią radykalną, czyli radykalnym usunięciem gruczołu krokowego z powodu raka, a to nie jest zbyt duży narząd, na jego powierzchni biegną tak zwane pęczki naczyniowo-nerwowe, których zachowanie, oszczędzenie jest kluczowe dla trzymania moczu i zachowania czynności seksualnych. Także precyzja robota, wykluczenie drżenia rąk potencjalnego operatora, ale też jeszcze jedna sprawa. Mamy obraz trójwymiarowy, czego w laparoskopii nie mieliśmy.
1: 3D słynne, też o tym czytałem dokładnie i to daje większy taki wam obraz spektrum, tak? No widzicie w to pod różnym kątem, tak?
3: Więcej.
1: Gdzie
3: widzimy,
1: jesteście
3: dużo
1: w tym
3: więcej.
1: Ciele człowieka, tak?
3: Tak jest.
1: Tym urządzeniem, tym narzędziem. No dobrze, a proszę mi powiedzieć, no bo to od razu też takie kolejne pytanie, brzmi to wszystko bardzo nowocześnie, a czy to jest droga technologia?
2: Na pewno ta technologia nie jest tania. My jesteśmy na etapie krzywej uczenia. Pan profesor, jeśli wykona pewną liczbę zabiegów, będziemy mogli troszeczkę lepiej to rozliczać z Narodowym Funduszem Zdrowia. Natomiast no, powszechnie znane trudności naszego płatnika też się przekładają na możliwości wykonywania tego typu zabiegów przez nas szpital. Musimy pamiętać, że rozliczenia odbywają się w tej chwili tak jak zwykłe operacje laparoskopowe i nie są to na tą chwilę ilości pieniędzy, które zabezpieczają całą pracę.
1: Na grunt pieniędzy i refundacji to ugrzęźniemy na dobre, ale może ku dobremu idzie. Ja wiem, że są jakieś zabiegi, jeśli chodzi o Da Vinci'ego, bo poczytałem sobie, są refundowane przez NFZ już konkretne zabiegi. Nie wiem, jak to w przypadku na przykład Versiusa i czy wy możecie liczyć na refundację tutaj na oddziale urologii? Już, czy to jest kwestia przyszłości?
3: Nie ma znaczenia dla NFZ-u, czy to jest Da Vinci, no właśnie, Versius, Hugo, czy jeden z dziesiątków chińskich robotów. Dla NFZ-u zabieg robotyczny jest zabiegiem robotycznym, ale żeby Narodowy Fundusz Zdrowia zechciał podmiotowi medycznemu taką operację zrefundować jako operację robotyczną, to trzeba najpierw się wykazać pewnym doświadczeniem. Czyli trzeba tam kilkadziesiąt operacji zrobić, które nie będą jeszcze rozliczane jako robotyczne, tylko jako laparoskopowe i dopiero wówczas można się o taką refundację starać.
1: Aha. A jeszcze tak sobie pomyślałem, no niby technologia może i tak początkowo na razie droższa, dopóki się nie upowszechni, dopóki nie będzie, bo to generalnie w ogóle z tymi nowymi technologiami jest tak, że na początek to jest sufit, ale później to wszystko powszednieje i wraz z jakimiś być może nowinkami technologicznymi i nowszymi modelami te podstawowe będą taniały. Ale czy na przykład użycie tego robota jakoś, nie wiem, zmniejsza liczbę personelu potrzebnego do danego zabiegu, czy niekoniecznie? Czy lekarzy potrzeba tyle samo, nie wiem, anestezjologów?
3: To nie jest urządzenie, które zastępuje człowieka.
1: Jednak.
3: Tak, to nie jest robot, jakiego sobie wyobrażamy na podstawie obejrzenia filmów science fiction.
1: Tak.
3: To jest, jeszcze raz powtarzam, telemanipulator sterowany przez człowieka. Nie ma sensu używać tego, jeśli za sterami, za tymi manetkami, za konsolą nie siedzi operator, który ma pojęcie o tym, co ma zoperować, jak to zrobić, wcześniej nie robił tego nigdy, ani metodą otwartą, ani laparoskopową, to niech się lepiej za to nie zabiera. Chodzi o to, że jednak ciągle tutaj najważniejszy jest człowiek. I czy to zmniejsza liczbę personelu? No na przykład do takiej prostatektomii laparoskopowej potrzeba zespół lekarski trzyosobowy. Operator, asysta i jeszcze jedna asysta, która trzyma kamerę od laparoskopu.
1: Przy użyciu robota.
3: Laparoskopowo.
1: A laparoskopowo,
3: bez robota.
1: Dobrze, bez
3: jak
1: robota na razie.
3: Użyjemy robota, to kamerę trzyma jedno z ramion robota.
1: A, okay.
3: Tak, czyli nam jeden człowiek już odpada.
1: Zawsze coś.
3: Tak, zawsze coś, jeden. Natomiast no, poza tym jest potrzebny i operator, i asysta, i pielęgniarka, i instrumentariuszka, i cały zespół anestezjologiczny, też wykształcony, wyszkolony do zabiegów robotycznych.
1: Właśnie, o to szkolenie, tak sobie pomyślałem też, myślę, warto zapytać, ile trwa trening czy szkolenie z obsługi takiego robota, bo on jest turboprecyzyjny, ale ten operator no, też musi wiedzieć, co robi, tak? Ile to trwa?
3: Szkolenie jest czteroetapowe. Najpierw jest kurs teoretyczny, trzeba się wykazać wiedzą teoretyczną, rozwiązać określoną liczbę testów online, zaliczyć je. Potem jest trening na symulatorze. Przywieźli nam taką specjalną konsolę treningową. Musieliśmy też szereg ćwiczeń na tej konsoli zaliczyć. Następnie jest trening na zwłokach.
1: O, proszę.
3: I dopiero czwartym, ostatnim etapem szkolenia są operacje wykonywane pod nadzorem doświadczonego w użyciu robota operatora. I dopiero po przejściu tych czterech etapów można uzyskać certyfikat do samodzielnego przeprowadzenia takich operacji. Oczywiście jeszcze oprócz tych czterech etapów szkolenia, jeszcze trzeba było odbyć taki kurs, trzydniowy kurs teoretyczny na temat podstaw teoretycznych tej robotyki i obsługi samego urządzenia.
1: Rozumiem. To pan szkolił osobiście, czy pana jeszcze też ktoś szkolił, zanim pan, nie wiem, przeszkolił
3: następnych? Nie. Cały nasz zespół się szkolił. Nie szkolił, tylko się szkolił.
1: Okej, się szkolił, dobrze. Ale to dało radę zrobić w Polsce? To nie trzeba było wyjeżdżać gdzieś za granicę do jakichś wybitnych klinik?
3: Nie, wszystko w Polsce.
1: Rozumiem.
2: Proszę też pamiętać, panie redaktorze, że to musimy tak powiedzieć, że ten robot nie zastąpi chirurga. To nie jest tak, że ktoś, kto ma małą lub mizerną wiedzę chirurgiczną i jest po prostu słabym operatorem.
1: Zajrzyj do Wikipedii i będzie wiedział, tak?
2: Będzie dzięki temu robotowi stanie się wybitnym operatorem. Tak naprawdę trzeba być wybitnym chirurgiem z dużym doświadczeniem, żeby podjąć wyzwania. Ja chciałem zwrócić uwagę pana redaktora, że to jest cały zespół. Pan profesor wspominał o chirurgach, wspomnę też o anestezjologach, więc przygotowując się do tego, czy kilkoro z naszych anestezjologów, udało się nasz odpowiednie szkolenie do kliniki w Lublinie, którą mamy dobrą współpracę i przygotowało się, bo to jest troszeczkę inny sposób znieczulenia, także to jest zespół, ale myślę, że jak to wszystko ruszy, to będziemy mogli z tego jak najbardziej skorzystać.
1: To na razie ile takich już, powiedzmy, zabiegów operacji wykonano z użyciem?
3: 20 kilka.
1: 20 kilka Versiusa. Jakiś czas przydatność tego robota, nie wiem, do pierwszego serwisu, przeglądu, bo to jednak jakieś urządzenie techniczne, jak to jest zorganizowane, tak jeszcze od strony technicznej, ile on może pracować?
3: A przyznam się, że nawet nie wiem. No bo jest firma, mamy to, że tak powiem, jako szpital w kontrakcie, w umowie.
1: Tak.
3: I no, nie wiem, może pan dyrektor się orientuje, moja skromna osoba nie. I jak tam, nie należy to do moich kompetencji, więc się nie mierzę.
1: Ja rozumiem.
2: Mamy tego robota wydzierżawionego, na razie wiemy też...
1: Mamy
2: umowę na 3 lata na razie, okay. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że jest w tej umowie taka klauzula, że jeśli chcielibyśmy rozwieźć tą robotykę w naszym szpitalu, nie tylko w zakresie urologii, bo to już jest postanowione, to mamy możliwości, aby te dodatkowe ramiona do tego robota otrzymywać i próbować działać w innych zakresach. Ja panu redaktorowi chciałem zwrócić uwagę też, że to jest kwestia dalej nauki robotyki i chcemy rozwijać w naszym szpitalu inne dziedziny. Oczywiście urologia to jest naszą na razie podstawową dziedziną robotyki, natomiast myślimy o tym, aby ta robotyka dotyczyła także kolejnych dziedzin medycyny, neurochirurgii. I tutaj mamy dwa rodzaje. Jeden, laparoskopową, leczenie schorzeń kręgosłupa, w którym nasz zespół kierowany przez pana profesora Dariusza Łądkę ma olbrzymie doświadczenia, chyba jedno z największych w Polsce. No aż się prosi do tego, aby wspomógł ich robot. I to jest jakby kolejny element. Myślimy też o tym, aby w neurochirurgii robot pomagał w operacjach guzów mózgu. To też i nasz szpital, i też współpracę z innymi szpitalami zajmującymi się tego typu problematyką. I to jest to tak naprawdę nasz bieżący cel. Pragnę też podkreślić, że to trzeba się do tego odpowiednio przygotować, również tak w sferze troszeczkę naukowej i Centrum Wsparcia Badań Klinicznych i Centrum Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych, które mieści się przy naszym szpitalu, z pieniędzy, które uzyskaliśmy w drugim etapie, będzie przygotowywało się do tego typu operacji i będziemy przygotowywać się w sposób teoretyczny, potem aby to praktycznie już wykorzystać na bloku operacyjnym.
1: Domyślam się, że podobna droga jakby do przejścia w tym wypadku, gdyby rzeczywiście tutaj wyjść z tej tej urologii, a przejść do neurologii czy neurochirurgii, tak? Czyli znowu szkolenia, treningi i tak dalej. Też sobie pomyślałem, jeśli mówimy o precyzji, bo to, żeśmy podkreślali jako jeden z takich największych plusów, ta precyzja, no to właśnie chirurgia, neurochirurgia, czyli też, no... Domyślam się, że
3: bardziej precyzyjne,
1: jeszcze bardziej być może, tak, żeby czegoś nie uszkodzić w tym pacjencie, a wyleczyć tylko to, co trzeba, tak?
2: To też jest, panie redaktorze, chirurgia ogólna i tutaj rzeczywiście też, szczególnie te operacje tak zwane mikrochirurgiczne, to też są potrzebne. Proszę pamiętać, że w naszym szpitalu jest jedyne centrum urazowe w województwie opolskim i tych urazów jest dużo. Będzie być może, niestety, oby nie było więcej, ale prognozy są raczej niepokojące. Mamy też starzejące się społeczeństwo i tych... Myślę, że pracy dla chirurgów, urologów, chirurgów ogólnych, chirurgów naczyniowych będzie bardzo dużo i tutaj poszukujemy miejsca dla tego robota w przyszłości.
1: To rozumiem, że ewentualnie byłoby idealnym rozwiązaniem zachować tego, rozbudowywać go do wersji, nie wiem, tak powiem po laicku, premium, tak? Dodawać mu te ramiona, poszerzać jego możliwości. No i jakby się tak pewnie pojawiły jeszcze 2 nowe w szpitalu, nikt by nie narzekał, nie?
2: Panie redaktorze, ja też pomimo przyszłości bardzo liczymy na to, że w może nie tak bardzo odległej perspektywie będziemy w stanie dobudować fragment w naszym szpitalu, który będzie mieścił nowoczesne sale operacyjne, nowoczesny oddział anestezjologii intensywnej terapii, bank krwi, także sterylizatornie, ale w tych salach operacyjnych już dzisiaj planowalibyśmy, aby jedna sala była poświęcona robotowi, oczywiście do wykorzystania dla wszystkich dyscyplin medycznych, które tego robota będą potrzebowały.
1: Strasznie fantastycznie to brzmi, ja jak słucham, to aż
3: to
1: mi się serce raduje.
3: Prawda,
1: ale właśnie, to nie jest kwestia następnych 10 lat, tylko szybciej, tak? Mamy nadzieję.
2: To jest kwestia pieniędzy, panie doktorze.
1: Właśnie, dlatego się martwię.
2: I pewnych decyzji, no i ekonomicznych, ale przede wszystkim politycznych, bo te pieniądze musimy pozyskać, znaleźć, aby taką dużą inwestycję w naszym szpitalu, taki montaż finansowy stworzyć.
1: No rozumiem.
3: I to jest sztuka właśnie w dzisiejszych czasach, nie żeby zoperować robotem, tylko żeby zdobyć pieniądze na to wszystko.
1: No tak, w momencie, kiedy zbrojenia i drony są większym, mam wrażenie, tak, priorytetem, ale też nie ma się co dziwić, to nie wchodzimy już w takie tematy. No dobrze, ale myśmy tam wcześniej wspomnieli, tutaj pan wspomniał, że tych robotów jest znacznie więcej. My najbardziej znane faktycznie takie medialne, bym nawet powiedział, Da Vinci, tak? My dzisiaj mówimy o Versiusie. Pan wspomniał jeszcze nazwę Hugo i w ogóle, że tych chińskich robotów jest coraz więcej, one wchodzą na rynek, tak? Czy my coś więcej o tym wiemy? No wiadomo, Chińczycy mocno stawiają na te różne technologie, nie tylko w motoryzacji, jak się okazuje. To może być jakaś przyszłość, upowszechnienie tego, niższa cena z czasem?
3: Da Vinci był pierwszy.
1: Tak.
3: Dlatego ono... Jest nazwa Da Vinci dla robota, dla telemanipulatora jest używana zamiennie, tak? Mówimy robot, mówimy Da Vinci, ale to jest tylko faktycznie jeden z rodzajów telemanipulatora. My mamy tego Versiusa, to jest drugi, który się na rynku pojawił. Faktycznie jest trzeci też nazywany Hugo. No i w ostatnich latach pojawia się naprawdę mnóstwo różnych chińskich robotów, których nazw niestety ani nie pamiętam, a nawet jakbym pamiętał, to bym pewnie nie wymówił
1: tak,
3: poprawnie.
1: Jak z samochodami niektórymi.
3: Podobnie jak nazw samochodów, które się poruszają po naszych drogach. Natomiast dane mi było kilka razy uczestniczyć w różnych konferencjach, eventach naukowych za granicą, nie tylko na naszym kontynencie i na tych stoiskach wystawienniczych jest mnóstwo tych chińskich robotów. One naśladują głównie robota Da Vinci. Czyli są takie... Versus jest kilkuczęściowy. Każdy moduł szerokości szczupłego człowieka podjeżdża osobno do stołu operacyjnego. Natomiast Da Vinci to jest taki jednoczęściowy wielki pająk.
1: Okay.
3: I te chińskie naśladują robot Da Vinci. Co jeszcze mi na ten temat wiadomo? No, że... są znacznie tańsze. Nie
1: właśnie
3: wiem, jak to wygląda
1: to
3: na dzień dzisiejszy, natomiast jeszcze kilka miesięcy temu się mówiło, że żeby zakupić robota Da Vinci, to jest wydatek 15 milionów złotych, a tak zwanego Chińczyka można było kupić za 2 miliony.
1: No to jest duża różnica w cenie, tak. Jeśli tylko uda się jakby sprawdzić, czy ta za tą ceną idzie też jakaś jakość, no to może to nas uratować od takich astronomicznych wydatków, które mogą być barierą, tak?
2: Panie redaktorze, tutaj wchodzimy w sferę pewnych zbierania pewnych danych. Pan Sor wspomniał o różnych gatunkach robotu. Ja myślę, że w Polsce póki co nie powstał rejestr zabiegów robotycznych, bo my musimy udowodnić, że ten robot w rękach chirurga jest lepszy niż sam chirurg. Póki co nie ma żadnego takiego jednego krajowego rejestru, który by udowadniał, że pacjent dzięki temu żyje dłużej, dzięki temu ma mniej powikłań, dzięki temu skraca się czas pobytu w szpitalu. I wydaje mi się, że Agencja Oceny Technologii Medycznych, jeśli będzie rekomendowała użycie robota, będzie musiała się oprzeć na pewnych danych. Ponieważ tych operacji robotycznych w Polsce jest już ponad 17 tysięcy wykonywanych rocznie, dobrze by było, żeby taki rejestr powstał. I na podstawie tego rejestru, którym będą uwzględniane na przykład różne gatunki robota, tak to nazwijmy, będziemy mogli powiedzieć, że robot, który jest robotem w cudzysłowie tańszym, jest równie bezpieczny i tak samo użyteczny jak ten droższy.
1: No tak, to oczywiście to ma bardzo dużo sensu, to co pan mówi, no żebyśmy wiedzieli, czy jest sens w ogóle w to wchodzić głębiej dalej i wydawać na to pieniądze, tak? Mieć te statystyki.
2: Podskórnie myślimy, że tak powinno być, ale dobrze by było to po prostu udowodnić, że tego jest Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i ona będzie rekomendowała użycie może dla niektórych procedur tak, a dla niektórych już niekoniecznie. Mhm.
3: nie wiem, jaka będzie przyszłość robotyki, nie tylko w naszym kraju, ale w ogóle na świecie, przynajmniej w urologii. Natomiast na dzień dzisiejszy no, nie będzie specjalną tajemnicą, jak powiem, że i Polska, i cała Europa w kwestiach technologicznych, także technologii medycznych, wzoruje się na Stanach Zjednoczonych. Wszystko to, co się w Stanach kiedyś pojawiło, później się pojawia w Europie i chwilę później też w Polsce. I w Stanach Zjednoczonych Ameryki ponad 90% prostatektomii radykalnych wykonuje się obecnie z użyciem robotów. Mhm. I ciągle to trwa. Czyli ten robot w leczeniu raka gruczołu krokowego, ograniczonego do narządu, bo nie może być przerzutów, złotym standardem jest robot.
1: Nie odeszli od tego, czyli no widocznie ma to sens, tak? Też jakby nic nowszego i lepszego na razie, rozumiem, człowiek nie wymyślił.
3: Amerykanie chyba dobrze liczą kasę, więc pewnie im się to opłaca.
1: Rozumiem, rozumiem. Jeszcze tak chciałem dopytać o te różnice między tą wersją, powiedzmy, którą mamy w tej chwili, nie wiem, ilości ramion, możliwości manipulacyjnych, a tym, co jeszcze można by dołożyć, dodać. Wiecie, takie też to są takie technikalia może, ale jak bardzo można rozbudować i tak jak zażartowałem, do wersji premium, nie wiem, doprowadzić wersjusa, co on by mógł więcej, ile miałby tam jeszcze tych ramion i co one by mogły robić.
3: To nawet nie jest kwestia ilości ramion, bo człowiek też ma tylko dwie ręce, prawda, czyli operator plus asysta mają cztery. Obecnie mamy cztery ramiona robota i no, do operacji urologicznych to jest, że tak powiem, w sam raz. Nie wiem, ile ramion potrzebowałaby neurochirurgia czy chirurgia ogólna, ale nie sądzę, żeby to się jakoś specjalnie różniło. Także kwestia nie jest ilości ramion, tylko narzędzi, jakie się do tych ramion dołącza. I to już by należało spytać uczonych neurochirurgów, chirurgów Jasne. Ogólnych, co oni tam potrzebują.
1: Rozumiem, rozumiem. Tak czy owak można tutaj, rozumiem, zastosować jakieś, znowu powiem strasznie po laicku, wymienne końcówki, które mogłyby się spełnić w różnych rolach, na różnych oddziałach przy leczeniu różnych schorzeń.
3: Dokładnie tak jest.
1: No tak, nie
3: wymienne
1: wiem, czy fachowiec powie końcówka na to, tak? Dobrze, no to
2: Tak, ale to dzisiaj, udało. Panie redaktorze, dzisiaj jest tak samo. No, urolog ma inne narzędzia, chirurg ogólny inne, neurochirurg jeszcze inna, kardiochirurg to w ogóle ma zupełnie inne narzędzia, w związku z tym, no to jest tak naprawdę przedłużenie tylko ramion i umiejętności chirurga.
1: No tak, znaczy tak, ja mam wrażenie, ale to może bardziej też przez ten boom związany ze sztuczną inteligencją, ale właśnie też roboty. Nie tak dawno w tym, że Radiu Opole, w którym jesteśmy, w rozrywkowym programie, w którym mam przyjemność też się udzielać, Duet na fali, mieliśmy jako gościa takiego robota chińskiego, ale takiego, wiecie, humanoidalnego, czyli takiego, który na zawołanie tam tańczył, śpiewał, rozmawiał, bo miał moduł tego czata GPT, jakąś tam wersję, można było zadać mu pytanie, on coś tam odpowiadał. I jakiś czas temu, ponieważ oczywiście wszystkie nowoczesne urządzenia nas podsłuchują i podpowiadają nam, co możemy kupić momentalnie, więc mi się zaczęły wyświetlać od razu reklamy i to nie jest już żadne science fiction, bo można takiego robota kupić w jednym z dużych tam hipermarketów AGD, powiedzmy. No na razie te kwoty są trochę astronomiczne, bo to jest w okolicach 180 i więcej tysięcy, ale bardzo podobny do tego, powiedzmy, który gościł u nas, którym tam dysponuje jedna z firm i on tam służy jako taki, powiedzmy, żywa reklama, prezentacja gdzieś tam, nie wiem, w szkołach, na jakichś targach edukacyjnych, chodzi, roznosi od cukierków po ulotki, czy tam, nie wiem, mógłbym mieć zastosowanie choćby, nie wiem, w muzeum, opowiadać historię, nie wiem, od dinozaurów, po tam, powiedzmy, jak tam czerpano papier. To jest na razie taka funkcja. No teraz mówimy o robotach w medycynie, no zupełnie trochę inna półka i myślę taka użyteczność, no bardziej wymierna, jak dla mnie, no bo to nie jest tylko takie show, tylko to jest już faktycznie ratowanie życia. No to jaka będzie przyszłość? Mam wrażenie, że idziemy w tą technologię mocno, bardzo. Nie chcę, żebyśmy tu tak teraz fantazjowali, spekulowali, ale takie kapsuły znane nam z filmów, choćby science fiction medyczne, które same leczą, to kto wie, pewnie już gdzieś tam ktoś się nad tym zastanawiał. Takie a la film Obcy, prawda?
2: Tak. Panie doktorze, tak naprawdę sztuczna inteligencja nie jest. My troszeczkę nadajemy też sztucznej inteligencji pewne rysy humanoidalne. A to nie jest żaden rys humanoidalny, tylko to jest po prostu zaawansowany program matematyczny. I potrzebne są pewne regulacje prawne. Takie regulacje prawne już się pojawiają, bo sztuczna inteligencja pomaga na przykład w diagnostyce, podpowiada lekarzowi, ale jeszcze raz podkreślam, nie leczy, tylko podpowiada. Ona jest czasem bardzo użyteczna. odbyła się niedawno, kilka dni temu w Opolu konferencja, wiosenna konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i tam też dyskutowaliśmy na temat właśnie sztucznej inteligencji i zastosowania na przykład w ocenie prognozowania rokowania pacjentów. To jest oczywiście dalej decyzja będzie musiała być w rękach lekarza. Proszę pamiętać, że Parlament Europejski, w dużej mierze też Polskie Ministerstwo Zdrowia wydały pewne zalecenia mówiące o tym, że pacjent musi być poinformowany, że my stosujemy sztuczną inteligencję. Wiedzieć o tym, że ta sztuczna inteligencja jest używana, musi mieć też świadomość i wyrazić na to zgodę, że my to stosujemy. Ostateczna decyzja terapeutyczna, czy diagnostyczna, czy jakakolwiek inna musi być podjęta przez lekarza. W związku z tym na razie myślę, że ta sztuczna inteligencja jest takim bardzo użytecznym podpowiadaczem. Dalej ta decyzja musi być w rękach fachowego personelu medycznego.
1: Musi być weryfikowana, prawda?
2: Zdecydowanie tak.
1: No fakt, ale gdzieś też takie są dane, że rzeczywiście ta rozpoznawalność jakichś tam, nie wiem, schorzeń na podstawie opisu, no tak jak nawet w tym takim użytkowym czacie GPT wpisujemy prompta i im bardziej on jest szczegółowy, opisowy i taki tłumaczący jak dziecku trochę, tym te odpowiedzi są lepsze, bardziej precyzyjne i bliższe prawdy. Tak się domyślam, że w medycynie jak się wrzuci plik danych, tak, tej sztucznej inteligencji, ona też przetworzy, przemieli i im będzie miała więcej danych, tym ten werdykt to będzie jakiś bliższy prawdy, ale nie wiem do końca, czy taki stuprocentowy.
3: Ja to jestem trochę jak taki staroświecki.
1: Ja też właśnie.
3: Wolę naturalną inteligencję niż sztuczną.
1: Tylko pan musi ślęczyć nad wynikami godzinę, dwie, trzy, a tam się to wszystko dzieje w dwie sekundy.
3: Ale faktycznie... sztuczna inteligencja w diagnostyce urologicznej jest już stosowana na świecie, zwłaszcza w diagnostyce nowotworowej, szczególnie raka gruczołu krokowego, czyli prostaty i raka nerki. Są algorytmy, które i narzędzia, które sprawniej niż człowiek wykrywają zmiany nowotworowe.
1: Sprawniej? Złapię za to słowo, tak? Rzeczywiście? Na podstawie, a jakie dane się dostarcza? Bo to też muszą być jakieś dane te wyjściowe.
3: Przede wszystkim są to dane z multiparametrycznego rezonansu gruczołu krokowego, rezonansu magnetycznego. Sztuczna inteligencja, jeśli tam obejrzy ileś tysięcy tych rezonansów, to jest w stanie... potem pomóc
1: znaleźć taki wzorzec.
3: Kliniczyście, tak, podpowiedzieć, która zmiana jest potencjalnie złośliwa, a która nie, i z większą precyzją niż człowiek przewiduje wynik histopatologiczny.
1: No proszę, czyli to się już dzieje.
3: I są też prowadzone jakieś próby zastosowania sztucznej inteligencji do operacji robotycznych w urologii, szczególnie tej prostatektomii radykalnej, bo to jest taka operacja, która jest dość powtarzalna.
1: Rozumiem.
3: Natomiast obecnie, może mam ograniczoną wyobraźnię, ale na dzień dzisiejszy trudno mi sobie wyobrazić, żeby sztuczna inteligencja mogła na dzień dzisiejszy pokierować operacją
1: nerki
3: czy pęcherza moczowego. Tu jest za dużo zmiennych. No to jak to w naturze, każdy organizm jest inny.
1: No tak, pewnie jakiś zagorzały fascynat sztucznej inteligencji, wierzący w nowinki techniczne, stwierdziłby, no dobrze, dajmy jeszcze rok do pięciu i już...
3: Ja myślę, że ludzkość kiedyś dojdzie do tego etapu.
2: Tylko, panie doktorze, musimy pamiętać, to jest troszeczkę jak pobyt w teatrze. W naszym teatrze jest grana Ziemia Obiecana Reymonta. Jeśli na scenie wystąpi aktor, który gra Karola Borowieckiego, w znanym filmie grał go Daniel Olbryski, to jak on zejdzie ze sceny, to już nie będzie Karol Borowiecki ani Daniel Olbryski, tylko to będzie ten aktor, który tą rolę gra. A my ciągle myślimy, że ta sztuczna inteligencja, to on zawsze na wieki wieków zostanie tym Karolem Borowieckim. Tak, trochę taka filozoficzna moja decyzja. Ja myślę, że to, co wspomniał pan profesor, to się tak naprawdę już dzieje. I podam konkretny przykład. Kilka tygodni temu mieliśmy okazję gościć konsorcjantów z różnych klinik i oddziałów zajmujących się diagnostyką obrazową w naszym centrum naukowym. Jesteśmy jedynym w Polsce konsorcjantem takiego dużego programu unijnego w ramach programu Horizon, który ma na celu stworzenie za pomocą sztucznej inteligencji odpowiedniej diagnostyki obrazowej, która pozwala na raz zmniejszenie dawki promieniowania w tomografii komputerowej, a dwa na praktycznie odstąpienie od podawania kontrastów w badaniach naczyniowych. I to jest coś, co się już dzieje. I tutaj to, co pan wspominał, to jest kwestia lat. My, mówiąc krótko, to tylko współpraca międzynarodowa z dużej ilości, bo musimy tą sztuczną inteligencję nauczyć. Czyli mówiąc kolokwialnie, pakujemy do komputera te nasze dane, przed podaniem kontrastu. Po podaniu kontrastu sztuczna inteligencja tworzy obraz, który pozwoli nam tego kontrastu w przyszłości uniknąć. I to się już dzieje, ale myślę, że to jest kwestia kilkunastu lat, kiedy rzeczywiście takie algorytmy dokładnie powstaną. Jest sporo firm, które oferują różne nowinki, które są bardzo ciekawe kolorystycznie, obrazowo, ale póki co to musi się przełożyć na konkretną praktykę kliniczną. Czyli mówiąc krócej, o tym żeśmy już wspominali, taka nowoczesna diagnostyka musi wykazać, że ona jest lepsza od takiej tradycyjnego oka radiologa, czy kardiologa, czy internisty.
1: No dobrze, ja bardzo się cieszę, że ta jakość jest tutaj na pierwszym miejscu i to zdrowie pacjenta, no bo byłoby smutno, gdyby był to jakiś rachunek ekonomiczny albo czasowy, no bo tutaj na przykład liczba diagnoz, tak, AI-owych w ciągu tam, nie wiem, godziny, dnia, to są jakieś pewnie dziesiątki, setki, a lekarz potrzebuje więcej czasu, no i, ale też ma ten kontakt z tym pacjentem, tak, bo może... Tak bardziej może wnikliwie, nie matematycznie przyjrzeć się danemu przypadkowi. No, to jest jeszcze ciągle chyba taki plus nasz.
2: Pacjent wymaga takiego osobistego kontaktu z nami, a nie z tym właśnie sztuczną inteligencją, nawet najwspanialej ubraną i dającą doktora. Dlatego ja dalej wierzę, myślę, że pan profesor się ze mną zgodzi, że medycyna dalej jest sztuką. To jest gałąź sztuki tak naprawdę. I no, jeśli to nie będzie, będzie to tylko AI i doktor, który na tej AI odczyta pacjentowi to, co ten kolega AI powiedział, czy koleżanka, no to przestanie to być sztuka, bo to wystarczy sobie odczytać samemu.
3: Wyobraźmy sobie taką sytuację, myślę, że to się już zdarza, że pacjent... chce być operowany robotem, tak?
1: Chce się z Googlem leczy, ale dobrze nie rozumiem.
3: Chce, żeby go operował robot.
1: Dobrze,
3: no to
1: tak,
3: okej. Okay. Chce pacjent, żeby w diagnostyce jego schorzeń, dolegliwości pomogła sztuczna inteligencja. Okej, okay. Możemy zastosować i sztuczną inteligencję, i robota. A jak się coś stanie, coś się powikła, coś się nie uda, to czy ten pacjent pójdzie do sądu i będzie skarżyć robota i sztuczną inteligencję?
1: Kłania się znowu przykład z motoryzacji, czyli te, powiedzmy, autonomiczne samochody, które miałyby same jeździć, rozwozić, nie wiem, czy to towary, czy choćby pizzę, i pytanie, coś się stanie, kiedy potrącą kogoś, choćby to był, nie wiem, pies, tak? A już nie mówię o człowieku. I kto jest odpowiedzialny? Maszyna, operator, nie wiem, system, sieć, internet, programista. I tu tak trochę widzę
3: podobnie. To będzie wymagało tych rozwiązań prawnych w przyszłości.
1: Tak, ale trochę tak dążymy do tego. Ja rozumiem, że no, te firmy będą powstawały, będzie się to popularyzować, będą się pewnie zgłaszali do szpitali takich jak na przykład nasz wielki szpital.
2: Już się zgłaszają.
1: No właśnie, i będą proponowali te różne, jak to pan określił, kolorowe różne takie obrazki, baloniki na druciku, cytując z piosenki, tylko właśnie tutaj jakby, no wy jesteście tą taką barierą, która no musi oddzielić, co się przyda, co jest tylko takim fajerwerkiem, no.
3: To trzeba będzie zachować taki zdrowy rozsądek i złoty środek pomiędzy ostrożnością a postępem.
1: Ja mam nadzieję, że słuchacze, którzy słuchają, jak my tu już tutaj wybiegliśmy w XXIII wiek w medycynie i o robotach i sztucznej inteligencji, a oni w kolejce do specjalisty czekają rok, no jakoś jeszcze nie dostali temperatury wysokiej i cierpliwie słuchają. No generalnie, bo wiecie doskonale też, panowie, jak to wygląda czasami z punktu widzenia pacjenta, tak? My często w mediach nagłaśniamy różne spektakularne osiągnięcia medycyny, różne ciekawostki, nowinki, tak jak choćby dzisiaj w tej audycji, a później przychodzi co do czego i proste rzeczy wymagają niesamowicie dużo czasu. Nie wiem, nie rozwiążemy oczywiście dzisiaj, nie uleczymy służby zdrowia, to nawet może rzeczywiście nie brnijmy, ale może korzystając z okazji, że w studiu jest dyrektor do spraw lecznictwa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym, a taka lista życzeń i marzeń pana dyrektora, co by się przydało jeszcze? Szpital jest duży, nowoczesny, są plany na rozbudowę, są plany na modernizację, macie robota. Jakby pan, jak ja bym był taką wróżką z różdżką, co by pan sobie zażyczył?
2: Panie redaktorze, wydaje mi się, że to, co... Musi patrzeć w przyszłość, to, co
1: lekarzy
2: będzie nam potrzebne.
1: Lekarzy czy technologii?
2: I lekarzy, i technologii. A właściwie lekarzy, którzy są dobrze zaznajomieni z technologią. To, co mi się marzy, no to te plany, które chcielibyśmy zrealizować. No, część tych planów jest realizowana, to znaczy szpital się modernizuje. Pomimo trudności finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia, naszego płatnika, jednak mamy te zaskórniaki, tak bym powiedział, w kwocie kilkunastu milionów, dzięki którym remontujemy. Między innymi oddział pana profesora remontujemy, będziemy remontować niedługo oddział kardiologii dzięki wsparciu prezydenta miasta.
1: Tak, tak.
2: Więc to się tak naprawdę dzieje. Niedługo będziemy tworzyć odrębny budynek, w którym będą przeniesione poradnie zabiegowe AOS. To się wpisuje w tak zwane odwrócenie piramidy świadczeń zdrowotnych, gdzie pacjenci, którzy mogą mieć wykonane zabiegi jednodniowe, nie będą musieli leżeć w szpitalu, tylko będzie to osobny budynek i tamte poradnie zabiegowe, więc szeroko pojęte chirurgii, również urologii będą przeniesione. To jest kwestia 2 lat, żebyśmy ten budynek wybudowali. To, co mi się marzy, to zrealizowanie tego projektu, który jest przyszłością naszego szpitala, czyli Centrum Sercowo-Naczyniowe. Bo ten pierwszy etap, czyli wybudowanie bloku operacyjnego, nowego bloku operacyjnego i oddziału anestezjologii intensywnej terapii, także banku krwi i sterylizatorni centralnej.
1: I tej sali z tymi robotami.
2: Wprowadzenie właśnie sali robotycznej jest, mam nadzieję, pojawił się na widnokręgu i będziemy mogli zrealizować. Dobrze by było dobudować później oddział chirurgii naczyniowej, kardiologii, kardiochirurgii, może kiedyś jakiejś neurologii zabiegowej o wielu, wielu latach, po wielu latach, ale to jest przyszłość. Dlaczego mówię o tym? Dlatego, że realnie rzecz biorąc, to co będziemy przyszłością, to jest medycyna spersonalizowana. Czyli medycyna, która zabezpiecza nie potrzeby jakiejś grupy ludzkiej, tylko konkretnego Kowalskiego, konkretnego pani Kowalskiej, pana Kowalskiego. Do tego w naszym szpitalu będziemy dążyć. Więc oprócz tego Centrum Sercowo-Naczyniowego, które zabezpieczy zdrowotność w zakresie chorób układu krążenia na wiele, wiele lat, to myślę o tym, że dobrze by było, aby powstała Centrum Medycyny Spersonalizowanej. To jest, już się dzieje, bo takie pieniądze mamy, będziemy to realizować. Myślę o poradni genetycznej, o laboratorium genetycznym. To w ramach drugiego etapu rozwoju Centrum Wsparcia Badań Klinicznych i Centrum Innowacji w Chorobach Sercowo-Naczyniowych będzie się działo, ale to musimy przełożyć na codzienną praktykę kliniczną. Więc taka medycyna spersonalizowana, a więc postawienie diagnozy w oparciu między innymi o badania genetyczne, będzie pozwalało uratować wiele, wiele osób, a jednocześnie przyszłościowo będzie finansowo korzystne. Panie doktorze, my tak naprawdę nie liczymy kosztów. Medycyna jest tak naprawdę gałęzią, powiem górnolotnie, gospodarki narodowej. Powinniśmy zaliczyć koszty, nie tylko te koszty, które są z konkretnej procedury, także koszty, które pacjent ponosi, które my ponosimy jako państwo, bo to jest osoba, która z powodu choroby nie będzie pracować.
1: Tak, koszty społeczne.
2: Nie ponosimy kosztów społecznych i to wszystko musi być w jakiś sposób realizowane. To są też koszty niepoliczalne. Jeśli to wszystko weźmiemy razem, to tak naprawdę, lecząc dobrze pacjenta, inwestując w służbę zdrowia, my będziemy przynosili zysk.
1: Oby tak było. Ja tego życzę z całego serca. Panom i sobie jako pacjentowi, prędzej czy później pewnie takiemu bardziej regularnemu. To jeszcze o listę życzeń, tak na krótko, na koniec jeszcze muszę zapytać w takim razie pana doktora. Ja rozumiem, że na razie właśnie my tutaj jesteśmy w świecie tych operacji z użyciem robota Versus, a panu co się marzy w dalszej kolejności?
3: W pierwszej kolejności najbardziej, i mógłbym w zasadzie nic już więcej nie mieć, to mi się marzy nieograniczony kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Żeby nie było limitów, ograniczeń.
1: Nie kolejny robot, więcej ramion, nie. Końcówek.
2: Przesuwania terminów.
3: Jak będzie kontrakt z NFZ-em, który zabezpieczy wszystkie potrzeby społeczeństwa, to z tych pieniędzy, myślę, przy takiej organizacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, to na sprzęt też się znajdzie.
1: No rozumiem.
3: To z takich największych marzeń, a z takich bardziej przyziemnych, to mnie by się marzyło jako specjaliście również urologii dziecięcej, żeby był jakiś mały pododdział urologii dziecięcej.
1: Aha, rozumiem.
3: Bo

0: myślę, szeroki temat na osobną rozmowę.
1: Okej, nie ma problemu. Ja jestem otwarty na takie propozycje.
2: Takie rzeczy już się dzieją. Na przykład dzieją się w kardiologii. W tej chwili wykonywane zabiegi metodą multiporacji powodują, że oszczędzamy układ bodźce przewodzący serca i niszczymy tylko te komórki, które są odpowiedzialne za zaburzenia rytmu. To jest to, co pan profesor wspominał. Medycyna, o czym ja też mówię, medycyna spersonalizowana. Nie konkretnie robimy wszystkim to samo, tylko konkretnemu pacjentowi robimy to, co jemu jest najbardziej potrzebne.
1: Pięknie to wszystko brzmi. Oby to nie było tylko taką pieśnią przyszłości. Życzę tego naprawdę, raz jeszcze to powtórzę, i panom, i sobie jako pacjentowi, wszystkim słuchaczom Radio Opole tego życzę i zdrowia przede wszystkim. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Przypomnę, dziś gośćmi salonu naukowego byli doktor nauk medycznych Piotr Fezet, dyrektor do spraw lecznictwa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, a także doktor habilitowany nauk medycznych Marcin Życzkowski, to profesor na Uniwersytecie Opolskim, no a w USK kierownik oddziału i klinik urologii, specjalista, urolog i urolog dziecięcy. Piękne dzięki za tą rozmowę, panowie.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: Dziękuję również wam, drodzy słuchacze, i już dziś zapraszam na kolejny program z cyklu Salon Naukowy, oczywiście jak zwykle w poniedziałek po 22. Dobranoc.
3: Salon Naukowy Radia Opole.

0: Już godzina 23. Tu Radio Pole na FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Region Śląsko-Opolskiego NSZZ Solidarność świętuje 45-lecie. Grupa 16 krajów, w tym Polska, zaapelowała o większy budżet Unii na regiony i rolnictwo. Jest dofinansowanie na zniszczoną infrastrukturę sportową w regionie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Opolska Solidarność obchodzi 45-lecie powstania. Pierwszym przewodniczącym był Stanisław Jałowiecki. Wiceprezes IPN dr Karol Polejowski powiedział, że każde z wydarzeń dotyczących okresu legalnej działalności Solidarności ma kluczowe znaczenie dla najnowszej historii Polski.
2: Czyli od podpisania porozumień sierpniowych aż do wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia roku 81. Bo musimy pamiętać, jak ważne były te 16 miesięcy funkcjonowania legalnej Solidarności. One doprowadziły w konsekwencji do upadku komunizmu i powstania Polski wolnej, demokratycznej.
0: W ramach obchodów w Opolu odprawiona została msza święta, później złożono kwiaty na skwerze Solidarności, a na Politechnice Opolskiej wiceprezes IPN wręczył Krzyże Wolności i Solidarności. Był też recital pieśni z repertuaru bardów solidarnościowych.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Grupa 16 krajów, w tym Polska, zaapelowała o zwiększenie unijnego budżetu na lata 2028-34. Jest wspólne oświadczenie Grupy Przyjaciół Spójności sprzeciwiające się cięciom w puli finansującej rozwój regionów i w rolnictwie. Oprócz Polski pod apelem podpisały się pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej, kraje bałtyckie, także Bułgaria i Rumunia oraz Chorwacja, Grecja, Hiszpania, Malta, Portugalia, Słowenia i Włochy. Stanowisko 16 krajów mówi też o możliwości spłacania odsetek z Krajowego Planu Odbudowy i odłożenie spłaty samej pożyczki. Szef niemieckiej dyplomacji potępił najnowsze ataki Rosji na Ukrainę. Zdaniem Johanna Wadefula eskalacja z ostatnich dni pokazuje, że Kreml dąży do bezgranicznego terroru. Wczoraj w zmasowanym ataku na Kijów zginęły 4 osoby, niemal 100 zostało rannych.
3: Śmierć i zniszczenie pokazują, że dla terroru Putina nie ma granic, dlatego musimy mu je pokazać, przekazał minister spraw zagranicznych Niemiec na platformie X. Johann Wadefull podkreślił, że celem niedzielnych ataków były m.in. szpitale. Jedna z bomb trafiła w kijowskie studio niemieckiej telewizji publicznej. Szef dyplomacji przypomniał, że zgłosił ostatnio w NATO projekt dalszej pomocy dla Ukrainy i podkreślił, że trzeba go jak najszybciej przyjąć, bo tylko silna Ukraina jest w stanie skutecznie walczyć z Rosją. Johann Wadefull wcześniej potępił użycie przez Kreml orężnika, hipersonicznego pocisku balistycznego. To był w czasie tej wojny 3. przypadek wystrzelenia orężnika, 2. w bieżącym roku.
0: A z Berlina mówił Adam Górczewski.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Kędzierzyn Koźle i Pruszków otrzymały dofinansowanie z rządowego programu odbudowy infrastruktury sportowej zniszczonej w trakcie powodzi w 2024 roku. Dzięki tym dotacjom w dzielnicy Sławięcice powstanie pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią, natomiast boisko przy Zespole Szkół w Pruszkowie przejdzie kompleksową modernizację. Na wykonanie obu zadań przeznaczymy w sumie ponad 3 miliony złotych, mówi Piotr Borys, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
4: Łącznie w tym roku nasz kraj wyda 300 milionów złotych rządowych pieniędzy, środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią. To będą największe inwestycje w Unii Europejskiej. Żaden kraj w takim krótkim czasie nie buduje aż tylu pełnowymiarowych boisk, głównie ze sztuczną nawierzchnią. Przypomnę, że jesteśmy w trakcie modernizacji 1200 orlików. Budujemy 300 orlików nowych, a boiska pełnowymiarowe mają nam uzupełnić system szkolenia.
0: Dodajmy, że dofinansowanie otrzymały także Prudnik i Nysa.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Niecałe 18 stopni za oknami, a ciśnienie od kilku godzin stałe i wynosi 1029 hektopaskali. W nocy w regionie temperatury minimalne od 12 do 14 stopni, wiatr słaby, miejscami umiarkowany. A od rana mało chmur i temperatury maksymalne od 25 do 27 stopni. Wiatr we wtorek będzie wiał silniej, lokalnie będzie porywisty północno-zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Jazzofonia.

0: Drogę do ciebie wyśpiewała Lora Szafran. Przy fortepianie towarzyszył jej Bogdan Hołownia. Dobry wieczór. Witamy serdecznie w jazzofonii Jacka Milcarka. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Milcarek. Droga do ciebie pochodzi z albumu I tak się trudno rozstać. Jest hołdem dla dwóch wybitnych kompozytorów polskiej muzyki, Władysława Szpilmana i Jerzego Wasowskiego. Lora Szafran sięga po ich utwory, nadając im nowoczesne jazzowe brzmienie, ale jednocześnie zachowując klimat dawnej polskiej piosenki literackiej. Dzięki temu albumowi łączy tradycję ze współczesnością. Największą siłą płyty jest jej emocjonalność i subtelność. Lora śpiewa spokojnie, bez przesadnego patosu, skupiając się na interpretacji tekstu i nastroju utworów. Piosenki opowiadają głównie o miłości, tęsknocie i przemijaniu, dlatego cały album ma melancholijny, refleksyjny charakter. Jazzowe aranżacje dodają muzyce elegancji i intymności. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu z tego albumu. Będzie to Zmierzch.
1: Zmierzch.

cyklu 100 nagrań na stulecie urodzin Johna Coltrane'a. Dziś proponuję utwór Cherry Coe z albumu Avant Garden, nagranego 8 lipca 1960 roku. John Coltrane i Don Cherry połączyli dwa różne podejścia do jazzu, intensywną modalną improwizację Coltrane'a oraz swobodny free jazz Cherry'ego, inspirowany muzyką Ornetta Colemana. Płyta opiera się głównie na kompozycjach Colemana i pokazuje odejście od tradycyjnych struktur bebopu na rzecz większej wolności i eksperymentu. Album Avant Garden jest ważny, ponieważ zapowiada późniejsze, bardziej awangardowe nagrania Coltrane'a i ukazuje moment, w którym jazz zaczął przekraczać swoje dotychczasowe granice. Cherry Coe grają John Coltrane, Don Cherry, Charlie Hayden i Ed Blackwell.

Dmitry Szostakowicz należał do twórców muzyki klasycznej, którzy z zainteresowaniem obserwowali rozwój jazzu w latach 20. i 30. XX wieku. W Związku Radzieckim jazz był wtedy postrzegany jako symbol nowoczesności i zachodniej kultury popularnej, choć często rozumiano go bardziej jako lekką muzykę taneczną niż autentyczny jazz amerykański. Szostakowicz fascynował się energią, rytmem i kolorystyką tej muzyki, dlatego chętnie wykorzystywał jej elementy w swoich kompozycjach. Najważniejszym przykładem tych zainteresowań jest pierwsza suita for jazz orchestra, skomponowana w 1934 roku dla leningradzkiego zespołu estradowego. Utwór składa się z trzech części: walca, polki i foxtrota. Choć tytuł sugeruje muzykę jazzową, dzieło nie jest typowym jazzem w amerykańskim znaczeniu. Kompozytor wykorzystał raczej stylizację jazzową, charakterystyczne rytmy taneczne, synkopy oraz instrumenty kojarzone z jazzem, takie jak saksofony, banjo czy fortepian. Relacja Szostakowicza z jazzem była więc dość szczególna. Z jednej strony podziwiał popularność i świeżość tej muzyki, z drugiej traktował ją z pewnym dystansem i ironią. W jego suicie jazzowej słychać zarówno zabawę konwencją, jak i charakterystyczny dla kompozytora groteskowy humor. Muzyka ta łączy elementy klasyczne, taneczne i kabaretowe, pokazując, że jazz stał się dla Szostakowicza inspiracją do tworzenia własnego, oryginalnego stylu. Pierwsza suita for jazz orchestra gra Royal Concertgebouw, dyryguje Riccardo Chailly.

Łukasz Fijałkowski to gitarzysta elektryczny i kompozytor związany z toruńską sceną muzyczną, który stworzył instrumentalną formację Fijałkowski Project. Projekt powstał w 2018 roku z potrzeby połączenia różnych muzycznych inspiracji, jazzu, blues rocka, fusion oraz improwizacji. Muzyka zespołu wyróżnia się melodyjnością, nastrojowością i swobodą wykonawczą, a jednocześnie unika przesadnego popisu technicznego. Fijałkowski od początku zakładał, że jego projekt będzie otwarty stylistycznie i będzie rozwijał się wraz z kolejnymi płytami oraz koncertami. Do współpracy zaprosił doświadczonych muzyków, m.in. Waldemara Knadę, muzyków związanych z różnymi gatunkami muzyki, dzięki czemu powstało oryginalne brzmienie łączące energię rocka z jazzową improwizacją. Ważnym elementem twórczości zespołu są emocje i budowanie muzycznych obrazów inspirowanych m.in. atmosferą Torunia i jego wyjątkowych miejsc. Przez Państwem Fijałkowski Project.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Debata o kulturze.
2: Dzień dobry Państwu. W dzisiejszej debacie o kulturze będzie muzycznie bardzo. Nie wiem, czy goście będą śpiewali, na pewno będziemy rozmawiali. Sony Dioro, ja nie wiem, czy ja to poprawnie wymówiłem.
3: Sony Doro, tak.
2: Sony Doro.
3: Doro.
2: A, właśnie. To rozumiem z włoskiego.
3: Z włoskiego, tak.
2: Tak. I znaczy?
3: Złote sny. To taka ich dobranoc. Milutka.
2: Czyli jak chcą sobie w sposób miły życzyć dobrej, miłej nocy, to właśnie mówią tak.
3: Właśnie tak.
2: Czyli, no proszę. To wiedza przydatna dla tych, którzy wyjechali na wakacje do Włoch na przykład, tak. I poznali tam miłego Włocha albo Włoszkę i będą chcieli podbić serce albo inne rzeczy niż serce, to wtedy mają szansę się wykazać dzięki naszej audycji, taka wartość dodana, jak to mówią. Ale skoro już jesteśmy przy nazwie, a nazwa oznacza grupę, którą tworzycie, to może też się przedstawicie Państwu, żeby Was usłyszeli.
4: Nazywam się Agnieszka Węgrzynowska i jestem sopranistką ABC zespołu Sony Doro. Oprócz mnie w zespole jest jeszcze Dawid, który na pewno sam siebie bardzo dobrze przedstawi, skrzypaczka Aneta Knop i pianistka Joanna Koenig.
3: Tak, ja się nazywam Dawid, jestem tenorem w zespole Sony Doro. No i tak już trochę razem sobie śpiewamy, gramy. To będzie chyba trzeci rok teraz.
4: Tak.
3: No, chodziło o to, żeby po prostu rozszerzyć tutaj jakby działanie tej muzyki operowej, ale nie tylko, bo często wykonujemy utwory operetkowe, muzykalowe. Teraz będziemy z baśni Disneya wykonywać utwory w Głogówku. Więc jakby różną muzyką się zajmujemy, zawsze staramy się ją, nawet jeżeli to nie jest muzyka klasyczna, trochę zmodyfikować tak, żeby to jednak miało taki klasyczny charakter. Natomiast to nie jest tylko opera, ale był to główny zamysł.
2: Mhm. No to wydaje mi się całkiem dobrym pomysłem, bo mam wrażenie, że od już wielu lat, nawet patrząc na różne występy, zwłaszcza letnie sceny, promenadowe, koncerty najróżniejsze, bardzo często, tak jest na przykład w tym roku też w Opolu, repertuar, nawet jeżeli jest grany przez muzyków wykształceniem klasycznym po akademiach, prawdziwych śpiewaków, to bardzo często to są albo tematy muzyka filmowa, albo właśnie przeboje muzyki popularnej. I to, że to kolejny rok trwa, to mam takie wrażenie, że jest na to zapotrzebowanie, że ludzie lubią, bo chyba jest taka buła, nie wiem, czy się zgodzicie, taka przepaść. Mieliśmy przed wojną wielkich śpiewaków operowych, operetkowych, żeby wspomnieć tylko Kiepurę. I oni występowali w Ciechocinkach, na różnych deptakach, na różnych rautach. Nikt im nie zarzucał, że to jest jakieś sprzedawanie się, robienie czegoś złego. To była naturalna rzecz, coś. Nie każdy mógł do opery pójść, zresztą bilety operowe to jest osobna sprawa, do tego jeszcze dojdziemy, że to nie jest wcale taka rozrywka tania i lekka, a jednak ludzie lubili, oni występowali też często w filmach, śpiewali też w radiu, więc myślę, że to jest coś, należałoby nareszcie zdjąć takie odium czegoś niewłaściwego i złego, że to jest chałtura, że jakieś takie granie do kotleta. To jest moim zdaniem prawdziwa sztuka, a zwłaszcza wtedy, kiedy jeszcze tak jak powiedziałeś, jest tak, że to są pewnego rodzaju adaptacje, czyli ktoś może usłyszeć to w wykonaniu na taki śpiew operowy właśnie, a nie zwykłą piosenkę, to ten repertuar nawet popularny nagle brzmi inaczej. Jest po prostu nową, ciekawą propozycją.
4: Dokładnie. Już, no tak jak zostało tutaj wspomniane, od dłuższego czasu muzyka z tekstem cieszy się, no może tutaj bardzo wybiegam do przodu, ale myślę, że dużo większą popularnością niż muzyka czysto instrumentalna, która jest o tyle trudniejsza, że nie każdy się na niej dobrze zna. I faktycznie sądzę, że właśnie wykonywanie takich utworów operowych, operetkowych i dotykanie się tych musicalowych jest o tyle dobre, że popularyzuje tę muzykę wyższą wśród mas, więc nie będziemy śpiewać sobie tutaj piosenek bardzo, bardzo rozrywkowych, które nie niosą w sobie zarówno w warstwie tekstowej, jak i muzycznej zbyt ogromnego przekazu, a wręcz przeciwnie, możemy się spotkać z czymś, czym no, nie każdy może na co dzień się zetknąć, nie każdy może pójść do opery i nie każdy chce i wie, czego spodziewać się po operze, bo sądzę, że nasza taka edukacja w szkole powszechnej nie pokazuje, czym muzyka klasyczna jest. Dla nas to jest takie trochę tabu. Nie wiadomo, o co chodzi, to jest nudne, ciężkie i nie dla wszystkich. A nieprawda, no bo tak naprawdę opera, szczególnie ta werystyczna, ma pokazywać no, prawdę o życiu, a tutaj takie podejście, że to nie jest dla ciebie, nie idź do opery, nie zrozumiesz, wynudzisz się, przesiedzisz 3 godziny. A dzięki temu, że my jakby staramy się fragmenty z oper różnego okresu przenosić na nasze koncerty. Poza tym wykonujemy też muzykę oratoryjną, ostatnio tutaj w kościele na Górce. I trzeba powiedzieć, że ludzie, którzy przychodzą na te koncerty, są na początku bardzo zdziwieni, że to jest takie przystępne, takie ciekawe i nowe.
2: No tak.
3: Tak, i to jest prawda z tymi dawnymi śpiewakami, bo teraz często się słyszy o czymś takim, że to śpiewak operowy, że on się zajmuje operą, prawda, a to jest muzyka rozrywkowa. Natomiast jest prawda, że kiedyś tą muzykę się po prostu wykonywało. Nie? Kiepura śpiewał arie operowe, ale śpiewał też takie lżejsze utwory i wszyscy śpiewacy operowi, ci tacy bardziej znani, chwytali się tej muzyki. Nawet jak w latach 90. były te koncerty 3 tenorów, to przecież też jakby śpiewali te utwory, nie tylko muzykalowe, nie tylko operowe, ale też takie już zupełnie lżejsze, więc teraz jest coś takiego, że może w naszym takim środowisku, że nie powinno się tego dotykać, nie? Bo to jest rozrywka. Ale to nie jest prawda. Muzyka to jest po prostu muzyka, nie? Oczywiście trzeba w momencie, kiedy się śpiewa w jakiś określony sposób, to trzeba jakby to przyswoić, jakby tą technikę i w ten sposób to wykonać, no bo jakby tak jest człowiek szkolony. Ale to nie znaczy, że ten repertuar jest tak wąski, że mu nie można go wykonywać. Natomiast prawdą jest też to, że muzycy, śpiewacy klasyczni są szkoleni do pewnych rzeczy i takie odstępstwa można sobie na nie pozwolić, ale dużo bardziej trzeba pilnować tego głosu, więc też stąd też mogą być takie czasami, możemy słyszeć to, że tego nie powinno się robić, tamtego się nie powinno robić, bo póki ten głos nie jest wykształcony, a potem jak jest wykształcony i rzeczywiście pracuje nad jakimś określonym repertuarem, to raczej stara się jego trzymać, bo to jest tak wrażliwe wtedy, to jest tak mocne i ciężkie czasami śpiewanie, że trzeba tego pilnować i odpoczynku, i techniki, dlatego no czasami jest ta przepaść, taka niewidzialna linia.
2: No tak, bo to jest czuły instrument. Tutaj w przypadku każdego instrumentu, gdzie można pójść do sklepu, wymienić struny, to po prostu idziemy, wymienimy struny. A struny głosowe, a chyba nie tylko struny głosowe mają tutaj znaczenie.
3: Oczywiście.
2: W przypadku was, no to już jest tak, że jak coś się zrobi źle, nadwyręży się głos, zaniedba, no to jest...
3: Czasami to jest koniec. To jest koniec. Trzeba dbać, bo to też nie jest tak, bo też mówią ludzie, że trzeba dużo odpoczywać, ale on też musi pracować, bo jakby musi być ta równowaga i cały czas trzeba tego pilnować i trzeba pilnować repertuaru, żeby nie był za ciężki czasami, żeby nie był za lekki. I to jest też osobna sztuka. Oprócz całej nauki śpiewu jest jeszcze potem ta rzecz, że trzeba się nauczyć tego pielęgnować. I to jest też trudne. I też się na tym pracuje wiele, wiele lat, żeby wiedzieć, jak odpowiednio dbać o swój głos.
2: No ale wy tego uczycie się na szczęście zawodowo. No, to nie jest tak, że sobie tam podśpiewujecie w domu i uznaliście, że radzę sobie.
4: To prawda. Aczkolwiek jakby sam moment dostania się na Akademię Muzyczną nie może być jakby takim punktem super euforia, bo rzeczywiście dostać się na Akademię Muzyczną nie jest prosto. Bardzo ważnym momentem jest też wybór pedagoga. Bo tak naprawdę osoba, której powierzamy swój głos, musi charakteryzować się wieloma cechami, a przede wszystkim my musimy tej osobie ufać, bo tak naprawdę jeden jej zły krok, a my możemy, no może nie tyle stracić głos, ale no nie śpiewać. Tak naprawdę bardzo ważna rola tutaj spoczywa po stronie pedagoga, bo musi on zadecydować tak naprawdę, w którą stronę pójdziemy. Właśnie tak jak Dawid tutaj wspomniał, sztuka polega też na odpowiednim doborze repertuaru, co tak powtarzamy, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo istotne. Jeżeli mamy głos głos sopranowy, których jest kilka rodzajów. I mamy głos sopranowy raczej cieplejszy, niższy do utworów Pucciniego. I temu głosowi nagle każe się śpiewać bardzo wysokie utwory barokowe, które też charakteryzują się zupełnie inną estetyką i zupełnie innym sposobem wykonania, no to ten głos może bardzo ucierpieć, więc tutaj no niesamowita jest rola tego pedagoga, bo no on jakby wytycza naszą ścieżkę rozwoju. Poza tym wszystkie kursy mistrzowskie to też jest no taka sztuka wyboru akurat tego pedagoga i na przykład ktoś jest świetnym profesorem dla powiedzmy rzeszy osób, a przyjedzie jedna i okaże się, że ta osoba nie jest w stanie jej pomóc, mimo że jest renomowanym pedagogiem na całym świecie. Więc to jest nieustanny rozwój, nie tylko te wszystkie godziny na akademii, ale to ćwiczenie w domu, umiejętne, poza tym wszystkie wyjazdy, wszystkie jakby szkolenia. No i później człowiek styka się też z taką rzeczywistością, kończy się akademię i tak naprawdę wysyła się CV do różnych teatrów operowych, a niejednokrotnie no, nie ma nawet możliwości odbycia przesłuchań, bo po prostu teatry są przepełnione niejednokrotnie osobami, które już powinny być na emeryturze, ale ciągle tam trwają, więc jakby zakończenie jakby szkolenia akademickiego wcale nie oznacza otwarcia kariery, bo tak naprawdę to jest właśnie najtrudniejszy moment, znaleźć sobie chociaż, nie wiem, partię w jakiejkolwiek operze, taką na start. Naprawdę to jest bardzo, bardzo duży problem w tym momencie.
2: No tak, bo tutaj mamy dwa aspekty. Z jednej strony wydawałoby się, że tych akademii muzycznych nie jest aż tak dużo, też nie ma chyba i nie powinno być w takim razie nadmiernej ilości przyjęć, żeby mniej więcej tym ludziom, tak, bo wiadomo, że to jest tak charakterystyczny i specyficzny zawód, no oczywiście można powiedzieć tak, jak wielu osobom się mówi, a weź pan iść na kasę na przykład do sklepu, albo rób pan coś innego, ale uważam, że ludzi, bo jednak to jest jakiś dar, jakiś talent. To nie jest tak, że każdego z ulicy weźmiemy i możemy powiedzieć, zrobimy z siebie śpiewaka operowego. No tak to nie działa. Nawet na moją wiedzę, która nie jest wiedzą bardzo specjalistyczną. Jakieś predyspozycje, talent, warunki głosowe trzeba mieć już w dzieciństwie i jeżeli ktoś to wyłapie i zauważy, że dziecko ma, to można jego ścieżką później kierować, prowadzić właśnie do szkół muzycznych i dbać o to, żeby wyrósł, wykształcił się. I tutaj jest to po prostu marnotrawstwo, bo za tą przecież edukację płaci państwo, ludzie, utrzymujemy te akademie, one są przecież i szkoły muzyczne, więc jeżeli już wyłożyliśmy na to, społeczeństwo zainwestowało, żeby wykształcić dobrego śpiewaka i czerpać tak naprawdę radość z jego śpiewu, z jego talentu, no to trudno powiedzieć, no ale wykształciliśmy w razie 20, ale miejsc jest tylko 5, no to ta reszta nie chce właśnie. To straszne jest, co właściwie mówicie. Ja myślałem, że jest lepiej, że jednak to jest bardziej tak ułożone pod kątem możliwości, tak, przyjęć, etatów.
3: Nie, właśnie często jest taki problem, że chyba za dużo czasami jest tych miejsc na akademii, zresztą potem to też różnie wygląda, dlatego że to jest, tak jak Aga mówiła, to jest nieustająca praca. To skończenie akademii to jest dopiero to jest dopiero podstawa jakaś. Mój profesor zawsze mówi, że śpiewać człowiek się tak naprawdę dopiero zaczyna uczyć w teatrze. Czyli jeszcze się trzeba dostać do teatru, żeby zacząć się uczyć śpiewać, tak naprawdę już poważnie. No, bo to jest tego dużo i też różnie wygląda to nasze przygotowanie, nie? Ja muszę powiedzieć, że ja się napotkałem, akurat miałem takie szczęście, że poznałem bardzo dużo wspaniałych profesorów i nauczycieli. Ale jestem też dopiero na początku tej drogi, więc jakby tutaj na razie mogę mówić z tego doświadczenia, ale nie zawsze jest tak, że człowiek, który kończy tą akademię, naprawdę przeszedł przez te wszystkie etapy, które powinien przejść, czyli na przykład projekt, czy na przykład występowanie na scenie, czy odpowiednia ilość jakiejś godzin prac z pedagogiem. Czasami ludzie chorują i ich pół roku nie ma, albo nie mogą śpiewać. To jest właśnie to, o czym mówiłeś, że my te instrumenty nosimy cały czas ze sobą. I wydaje mi się, że przez to, że śpiewamy, to mamy te gardła bardziej podatne na pewne choroby,
2: tak, zimą infekcje. Czapka koniecznie i szali.
3: Tak, i, to, i czasami to skutkuje tym, że pół roku nie śpiewamy, bo nie możemy.
2: A wtedy trudno zarabiać też na chleb, no bo...
3: To... Trudno, tak, no. I trudno się uczyć tego wszystkiego, bo to, to są lata naprawdę pracy. To jest tak, tak się mówi, ale oprócz tej naszej pracy, którą my wkładamy, to jest jeszcze cała warstwa fizjologiczna.
4: Tak, i jeszcze myślę, że warto tutaj wspomnieć o takich problemach typowo psychologicznych, bo jakby człowiek, dostając się na akademię muzyczną, jest sprawdzany pod względem jakichś tam predyspozycji wokalnych, aktorskich, tanecznych, a nawet sprawdzają człowiekowi krtań, czy nic się nie dzieje, ale nikt nie sprawdza tego, czy ten ktoś będzie w stanie współpracować z reżyserem, bo to jest duży problem. I niejednokrotnie jest tak, że osoba jakby wokalnie, muzycznie jest bardzo dobra i naprawdę się nadaje, ale przychodzi moment zetknięcia się właśnie z taką pracą na scenie i człowiek nie wytrzymuje tej presji, bo niejednokrotnie wszystkie nasze wady zostają jakby odsłonięte i to nie chodzi o to, że to jest tylko kontakt ja, reżyser, ale to jest też cała grupa, która tworzy spektakl i wiele osób po prostu tego nie wytrzymuje, blokuje się i nawet jeżeli są w stanie cokolwiek przedstawić, pokazać gestem, to ta presja, to otoczenie i te ciągłe emocje jakby nie pozwalają pracować, co więcej nie pozwalają śpiewać, więc sądzę, że na samym początku powinny być od razu na tych egzaminach jakieś takie etiudy aktorskie, bo to pokazuje, jak człowiek zachowa się w takiej sytuacji. Tym bardziej, że współczesny teatr operowy niestety, albo istety, zmierza w kierunku takiego naprawdę bardzo dobrego warsztatu aktorskiego. To nie jest tylko artysta, który jak Pavarotti wychodzi i śpiewa, tylko to jest taka osoba, która musi naprawdę bardzo dobrze grać. I tutaj no, przykładem może być Netrebko, która jest naprawdę świetną aktorką i tu nie chodzi już tylko o jej głos, ale każdy gest, wszystko jest wykończone, każda emocja jest dokładnie przekazana. I myślę, że teraz ja tworzyłam na Akademii dwa duże spektakle i muszę powiedzieć, że to jak śpiewałam liczyło się na próbach muzycznych. Później tak naprawdę nie to jak śpiewam decydowało, w której byłam obsadzie, tylko jak gram. Więc jakby trzeba się zastanowić, w którą stronę teraz idziemy. Czy jakby idziemy bardziej w efekt wizualny, czy bardziej w jakości akustyczne, co cały czas ulega jakby naprawdę zmianie.
3: Tak, i to jest dobre, że jakby jest nacisk na to aktorstwo, ale czasami mam wrażenie, że nie rozumie się tego, że to jest jednak śpiewak operowy. Mimo tego, że jest kilka lat aktorstwa zazwyczaj na Akademii, to nie są aktorzy dramatyczni. Więc też ten argument taki na próbach, że tutaj trzeba być przygotowanym na to, że ktoś ci wytknie to, coś innego ja powie, nie do końca działa, bo jest jeszcze cały aspekt muzyczny. Czyli te 80% tego, co robimy. I to nie jest... teatr dramatyczny, a czasami się to tak traktuje. No i właśnie, trzeba się zastanowić na tym, którą stronę...
2: Wiesz, ja akurat będę się przychylał do tego, co... że jednak oddanie emocji ruchem, mimiką, trochę oper w życiu obejrzałem, głównie nagrań, bo Opole akurat, no jeżeli chcemy opery, to musimy wyjechać z Opola, tak mamy.
3: No tak.
2: Więc i to jest wyprawa już naprawdę kosztowna, jak sobie o pieniądzach nie wypada mówić, ale bilety do opery są chyba jednymi z droższych.
3: Tak, to jest chyba najdroższa.
2: Więc to już jest inwestycja i trzeba mieć czas i wolne, ale zostawmy, to są kwestie sporne. Natomiast oczywiście, że śpiew, tu się zgodzę, jest tym, co porywa. Ludzie przychodzą często na arię, zresztą bardzo często później płyty są wydawane nie z całymi operami, ale z wybranymi ariami najpiękniejszymi i te płyty chyba są też najchętniej kupowane,
3: tak,
2: bo mało kto jest w stanie wysłuchać 3-4 godziny, tak, bo i takie opery są w całości. Zresztą tam się toczy też akcja, jest chór, jakaś narracja, opowieść, bo ona musi się toczyć. A zazwyczaj większość czeka na te arie, kiedy wyjdą ci wielkie gwiazdy soliści i zabłysną. Ale tutaj będę się przychylał jednak, że gest, ruch, mimika jest bardzo ważna. I tutaj, jeżeli ktoś nie potrafi, to charyzma własna, bo ktoś może mieć, oczywiście to jest charakteryzacja, ale bardzo często dzisiaj opery, nawet te klasyczne, wystawiane są bardzo nowatorsko, gdzie rezygnuje się z tych strojów XIX-XVIII-wiecznych, żeby nie są wystawiane po Bożemu, jak tak mówi, tak jak to było, żeby odegrać to tak i pokazać, jak to było 100-200 lat temu, ale starają się robić to co często też i balet robi, czyli bardzo nowoczesne wystroje, aranżacje. I tu myślę, stąd jest to moja zgoda, że trzeba się dopasować jakoś, bo tu już nie mogę, bo ci starzy operowi śpiewacy, takie jest moje zdanie z moich doświadczeń, śpiewają i te gesty, ich gra jest trochę tak jak aktorów w kinie niemym.
3: Tak, tak.
2: Że zakładamy, że no, ktoś może sobie libretto przeczytać, tam śledzić, ale generalnie ten tekst, zrozumienie wprost tekstu nie jest taki prosty podczas śpiewu, więc oni, a poza tym całą sztuką też było porwać, czyli porywa głos, ale jak śpiewam tam, o, kocham cię, no to albo się można złapać za serce, wyciągnąć rękę gdzieś w górę, kuksię, i wszystkie, i to działa na ludzi. I oni to, myślę, że wtedy od razu dreszczyk czują, gdzieś tam ciarki biegną po plecach, i że to się razem łączy. Gdyby ten aktor stał jak kołek tylko i to śpiewał, to nie wiem, czy ci ludzie by poczuli rzeczywiście, że to jest jakieś miłosne, wielkie wyznanie albo tragiczne.
4: Tak, to też jest wielkie wyzwanie ze strony reżysera, żeby jakby dokładnie wysmakować stylistykę ruchu scenicznego podczas trwania opery, bo miałam okazję obejrzeć operę barokową, którą wykonuje się w stylu, więc wszystkie stroje są zachowane, wszystkie gesty, afekty są przekazane i powiem szczerze, że dla współczesnego człowieka, no ja nie byłam w stanie tego obejrzeć do końca, bo to jest po prostu tak przesłodzone, szczególnie opera francuska. I tak, no, niestety nudne, że jakby zmierzanie ku nowoczesnym aranżacjom jest dobrym rzeczywiście wyjściem. Co do samej warstwy właśnie emocjonalnej, jak je przekazać, to myślę, że tutaj każdy śpiewak powinien tak naprawdę nie tylko sięgnąć do libretta, ale przede wszystkim, no, większość oper jednak oparta jest na jakichś utworach literackich. Ja pisałam swoją pracę magisterską o trzech postaciach i zależało mi na tym, żeby każda z nich reprezentowała inny gatunek głosu i żeby utwory, którymi były inspirowane same kompozycje, pochodziły jakby z zupełnie różnych kręgów językowych i kulturowych przy okazji. I tak porównywałam postaci Ofelii z kompozycji Ambroise Thomas, czyli utwór wczesnoromantyczny. Zestawiłam to z Wocekiem i z Peterem Grahamsem i jakby sama analiza, taka pobieżna libretta, nie wystarczy. Wszystkie te symboliczne rzeczy, które znajdują się w warstwie poetyckiej, to raz, one są przenoszone w warstwę muzyczną i to trzeba wiedzieć, trzeba to zauważać i trzeba pokazać to, może nawet i gestem. Poza tym jakby różnice wynikające z różnej warstwy językowej też są bardzo ważne. Trzeba wykorzystywać jakby te wszystkie elementy języka, na przykład we francuskim bardzo ważne są samogłoski i odpowiednie ich wymawianie i to też może pomóc w budowaniu jakby całej kulminacji dramatycznej. Tutaj Ofelia ma bardzo, bardzo, bardzo rozbudowaną scenę obłędu i właśnie ten język francuski, odpowiednie dobieranie wyrazów, odpowiednie rymy, akcenty i to przeniesione w warstwie muzycznej i docelowo aktorskiej pozwala stworzyć naprawdę no, taki nietuzinkowy obraz tej postaci, tym bardziej, że ta scena trwa powiedzmy 25 minut. No i przez 25 minut nie można pokazać tego obłędu tylko w sposób taki, że ta Ofelia się tarza po tej ziemi. Tam jest mnóstwo rzeczy, jak ona rozmawia tam w pewnym momencie na scenie i jej się wydaje, że pojawia się grupa wieśniaków, jak ona z nimi rozmawia, jakie to jest takie przekonujące naprawdę. My nie widzimy tych postaci, a ona prowadzi tę rozmowę i myślę, że tutaj to jest ogromny kunszt śpiewaka, żeby połączyć te niejednokrotnie bardzo, bardzo trudne wokalnie partie z tymi emocjonalnymi postaciami, czy to z Szekspira, czy tutaj Wocek, a prawdziwie Wojciech Bichnera, żeby to stworzyło całość, bo to nie jest tak, że śpiew jest jakby odrębną warstwą, a tekst jest odrębną warstwą. No, tutaj chodzi o to, że to ma stworzyć całość. To po to jest dziełem syntetycznym, żeby oddziaływać jakby na różne warstwy ludzkiej percepcji i wywierać jakby zupełnie inne wrażenie na każdym słuchaczu.
2: Tak. Gdyby mi tak pani w szkole to wyjaśniła w podstawówce,
3: to byś słuchała
2: zamiast grzmocić w cymbałki Janie, to ja myślę, że byłbym jej miłośnikiem, ale tak, ale to
3: tak
2: było
3: jest,
2: akurat
3: to musi
2: piękne,
3: być...
2: bo to było właśnie teraz tak powiedziane, jak musi być. Ja myślę, że też celem tej audycji oczywiście w pewnym sensie jest. To właśnie pokazanie, że trzeba czasami tylko znaleźć klucz i troszeczkę się wysilić, no bo to jest intelektualna przygoda.
3: Tak.
2: Ale tak jak powiedziałaś słusznie, większość to są adaptacje wielkich dzieł literackich, więc to trzeba po prostu umieć połączyć. Więc jeżeli nie chcemy czytać dobrej literatury, no to i opera będzie nie dla nas siłą rzeczy, no bo tylko to, że ktoś nam to zaśpiewa, no można przez chwilę, ale wątpię. To skoro kogoś męczy czytanie kilka godzin książki, to i słuchanie kilka godzin śpiewu po niego zmęczy. A tutaj to jest właśnie to, że trzeba to umieć zrozumieć.
3: Tak, no bo rzeczywiście no, musi być ten balans między tą grą aktorską, tym, że wierzymy temu śpiewakowi, aktorowi na tej scenie. I tak samo musi ten śpiew porywać, musi to być ekscytujące. Po prostu. Czasami musi to po prostu pokazać ten wyraz dramatyczny całego dzieła i ten balans jest trudny, bo nieraz trudno jest wyreżyserować scenę, gdzie i aktorsko to pokażemy, i pokażemy śpiew, bo to nie zawsze się da, więc to jest jakby też sztuka, żeby połączyć to wszystko razem, bo to jest sztuka, która łączy inne sztuki, nie?
2: Mhm.
3: Cały czas jest ta mocna praca, tak.
2: To są, jak patrzę na scenografię, niezależnie od tego, czy to jest dawna, czy współczesna, to jest zawsze obraz. Ja go po prostu widzę, całość. Tak powinno być też oczywiście w dobrym teatrze, ale teatr dysponuje w tej chwili jeszcze multimediami, tutaj się robi punktowe oświetlenie, oczywiście to wszystko można, więc ten teatr, ale tu jest też dźwięk, ale zawsze jakoś tak widzę, że opera dba bardziej o stronę plastyczną, a teatry często sobie pozwalają na takie już troszeczkę light, bo ten aktor, który mówi jakiś, zwłaszcza część monodra, przynajmniej dwóch tam, to oni tak przykuwają tak uwagę, że tą stronę wizualną się troszeczkę można jakby zepchnąć, czyli jak Łomnicki jadł banana w słynnej, to kto tam kogo chodziło, czy tam stoi stolik, czy tam stoi w tym miejscu, czy nie ma znaczenia, on mówi, je banana i on skupia na sobie całą uwagę. W przypadku opery gra jednak, myślę, cały, nawet jak jest partia solowa, to ludzie cały czas winą, i to jest ważne, co się dzieje w tle, czy się zmieniło światło, czy wszystko jest dla mnie istotne.
3: Tak, nie? Tak, bo są większe sceny, to są większe teatry i ta subtelność teatru dramatycznego tutaj nie przejdzie, bo to jest za duże.
4: Tak, to wszystko musi być przerysowane też. Poza tym śpiewak klasyczny śpiewa bez mikroportu, bez żadnego nagłośnienia, więc wszystko to, co robi gestem i słowem, śpiewem, musi być niejako bardzo wytuszowane, bardzo przerysowane i dlatego ta charakteryzacja na przykład też jest, no to taka typowo teatralna. Poza tym, no ten śpiew jest taki bardzo rozciągnięty, taki bardzo tubalny, głośny, żeby po prostu stworzyć ten taki efekt, jakbyśmy stali z tą osobą, powiedzmy, nie wiem, na odległość trzech kroków. O to też w tym wszystkim chodzi. Poza tym nie skupiamy się też tak bardzo, bardzo na takich utworach stricte tragicznych, jakichś takich kulminacyjnych w stronę bardzo, bardzo dramatyczną, bo dla mnie osobiście bardzo trudne było zagrać postać komediową. Grałam Frau Flut w Wesołych Kumoszkach z Windsoru. No i to jest osoba bardzo taka śmieszna, groteskowa, przaśna i niejako wydaje mi się, że łatwiej jest zagrać, że jest mi bardzo smutno i jest tragiczna śmierć drugiego bohatera, a tutaj z drugiej strony mam zagrać taką cwaniarę, która cały czas się śmieje i ten śpiech musi być jeszcze bardziej przerysowany, bo przecież ja 56 raz czytam ten tekst i już nie jest on dla mnie po prostu śmieszny. Więc niejednokrotnie my jakby skupiamy się na tym, jak bardzo trudno jest zagrać tragedię, a nie patrzymy na to, że kurczę, zagrać coś śmiesznego jest jeszcze trudniej tak naprawdę.
2: Tak, no, doświadczeń scenicznych wielu aktorów to mówi, a tych, którzy wielkie role mieli ze sobą, że nagle mieli zagrać coś bardziej śmiesznego, dziwnego, w ogóle nietypowego dla siebie i to się okazywało często ich wyzwaniem i rolą życia, tak naprawdę.
3: Tak, tak, ale tutaj mi się wydaje, że w tych operach komicznych tutaj naprawdę wchodzi ta warstwa aktorska, bo jak robiliśmy te Wesołe Kumoszki, to były dwie role, to było Kazisa i Szperlicha. Którzy to byli chłopaki z pierwszego roku wtedy. I tak mistrzowsko to zagrali, w takim stylu dell'arte, że porywali, w zasadzie oni byli najważniejsi na tej scenie. Tak. I to były najmniejsze role. To jak on się przewracał, jak jeden drugiego gonił, jeszcze wzrostowo byli dobrani, no po prostu to było piękne. I wtedy, w takich operach komicznych, no to jest... Tutaj naprawdę można dużo zrobić. I tutaj, bo to reżyserowała Beata Redo-Dobber, i wspaniale to zrobiła. Wspaniale ona to zrobiła, ale też ci nasi koledzy to, no, mistrzowsko to zagrali i to było naprawdę dość śmieszne, to porywało. Ktoś nie widzi, nie słyszy, jak, co tam śpiewają, o czym śpiewają, ale te ruchy, to po prostu te zrozumienie siebie robiło wrażenie.
2: Aha. A teraz przekornie wrócę do Sony Dole, żeby było, bo omówiliśmy waszą jakby działalność, to co się dzieje w wielkim spektaklu, w wielkiej operze, czy to poważnej, czy zabawnej. A teraz wyzwanie też wielkie, czyli występy takie jak wasze, gdzie śpiewacie albo wspólnie w duecie, albo pojedynczo. I tutaj ile z tego wszystkiego tak naprawdę jest? Bo moim zdaniem tak mi się wydaje, że i tak musicie wykorzystać wszystko. Tu nadal obowiązuje was gra, nadal mimika, nadal jest wszystko. Tak jak tu właściwie nie ma znaczenia, że nagle zabrano tą dużą scenę.
3: Oczywiście. My te utwory, które wykonujemy, w zasadzie większość, to my wykonujemy aktorsko. Robimy z tego mini sceny. Duety to w zasadzie zawsze są z jakimś przekazem, z rekwizytami czasami.
4: My się w ogóle staramy każdy jakby koncert prowadzić bardzo tematycznie. Te utwory nie są tak dobierane, bo akurat mam to w repertuarze. Zazwyczaj wykonujemy te koncerty na jakąś okazję, tytułujemy je w określony sposób i często jest tak, że utwory, które po sobie następują, mają jakieś logiczne połączenie. Także całość jest jakby taką rzeczą nierozerwalną tak naprawdę i często, przez to chyba, że też bardzo lubimy języki obce, łączymy opery, utwory, trochę lżejsze pieśni z kompozycjami z całego świata tak naprawdę, więc niejednokrotnie jest to jakby podróż przez całą Europę w określonym momencie jej rozwoju, więc to też jest o tyle fajne, że można jakby poznać smaczki z całego świata tak naprawdę, więc to jest tego typu spotkanie nie tylko muzyczne, ale no, kulturowe przede wszystkim.
2: No cudowne, a jak jest z pieśniami? Bo jeszcze przecież poza tym repertuarem operowym są pieśni. Poznaliśmy się z Dawidem, przecież pieśni Malera był jeden z pierwszych rzeczy i miłość do Malera się okazała jedną z większych, która nas łączy. Na szczęście nie tylko. I ten repertuar pieśniowy, teraz jak mamy rok moniuszkowski, no to wydaje się, że nagle pieśń wróciła tak szerzej. Nagle się okazało i opera też wróciła. To dobrą robotę zrobił tak naprawdę rok moniuszkowski. Wszystkie inne poprzednie lata, nawet jeżeli dotyczyły jakichś kompozytorów, nie było takiego wielkiego boom. Ten moniuszkowski, mam wrażenie, że jest wielką okazją i stąd też, wiesz, świetnie, że się znaleźliście czas nareszcie, bo ja, drodzy Państwo, próbowałem się już umawiać, ho, ho, ho, ale to nie jest wcale proste, jak ktoś i uczy się, i ćwiczy, i występuje, żeby tak łatwo znaleźć, bo jak się Państwo domyślacie, nie ma Akademii w Opolu, więc na co dzień w Opolu nie mieszkacie, chociaż jesteście Opolanami.
3: Tak.
4: Tak.
2: To. I to jest piękne, mamy talenty tutaj, proszę Państwa, ziemia opolska nie tylko wydaje talenty na festiwalu opolskim, które cześć mi chwała, ale najwyższych lotów także.
4: Tak. Jeżeli chodzi o pieśni, to w ogóle mam wrażenie, że w Polsce to jest taka sztuka niejako trochę zapomniana, bo tak naprawdę uważam, że śpiewak operowy to nie jest ten sam rodzaj śpiewaka, który powinien występować w działalności kameralnej, bo śpiewanie pieśni wymaga zupełnie innego rodzaju ekspresji. Tu już nie mamy tej całej wielkiej sceny i wszystko dzieje się słowem, tak naprawdę. Więc tutaj też są bardzo ważne te wszystkie elementy, o których wspomniałam przy okazji Ofelii, Woceka i tak dalej. Tutaj działamy samogłoskami, niejednokrotnie to jest charakterystyczne śpiewanie, często stojące wbrew z jakby normami techniki, którą nabywamy na akademiach muzycznych. Poza tym to jest też bardzo subtelne, kameralne, intymne tak naprawdę.
2: Bo najczęściej przy fortepianie, najczęstszy instrument, że stoi śpiewak, ktoś mu akompaniuje na fortepianie i on po prostu śpiewa do tego fortepianu.
3: Oczywiście, no jest to, mi się wydaje, że to jest najtrudniejsza sztuka wokalna. Ona jest, tak jak Aga mówi, ona jest bardziej subtelna, ona wymaga większego przemyślenia tego, co, o czym się śpiewa. Bardzo duży nacisk trzeba położyć na dykcję, na język. Są też pieśni z towarzyszeniem orkiestry, nie? Malera, Wolfa, czy Straussa i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj trzeba naprawdę bardzo dobrze wyszkolonych, bardzo doświadczonych śpiewaków. Im późniejsze te pieśni, to jest bardzo trudna sztuka, bo to wszystko, co my często przekazujemy za pomocą scenografii, gestu aktorskiego, w ogóle grania aktorskiego, tego większego śpiewania, bo to operowe musi być trochę większe, mniej subtelne, raczej na tą emocję, na to wrażenie, a tutaj te wszystkie małe rzeczy muszą być zaznaczone, pokazane w taki sposób, żeby każdy zrozumiał, ale też mógł się nacieszyć tym kameralnym elementem tej muzyki.
2: Tak, to mi do głowy przychodzi na przykład Górecki, który tam u niego mnóstwo rzeczy jest na granicy wręcz ciszy.
3: Tak.
2: Ja pamiętam, jak kupiłem po raz pierwszy płytę z tą słynną trzecią symfonią, to przez pierwsze minuty myślałem, że jest zepsuta i nie ma nic tam. Musiałem podkręcić, że tak. Jej, tam się wszystko wyłania z takiej ciszy absolutnej. Więc rzeczywiście, jeżeli wykonuje się repertuar tego typu, no to tak, bo trzeba zaśpiewać tak, żeby ludzie jednak coś słyszeli, a nie tylko, że otworzył usta, ale co on tam śpiewa, nie śpiewa, a z drugiej strony nie może być głośno. No i to jest tak jak szept aktorski, który też trzeba ćwiczyć,
4: tak,
2: żeby mówić szeptem, że widz, słuchacz słyszy i widz szept, ale to nie jest tak naprawdę tak, jak mówimy szeptem normalnie, bo to musi być specjalny szept, więc w przypadku śpiewu jest podobnie.
4: Tak, to jest ogromna finezja i taki kunszt i niejednokrotnie śpiewak zajmujący się muzyką kameralną jest też wykształconym muzykiem, czy to pianistą, czy jakimkolwiek innym instrumentalistą, bo tutaj jest bardzo ważne też wykształcenie muzyczne, jakby obycie z muzyką, z harmonią, z wszystkimi tymi elementami wpływającymi jakby na ostateczny odbiór. I to jest takie balansowanie właśnie między tym, co w świecie opery jest ważne, a tym, co jakby w takiej bardzo wąskiej grupie odbiorczej się sprawdzi. Bo niejednokrotnie mówi się tak, że śpiewaka operowego nie można zrozumieć, o czym on śpiewa. Bu, bu, bu, kluchy ciepłe w buzi. No i właśnie to jest ten problem, że coraz częściej idzie się w takie klimaty głośno, wszyscy muszą słyszeć, a jakby ten tekst się zatraca. I rzeczywiście to często się dzieje w operze. To w ogóle nie ma prawa bytu, czy to w operetce, gdzie w ogóle tekst, żart jest bardzo ważny, czy właśnie w muzyce kameralnej. To wszystko tam musi być podane, tekst jest jakby przede wszystkim, muzyka jest moim zdaniem na drugim miejscu.
3: Tak, muzyka często jest poezja, prawda? Są to utwory Puszkina, Goethego, u nas Mickiewicza, no to jest najważniejsza sprawa w muzyce kameralnej, jest tekst ze strony śpiewaka. O tym to jest. To nie jest o stroju, to nie jest o naszym geście, o dużym głosie, tylko to jest o tekście. Tu chodzi o poezję. W jakim charakterze jest ten utwór i jest prawdą to, że brakuje nam, na przykład wspomniałeś o operetce, bo to trochę umiera w Polsce, rzeczywiście, bo o ile mogę powiedzieć, że opera ma się dobrze.
2: Wydaje mi się, że lubimy się śmiać i chętniej jak do kina, to chętniej ludzie pójdą na jakąś komedię, niż na poważny film. Poważne filmy lecą w koneserze raz w tygodniu. A jak tak, to wolimy rozrywkę.
3: Ale masz rację.
2: A opery jest odwrotnie. Wolimy sztukę, czyli widz, jak już chce i polubił tego rodzaju sztukę, to właśnie też mnie zaskoczyłeś, jak się omawialiśmy do programu, że właśnie opera cieszy się wielkim uznaniem i coraz więcej osób chodzi. Trudno jest dostać bilety też na wiele spektakli operowych, a operetka...
3: Operetka umarła. Znaczy, ja myślę, że operetka została zastąpiona muzykalem, bo to jest wszystko prawda, co ty mówisz. Tylko, że muzykal trochę przejął rolę teatrów muzycznych. Tak się staje. Jest Teatr Kapitol we Wrocławiu. On wystawia muzykale. Nasz teatr w Łodzi muzyczny również został chyba z jedną operetką, a reszta to jest repertuar.
2: Roma w Warszawie też jest teatrem muzycznym, który cieszy się, tam są bilety i domek woda.
3: Tak?
2: No, ale to też jest bardziej już właśnie spektakl, bardziej muzykal właśnie.
3: Tak. No szkoda tego, bo tu w operetce zawsze młodzi, nasi profesorowie mieli okazję, mój profesor na przykład, miał okazję uczyć się w operetce. I potem przeszedł do Teatru Wielkiego w Łodzi. Natomiast on tam był czas na to, żeby się nauczyć tańca, żeby słowem wszystko przekazywać i te wielkie podstawy, tam się tego uczono i potem się szło dalej do opery. I czasami brakuje nam tego kroku, tego niby lżejszego, ale nie do końca lżejszego, bo te orkiestry nieraz dawały tak jak u Verdiego, a jednak człowiek się nauczył tych wszystkich subtelności, które trzeba zachować potem w operze. Trochę szkoda tego.
2: No to prawda, bo musical, oczywiście niech sobie są też musicale, ja tutaj nie chciałbym, żeby słuchacze myśleli, że musicale od słynnego Metra się zaczęło w Polsce i potem wielki boom. Tak. Inna sprawa, że też jest takie, bo to są właśnie piosenki często no, popowe, po prostu, umówmy się. One są specyficzne, ale bardzo wiele też ludzi młodych, którzy w musicalach robili, zaczynali, później robili kariery estradowe, czyli w rozrywce tak naprawdę. Więc to myślę też jest ten wielki boom, że ludzie chętnie się garną do musicali, bo wiedzą ile osób na tym wypłynęło, że na tym jest kasa, bo to też jest właśnie kłopot, że nie na wszystkim można zarobić, a umówmy się, że no, z takim koncertem z pieśniami nawet w Opolu jest bardzo mało kameralnych koncertów. Mhm. Orkiestrowe się robi często, a kameralne to tak, miała być ta scena kameralna. Na początku po remoncie było ich nawet sporo i jazzowe i inne, a jakoś tak małymi kroczkami pyk, pyk, no i nie ma, nie? Się zmyło. I nie wiem, bo czy ludziom się wydaje, że fajne jest tylko jak grzmotnie cała orkiestra, że nie mają cierpliwości i zdrowia do słuchania duetu, który ten, czy właśnie jakiegoś cyklu pieśni.
3: No może brakuje czegoś w edukacji, no bo na Zachodzie jednak no są te koncerty, jest zapotrzebowanie na taką muzykę. A u nas tak trochę mniej tego jest, to prawda.
4: I właśnie tego typu wątpliwości mieliśmy przy okazji właśnie tego koncertu na Górce, gdzie w zasadzie wykonywaliśmy przede wszystkim muzykę bardzo, bardzo dawną. Wykonywaliśmy Bacha, Händla i było takie zastanowienie z naszej strony, czy to się w ogóle spotka z jakąkolwiek odpowiedzią ze strony odbiorców. No bo trzeba tak naprawdę przygotować się na to, że to jest muzyka, może mistyczna to jest za duże słowo, ale ona jest o wiele trudniejsza i to nie jest tak, że tam się przeplatają na przemian trzy melodie i jakby nie potrzeba w ogóle uwagi, po prostu człowiek siedzi i słucha. I tak też niejednokrotnie jest z muzyką bardzo współczesną i my jako muzycy niejednokrotnie mamy problem tak naprawdę z słuchaniem tego typu muzyki, no bo ta aria barokowa, ABA, no i cały czas to wraca ten materiał, trochę niby przetworzony, ale to jednak jest to samo, no ileż można tak naprawdę. I bardzo się zdziwiliśmy, bo naprawdę na koncercie było bardzo dużo osób i wychodząc słyszeliśmy naprawdę takie pozytywne opinie, że właśnie czegoś takiego już dawno nie było, że cały czas idziemy w kierunku tej muzyki lżejszej, żeby trafiła ona do mas, ale trzeba się zastanowić, czy my chcemy trafić tak naprawdę do mas, czy my szukamy inteligentnego odbiorcy, wykształconego, który się zastanowi. Przeczyta później po koncercie coś o tym Samsonie na przykład, czy o Magnifikacie Bacha, czy sięgnie do tego. I to jest jakby decyzja samego wykonawcy. Czy on się nastawia na zysk, czy nastawia się na własną przyjemność z tego koncertu i na to, do kogo chce trafić.
2: Ja jestem za tym, żeby i tak artystów opłacać dobrze i godnie. A tutaj myślę, bo zauważyłem też wśród różnych wielu spotkań, a sam jestem melomanem i przyznaję, że jest coś takiego w muzyce barokowej, że znam dużo osób, które barokową muzykę lubią i cenią. Chociaż ona właśnie wcale nie jest aż tak bardzo, bo ona jest dosyć jednorodna, jak się posłucha już tam Bach, bo każdy Bacha zna, więc ale ludzie jakoś lubią. Ja myślę, że ona wprowadza prawdopodobnie w jakiś taki rodzaj pewnego transu, przyjemnego stanu, w którym sobie przyjemnie trwamy. I niech sobie ten śpiew płynie. Jeżeli to są jeszcze dobre przestrzenie, bo uważam, że tu jakoś świetnie się sprawdzają, owszem, tematyka też często tych różnych kantat czy innych rzeczy jest religijna, ale wiemy, że Bach komponował też kantaty świeckie. Tutaj ten będzie wiedział, kto tak naprawdę zna tekst, bo one się tak bardzo nie różnią. To nie jest tak, że te świeckie nagle są bardziej skoczne i wesołe, tak, a te religijne nie. Nieprawda. To jest, ja pamiętam, miałem pierwsze płyty, to właściwie tylko miałem sakret kantatas i myślę, aha, o, to te są takie, a te takie. Jak słucham, spoko. Dopiero jak książeczkę z tekstem sobie człowiek otworzy, widzi, o czym to jest. Jeżeli mam pieśń Szyjca kom, Jezu kom, no to wiadomo, o czym to jest. I myślę, że to może nawet wystarczyć. bo już sobie ktoś, kto jest tam osobą religijną, myśli sobie, że to jest jakieś wezwanie do Jezusa i ona sobie płynie. Jeżeli śpiewacy to pięknie śpiewają, jest atmosfera, w kościele jakieś świece jeszcze się palą, a nie te lampki sztuczne, no bo świece by robiły.
4: Tak,
2: miałem w dzieciństwie to szczęście, że było sporo świec i chodził pan i tym kapturkiem je gasił. I te płomienie świec, jak drgały, to są właśnie takie drobiazgi, detale, o których myślę troszeczkę w naszym pędzie cywilizacyjnym zapominamy, że one też są istotne. Kiedyś się śmiano, jakby konkursy recytatorskie, zapalonej świecy się nazywał. I wychodził zawsze jakiś, no i deklamował ta świeca, ale przecież to właśnie robi klimat. Tak. Jak mu zapalimy żarówkę, no to niestety coś umyka. No, tyle.
4: Tak.
2: Taki, drodzy moi mili, bo tak powoli musimy, bo czas nam już mija. Czy Sony de Oro, nie wiem ciągle, czy dobrze wymawiam.
4: To jest super, babene.
2: Ćwiczę. Muchas gracias. Czy można będzie was gdzieś w najbliższym czasie usłyszeć? Czy wakacje to jednak nie jest taki czas, że gdzieś w okolicach może, albo tam coś jednak jeszcze gracie, śpiewacie, jakieś plany?
4: Tak jak Dawid wspomniał, 26 lipca tego roku o godzinie 19 wystąpimy w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogówku z koncertem pod tytułem Baśniowy Moniuszko. Wracamy do tego Moniuszki ze względu na rok obchodów i przygotujemy dla Państwa, nie sami, bo wraz z nami wystąpi około 40 małych obywateli śpiewających Moniuszkę właśnie w ruchu aktorskim, scenicznym. Będą z nami wykonywać pieśni, my wykonamy też arię. W drugiej części koncertu będą utwory napolitańskie, będą arie operetkowe, ale zaczerpniemy też trochę z disneyowskich utworów, które niejednokrotnie też były oparte przecież o muzykę klasyczną i postaramy się przybliżyć właśnie twórczość nie tylko Moniuszki, ale jakby takie kompozycje światowe. Także zapraszamy.
2: Cudownie. To ja w takim razie wszystkich Państwa serdecznie zapraszam, a tak na pewno można śledzić na stronie zespołu, bo jest strona, jesteście też na mediach społecznościowych, tak ogólnie wymienię, żeby wiadomo o jakie chodzi w tym kraju, ale żeby nie robić im tu nadmiernej reklamy i takim jest dobrze, więc można śledzić też na pewno Waszą stronę, media i dowiadywać się o nowych jakichś planach, jeżeli będą. Bardzo Wam dziękuję za przyjście do audycji.
4: Dziękujemy.
2: A Państwu życzę dobrego, spokojnego, właściwie już wieczoru i do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Dobry wieczór, Witold Sułek. Rozpoczynamy audycję poświęconą patologiom społecznym z dużym naciskiem na wsparcie, jakie chcę ja i moi goście, gościnie i osoby goszczące, tak powiem, bo dziś akurat osobna zupełnie osoba. Filip Cembala jest ze mną. Cześć Filipie.
2: Cześć, bardzo mi miło. Witam wszystkich słuchających, wszystkie osobne osoby, które zdecydowały się nam poświęcić ten swój

0: przypadku patologii dla wielu, dużej części społeczeństwa, osoby osobne i w ogóle osoby są patolami, to wy jesteście patologią. I dla mnie to jest przerażające. Odczarujemy dzisiaj to.
1: Ja troszeczkę. Myślę, że my wszyscy jesteśmy osobami, czy nam się to podoba, czy nie. Mhm. Po to słowo funkcjonuje, że z jakiegoś powodu było potrzebne przez setki lat, więc osobami jesteśmy z założenia. A potem te wszystkie etykietki, nasze role społeczne i tak dalej, wiadomo, tym się różnimy, to nas odróżnia od siebie. Natomiast jeżeli ktoś się oburza na słowo osoba, no to troszeczkę chyba nie ma tutaj pola do argumentacji żadnej, dlatego że no nie można dyskutować z faktami. Fakty są takie, że jesteśmy osobami. I też fajne jest to, że w tym słowie osoba, to słowo jest bardzo zapraszające. Tam się zmieści każdy. Bo tam się zmieści ksiądz, tam się zmieści małżeństwo, tam się zmieści 15-latek z liceum, tam się zmieści 15-latek transpłciowy, tam się zmieści lesbijka, gej. Wszyscy. To słowo jest zaproszeniem dla wszystkich i nie ma w nim niczego obrażającego, więc mieszkam sobie w zadziwieniu, dlaczego miałoby być taką pachtą na byka, ale myślę sobie, że jeżeli ktoś, wiesz, wydaje mi się, że większość agresji i tego typu takich nerwowych reakcji wynika z lęku i z niewiedzy, a w dzisiejszych czasach myślę, że jednak internet ma każdy i można szybciutko nadrobić zaległości.
0: No tak, bo najczęściej, kiedy wyciąga się te ciężkie jakieś armaty, to one dotyczą i tak bardzo skrajnych przypadków występujących wśród dokładnie wszystkich osób, które wymieniłeś.
1: Tak.
0: Bo patologię znajdziemy i wśród wspomnianych księży, tak, czyli środowisk klerykalnych, tak, i wśród polityków, i wśród młodzieży. Zdarzają się nauczyciele, którzy biją, oczywiście, prześladują, czasami wykorzystują seksualnie swoich
1: wszyscy
0: podopiecznych.
1: Wszyscy są ludźmi, prawda? Mhm. I trochę jest też tak, że takie, ja też troszeczkę, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale tak sobie też myślę o tym, że każde uogólnienie pachnie pułapką i takie etykietowanie, bo księża to, a ci to, a Polacy ta, to też, przecież my tak naprawdę przez wiele lat byliśmy, mówię o naszym narodzie, na wielu emigracjach i też byliśmy tymi obcymi, też byliśmy w czyjejś gościnie i też i wystarczyło pewnie parę osób, które wyrobiły jakieś dziwne postrzeganie Polaków i też nas bolało to, jak mówili, a Polacy to złodzieje i tacy. Etykieta, ja nie znam Polaków złodziejów, znaczy przynajmniej tak mi się wydaje. Kilku może tam ukradło serce jeden drugiemu albo drugiej, ale nie ma tam jakiejś takiej, wiesz, natomiast nie lubimy etykiet, nie chcemy, żeby ktoś nas wrzucał do jakiegoś worka i myślę sobie, że też jestem w ogóle absolutnie przekonany, że w dzisiejszych czasach prawdziwą patologią i przemocą, bo to, że znamy przemoc psychiczną, jasne, ona jest nam znana od wieków, ale dzisiaj uważam, nie ma ostrzejszej broni niż słowo, bo wszyscy internetowi hejterzy, ciągle ku mojemu wielkiemu smutkowi, jeszcze anonimowi, naprawdę nie mają świadomości, ile będąc na przykład ukochaną babcią trójki wnucząt, ma żyć na sumieniu, które swoim komentarzem pomiędzy jednym a drugim ziemniakiem, bo miała zły dzień, obcięła komuś życie, które akurat wisiało na włosku. Naprawdę ludzie nie mają świadomości, że zawsze po drugiej stronie komentarza jest człowiek i nigdy nie wiesz, w jakiej kondycji.
0: Jak zareaguje i co zrobi.
1: Tak.
0: Bo tutaj ja przyznaję, że słuchałem też wywiadu z Filipem i tam padło pozornie, wydawałoby się w kontekście tego, o czym mówimy, bardzo lajtowe i niewiele znaczące stwierdzenie, dlaczego czwórka, a nie piątka, które słyszałeś od swojej mamy.
1: Tak. Przypomniał
0: mi się kolega, który wracał zapłakany właśnie z czwórką i bał się, co mu tata zrobi, a najpewniej da mu lanie. I nie potrafiłem tego zrozumieć, bo ja szczęśliwie to mnie w domu akurat ominęło, ale on był zapłakany, przerażony, roztrzęsiony. I tak pomyślałem, że tak, że tu już się na takim poziomie od początku doświadczamy przemocy. To ma nas oczywiście hartować. To ma sprawić, że będziemy twardo szli przez życie, dążyli do doskonałości, stawali się coraz lepsi.
1: No i dzisiaj już wiemy, że to pułapka, takie myślenie. Ja nie miałem aż takiego hardkorowego w domu tego typu reakcji, co twój kolega. Natomiast jakby, no samo to, że ta moja mama nauczycielka w jej postrzeganiu motywowała mnie, bo to było tak, a co dostałem we czwórkę? No to super, gratulacje. Biegłem do łazienki, mówi, idź do łazienki, umyj rączki, jemy obiad. Ja jeszcze do tej łazienki nie dotarłem. Czyli minęło parę sekund i już w plecy lądowało pytanie, a czy były piątki? A kto dostał? A szóstka była? A widzisz, czyli można. I już nie ma tego sukcesu. I potem idziemy w takie, zresztą to jakby takich konsekwencji tego typu wychowania jest bardzo dużo, mogą być bardzo różne. Może być tak, że po prostu hodujemy w sobie takiego wewnętrznego bejsbolistę i ciągle się punktujemy, że ciągle za mało, że nasz sukces albo nasze życie to jest po prostu pasmo porażek i niewystarczający jesteśmy zawsze, bo zawsze ktoś będzie miał więcej pieniędzy, więcej sukcesu.

0: więcej czegoś, więc to jest totalna pułapka. Druga rzecz, też możemy mieć problemy z wchodzeniem w zdrową relację, bo jeżeli jesteśmy nauczeni, że na przykład na miłość trzeba było zasługiwać, stać na palcach, no to później szukamy takiego wzorca, bo nie znamy innego, więc bezpiecznie czujemy się w relacji, która jest przecież też niezdrowa, że szukamy sobie partnerki czy partnera, że i będziemy się łapali na tym, że znowu próbujemy na coś zasłużyć. A to nie tak powinno przecież w partnerstwie wyglądać, prawda?
1: O tak, ja się z tym absolutnie zgadzam. Uważam, że miłość jest czymś tak bardzo naturalnym. Oczywiście trudno jest i wtedy jest źle, kiedy my się zakochujemy, a osoba, w której się zakochaliśmy, nie odwzajemnia naszego uczucia. No ale na to akurat póki co, odkąd świat światem, od greckich filozofów i jaskiniowców do dziś, nikt nie wymyślił niestety jakiejś złotej recepty. Czasami niektórzy mówią, że no, nie zawsze to, co my nazywamy miłością, ta fascynacja, ten pociąg, musi być rzeczywistą miłością, która prowadziłaby do dobrej relacji. No to składa się więcej czynników, ale jak się człowiek zakocha, to akurat będzie słuchał takich argumentów. Co?
0: Chociaż ja bym poszedł jeszcze dalej, powiem ci, że ja mam poczucie, że miłość to za mało niestety, bo oczywiście te pierwsze 2 lata, powiedzmy, tak jak mówią naukowcy, do 2 lat, mamy tak zwane darmowe narkotyki w postaci tych wszystkich endorfin, które się wytwarzają, kiedy jesteśmy razem, serotonina szaleje i rzeczywiście jesteśmy w jakimś amoku. Natomiast no, po 2 latach pojawia się realny obraz, już opadają te wersje demo i nagle widzimy siebie z krwi i kości i wątpliwości. Mało tego, pojawia się życie, ktoś traci pracę, ktoś choruje i potem są kartkówki z życia. I mam takie poczucie, że można, a wręcz przekonany jestem o tym, że można się bardzo kochać z wzajemnością, ale jeżeli tylko jedna osoba chce reanimować życie w związku, a druga jest tylko beneficjentem, to się nie może udać. Znaczy, ludzie tak żyją oczywiście niektórzy, natomiast pytanie, jaki sens ma takie uprawianie fikcji, nie? No bo jeżeli jest tak, że jedna osoba jest zaangażowana w pracę na rzecz związku, a druga nie, no to o jakim partnerstwie mówimy?
1: Tak, ja bym nawet powiedział, że ten związek jest związkiem patologicznym, nie ma wzajemnego szacunku, zrozumienia i przede wszystkim szczęścia, co pokazują później książki, rozmowy, filmy, jak popatrzymy na życie. Ale czy wy się kochaliście? No, co to za pytanie? Byliśmy 50 razem lat, wychowaliśmy dzieci, więc się musieliśmy kochać. No właśnie niekoniecznie. No, dorabiamy bardzo często też tak zwaną filozofię, nawet jak nam w życiu nie wyszło i sami czujemy, że nie do końca
0: potrzebujemy
1: wyszło.
0: Potrzebujemy coś dopisać do tego, jakiś sens.
1: Przed innymi też trudno się wtedy przyznać, natomiast mam wrażenie, że to, co najbardziej do tego, o czym też wspomniałeś, od tej 4 i 5, kiedy dostajesz nagle w plecy, podcinane są ci skrzydła, to oczywiście chcąc udowodnić rodzicom, kolegom, komukolwiek, będzie ktoś, zakładamy się starał, że jego to zmotywuje, ale to nie do końca tak jest, bo jeżeli coś nam stawia opór, widzimy, że no, prawdzie próbowałem, uczyłem, no co, ale bardzo często przeradza się to w bunt, poczucie odrzucenia, niezrozumienia i sięganie po używki, narkotyki, alkohol, próby samobójcze, więc wydawałoby się, w ogóle jest dużym znakiem zapytania, czy sam system oceniania, my często mówimy, nie możesz kogoś oceniać, no ale jak kogoś przekonać, nie możesz go oceniać, skoro trafiamy do szkoły jako 7-latkowie i zaczynamy być oceniani, a już nawet w przedszkolu jesteśmy oceniani, a przez rodziców od urodzenia, albo zobacz, jak kuzynka ładnie maluje, a ty tak nie malujesz, a ona się zapisała na fortepian i na taniec, a ty tak też musisz ładnie.
0: Koszmar. Ja też piszę o tym, że w przedszkolu już doznałeś czegoś takiego, to oczywiście jest dzisiaj jako śmieszna anegdota, ale myślę, że to dość przerażające. Bardzo szybko odkryły panie przedszkolanki, że fajnie, ale że ja totalnie nie jestem w stanie leżakować i spać, bo dla mnie to było kuriozalne, że dopiero co wstałem, jestem w przedszkolu, zjadłem obiad o 12 i nagle piżamka, no więc w ogóle mnie nie interesowała piżamka o tej porze. I bardzo szybko podjęły decyzję, że, a mało tego, przeszkadzałem innym dzieciom, bo chciałem rozmawiać. I panie postanowiły, że mnie oddzielą od tej całej grupy na leżaczkach i mój leżaczek stawiały przez 3 lata do końca przedszkola w drugim końcu sali pod tablicą. I dzisiaj, tam nie wiem, parę lat temu byłem w tym przedszkolu, bo mi się wydawało, że ta sala to był hangar, to było ogromne. Dzisiaj tam byłem tam jakiś czas temu i to być może jest, wiesz, jakaś tam 40-metrowa sala, więc wcale nie jakaś wielka. Natomiast wtedy ja czułem, że jestem wysłany na banicję, dlatego że nie rozumiem dlaczego, czym sobie zasłużyłem, że nagle jestem przez 3 lata pod tablicą, że naprawdę tylko to, że nie chcę spać. To, wiesz, oczywiście ja rozumiem, że to dla kogoś może być miałki przykład, ale myślę sobie, że jakby kiedy jesteś 3-latkiem, no to już wiesz, że coś się złego dzieje, już na coś się nie załapałeś, aha, czyli w co ja źle wleżakowanie, czyli już czegoś nie umiem, już muszę być odsunięty od społeczności.
1: Jestem dziwny, inny,
0: jestem, tak,
1: odstaję.
0: Jestem, dokładnie. Mhm. I potem rzeczywiście jest tak, bo ja myślę, że to, jak ty potem powiedziałeś o patologii, o tych substancjach, nie chcę tego mówić z paszportem do racji, no bo też nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, natomiast jestem prawie że pewny, że najczęściej jednak substancja jest już konsekwencją, przeważnie po prostu bólu istnienia jakiegoś, nie? Że tak bardzo sobie jakby nie radzimy jako ludzie, że dzisiaj to się szczęśliwie zmienia, już jakby nie ma tej stygmy na terapię, już się dużo mówi o zdrowiu psychicznym, wiadomo, że to się jeszcze będzie działo, ale że już powolutku idziemy w dobrą stronę, natomiast no samo to, że zdaje się statystyki są takie, nawet ostatnio słyszałem ciekawszą, że na 13 samobójstw 11 to są mężczyźni, też pokazuje, że przecież, że faceci, że jesteśmy jakby więźniami tego wizerunku, że mamy się nie bać, bo to jest niemęskie, mamy nie płakać, bo to jest niemęskie, mamy nie przeżywać emocji, które są trudne i tak zwane delikatne, bo to jest babskie. To jest potwornie krzywdzące i dlatego potem wychowujemy jakby takie tak, rzeczywiście jakieś takie hordy twardych mężczyzn, którzy tak są twardzi, nie rozmawiają, bo to jest miękkie i podejmują radykalną decyzję. A przecież wystarczy, oczywiście mówiąc wystarczy, biorę to w cudzysłów, bo to jest oczywiście praca do wykonania, rzeczywiście całą tę kulturę wyposażania,
1: machizmu,
0: ale też wyposażania w ogóle dzieci w emocje i powiedzenie, że masz paszport do każdej emocji, bo to nie jest tak, że nagle dziewczynce w wieku 3 lat wygumujesz potrzebę artykułowania swojego zdania i bycie czasami niegrzeczną, a chłopcu lęk i tęsknotę. Wszyscy mamy te emocje, tylko nagle jakby je demonizujemy i sobie ośmieszamy je. W związku z tym, no nie ma nigdzie ujścia, więc skoro nie ma ujścia, no to jest zaproszenie do pułapki, czyli jakiejś substancji, która da ci na chwilę ulgę, na początku też powiedzmy, bo to potem przecież się bardzo zmienia, ale potem płacisz za to coraz większe ceny i ani się nie spostrzeżesz, już nie ma przy tobie rodziny na przykład, albo już nie masz pracy i tak dalej. Oczywiście są takie konsekwencje już może radykalne, ale przecież to nie są odosobnione przypadki, prawda?
1: Oj, nie są i w gruncie rzeczy myślę, że byłoby ich dużo więcej, gdyby nie to, że mamy coraz więcej ośrodków pomocowych i tak. Ludzi, którzy wyciągają ręce, ratują dzieciaki, są ośrodki, od Monarów się zaczynała, dzisiaj mamy już, tak jak też wspomniałeś zresztą, przestało być to bardzo wstydliwe, że tak. Korzystamy z terapeuty, tak. Że wysyłamy dziecko do psychologa, że psychologowie w ogóle zaczynają być w szkołach czymś absolutnie normalnym, także w szpitalach, w wielu innych miejscach, bo wiemy doskonale, że z emocjami nikt sobie nie radzi. Co do tych samobójstw, to rzeczywiście ta kultura taka maczystowska i to przekonanie o konieczności sukcesu, jeżeli go nawet osiągniemy w takim naszym wymiarze, który nas zadowoli, ale później nam się coś zawala, no to bardzo często jest sznur właśnie i samobójstwa, bo nie udało mi się i to jest tak jak ten chłopiec, do którego wrócę z tą 4, a nie 5. Nagle ha, ha, ha. To nie jest tak, że przecież on nie może się pozbierać. Kiedy zaczynał jakiś biznes, otworzył firmę, teraz mu ona pada, a wiele firm upada, no przecież tysiące rocznie, no to tysiące osób szczęśliwie na sznur nie skacze, nie popełnia samobójstwa, ale sporo odsetek już tak. I to nie dlatego, że nie może zacząć od nowa, bo może, zaczynał kiedyś od podstaw, to i teraz by mógł, ale to poczucie wstydu, porażki, ta niemożność spojrzenia w oczy swoim kolegom w przekonaniu, że będą się śmiali, że mnie odrzucą, bo przecież my całą ekipą jedziemy do Szwajcarii jak co roku na narty, a ciebie już nie stać. Skończyłeś się, jesteś nikim. I teraz nagle jesteśmy pozbawieni tej grupy, z którą byliśmy, tracimy przyjaciół, wszystko, nie tylko właśnie pieniądze. I tu jest, myślę, clue. To dotyczy i tych dzieci, i całej naszej życiowej drogi, że skupiamy się na sukcesie w wymiarze takim finansowym, a najważniejsze, i to wynika też z książki Lovism, o niej będziemy za chwilę więcej mówili konkretnie, że zupełnie nie zwracamy uwagę na towarzyszące temu emocje, o których nas nie uczą, nie uczą nas radzenia sobie z tymi właśnie emocjami.
0: Ale też pytanie, bo powiedziałeś, że jak już powiedzmy tam komuś się noga powinie i traci status, powiedzmy finansowy, i mówisz, i wtedy tracisz przyjaciół, bo oni jadą do Szwajcarii sami. To pytanie, czy tracisz przyjaciół? Mm. Czy to byli przyjaciele? Bo jeżeli budowałeś te relacje na statusie i na tym, że was stać na podobne rzeczy, no to smuteczek, nie? Oczywiście to tak działa, że gdzieś tam się dobieramy w jakieś podobne, powiedzmy, no bańki jednak. Natomiast wydaje mi się, że też takie trudne sytuacje bardzo dużo weryfikują, ale uważam przekornie, że sytuacje, w których masz sukces i ci się powodzi, weryfikują jeszcze więcej. Natomiast myślę sobie, też jest takie trudne. Ja nie mam takich doświadczeń, bo ja od dziecka dużo gadam i raczej też mam to ogromne szczęście, że nie brakuje mi przyjaciół, więc jestem bogaty ludźmi, naprawdę, więc mam to szczęście, że jestem zaopiekowany taką rodziną z wyboru. Ale wiem, że jest mnóstwo, tu będę wracał jednak do mężczyzn, którzy bardzo chcieliby z kimś porozmawiać, ale najczęściej jedyną ku temu okazją jest, nie wiem, raz czy dwa razy w miesiącu spotkanie się z kilkoma kolegami, nie wiem, na wódkę. I dopiero kiedy wjeżdża substancja, która powiedzmy rozluźnia języki, to nagle się okazuje, że w pięciu siedzą w pokoju i każdy z nich ma podobne lęki, podobne frustracje, nie muszą już tego nie zaśmiewają, bo to nie jest nerwowy śmiech, bo przecież nie wypada, tylko nagle stają przed sobą i mówią, stary, ja też, a ja się boję, czy spłacę kredyt, dokładnie, a ja się boję, bo zostałem ojcem trochę za wcześnie, nie wiem, czy dam radę. Okazuje się, że wtedy, że można rozmawiać, tylko super by było doprowadzić do sytuacji, że nie będzie ta wódka potrzebna, nie? Żeby to było tak, że ja myślę, że to jest dzisiaj fajny temat, że coraz więcej ludzi korzysta z terapii, coraz więcej ludzi udaje się do psychiatry, bo przecież, no, ja to powtarzam w kółko, ale tak naprawdę uważam, że no, kiedy łamiemy nogę, nie dyskutujemy z gipsem. Nie mówimy sobie, rozchodzisz. Więc jak łamie ci się człowiek w środku, no to nie dyskutujesz, czy iść, czy nie iść, tylko ktoś po to tego lekarza wykształcił, żeby dał ci ulgę, a potem terapeuta, jak fizjoterapeuta, pomógł ci usprawnić ci to, co nie działa i znowu do życia.
1: No to prawda. I tutaj zresztą pod tytuł książki, bo mówiłem lowizm, czyli na szlaku po ulgę, bo rzeczywiście my potrzebujemy ulgi co jakiś czas, nawet w dobrych emocjach.
0: Tak.
1: Jak jesteśmy bardzo nakręceni, wydaje się, że jest super, ale też takiej euforii nieustannej trudno jest wytrzymać na dłuższą metę, bo się nakręcamy, to też potrzebujemy speedów i różnych dopalaczy i innych, tak, żeby ten stan euforii i adrenaliny utrzymać. To się nie da się tak po prostu jechać cały czas. Trzeba czasami wyluzować. Uczucie ulgi jest najpiękniejsze. Przecież można, no, myślę, porównać do wchodzenia pod górę. Niektórzy wchodzą oczywiście, żeby tylko zaliczać i udowadniać sobie na przykład coś tam, że byli, ale tak normalnie, taki normalny, myślę, człowiek wchodzi po to, się męczy na poci przecież i czuje ulgę, że wszedł. Ta ulga, a jednocześnie ten widok, który jest troszeczkę też nagrodą, ale uczucie ulgi jest najprzyjemniejsze. Kto nie czuł, jakie jest przyjemne uczucie, kiedy po całym dniu biegania ściągamy buty i czujemy ulgę, prawda?
0: Oczywiście.
1: Czasami specjalnie chodzić po to, żeby ją poczuć i przywołać to uczucie.
0: Albo samo ta sytuacja, kiedy jak bardzo konfrontuje nas ból fizyczny, nie? Że nagle jednego dnia masz takie, kurde, nie mam jeszcze tego, jeszcze chciałbym taką furę, a chciałbym mieć tutaj, a tutaj ten ma to, a ja nie mam, chciałbym to, a jeszcze chciałbym tamto. I nagle na przykład następnego dnia z jakiegoś powodu dostaniesz ogromnego bólu fizycznego, ale takiego, który cię po prostu łamie. I wtedy jedyne, co masz w głowie, Jezu, ja już nic nie chcę. Ja już nic nie chcę, tylko niech nie boli. I potem przychodzi ten moment, że nie boli i ta chwila ulgi jest czymś absolutnie nie do opisania. Natomiast potem zapominamy o tym i przeważnie idziemy dalej. Znowu startujemy w tym wyścigu. Ja myślę sobie, że nie chcę być też jakimś, uprawiać tu jakieś utopii i twierdzić, że ten wyścig, że da się z tego jakoś całkowicie wyzwolić. Myślę, że się nie da i też mówienie, że ja się zupełnie nie przejmuję na przykład opinią innych ludzi, też nie jest prawdą, no bo też psychologicznie, w ogóle po ludzku, atawistycznie jesteśmy skonstruowani tak, że my potrzebujemy wspólnoty. Ale to nie musi być zero-jedynkowe. No, ciągle możemy budować sobie swoją małą wspólnotę, nie potrzebować zdania całego świata na nasz temat, ale generalnie trochę się czasami odbijamy w oczach ludzi, których kochamy chociażby, którzy czasami powiedzą, ej, fajnie, ale tu się zagalupowałeś, nie, fajnie z tego odrobić lekcję. Natomiast myślę sobie o tym, że rzeczywiście ta ulga w czasach, kiedy wszyscy pędzimy, kiedy w większości mamy zadyszki z bardzo różnych powodów, jest nam absolutnie potrzebna. I teraz jestem też na etapie pisania drugiej książki i tam z kolei jestem na szlaku poszukiwania nadziei, bo też uważam, że jest w deficycie jesteśmy dużym nadziei. Wielu ludzi żyje w beznadziei z wielu powodów, a chciałbym poszukać jednak takich tutaj luk, gdzie ta nadzieja ukryta mieszka.
1: No ja przyznaję, że ja bardzo chętnie już się zapisuję na rozmowę i na spotkanie tej książce, dlatego że to się oczywiście będzie ściśle łączyło. Wcale mnie nie dziwi, bo ten lowizm i ta ulga i to w ogóle powiedzenie sobie, bo o tym mniej więcej jest lowizm, za chwilę poproszę cię, żebyś tak skrótowo to wyjaśnił, żeby słuchacze wiedzieli, no ale kiedy już nawet usiądziemy i tak na spokojnie, no to potrzebujemy jakiegoś światełka, jakiegoś celu, coś, czego byśmy pragnęli, bo zawsze czegoś pragniemy, tak, prawda? Szczęścia, miłości, bliskości i tak dalej, i tak dalej. No i nadziei na to, że to się nam uda. Ale zacznijmy od lowizmu. Tak. Od niego do nadziei przejdziemy. Czym jest lowizm Love to kochanie, na murach. Tak.
0: No to jest oczywiście, lovizm jest zabawą, która się urodziła, słowną zabawą, która się urodziła oczywiście ze słowa love. Natomiast to jest trochę tak jak z tą osobną osobą. Ja to powiedziałem raz czy dwa w jakimś filmiku. To był wygłup, to był jakiś taki przypadkowy związek frazeologiczny. Osobo powiedziałem, potem osobna osoba i myślałem, że to było jednorazowe i poszło. Ale ludzie to chwycili, bo okazało się, że rzeczywiście wszyscy się w tym możemy spotkać. Natomiast z lovizmem jest tak samo, że wtedy pamiętam, że to był taki moment, kiedy bardzo bolał mnie hejt. Nie na mnie, jakiś tam coś było hejtowane i byłem totalnie pokonany tym, co czytałem, a to jeszcze naprawdę były czasy w porównaniu z dzisiejszymi, że tego hejtu, to hejt to był wtedy, to było mała Miki. Natomiast pomyślałem sobie wtedy, że ja chcę coś na kontrze stworzyć, że niech będzie lovizm w takim razie, ale też myślałem, że to jest, że to słowo pożyje dobę, tyle co trwa Instastory i przejdzie, ale ludzie też to chwycili i chcieli w tym zostać i myślę sobie, że dzisiaj oprócz tego, że jest to też mój singiel dwa lata temu czy trzy lata temu puszczony, teraz książka, ja bym powiedział, że lovizm ma tyle definicji, ilu nas jest i ilu chce się do tego lovizmu gdzieś tam przykleić. To nie jest nic odkrywczego, ale to jest jakby taki rodzaj, w tym słowie według mnie i dla mnie mieszka rodzaj samozaopiekowania się, samozauważenia się przede wszystkim, samo się rozgrzeszenia, takiego rzeczywiście uznania siebie, żeby w sytuacjach, w których jesteśmy na kolanach albo życie nas po cichu łamie, nie dokonywać samozdrady, być w tym ze sobą, wytrwać w tym ze sobą, co wcale nie jest takie łatwe. Bardzo często, nawet dosłownie jestem teraz w trakcie pisania rozdziału, gdzie mówię, że już wygraną kartkówką z życia jest, kiedy jeszcze nie dokładamy sobie na koniec po tym wszystkim, bo ja byłem takim człowiekiem wiele lat, że jak już mnie świat zniszczył i skrzywdził, to ja jeszcze swojego wewnętrznego bejsbolistę spuszczałem ze smyczy i on jeszcze dokończył dzieła. Dzisiaj staram się jednak puszczać tam adwokata i przytulacza.
1: O tak, ja myślę, że takiego przytulacza Państwu damy. Natomiast co do tego dokładania sobie, to rzeczywiście tak jest, bo ktoś się może dziwić. Mówiliśmy o tych samobójstwach, narkotykach, wejściu też na drogę przestępczą, w kontrze czasami z nienawiści do świata, bo to nie jest tak, nienawidzimy siebie, ale też nienawidzimy świat. To się dubluje, a wtedy reagujemy bardzo często agresją. I w ogóle powiedzenie takiej osobie, iść do terapeuty możemy powiedzieć komuś, kto ma świadomość tego, że coś mu nie wychodzi, tak, że ma jakiś deficyt, ma problemy.
0: Ale chce szukać rozwiązania.
1: Ale chce szukać. Tak? Jest na takim poziomie jeszcze emocjonalno-intelektualnym, który mu umożliwia, on racjonalnie reaguje tak, też na racjonalne uwagi, zwłaszcza od bliskich osób, jeżeli uważa, że to są jego przyjaciele, że mu dobrze życzą i sugerują mu, słuchaj, ogarnij się, zrób coś z sobą, może spróbuj, no to wtedy skorzysta. Ale jak już ktoś jest na takim totalnym dnie, takim przepełniony nienawiścią, złością, no to wtedy jest bardzo, bardzo trudno. Natomiast myślę, że wszyscy potrzebują lovizmu. Ty mówiłeś o tym, że każdy po swojemu, tak, bo każdy w różnym stopniu. Mhm. Jeżeli jestem szczęśliwy, mam swoją osobistą rodzinę, tak, osobną, bo to nie musi być tylko rodzina biologiczna. Myślę, to bardzo określenie.
0: Z wyboru.
1: Tak, ja traktuję kogoś, kto jest mi bliski, traktuję jak członka rodziny.
0: O, ja tak samo.
1: I to jest dla mnie, jak ktoś mi pyta, ile mam braci i sióstr, jest sporo na szczęście. I przyznaję, że dla nich warto żyć. Naprawdę. To jest drugi człowiek zawsze jest najważniejszy. Potrzebujemy drugiego człowieka. Nikt mnie nie przekona i zresztą wszystkie rozmowy z terapeutami, z kim by nie było, zawsze w efekcie dochodzimy do tego, że potrzebujemy. Człowiek nie jest nauczony życia w totalnej samotności. Tak. Potrzebujemy akceptacji, przytulenia. Zresztą też hasło, które się bardzo podoba w kontekście twojej książki lovizmu, to lepiej się...
0: Nie bierz się w garść, weź się w ramiona.
1: Tak, weź się w ramiona. Mamy szczęśliwie już na przykład też ten Światowy Dzień Przytulania. Też się przyjął, ale dlaczego on się przyjmuje? Bo przyjmuje się zgodnie z tym, co napisałeś w lovizmie. My tego potrzebujemy.
0: Bardzo potrzebujemy i bardzo mało dostajemy. Mhm. Bo zobacz, ja na przykład, wiesz, wychowywałem się na wsi w domu, gdzie mieszkało 9 osób. No to już tak dość trochę, to już tłumek mały był, a nagle ja teraz, wiesz, mam swoje miejsce na ziemi, które bardzo kocham, ale łapię się na tym, że ja tam mieszkam sam, wielu moich przyjaciół też mieszka w jakichś fajnych mieszkaniach, powiedzmy, ale też sami i myślę sobie, Boże, no jakoś tak... uciekliśmy na jakiś drugi biegun, w sensie z takiego życia na kupie, nagle staliśmy się jakimiś samotnikami, a jak wiesz, jakby, okej, jeżeli ktoś lubi, jest bardzo introwertyczny i potrzebuje jednak w sporej większości bycia w osobności, jasne, ale ja nie jestem takim człowiekiem. I myślę sobie, że też może, że to są takie pułapki właśnie i dlatego też staram się, na ile też tam moja depresja mi pomaga, nie przeszkadza, to staram się do ludzi wychodzić, bo oczywiście pewnie się nasłuchałeś też od wielu swoich gości, jak to jest w depresji, że raz po prostu masz ochotę rzeczywiście wyjść do świata, a potem przychodzi dwa tygodnie, przez które płacisz za to, że wyszedłeś, bo jednak świat to jeszcze nie jest ten moment, nie? Natomiast no wielu takich ludzi w tych pustych mieszkaniach siedzi i myślę sobie, że warto powtarzać o tym, że oczywiście nie bierz się w garść, weź się w ramiona, my sami osobno bierzmy się w ramiona, natomiast też jeżeli mamy taką możliwość, wychodźmy do ludzi. I też chciałem powiedzieć a propos tego, co zaczęliśmy na początku rozmawiać o tych samobójstwach mężczyzn i tak dalej i generalnie chciałem powiedzieć o to w kontekście cierpienia. Nie uciekajmy w ciszę, bo cisza nagłośni nasze myśli, a to już jest pierwszy krok, żeby się pokonać. Ja byłbym za tym, żeby jak najwięcej mówić, rozmawiać. Jeżeli ktoś powie, okej, ale ja naprawdę nie mam komu tego powiedzieć, bo tej rodzinie nie ufam, tutaj się zawiodę, to apelowałbym iść do grupy wsparcia, zadzwonić na telefon zaufania obcemu człowiekowi, wygadaj się. Przecież to jest metoda behawioralno-poznawcza, na przykład pisanie. Jeżeli cię coś bardzo boli, pisz. Ja jestem teraz też w takim momencie, że też mnie spotykają sytuacje, które mnie bardzo bolą. Ja to naprawdę sprawdziłem. I kiedy wstałem rano i zapisałem stronę, strumień myśli po prostu, czy całkowicie mnie to pozbawiło problemu? Absolutnie nie, ale czy dało mi to dużo ulgi? Naprawdę tak.
1: No, ja mogę to potwierdzić jako trzeźwy alkoholik, o czym stali słuchacze wiedzą, ale przypomnę, pisaliśmy codziennie tak zwane wypracowania, oczywiście w cudzysłowie wypracowania, bo trzeba było po prostu dany codziennie podczas terapii, która trwała 6 tygodni, był nowy temat i ten temat trzeba było opisać. I proszę mi wierzyć, że przelanie na papier miało się nijak. To przecież były bardzo często teoretycznie teksty, które sobie mówiliśmy. Na korytarzu, gdzieś tam komuś. Nagle przelane na papier stawały się zupełnie czymś innym. Ja czułem ulgę i myślę, że większość osób czuła ulgę, czytając to później na grupie, bo to jeszcze trzeba było później przeczytać. Tak. To jest zupełnie ale inne doznanie. Czasami było siła, taki gul stawał w gardle, ale naprawdę warto. Dopiero wtedy można było robić kolejny krok do przodu, nie? Ale o tej samoświadomości.
0: Bo z jednej strony jest, rzeczywiście domyślam się, że to duża trudność na początku przeczytać te swoje trudy i tak dalej, ale przyznasz, że jesteś takiego jak siła grupy, że w pewnym momencie jakby jak czujesz, że odbijesz się też w czyichś słowach, to nagle samo to, że w tej wspólnocie ja też tak mam, samo to sprawia, że już ci jest trochę lżej, prawda? Że jakby masz takie poczucie, że nie jesteś sam w tym swoim trudzie i problemie.
1: Oczywiście i tutaj do tego jeszcze dochodzi też taka bardzo równościowa znowu kwestia, taka właśnie w ramach osobnych osób i w ogóle osób. Tak. Tam nie jesteś inżynierem, lekarzem, robolem, jak niektórzy mówią, to jest przeraźliwym słowem, będę to zawsze podkreślał. Jak ktoś tak mówi, to dla mnie niestety powinien pójść na terapię taką i nauczyć się empatii, miłości i lowizmu się nauczyć powinien też. Znaczy on wobec siebie to pewnie go ma, ale tylko wobec siebie.
0: Wiesz co, trochę się z tobą nie zgodzę, wiesz, bo mam wrażenie, że jeżeli ktoś ma rzeczywiście do siebie lowizm, czyli albo tak, albo chociaż siebie lubi,
1: To nie ma potrzeby
0: atakowania świata. Moim zdaniem świat atakują ludzie, którzy się boją i którzy nie lubią swojego życia.
1: I w gruncie rzeczy są nieszczęśliwi.
0: I są bardzo nieszczęśliwi. I mało tego, wydaje im się, że jak zhejtują kogoś w internecie, poczują ulgę. I niespodzianka, badania pokazują, że rzeczywiście poczujesz ulgę na 3 sekundy, po czym poczujesz się gorzej. I to jest totalna pułapka. Ja uważam, że ktoś, kto w miarę lubi i akceptuje swoje życie, nie ma najmniejszej potrzeby nokautowania kogokolwiek, czy to w świecie realnym, czy w świecie na ulicy, czy w internecie. Specjalnie jakby uważam, że już nie ma tych dwóch światów. Świat się już nie dzieli moim zdaniem na świat offline i online, bo jeżeli już komentarzem online kogoś boli brzuch w świecie offline, to jesteśmy już w jednym świecie, po prostu doszło kolejne narzędzie. Natomiast tak samo jeszcze, jak mówiliśmy o parach, też chciałem na sekundkę wrócić, że też było, że przeszliśmy 50 lat razem i myśmy dali radę, a wy to już teraz się rozwodzicie i tak dalej. Okej, już możemy dyskutować, w jakiej kondycji przeżyliście, bo ja znam takie związki, gdzie już mało, że spali w dwóch osobnych pokojach, jakby mogli to w dwóch domach osobnych, to i do tego wszystkiego było widać, że się nie lubią wręcz, ale kiedyś były inne czasy, musieli ze sobą być. I słuchałem takiej rozmowy z jakimś seksuologiem z 2 lata temu i on mówi, że jak przychodzą do niego do gabinetu pary, to pierwsze pytanie, jakie zadaje, mówi, czy lubi pani męża? I większość ludzi na przykład mówi, że no tak, no przecież kocham, no przecież się kocham. On mówi, super, nie o to pytam. Czy lubi pan swoją żonę i czy lubi pani swojego męża? I tutaj jest cisza, bo bardzo dużo ludzi sobie uświadamia, że nie. Ten psychiatra mówi, bo ten seksuolog mówi, kochać jest łatwiej. Bo to jest taki wór, że tam wszystko wrzucisz, wiesz, kurza mnie, tak jest, ale coś tam, ale go kocham i tak dalej. Ale pytanie jest, czy na przykład gdyby to nie był związek romantyczny, to czy przy takiej czy ta osoba by jeszcze mogła być w twoim towarzystwie? Czy miałbyś w ogóle ochotę, żeby ten człowiek jeszcze był na twoim podorędziu? I to już jest trudniejsze, bo to się trzeba zastanowić, nie?
1: No, stąd ilość rozwodów wzrosła w czasie pandemii, bo się nagle okazało, że ludzie zmuszeni ze sobą nie potrafili go ze sobą spędzić. No. Nagle w ogóle, no my naprawdę jesteśmy mężem i żoną, żyjemy razem, matko bosko, nie do wytrzymania, no. Koszmar. Prawda, no wcześniej zajęci byli pracą, dziećmi, koleżanki, koledzy.
0: To była taka, wiesz, szybka prasówka wieczorem, do widzenia i tak,
1: Tak, i ewentualne od czasu do czasu szybkie inne czynności. Tak. Jeżeli jeszcze są, bo tu jak wspomniałeś o seksuologu, to jest oczywiście jakby ciekawy temat na jakby osobną rzecz, chociaż kochanie samego siebie, ten lovizm w twoim przypadku dla mnie bardzo ważne i w kontekście właśnie osób, które wrzucone są w to bycie patologią, czyli jesteś gorszy, jesteś biedniejszy, jesteś głupszy, gorzej się uczysz.
0: Stygmatyzowanie.
1: Mnóstwo takich ludzi jest i właśnie poprzez też system edukacji chociażby, tak. tej wpajanej nam ideologii dążenia do bycia kimś i tak dalej, to one nagle mogą się przekonać, że ten lovizm, ta idea kochania siebie, akceptowania też siebie, ale dostrzegania też nie tyle swojego potencjału w parciu do przodu, tylko bycia wartościową osobą. Zasługuje na szczęście, na życie i mogę to zrobić, nie posiadając milionów, a może wystarczy właśnie pójść na grupę wsparcia, może do kogokolwiek. Nie muszę wcale tu siedzieć i być sam gorszy.
0: Nie muszę uciekać w ciszę, ale też myślę sobie, że wiesz, to, co jest, mam takie poczucie siłą lovizmu, to, że ja tam nie używam wielkich słów, bo czasami jest tak, że ludziom żyją w takiej życiowej dupie albo rozsypce, że nie są sobie w stanie wyobrazić teraz zrobienia z życia arcydzieła, ale na przykład już lovizmem, samo lovizmem względem siebie będzie niedowalenie sobie, kiedy mnie życie pokonało, to już jest dużo. Albo samo to, że nie wiem, tak mnie dzisiaj życie połamało, że nie jestem w stanie nic zrobić, ale wstanę z kanapy i wyjdę na 10 minut spaceru dla siebie, bo może będzie mi trochę łatwiej w człowieku. I zobacz, to nie są wielkie rzeczy, ale takie małe kroczki robią wielkie dystanse. I wydaje mi się, że o tym właśnie jest lovizm.
1: To prawda, a to jest bardzo trudno zrobić, bo no, znam mnie, zresztą sam myślę wielokrotnie, też mi się zdarzało, jeżeli ktoś mnie opuszczał, zostawiał, nie chciał się ze mną przyjaźnić, to nie obwiniałem tylko jego, a z czasem coraz mniej te inne osoby, ale siebie. To w takim razie ja jestem jakiś gorszy, głupszy, nieatrakcyjny. Ludzie nie chcą się ze mną spotykać, widocznie jestem nudny, za dużo gadam, mądrze się, a oni chcieliby o sobie poopowiadać, a ja im nie daję dojść do słowa, jak na przykład gościom w studiu. Tak żartobliwie oczywiście. Ale można oczywiście też przegiąć w drugą stronę. Ale rzeczywiście to szukanie winy w siebie i dokładanie sobie jest właśnie tym, co pcha nas ponownie jeszcze w te wszystkie właśnie depresje.
0: Tak, ale myślę sobie też, że znowu nie musimy być zero-jedynkowi.
1: Fatalni.
0: Tak, i właśnie zobacz, i znowu nie musimy być zero-jedynkowi, bo oczywiście nie chodzi o to, żeby w ogóle siebie nie kwestionować, żeby się nie prześwietlać. Wręcz nie, myślę sobie, że autorefleksja w takim zdrowym wymiarze jest super cechą, bo wydaje mi się, że w budowaniu dojrzałych emocjonalnie relacji jesteśmy sobie winni też taką cechę, że na zasadzie dobra. Chyba się zagalopowałem. Ciągle uważam, że kocham, ciągle uważam, że tu miałem rację, ale tu nie miałem, to były moje emocje. I teraz fajnie jest mieć w repertuarze krok w tył i powiedzenie przepraszam cię.
1: O, cudowne słowo, którego tak rzadko używamy. No, zwłaszcza widać to w przestrzeni publicznej, tak. Nawet nakazy sądowe, że proszę kogoś tam przeprosić, to te przeprosiny są tak karkołomne.
0: Przepraszam, że jeżeli cię uraziłem i przeze mnie poczułeś się, że coś tam. W ogóle, czyli nie przepraszam, że zrobiłem coś złego, tylko przepraszam, jeżeli poczułeś się, nie.
1: Czyli
0: wiesz,
1: ty jesteś tak naprawdę felerny,
0: jesteś przewrażliwiony,
1: masz jakieś fochy, robisz ten, pozwałeś mnie w ogóle, każesz mnie przepraszać, więc jakiś mnie sąd mi kazał, no to powiem ci, że jak już sąd mi kazał, no to jak się poczułeś, no tak. I mało kto zwraca uwagę na tego typu fikołki. My dalej nie czujemy się winni, nie przepraszamy, nic tu się nie zmieniło. Nawet powiem więcej, utrzymujemy dalej swoje zdanie i mówimy, ja nadal uważam, że to jest idiota, nie? No,
0: tak.
1: A przeprosiłem tak sprytnie, że zobaczcie, jak jestem jeszcze do tego inteligentny.
0: Przechytrzyłem system.
1: Lovizm, czyli kochanie siebie, to oczywiście jest nam potrzebne, tak moim zdaniem, po to, żeby w ogóle odbić się od dna. Im, tak jak mówiłeś już wcześniej, im będziemy niżej, będzie nam trudniej. Z głębokiej depresji raczej sobie sam nikt nie poradzi, podobnie z narkotyków. Nie, no to już jest potrzebna terapia, ale efektem każdej terapii jest też to, że ja muszę widzieć tą jakąś nadzieję, czyli tak. pokochać siebie w tym sensie, że widzę też jakąkolwiek dobrą stronę. Okej, nie mam piątki, mam czwórkę. Okej, nie mam może specjalnie przyjaciół, ale czy naprawdę nie ma żadnego na świecie człowieka? Jestem teraz w jakiejś grupie terapeuty, ale ten jest fajny, traktuje mnie po ludzku. No, to nie jest tak źle. Nigdy nie jest tak, żeby ktoś był totalnie odrzucony przez wszystkich. No, ja nie znam takiej osoby, która by nie miała żadnej bliskiej sobie osoby. No.
0: Fajny temat poruszyłeś też w Międzysłowiu, że każda terapia kiedyś się kończy i trzeba się trochę odnaleźć potem w tej nowej rzeczywistości. I mówisz, że ludzie też potrzebują nadziei i właśnie tutaj chciałem tak trochę płynnie przejść do tej drugiej książki, która się pisze, bo właśnie to będzie o poszukiwaniu w życiu nadziei i tam też się rozprawiam z różnymi powiedzeniami i ja rozumiem, o co chodzi w powiedzeniu, że i tak jakby jutra miało nie być, natomiast wypowiadam mu wojnę z perspektywy człowieka z depresją, bo uważam, że wszyscy ludzie, którzy cierpią, a niezależnie od tego, czy cierpią, bo mają depresję, czy cierpią, bo są w żałobie, czy cierpią, bo chorują, nie wiem, bardzo ciężko i nie radzą sobie z tym, albo coś się dzieje dziecku, no powodów jest, są tysiące. Uważam, że powiedzenie osobie, która cierpi, że i tak jakby jutro miało nie być, jest po prostu kopnięciem jeszcze w złamane serce. Ja piszę taki ogromny rozdział, w ogóle chciałem, żeby był taki tytuł, w końcu zmieniłem tytuł, ale ogromny rozdział zatytułowałem, że i tak jakby jutro miało być. Dlatego, że dla bardzo wielu cierpiących osób jedyną wizją nadziei jest jutro. Okej, dzisiaj jest masakra, dzisiaj totalnie nie umiem w życie, dzisiaj mnie życie pokonało, ale ten dzień się już kończy. Jutro jest szansa, że będzie lepiej. I ja uważam, że nadzieja mieszka w jutrze bardzo często.
1: No to prawda. Ja też jestem tego zdania. Jeżeli miałbym w jakikolwiek sposób bronić tego życia tu i teraz, to na zasadzie raczej nie odkładania, nie odmawiania sobie, czy jakby nie zażynania się po prostu czymś, że ach, ale jak to zrobię, to ach, a wieczór
0: czyli
1: będzie...
0: Czyli znowu nie zarojedynkowo. Na zasadzie takiej, że okej, jeżeli masz siłę, bo jesteś akurat w dobrej kondycji, to jasne, że staraj się wykorzystać potencjał tego dnia na maksa, ale też bez z kolei po prostu zdobywania całego świata w jedną środę, nie? Więc jakby jasne, ale jeżeli... naprawdę jesteś teraz w takim momencie życia, że wstanie z kanapy i pójście do toalety jest twoim maksimum, no to nie oczekuj teraz od siebie czegoś, co cię tylko wpędzi w poczucie winy.
1: To prawda. Do tego jeszcze możemy dołożyć też osoby, coraz więcej osób się ujawnia i jest diagnozowanych spektrum autyzmu, osób dorosłych, też,
0: ADHD, które też
1: nie znajdują totalnie zrozumienia bardzo często. A, jakaś moda, czy stara babo ci odbiła, ten, że wymyślasz sobie głupoty, żeby usprawiedliwić się swoje dziwactwa.
0: Ale te komentarze są już śmieszne, wiesz?
1: Wiem.
0: To już tak świadczy o człowieku, dlatego że my już naprawdę bardzo przyspieszyliśmy, jeśli chodzi o te komunikacje i o tym, że dzisiaj naprawdę wszyscy, którzy chcą wiedzieć, wiedzą, że zdrowie psychiczne jest przynajmniej tak samo ważne, a w moim poczuciu jeszcze ważniejsze, bo często psychiczne wpływa na fizyczne. Więc i dzisiaj się po prostu o tym rozmawia. I to, że ja na przykład mam zdiagnozowane ADHD, bo wiedziałem, że chcę napisać książkę, został mi miesiąc deadline'u, a ja nic nie napisałem. Chociaż chciałem napisać, wiedziałem co, ale nie byłem w stanie się zmotywować. Okazało się, testy i tak dalej, mam 9/9 ADHD, dostałem lek i naprawdę napisałem tę książkę w 2 tygodnie. Dlatego, że po prostu byłem w stanie wyciszyć autostradę w swojej głowie i w końcu skanalizować te myśli. I dzisiaj już wiem, że nie byłem leniem śmierdzącym, bo się nie uczyłem w podstawówce i liceum, tylko wszędzie, gdzie można było lać wodę, wygrywałem. To nie to, że byłem leniem. Ja po prostu nie miałem tych umiejętności. Mój mózg jest neuroatypowy, to się mówi. I takich ludzi jest mnóstwo. Mamy inne potencjały, po prostu.
1: To prawda i czasami trzeba sobie wziąć na klatę, że nie wszystko potrafię, nie wszystko muszę umieć, ale wtedy też dobrze jest nie poniżać samego siebie, tylko w myślowizmu poprosić o pomoc kogoś, kto potrafi, kto mi może pomóc. Ja wiele razy zwracałem się do ludzi o pomoc w różnych sprawach i naprawdę, kiedy ktoś mówił, a to wiesz, można tak, albo spójrz na sprawę inaczej, albo ja ci pomogę to zrobić, przecież świat jest piękniejszy.
0: Jasne.
1: I co miałem siedzieć i się katować, udowadniać, próbować, porażka za porażką i tylko się gnoić i gnębić? Po co? Skoro jest ktoś, to wiem, że może mi pomóc. No, wiesz, po to ludzie są.
0: Tak. No. Ja sobie też napisałem ostatni rozdział w tej książce, to jest, też umówiłem się na rozbieraną randkę ze słowem pomoc i tam mieszka, że idę po moc, która we mnie jest, ale ma prawo być zmęczona. I po to ktoś wykształcił tych ludzi, którzy mają mi pomóc, żebym tam poszedł i powiedział, jestem zmęczony, nie poznaję siebie, proszę o pomoc. I naprawdę uważam, że proszenie o pomoc jest oznaką siły i absolutnego samozaopiekowania się sobą, bo nie jest sztuką pokazywanie światu, jak to jestem niezniszczalny, a w środku pękać. to jest katowanie się, to jest opresyjne.
1: Mhm. To prawda, więc jeżeli chcecie przyjść po moc i dostać trochę mocy, to oczywiście możecie sięgnąć po lowizm. Zachęcam, celowo nie streszczaliśmy książki rozdział po rozdziale, bo nie jest to audycja literacka, ale książka jak już jest, po to jest, możecie sięgnąć. Ona jest napisana bardzo empatycznie, przystępnym też językiem, w przystępnej formie, nie pouczająco, bo jak słyszeliście, Filip też w stosunku do siebie ciągle ma jeszcze świadomość własnych też ograniczeń, lęków, niedoskonałości. Zresztą u mnie jest podobnie, myślę, że każdy właśnie lowizm i samoświadomość polega na tym, żeby też siebie samego umieć przytulić, powiedzieć, no dobra, no nie wszystko umiem, nie wszystko potrafię, ale co, w związku z tym nie jestem wart, żeby żyć, nie warto okay. poczekać na jutro, może jutro trafię na kogoś, kto ma tę moc i się ze mną tą mocą podzieli, pomoże mi i świat będzie piękniejszy. To zawsze jest możliwe. Ja tutaj celowo nie pytałem, wiem, że spotykasz się bardzo często też z młodzieżą, zresztą spotkaliśmy się po spotkaniu, które Filip miał z młodzieżą. Ja nie pytam o to dlatego, że wiem, że nie wypada i nie wolno mówić o tym, co ci młodzi ludzie mówią, ale tak patrząc po nich, jak rozmawiasz, spotykasz się wielokrotnie z młodymi ludźmi, to rzeczywiście widać w nich taką, że jest to duży problem i potrzeba lowizmu dla nich, bo ja oni przychodzą oni dosyć tłumnie.
0: Mówić, wiesz, to naprawdę widać, widać, że z jednej strony ja naprawdę pamiętam ten wiek i wiem, że to jest trudny czas po prostu, bardzo dużo się wtedy w tobie zmienia, kwestionujesz wszystko i tak dalej, ale ja naprawdę nie zazdroszczę im dorastania w dobie internetu. I też, oczywiście, żeby było jasne, ja też tutaj nie chcę demonizować internetu, to jest też fajne narzędzie, natomiast jakby w rękach tak młodych ludzi, którym te mózgi się naprawdę jeszcze kształtują, może być zgubne. I dzisiaj mnie bardzo poruszył taki chłopaczek jeden, który też zadał kilka pytań w spotkaniu, a potem jeszcze do mnie podszedł, bo ja powiedziałem, słuchajcie, przetrwajcie to jest trudny czas, potem dorosłość, będzie łatwo i trudno, ale dorosłość przyniesie wam kilka narzędzi, przede wszystkim sprawczość, więc ja wymarzyłem sobie dorosłość, potwierdzam, że dorosłość jest fajna. I ten chłopczyk podszedł do mnie po całym spotkaniu i zapytał, mówi, panie Filipie, bo, i w ogóle nie chciał zdjęcia, po prostu chciał tylko zapytać, mówi, bo pan powiedział o tych narzędziach, to jakie narzędzia na przykład jeszcze dostanę? Ja mówię, a miałeś kiedyś doświadczenie terapii? Mówi, tak, jestem terapią. Ja mówię, no to są pierwsze narzędzia. Bardzo wiele narzędzi przyniesie ci czas. Bardzo wiele narzędzi przyniesie ci doświadczenie. W książce jest taki rozdział, życie zawiera lokowanie błędów. Nie bój się błędów. Z błędów, jeżeli odrobisz lekcję, będziesz po prostu, to będzie totalny game changer w twoim życiu. Po prostu zaufaj. Zaufaj, że życie ci podpowie. I widziałem, że on taki był, że przyjął to. I to było super, bo naprawdę uważam, powtarzam za Kasią Nosowską, że czasami spotykamy jakiegoś człowieka albo czytamy jakąś książkę dla jednego zdania i się mijamy. Ale to jedno zdanie sobie mówimy, które sprawi, że możemy jednym zdaniem połamać człowiekowi skrzydła albo tak mu dmuchnąć żagle, że będzie nas pamiętał do końca życia. I jeżeli będziemy się decydowali na to drugie, to myślę, że już każdy z nas ma jakiś tam centymetr swojej misji.
1: No ja mam taką nadzieję, że dmuchnęliśmy przynajmniej jednym zdaniem w tej audycji komuś skrzydła. Ja też to wierzę, bo uważam, że naprawdę ktoś tak jak z tym, że nie musisz siebie gnębić, przytul sam siebie, zaopiekuj się sobą. To jest bardzo, bardzo ważne, bo to zaprocentuje, a nadzieja zawsze może przyjść i szansa i pomoc ze strony, z której się możecie tego nie spodziewać. Nie bójcie się po prostu o nią poprosić. Tak, Filipie, bardzo ci dziękuję. Patrzę na zegar, no i musimy niestety.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ale tak jak mówiłem, jak już ukaże się kolejna książka, mam nadzieję, znowu tak przyjedziesz do Opola, spotkamy się i porozmawiamy o tym. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję ci ślicznie. Filip Cembala, przypomnę, był moim waszym gościem i też wam już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji, bo kończymy ją. Ale do usłyszenia w kolejnej. Dobrej

0: Radio Obole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Salon Naukowy Radia Opole.
1: Poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rap, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś w moim studiu goście następujący. Doktor nauk medycznych Piotr Fezet, dyrektor do spraw lecznictwa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: A także doktor habilitowany nauk medycznych Marcin Życzkowski, to profesor na Uniwersytecie Opolskim, no a w USK kierownik oddziału i klinik urologii, specjalista urolog i urolog dziecięcy. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór państwu.
1: No i w tym zestawie fachowców będziemy dziś taki temat poruszać. Roboty medyczne, roboty w medycynie, w służbie zdrowia. A to dlatego, że od jakiegoś czasu mamy właśnie na oddziale urologii w USK w Opolu robota Versiusa. I zacznijmy może w ogóle od tego, czy to jest takie zupełne nowum, czy te roboty już są od jakiegoś czasu gdzieś na świecie znane, popularne, a my w Polsce się tym emocjonujemy, bo czasami to tak jeszcze ciągle bywa, że pewne nowinki z opóźnieniem do nas docierają. Jak to wygląda?
3: To powiem w ten sposób. W roku 2006, czyli 20 lat temu, byłem na stażu jako młody adept urologii w szpitalu Charité w Berlinie i tam wtedy w klinice urologii mieli 4 roboty.
1: 20 lat temu.
3: Tak, 20 lat temu.
1: 20 lat temu. Ja znalazłem informację, w ogóle lata 80. Oczywiście, że Stany Zjednoczone i robot Puma 560 gdzieś w szpitalu w Long Beach. Oczywiście Stany Zjednoczone, Kalifornia dokładnie. Już jakieś pierwsze takie były maszyny bardziej skomplikowane.
3: Według mojej wiedzy to te roboty, telemanipulatory zostały wymyślone dla armii.
1: To jest większość takich wynalazków.
3: To jest technologia wojskowa. Chodziło o to, żeby ranny żołnierz tam w Korei czy w Wietnamie sobie leżał na stole operacyjnym, a chirurg w Bostonie czy w Nowym Jorku mógł go na odległość zoperować. No ale że na szczęście tych wojen za dużo i zbyt srogich nie ma, no to przesunięto tę robotykę dla świata cywilnego.
1: To powiedzmy dokładnie, od kiedy mamy właśnie w USK tego Versiusa słynnego? Panie dyrektorze.
2: Mniej więcej mamy to od niedawna, bo to jest pewne przygotowania, mamy go wydzierżawionego i on jest od marca.
1: Od marca
2: i na pierwszy ogień poszła urologia, bo tak naprawdę ten robot tak najbardziej przydaje się właśnie w szeroko pojętej urologii. I bardzo liczymy na to, że ten szlak, który przetrze pan profesor ze swoim zespołem, na tym szlakiem pójdą inne dyscypliny zabiegowe w naszym szpitalu. Już planujemy,

0: to, co z tym robotem robić w przyszłości, nie tylko w urologii.
1: Bo domyślam się, że oczywiście właśnie, on ma bardzo wiele zastosowań i właściwie to później mogłoby się okazać, że na innych oddziałach też byłby przydatny, chociaż nie wiem, bo to ja jestem tutaj laikiem, a panowie ekspertami, ale gdzieś wyczytałem przy Da Vinci'm, że nawet 200 różnych procedur medycznych może obsługiwać, a to jest chyba podobny robot, prawda, ten Versius?
2: Troszeczkę inaczej to wygląda. Versius wygląda inaczej niż Da Vinci, ale generalnie no, zamysł jest taki sam i sposób działania taki sam. To jest telemanipulator sterowany przez człowieka, przez chirurga, czy jak w naszym przypadku przez urologa.
1: Zwanego operatorem z tego, co
2: tak
1: też
2: jest. Tak jest.
1: Czytałem.
2: Natomiast procedur można wykonać w zasadzie tyle, ile się wykonywało laparoskopowych. Bo to jest taka bardziej zaawansowana laparoskopia. Ludzkość od operacji otwartych przez etap laparoskopii, czyli operacji przez małe dziurki,
1: tak.
2: zastosowaniem kamery i mikronarzędzi, teraz przeszła w fazę robotyki, czyli te mikronarzędzia, które kiedyś trzymał operator, teraz trzymają ramiona robota, a operator siedzi za konsolą i nimi steruje.
1: No tak, i od razu nasuwa się takie pytanie, no to jakie są zalety? Czyżby ten robot był bardziej precyzyjny, jemuś ręka nie zadrgnie, oko nie zwiedzie, pot na czoło nie wystąpi?
2: No dokładnie tak,
1: ale...
2: dokładnie właśnie tak jest. Niezwykle precyzyjne urządzenie i dokładnie tak jak pan redaktor powiedział, ręka nie zadrży, bo nawet jeśli operatorowi zadrży no za tą konsolą,
1: tak?
2: no to się nie przełoży na ruchy ramiona robota. To jest pierwsza sprawa w urologii bardzo ważna, bo my tego robota wykorzystujemy, nie tylko my, tylko cały świat, głównie do operacji zwanej prostatektomią radykalną, czyli radykalnym usunięciem gruczołu krokowego z powodu raka, a to nie jest zbyt duży narząd, na jego powierzchni biegną tak zwane pęczki naczyniowo-nerwowe, których zachowanie, oszczędzenie jest kluczowe dla trzymania moczu i zachowania czynności seksualnych. Także precyzja robota, wykluczenie drżenia rąk potencjalnego operatora, ale też jeszcze jedna sprawa. Mamy obraz trójwymiarowy, czego w laparoskopii nie mieliśmy.
1: 3D słynne, też o tym czytałem dokładnie i to daje większy taki wam obraz spektrum, tak? No widzicie to pod różnym kątem, tak?
2: Więcej
1: gdzie
2: widzimy,
1: jesteście
2: dużo
1: w tym
2: więcej.
1: Ciele człowieka, tak?
2: Tak jest.
1: Tym urządzeniem, tym narzędziem. No dobrze, a proszę mi powiedzieć, no bo to od razu też takie kolejne pytanie, brzmi to wszystko bardzo nowocześnie, a czy to jest droga technologia?
3: Na pewno ta technologia nie jest tania. My jesteśmy na etapie krzywej uczenia. Pan profesor, jeśli wykona pewną liczbę zabiegów, będziemy mogli troszeczkę lepiej to rozliczać z Narodowym Funduszem Zdrowia. Natomiast no, powszechnie znane trudności naszego płatnika też się przekładają na możliwości wykonywania tego typu zabiegów przez nas szpital. Musimy pamiętać, że rozliczenia odbywają się w tej chwili tak jak zwykłe operacje laparoskopowe i nie są to na tą chwilę ilości pieniędzy, które zabezpieczają całą pracę.
1: Na grunt pieniędzy i refundacji to ugrzęźniemy na dobre, ale może ku dobremu idzie. Ja wiem, że są jakieś zabiegi, jeśli chodzi o Da Vinci'ego, bo poczytałem sobie, są refundowane przez NFZ już konkretne zabiegi. Nie wiem, jak to w przypadku na przykład Versiusa i czy wy możecie liczyć na refundację tutaj na oddziale urologii? Już, czy to jest kwestia przyszłości?
2: Nie ma znaczenia dla NFZ-u, czy to jest Da Vinci, Versius, Hugo, czy jeden z dziesiątków chińskich robotów. Dla NFZ-u zabieg robotyczny jest zabiegiem robotycznym, ale żeby Narodowy Fundusz Zdrowia zechciał podmiotowi medycznemu taką operację zrefundować jako operację robotyczną, to trzeba najpierw się wykazać pewnym doświadczeniem. Czyli trzeba tam kilkadziesiąt operacji zrobić, które nie będą jeszcze rozliczane jako robotyczne, tylko jako laparoskopowe i dopiero wówczas można się o taką refundację starać.
1: Aha. A jeszcze tak sobie pomyślałem, no niby technologia może i tak początkowo na razie droższa, dopóki się nie upowszechni, dopóki nie będzie, bo to generalnie w ogóle z tymi nowymi technologiami jest tak, że na początek to jest sufit, ale później to wszystko powszednieje i wraz z jakimiś być może nowinkami technologicznymi i nowszymi modelami te podstawowe będą taniały. Ale czy na przykład użycie tego robota jakoś, nie wiem, zmniejsza liczbę personelu potrzebnego do danego zabiegu, czy niekoniecznie? Czy lekarzy potrzeba tyle samo, nie wiem, anestezjologów?
2: to nie jest urządzenie, które zastępuje człowieka.
1: Jednak.
2: Tak, to nie jest robot, jakiego sobie wyobrażamy na podstawie obejrzenia filmu.

0: potrzeba zespół lekarski trzyosobowy. Operator, asysta i jeszcze jedna asysta, która trzyma kamerę od laparoskopu.
1: Przy użyciu robota.
0: Laparoskopowo.
1: A laparoskopowo, bez robota. Dobrze, bez
0: jak
1: robota na razie.
0: Użyjemy robota, to kamerę trzyma jedno z ramień, z ramion robota.
1: A, okay.
0: Tak, czyli nam jeden człowiek już odpada.
1: Zawsze coś.
0: Tak, zawsze coś, jeden. Natomiast no, poza tym jest potrzebny i operator, i asysta, i pielęgniarka, i instrumentariuszka, i cały zespół anestezjologiczny, też wykształcony, wyszkolony do zabiegów robotycznych.
1: Właśnie, o to szkolenie, tak sobie pomyślałem też, myślę, warto zapytać, ile trwa trening, czy szkolenie z obsługi takiego robota, bo on jest turboprecyzyjny, ale ten operator no też musi wiedzieć, co robi, tak? Ile to trwa?
0: Szkolenie jest czteroetapowe. Najpierw jest kurs teoretyczny. Trzeba się wykazać wiedzą teoretyczną, rozwiązać określoną liczbę testów online, zaliczyć je. Potem jest trening na symulatorze. Przywieźli nam taką specjalną konsolę treningową. Musieliśmy też szereg ćwiczeń na tej konsoli zaliczyć. Następnie jest trening na zwłokach.
1: O, proszę.
0: I dopiero czwartym, ostatnim etapem szkolenia są operacje wykonywane pod nadzorem doświadczonego w użyciu robota operatora. I dopiero po przejściu tych czterech etapów można uzyskać certyfikat do samodzielnego przeprowadzenia takich operacji. Oczywiście jeszcze oprócz tych czterech etapów szkolenia, jeszcze trzeba było odbyć taki kurs, trzydniowy kurs teoretyczny na temat podstaw teoretycznych tej robotyki i obsługi samego urządzenia.
1: Rozumiem. To pan szkolił osobiście, czy pana jeszcze też ktoś szkolił, zanim pan, nie wiem, przeszkolił
0: następnych? Nie. Cały nasz zespół się szkolił. Nie szkolił, tylko się szkolił.
1: Okej, się szkolił, dobrze. Ale to dało radę zrobić w Polsce? To nie trzeba było wyjeżdżać gdzieś za granicę do jakichś wybitnych klinik?
0: Nie, wszystko w Polsce.
1: Rozumiem.
2: Proszę też pamiętać, panie redaktorze, że to musimy tak powiedzieć, że ten robot nie zastąpi chirurga. To nie jest tak, że ktoś, kto ma małą lub mizerną wiedzę chirurgiczną i jest po prostu no, słabym operatorem.
1: Zajrzyj do Wikipedii i będzie wiedział, tak?
2: Będzie dzięki temu robotowi stanie się wybitnym operatorem. Tak naprawdę trzeba być wybitnym chirurgiem z dużym doświadczeniem, żeby podjąć wyzwania. Ja chciałem zwrócić uwagę pana redaktora, że to jest cały zespół. Pan profesor wspominał o chirurgach, wspomnę też o anestezjologach, więc przygotowując się do tego, czy kilkoro z naszych anestezjologów, no, udało się nasz odpowiednie szkolenie do kliniki w Lublinie, którą mamy dobrą współpracę i przygotowało się, bo to jest troszeczkę inny sposób znieczulenia, także to jest zespół, ale myślę, że jak to wszystko ruszy, to będziemy mogli z tego jak najbardziej skorzystać.
1: To na razie ile takich już, powiedzmy, zabiegów, operacji wykonano z użyciem?
0: 20 kilka.
1: 20 kilka Versiusa. Jakiś czas przydatność tego robota, nie wiem, do pierwszego serwisu, przeglądu, bo to jednak jakieś urządzenie techniczne, jak to jest zorganizowane, tak jeszcze od strony technicznej, ile on może pracować?
0: A przyznam się, że nawet nie wiem, no bo jest firma, mamy to, że tak powiem, jako szpital w kontrakcie, w umowie
1: i
0: no, nie wiem, może pan dyrektor się orientuje, moja skromna osoba nie. I jak tam, nie należy to do moich kompetencji, więc się nie mierzę.
1: Ja rozumiem.
2: Mamy tego robota wydzierżawionego, na razie wiemy też...
1: A na ile?
2: Mamy umowę na 3 lata na razie, okay. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że jest w tej umowie taka klauzula, że jeśli chcielibyśmy rozwieźć tą robotykę w naszym szpitalu, nie tylko w zakresie urologii, bo to już jest postanowione, to mamy możliwości, aby te dodatkowe ramiona do tego robota otrzymywać i próbować działać w innych zakresach. Ja panu chciałem zwrócić uwagę też, że to jest kwestia dalej nauki robotyki i chcemy rozwijać w naszym szpitalu inne dziedziny. Oczywiście urologia to jest naszą na razie podstawową dziedziną robotyki, natomiast myślimy o tym, aby ta robotyka dotyczyła także kolejnych dziedzin medycyny, neurochirurgii. I tutaj mamy dwa rodzaje. Jeden, laparoskopową leczenie schorzeń kręgosłupa, w którym nasz zespół kierowany przez pana profesora Dariusza Łądkę ma olbrzymie doświadczenie, chyba jedno z większych w Polsce. No, aż się prosi do tego, aby wspomógł ich robot. I to jest jakby kolejny element. Myślimy też o tym, aby w neurochirurgii robot pomagał w operacjach guzów mózgu. To też i nasz szpital, i też współpracę z innymi szpitalami zajmującymi się tego typu problematyką. I to jest to tak naprawdę nasz bieżący cel. Pragnę też podkreślić, że to trzeba się do tego odpowiednio przygotować, również tak w sferze troszeczkę naukowej i Centrum Wsparcia Badań Klinicznych i nasze Centrum

0: innowacji w chorobach cywilizacyjnych, które mieści się przy naszym szpitalu, z pieniędzy, które uzyskaliśmy w drugim etapie, będzie przygotowywało się do tego typu operacji i będziemy przygotowywać się w sposób teoretyczny potem, aby to praktycznie już wykorzystać na bloku operacyjnym.
1: Domyślam się, że podobna droga jakby do przejścia w tym wypadku, gdyby rzeczywiście tutaj wyjść z tej urologii, a przejść do neurologii czy neurochirurgii, tak? Czyli znowu szkolenia, tak, treningi i tak dalej. Też sobie pomyślałem, jeśli mówimy o precyzji, bo to, żeśmy podkreślali jako jeden z takich największych plusów, ta precyzja, no to właśnie chirurgia, neurochirurgia, czyli też, no, domyślam się, że
2: bardziej
1: tam bardzo
2: precyzyjne,
1: się liczy, jeszcze bardziej precyzyjne. Bardziej być tak. Może, tak, żeby czegoś nie uszkodzić w tym pacjencie, dokładnie, a wyleczyć tylko to, co trzeba, tak?
0: To też jest, panie redaktorze, chirurgia ogólna. I tutaj, no, tutaj rzeczywiście też tak. Szczególnie te operacje tak zwane mikrochirurgiczne, to też są potrzebne. Proszę pamiętać, że w naszym szpitalu jest jedyne centrum urazowe w województwie opolskim i tych urazów jest dużo. Będzie być może, niestety, oby nie było więcej, ale prognozy są raczej niepokojące. Mamy też starzejące się społeczeństwo i tych, myślę, że pracy dla chirurgów, urologów, chirurgów ogólnych, chirurgów naczyniowych będzie bardzo dużo i tutaj poszukujemy miejsca dla tego robota w przyszłości.
1: Mhm. Tu rozumiem, że ewentualnie byłoby idealnym rozwiązaniem zachować tego, rozbudowywać go do wersji, nie wiem, tak powiem po laicku, premium, tak, dodawać mu te ramiona, poszerzać jego możliwości. No i jakby się tak pewnie pojawiły jeszcze dwa nowe w szpitalu, nikt by nie narzekał, nie?
0: Panie redaktorze, ja też pomimo przyszłości bardzo liczymy na to, że w może nie tak bardzo odległej perspektywie będziemy w stanie dobudować fragment w naszym szpitalu, który będzie mieścił nowoczesne sale operacyjne, nowoczesny oddział anestezjologii incyzyjnej terapii, bank krwi, także sterylizatornie, ale w tych salach operacyjnych już dzisiaj planowalibyśmy, aby jedna sala była poświęcona robotowi, oczywiście do wykorzystania dla wszystkich dyscyplin medycznych, które tego robota będą potrzebowały.
1: Strasznie fantastycznie to brzmi, ja jak słucham, to aż mi się serce raduje.
2: Prawda,
1: ale właśnie, to nie jest kwestia następnych 10 lat, tylko szybciej, tak? Mamy nadzieję.
0: To jest kwestia pieniędzy, panie doktorze.
1: O, właśnie, dlatego się martwię.
0: I pewnych decyzji, no i ekonomicznych, ale przede wszystkim politycznych, bo te pieniądze musimy pozyskać, znaleźć, aby taką dużą inwestycję w naszym szpitalu, taki montaż finansowy stworzyć.
1: No rozumiem.
2: I to jest sztuka właśnie w dzisiejszych czasach, nie żeby zoperować robotem, tylko żeby zdobyć pieniądze na to wszystko.
1: No tak, w momencie, kiedy zbrojenia i drony są większym, mam wrażenie, tak, priorytetem, ale też nie ma się co dziwić, to nie wchodzimy już w takie tematy. No dobrze, ale myśmy tam wcześniej wspomnieli, tutaj pan wspomniał, że tych robotów jest znacznie więcej. My najbardziej znane faktycznie takie medialne, bym nawet powiedział, Da Vinci, tak? My dzisiaj mówimy o Versiusie. Pan wspomniał jeszcze nazwę Hugo i w ogóle, że tych chińskich robotów jest coraz więcej, one wchodzą na rynek, tak? Czy my coś więcej o tym wiemy? No wiadomo, Chińczycy mocno stawiają na te różne technologie, nie tylko w motoryzacji, jak się okazuje. To może być jakaś przyszłość, upowszechnienie tego, niższa cena z czasem?
2: Da Vinci był pierwszy.
1: Tak.
2: Dlatego ono... Jest nazwa Da Vinci dla robota, dla telemanipulatora jest używana zamiennie, tak? Mówimy robot, mówimy Da Vinci, ale to jest tylko faktycznie jeden z rodzajów telemanipulatora. My mamy tego Versiusa, to jest drugi, który się na rynku pojawił. Faktycznie jest trzeci też nazywany Hugo. No i w ostatnich latach pojawia się naprawdę mnóstwo różnych chińskich robotów, których nazw niestety ani nie pamiętam, a nawet jakbym pamiętał, to bym pewnie nie wymówił
1: tak,
2: poprawnie.
1: Jak samochodami niektórymi.
2: Podobnie jak nazw samochodów, które się poruszają po naszych drogach. Natomiast dane mi było kilka razy uczestniczyć w różnych konferencjach, eventach naukowych za granicą, nie tylko na naszym kontynencie i na tych stoiskach wystawienniczych jest mnóstwo tych chińskich robotów. One naśladują głównie robota Da Vinci. Czyli są takie... Versus jest kilkuczęściowy. Każdy moduł szerokości szczupłego człowieka podjeżdża osobno do stołu operacyjnego. Natomiast Da Vinci to jest taki jednoczęściowy wielki pająk.
1: Okay.
2: I te chińskie naśladują robot Da Vinci. Co jeszcze mi na ten temat wiadomo? No, że... są znacznie tańsze. Nie
1: właśnie
2: wiem, jak to wygląda
1: to
2: na dzień dzisiejszy, natomiast jeszcze kilka miesięcy temu się mówiło, że żeby zakupić robota Da Vinci, to jest wydatek 15 milionów złotych, a tak zwanego Chińczyka można było kupić za 2 miliony.
1: No to jest duża różnica w cenie, tak. Jeśli tylko uda się jakby sprawdzić... czy ta, za tą ceną idzie też jakaś jakość? No